Pamiętasz to miejsce w piwnicy u dziadka, kiedy przychodziła jesień. Zrzucali tam węgiel i jabłka i tam całowaliśmy się pierwszy raz.

0: passeggeri di uomini.
1: Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
2: Kasia Bondaruk-Augustyńczyk, tłumaczka między innymi, zabiera nas dzisiaj do Australii. Australia to widoki, krajobrazy, ale także ludzie. Zawsze jesteśmy ciekawi, jak to jest. Jak Australijczycy tam sobie żyją, tym bardziej, że no, kwestia narodowościowa tam w Australii jest bardzo specyficzna.
3: Tak. Specyfiką Australii jako kraju jest to, że tam są ludzie zewsząd, tak naprawdę. Jest bardzo duża mieszanka, jeśli chodzi o rasy, o narodowości właśnie. Powiedziałabym o języki, chociaż jeżeli ktoś przyjeżdża na długo i z zamiarem, żeby tam zostać, a raczej taki ma się zamiar, jak się szczególnie z daleka do tej Australii emigruje, to właściwie ten angielski jest w takim powszechnym użyciu wszędzie, więc językowo może nie aż tak bardzo jest to kraj zróżnicowany. Są rdzenni mieszkańcy, którzy byli tam od zawsze, czyli aborygeni. Ich jest wciąż dużo w różnych miejscach i będąc nawet na krótko, nawet podczas takiej turystycznej wizyty, jak najbardziej możemy się też natknąć na tych, którzy byli tam od początku, no bo właśnie słowo aborygen oznacza od początku. Ale oprócz tego właśnie te wszystkie inne ciekawe nacje. Natomiast ludzie, Australijczycy jako naród, najfajniejsze, jak dla mnie, jest to, że oni są tak kompletnie wyluzowanym narodem i tak bardzo potrafią się z siebie śmiać, że to jest po prostu piękne. Nie są tacy nadęci, jak na przykład, przychodzą mi teraz pewne nacje do głowy. Od jednego z Australijczyków usłyszałam świetną rzecz, która bardzo mi się spodobała. On powiedział, że wiesz co, my wiemy, że ludzie nas postrzegają jako takich trochę półgłupków, ale z nami się fajnie spędza czas, jest po prostu tak cool. I to było takie szczere i prawdziwe i rzeczywiście czuję się ten luz wszędzie. Przede wszystkim jest ta umiejętność śmiania się z samego siebie i z własnego narodu. No i też śmiania się ze wszystkich innych i wkręcania turystów na każdym kroku w jakieś takie ciekawostki typu usłyszałam od jednego lokalsa, jeśli mogę tak powiedzieć, że turystów się wkręca na to, że są takie spadające miski koala w lesie, że to jest taka odmiana, na to się mówi drop bears. No i że tak, mogą na ciebie spaść w pewnym momencie i że trzeba uważać. Kiedyś podobno była taka pani reporterka ze Szkocji, która się specjalnie przygotowała, żeby reportaż o tych spadających miskach robić, poszła w takim kasku i w ogóle w takiej odzieży ochronnej. Australijczycy mają taką ciekawostkę kulinarną poniekąd. To jest taka pasta Vegemite. I inny z kolei Australijczyk powiedział, że jak się tym Vegemite'em posmarujesz za uszami, to na ciebie miski nie spadną w lesie. Więc to jest dużo takich fajnych, różnych anegdot i innych dowcipów, które się słyszy na każdym kroku i oni się po prostu dobrze czują w takim wyluzowanym nastroju.
2: Trochę abstrakcyjny humor, troszeczkę.
3: Troszeczkę, ale bardzo taki swojski, taki bardzo przyjazny. Natomiast na pewno nie ma takiego kijka włożonego, nie powiem w co, i takiej nadętości, co też widać na przykład w ubiorze. I dla mnie to też była bardzo ciekawa obserwacja, bo taka moja koleżanka, która jest wizualem, czyli zajmuje się aranżacją ładnie dobranych dodatków modowych do strojów na manekinach, ona kiedyś pojechała do Australii i wróciła zniesmaczona, mówiąc, że nigdzie na świecie nie widziała tak brzydko ubranych ludzi jak tam. No i właściwie też tak pod tym kątem się trochę tym ludziom przyglądałam. I jest tam dużo takiego luzu, jaki my znamy z amerykańskich filmów albo z historii zasłużonych o tym, jak to się w piżamie chodzi, nie wiem, w Irlandii po bułki do sklepu. I rzeczywiście tam jest ten luz wszędzie, w takim zachowaniu, w języku, w ubiorze.
2: To wyluzowanie to też może być dla nas taka zachęta językowa, no bo czasem jedziemy do krajów anglojęzycznych i boimy się odezwać, żeby nie było widać, jak bardzo polski mamy akcent, jak to tam jest z akcentem, czy w ogóle zrozumiemy, jak to brzmi, bo na przykład angielski w Indiach to jest angielski, do którego trzeba się długo przyzwyczajać.
3: Obawiam się, że teraz wchodzimy na grząski grunt. Ja jestem językowcem i to jest mój ulubiony temat, a już na pewno warianty angielskiego to jest taki temat, w którym lubię być. Bardzo mnie też ta Australia ciekawiła pod tym kątem. Chciałam się tak wsłuchiwać w te różne australijskie smaczki i przez pierwsze dwa dni, pomimo tego, że dobrze mówię po angielsku, rozumiem takie warianty, do których nie wszyscy moi koledzy z Irlandii na przykład się przyznają, bo nie rozumieją, więc no taka najgorsza znowu nie jestem. A przez pierwsze dwa dni co chwilę dopytywałam po prostu, że słucham, ale co? I tak zastanawiam się, no dlaczego ja mam płacić PayPalem? A tu się potem okazywało, że to nie jest PayPal, tylko people, czyli ludzie. Więc mnóstwo takich ciekawych smaczków, o których pamiętałam z fonetyki ze studiów, ale jak się z tym człowiek spotyka, to jest ciekawie. Środek, ten interior australijski, to jest zupełnie inna bajka językowo. Żeby tam się tak odnaleźć i czuć swobodnie, to tak naprawdę trzeba się bardzo dobrze wsłuchiwać. Natomiast jeśli chodzi o to, jak my mówimy i o ten nasz akcent, jedno jest pewne, nikt się z nas nie będzie śmiał, więc to jest w ogóle super i to daje od razu takie poczucie, że możemy próbować się dogadać. No albo też pamiętać o zasadzie mojej babci, że jak się mówi głośno i wyraźnie, to się człowiek wszędzie dogada. Więc jest taki luz pod kątem językowym też.
1: Ucho na świat w polskim Radiu Białystok.

0: Tajemnice hotelu Ritz i zbrodnie lat 20. ubiegłego wieku. Krwawe tropy Andrzeja Fiedoruka, czyli literackie źródło wiedzy o realiach międzywojennego Białegostoku. Fragmenty czyta Krzysztof Bittdorf.
1: Przed wyjściem z komendy zadzwonił do przyjaciela mecenasa Lewandowskiego i umówił się z nim na kolację w Resusie Obywatelskiej. Przed wojną białostocki dworzec był wizytówką miasta, a restauracja to była już europejska klasa. Klasycystyczną salę uzupełniały kryształowe żyrandole i palmy. Nawet w bufecie były srebrne sztućce. W roku 1915 wycofujący się Rosjanie zgodnie z taktyką spalonej ziemi Kutuzowa podpalili dworzec. I po carskim blichtrze zostały jedynie wypalone ściany. Teraz trwał remont i powrót do carskiej świetności miał nastąpić lada dzień. Przez hol wyszedł na puste perony, po których wiatry przeganiał kubki śniegu. W poprzek torowiska przeszedł na drugą stronę od ulicy Równoległej, gdzie stały trzy semafory. Stefan zaczął od pierwszego, przy którym nic nie znalazł. Przeszukał okolice drugiego, też nic. Czyżby Fraberowicz wpuścił go w malin? Przy trzecim, najbardziej wysuniętym, obok żelaznych prętów znalazł wbity w stertę śniegu rewolwer. Już dotyk broni upewniła go co do prawdomówności nachalnika. Faktycznie była to dziecięca zabawka. Co prawda nieźle zrobiona, a w ciemności nawet znawcę mogła przyprawić o szybsze bicie serca. Zapakował ją do kieszeni palta i przez ulicę Rocha ruszył w kierunku Lipowej. Miasto już zachłystnęło się świątecznym amokiem. Zmarznięci zakupowicze targali paczki z zakupami i prezentami. Niektórzy nieśli choinki, a sprzedawcy choinkowych ozdób mieli ruch w interesie aż miło. Na rynku miejskim przed ratuszem handlowano drobiem, rybami, a gdzieniegdzie z furki wyglądał wieprzowy ryjek. Stefan skręcił Sienkiewicza. Przeszedł pomiędzy filarami i pchnął drzwi okazałego budynku. W czasach zaboru rosyjskiego, wzorem niektórych większych miast, także w Białymstoku, na rogu ulicy Sienkiewicza i rynku Kościuszki, powstała tak zwana Resusa Obywatelska. Miały one charakter klubów towarzyskich, jednocześnie spełniały bardzo poważną rolę w krzewieniu kultury oraz cementowaniu miejscowego społeczeństwa polskiego. Nic więc dziwnego, że niektóre z tych instytucji po pewnym czasie zamykane były przez władze. W Resusach zwykle znajdowało się czynny codziennie lub tylko w oznaczone dni lokal gastronomiczny przeznaczony dla członków i wprowadzonych przez nich gości. Pokoje, w których można było grać w karty, szachy oraz inne gry towarzyskie. Pokoje z bilardami, czytelnia książek i czasopism. Na piętrze sala na odczyty i bale. Mecenas Lewandowski siedział przy wciśniętym w kąt stoliku. No co tam, panie świeżo upieczony aspirancie? Trafił się smakowity kąsek? Tam, zwykły żagan z piramidalnym pechem. Totalna pierdoła, a nie żaden blatny. Tak jak mu przypisano w legendzie, ale Marek, ten facet ma w sobie coś takiego, co nijak nie pasuje do jego fachu. No i inteligentne bydle. Po żydowsku, hebrajsku, rosyjsku, niemiecku. Gada. A po polsku prawie bez obcego akcentu. Zamówimy? Mecenas skrzywił się. Lewandowski klepnął przyjaciela w ramię. Znali się jeszcze sprzed wojny, a zaprzyjaźnili właśnie podczas tej światowej zawieruchy. Mieli jeszcze trzeciego druha. Zygmunta Dreschera. Dziennikarza w miejscowej gazecie. Jednak adwokata z policjantem łączyły specjalne stosunki. Lewandowski jako nieoficjalny przedstawiciel dwójki, czyli wywiadu wojskowego na województwo białostockie, wciągnął Lewickiego do pracy wywiadowczej. No to wal! O co chodzi? Lewandowski przeszedł do konkretów. Stefan opowiedział mu o przesłuchaniu nachalnika i znalezionym przy torach straszakiem. No to czapę ma jak ta lala! Marek, co ty? Przecież to atrapa! Stefan, rozejrzyj się dookoła. Na granicach bolszewickie bandy palą i mordują. Szpiegów mrowie. Nasza polityka narodowościowa, a szczególnie tu w Białymstoku, też potrzebuje kozła ofiarnego. A Farberowicz pasuje jak znalazł. Jeszcze w dziwny sposób uciekł od Niemców i na dodatek parę lat praktykował u bolszewików. Coś dodać? Marek, szkoda gościa, to nietuzinkowy facet. Nic się nie da zrobić. Z kolejnym kłębem dymu padło stanowcze. Oficjalnie nie. Stefan odstawił kieliszek od ust. Więc masz też wersję nieoficjalną. Lewandowski odłożył wygasłą fajkę. Wystukał ją do popielnicy. Daj pomyśleć się. Kiedy Lewicki wrócił z bufetu, mecenas miał już zarys pomysłu. i to daleko dalej posunięty niż pomoc Farberowiczowi. Słuchaj, Stefan, tę zabawkę do Białki. Oficjalnie nachalnik o tym nic nie wie. Ustaw też jego papugę. Będzie nim najprawdopodobniej adwokat Lipko. Jak wyjdzie coś z tego pasztetu, to może przydać się w przyszłości. Lewicki spojrzał na przyjaciela. Ale z ciebie... To idź ze skargą do rabina. Czapę dla nachalnika masz jak w banku. Coś za coś, drogi kolego. Zbawicielu świata. Proces Farberowicza przebiegł gładko. Złodzieje przyznali się do zarzuconych czynów. Temat użycia broni adwokat zwekslował krótko. Skoro mieli broń, to dlaczego nie bronili się przed pościgiem? Na dodatek wspólnik nachalnika miał latarkę, która od biedy przypominała rewolwer. Bandyci zaliczyli po 8 lat ciężkiego więzienia. Następnego dnia po procesie do Lewickiego zgłosił się mecenas Lipko. Tu jest list od mojego klienta, zaadresowany wyłącznie do pańskich rąk. Na karteczce drobnym maczkiem zapisano. Panie aspirancie, zachował się pan nadzwyczaj przyzwoicie. Jeszcze raz dziękuję. W moim depozycie znajduje się złoty sygnet z brylantem. Sygnet jak sygnet. Brylant też nie najwyższego lotu. To nie tylko moje podziękowanie. W razie kłopotów otworzy on panu wszystkie złodziejskie drzwi w Białymstoku. Pozdrawiam. Ickok Baruch Farberowicz. PS. Mam nadzieję na kolejne spotkanie z panem w bardziej sprzyjających okolicznościach. Lewandowski schował karteczkę z sygnetem do kieszeni i krótko skwitował. I o to chodzi, panie aspirancie. To w naszym fachu jak dobrze ulokowany w banku kapitał. Mecenas rozejrzał się po skromnie umeblowanym pokoju, w którym urzędował aspirant Lewicki. No, Ritz to nie jest. Stefan schował dokumenty do szuflady. To co z tym Farberowiczem? Co? Mecenas wyrwał się z zadumy. Wystukał fajkę w popielniczkę. Pies gania nachalnika. Póki co nic nam po nim, ale to może zaprocentować w przyszłości. Są ważniejsze sprawy. No to słucham. Piersiówka znów szurnęła po biurku. Stefan jest robota. Coś dziwnego zaczyna się dziać na naszym terenie. Na granicy bolszewickie bandy bezkarnie rabują i mordują. Obawiam się jednak, że to tylko preludium. Mam sygnał, że działa u nas dobrze zakonspirowana siatka szpiegowska. Lewicki zakręcił butelkę. Jakiś drop, namiar? Niestety nic. Póki co totalny pat. Wiem tylko i to z dużą dozą prawdopodobieństwa, że ich działalność powiązana jest z przemytem i handlem narkotykami. No to już coś jest. Lewicki potrząsnął pustą butelką i rozkładając ręce oświadczył. Po odrobinie brak staje się nie do wytrzymania. Lewandowski wziął leżący na taborecie kapelusz. No, to bez Ritza się nie obejdzie.
2: Był to fragment powieści Andrzeja Fiedoruka Krwawe tropy w interpretacji Krzysztofa Bittdorfa.

0: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
0: To była reklama.

0: Wybiła szósta, to pora na wiadomości Polskiego Radia Białystok. Przedstawi je Ewelina Buczyńska.
1: Zgodnie z rozporządzeniem ministra energii ceny benzyn dziś lekko w górę. Projektem wprowadzenia bonu senioralnego zajmie się dziś rząd. Dwie osoby zginęły w Niemczech, gdy samochód wjechał w ludzi w Lipsku. Ceny benzyn dziś lekko w górę. Zgodnie z rozporządzeniem ministra energii litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, czyli o 3 grosze więcej niż przed majówką. O tyle samo wzrośnie cena benzyny 98. Zapłacimy nie więcej niż 6,99. Z kolei cena oleju napędowego to 7 zł 31 groszy. W tym przypadku cena nie zmienia się. 9 pijanych kierowców zatrzymali białostoccy policjanci w długi weekend. Jednym z nich był kierowca taksówki, który miał w organizmie 3,5 promila alkoholu. W tym stanie wiózł pasażerów ulicą Wiejską w Białymstoku. Informacja o tym, że 55-letni taksówkarz może być pijany, przekazali policjantom sami pasażerowie, mówi młodszy aspirant Jakub Żukowski z białostockiej policji.
2: Policjanci z patrówki otrzymali zgłoszenie o kierowcy taksówki, który jedzie niebezpiecznie i prawdopodobnie jest nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie.
1: Taksówkarz stracił prawo jazdy i uprawnienia do przewozu osób, grozi mu do 3 lat więzienia. Podobnie jak 21-letniemu kierowcy, który był tak pijany, że zasnął za kierownicą w trakcie jazdy. Auto stanęło w tunelu.
2: Kolejny nietrzeźwy został zatrzymany w tunelu generała Nila. Mundurowi dostali zgłoszenie, że na środkowym pasie zatrzymał się kierowca i nie ma z nim kontaktu. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze wyczuli od 21-latka alkohol. Badanie wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna nie potrafił wyjaśnić policjantom, jak znalazł się w pojeździe i zatrzymał w tunelu.
1: W sumie w długi majowy weekend w całym województwie policjanci zatrzymali 12 pijanych kierowców. To będzie wsparcie dla osób powyżej 65 roku życia, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie. Pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz przygotowała projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie bonu senioralnego. Dziś tymi rozwiązaniami zajmie się rząd. Ministrowie omówią też projekt deregulacyjny, który ma uprościć rachunki za prąd. O szczegółach Sylwia Białek.
3: Bon senioralny to świadczenie niepieniężne, które zakłada pomoc w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego seniorów. Chodzi o pomoc w domu, w przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku, ale też zapewnieniu kontaktu z otoczeniem. Program będzie wprowadzany stopniowo, w pierwszej kolejności w gminach, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów. W Polsce wciąż 10% gmin w ogóle nie świadczy usług opiekuńczych, a 30% świadczy dla garstki osób. Rząd zajmie się także projektem zmian deregulacyjnych w zakresie energetyki. Zakłada on uproszczenie rachunków za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Po zmianach klienci mają otrzymywać czytelną informację o najważniejszych składowych rachunku i całkowitej kwocie do zapłaty już na pierwszej stronie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Wszystko wskazuje na to, że kierowca, który wjechał wczoraj w niemieckim Lipsku w ludzi, miał problemy psychiczne. Prokuratura uważa, że działał sam i nie był motywowany politycznie ani religijnie. W efekcie jego działań zginęły dwie osoby, fizycznie ucierpiało kolejnych 20. Z Berlina o tym Adam Górczewski.
4: 63-letnia kobieta i 77-letni mężczyzna zginęli po tym, gdy w centrum miasta na deptak wjechał samochód kierowany przez mieszkańca okolic Lipska. Sprawca ma 33 lata, jest obywatelem Niemiec, poinformował Armin Schuster, minister spraw wewnętrznych Saksonii. Szefowa prokuratury Landu podkreśliła, że ustalenia okoliczności tragedii trwają i zaapelowała o wstrzymanie się od snucia domysłów. Przyjmujemy, że to czyn dokonany w amoku. Nic nie wskazuje obecnie na inną wersję ani na innych niż zatrzymany sprawców, przekazała Klaudia Laube. Liczba poszkodowanych, także tych, którzy wymagali wyłącznie wsparcia psychicznego, była szacowana wieczorem na nawet 80. Wśród rannych 3 osoby mają bardzo ciężkie obrażenia. Według lokalnych mediów 33-latek niedawno wyszedł ze szpitalnego oddziału psychiatrycznego. Ma być też znany policji. Z Lipska Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
5: Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
0: Dziś w pogodzie w regionie wszystkiego po trochu. Na niebie będzie trochę chmur, ale na północy i w centrum zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Możliwe są nawet burze. A temperatura, no oczywiście ciepło dzisiaj, znowu ciepło, od 20 do 26 nawet stopni na południu regionu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany i powieje z południowego zachodu i z zachodu. A w nocy również mogą wystąpić przelotne opady deszczu i też ciepło jak na noc, od 8 do 16 stopni, a ciśnienie w Białymstoku wynosi aktualnie 994 hektopaskale i rośnie.
5: Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Kabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
6: Na dzień dobry, Polskie Radio Białystok.
0: No więc właśnie, przed nami kolejny ciepły dzień, a przed maturzystami drugi dzień matur. Dziś na tapet leci matma, a my wysyłamy dużo dobrej energii uczniom i trzymamy za was kciuki. Iza Goska, Zdzisław Wasilewski, dzień dobry.

11 po 6 na Dzień Dobry Polskie Radio Białystok. Cieszymy się słońcem i cieszymy się ciepłem bardzo, ale mówiąc szczerze, no to czekam na deszcz, który ma nam popadać w drugiej połowie tygodnia, może nawet dzisiaj. I bardzo dobrze, bo niestety susza daje się nam we znaki i ten deszcz to naprawdę zbawienie. Choć jak mówią leśnicy, to żeby zagrożenia pożarowego w lasach nie było, trzeba by nawet nie obfitych, ale takich częstych opadów. No i weź człowieku, bądź tu zadowolony. Dużo słońca i bezchmurne niebo, niedobrze dla natury. Dużo deszczu, smutno dla człowieka. To niech nas teraz rozweselą Darka. Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito Bambino.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Dunwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
2: Mroczne zakamarki lat 20. ubiegłego wieku, codzienne życie białostoczan oraz wielka polityka. Czy uda się wykryć siatkę szpiegowską działającą na terenie Białegostoku i Wilna? Pełna napięcia podróż w przeszłość w książce Andrzeja Fiedoruka Krwawe tropy. Fragmenty powieści o 5.40, 9.40 i 22.40 w interpretacji Krzysztofa Biddorfa.
0: To była reklama.

22 minuty po szóstej. A tak a propos matur, bo dzisiaj jest na tapecie matematyka. Pamiętajcie, że stres przed egzaminem to coś zupełnie normalnego. A najczęstszy błąd na maturze to nie jest brak waszej wiedzy, tylko pośpiech. Jak ja to zawsze słyszałam od mojej mamy, czy to właśnie przed maturami, szczególnie z matematyki właśnie, że nie czytaj po łebkach, tylko dokładnie. Bo jak czytasz po łebkach, to potem wychodzą cuda. Ja zawsze, no pamiętam te wspomnienia, że to było straszne, żeby czytać dokładnie te polecenia, ale faktycznie to jest prawda. Skupcie się na tym, co jest napisane w poleceniu i czytajcie spokojnie. Czasu macie naprawdę w brud.

0: Autopromocja.
1: W każdy wtorek od 19 hip-hop i soul, klasyka i nowe brzmienia.
2: DJ Fame McFly
1: i Maxim.
3: Hat 99 i 4 FM. Polskie Radio Białystok. Bądź gotowy.
0: Autopromocja.
4: To już 6.30 i czas na wiadomości Polskiego Radia Białystok. Przedstawi je Ewelina Buczyńska.
5: Po języku polskim przyszedł czas na matematykę. Maturzyści zmierzą się z królową nauk o 9.00. Egzamin potrwa 3 godziny i obejmie m.in. liczby, funkcje, geometrię i ciągi. Ma sprawdzać umiejętność logicznego myślenia i stosowania wiedzy w praktyce. Strażacy kilka godzin walczyli z pożarem lasu i trzcin nad zalewem Siemianówka. Nieopodal był też inny duży pożar. Płonął las w okolicach Nowego Lewkowa. Nad Siemianówką ogień zajął 12,5 hektara, głównie trzcinowisk, a pod Lewkowem spaliło się 4,5 hektara lasu. W sumie w obu akcjach brało udział 30 zastępów straży. Na Ukrainie od północy ma obowiązywać bezterminowy rozejm ogłoszony przez Kijów. Natomiast Moskwa postanowiła zawiesić działania zbrojne 8 i 9 maja. Wtedy Rosjanie będą świętować rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Eksperci wojskowi zwracają uwagę, że ogłoszenie przez Moskwę i Kijów jednostronnych rozejmów może mieć skutek odwrotny. Zamiast uspokojenia sytuacji na froncie dojdzie do eskalacji. To Moskwa chciała ogłoszenia rozejmu, żeby bez nalotów ukraińskich dronów zorganizować paradę wojskową na Placu Czerwonym. Ma to być sympatyczny, przyjazny bohater, który będzie budzić pozytywne skojarzenia. Mieszkańcy Czyżewa mogą już oficjalnie zgłaszać swoje propozycje na mniej oficjalny symbol miasta. Władze ogłosiły otwarty konkurs na projekt figurki, która ma stać się oryginalnym jego wyróżnikiem. Każdy uczestnik może zgłosić jeden projekt wykonany w dowolnym

0: To co się dzisiaj dzieje?
1: Rzeczywiście, dzisiaj nasz region, w ogóle kraj, będzie podzielony na północną i zachodnią część z gorszą aurą i południową, wschodnią z lepszą. Mając na myśli gorszą, mówię o opadach deszczu, ale tego deszczu od tak dawna nie spadło, więc że dla wielu osób ta gorsza będzie tą lepszą. A wszystko to za sprawą frontu atmosferycznego, który niemal stacjonarnie będzie zalegać nad północą naszego kraju, przynosząc właśnie na krańce północne, północno-zachodnie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Na pozostałym obszarze Polski w dalszym ciągu zalegać będzie cieplejsze, bardziej suche powietrze kontynentalne. O poranku w naszym regionie zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, a w rejonie Dąbrowy Białostockiej, Suchowoli występują bardzo słabe opady deszczu. Nazwałabym to bardziej kropieniem niż opadami deszczu. Temperatura jest dość wyrównana, aktualnie wynosi od 10 do 12 stopni. Ciut chłodniej w rejonie Puszczy Białowieskiej, tutaj 8 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie umiarkowane, ale na północy, w centrum chwilami wzrastające do dużego i będą z tych chmur występowały przelotne opady deszczu. Niewykluczone są także słabe burze. Kontrast termiczny dzisiaj w naszym regionie od 19-20 stopni na północy do około 26 stopni na południu. Wieje słaby wiatr z kierunków północnych. W ciągu dnia wiatr będzie chwilami umiarkowany, skręci na zachodni i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, gdzieniegdzie początkowo jeszcze może przelotnie popadać. W drugiej połowie nocy bez opadów, z temperaturą minimalną znów zróżnicowaną od 8 stopni na północy do 16 stopni na krańcach południowych. Ciśnienie atmosferyczne powoli będzie się obniżać, teraz w normie, w Białymstoku aktualnie 994 hektopaskale.
0: A proszę powiedzieć, w kolejnych dniach będzie tych opadów trochę więcej?
1: Będzie ich więcej, ale nie na tyle, żeby zaspokoić niedosyty spowodowane tym brakiem opadów przez dłuższy czas. Jutro pogoda bardzo podobna do dzisiejszej, zwłaszcza jeśli chodzi o rozkład temperatury. Znowu na Suwalszczyźnie około 18-19 stopni, a na południu naszego regionu nawet do 26 stopni. Jutro spodziewamy się także przelotnych opadów deszczu, burz. W czasie tych opadów czy burz suma opadów jutro może gdzieniegdzie osiągnąć około 10 litrów wody na każdy metr kwadratowy, no ale to, o czym mówimy, to jest po prostu kropla w morzu potrzeb. Czwartek, piątek i sobota także z przelotnymi opadami deszczu gdzieniegdzie występującymi, więc jest szansa, że trochę tego deszczu spadnie, ale nie będą to opady jednostajne, ciągłe, intensywne, raczej przelotne, konwekcyjne, towarzyszące chmurom cumulonimbus, czyli takie bardziej późnowiosenno-wczesnoletnie opady.
0: Ach, czekamy zatem na ten deszcz, bo nic tak dobrze nie pachnie jak las i natura właśnie po deszczu. To była Magdalena Pękala z Biura Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku. Dziękuję.
2: Na dzień dobry. Polskie Radio Białystok.

0: Reklama.
1: Już wstała mruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
2: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama. Na dzień dobry, Polskie Radio Białystok.
3: Mamy 18 minut do 7. Jedni się cieszą, inni narzekają, bo po długiej zimie i zimnej wiośnie w końcu na termometrach mamy ponad 20 stopni Celsjusza. I według prognoz tak ciepło ma być także w ciągu następnych kilku dni. Nasz łomżyński dziennikarz Paweł Wądołowski zapytał mieszkańców, jak im się podoba taka pogoda.
4: Zimy nienawidzę, mrozu nienawidzę, a upałów to się jest gdzie schować, także jest okej. Okay.
5: Jakieś plany w związku z tym? Jakiś rower, rybki?
4: No tak, tak, ale ja już wróciłem właśnie, także to teraz jeszcze odpocznę i na następny tydzień.
5: Udało się coś złowić już?
4: Lepiej nie mówić. Wszystkie ryby uciekły, bo to jest ciepło.
6: Źle, bo ja pracuję na dachach i jest za gorąco. To nie jest najlepsza pogoda na pracę na dach.
5: To jaka jest dobra?
6: Taka 15 plus dość.
5: Teraz ciężkie miesiące przed panem.
6: Tak, dokładnie tak. Będą bardzo ciężkie i trzeba to będzie jakoś przeżyć.
7: Oj, super jest. Wreszcie czekaliśmy na te ciepło. Ale powiem panu szczerze, zima też była fajna. Zima mojego dzieciństwa.
5: Ale teraz widzę rowerek.
7: Ja staram się cały rok jeździć, chyba że są śniegi, mróz, wiadomo.
8: No bardzo, bo tylko na to czekamy, żeby można było wyjść, żeby sobie gdzieś posiedzieć. Nawet przy domu, no bardzo lubię swój ogród. To sobie na taras wychodzę. Już nie mogłem się doczekać.
9: To trochę od razu lepiej dla dzieci tak samo, bo jednak te dzieci w domu to już głupieją troszeczkę. A jak już ciepełko, to od razu inaczej. Pewnie, że fajnie, chociaż ja lubię trochę, jak jest tak pośrednio. Nie lubię, jak jest za gorąco, ale i za zimno.
10: Bardzo dobrze.
4: No dobrze, no. Tylko deszczu mało. Deszcz potrzebny jest. Bardzo się przyda. Tak, to susza straszna.
5: Pan jest rolnikiem?
4: Jestem w zasadzie jeszcze.
5: To odczuwa pan to?
4: No na pewno, bo to zaraz i mniejsze plony i to wszystko. To jest w ogóle na cały kraj to szkodzi. To odczują wszyscy po prostu. Nie tylko, że to rolnik. Finansowo najbardziej. Tak samo wszystko pójdzie do góry. Więcej jest, to jest taniej. Prawo rynku.
10: Bo jest ciepło. Każdy czekał na to.
11: Bardzo dobrze.
5: Dość już zimy?
11: O, dość. Super jest.
12: Bardzo fajnie.
5: Miałeś się już dość zimy?
12: Tak. Oj. Bardzo.
11: W tym roku tak. No bo te mrozy takie, no co, majówka była, tak, minęła, no i czekamy na...
12: Wakacje.
11: Na wakacje.
13: Mi się nie podoba osobiście, bo bardzo nie lubię lata. Właśnie przed chwilą o tym narzekałem, że bardzo nie lubię lata.
5: Czyli woli pan zimę?
13: Jesień, wiosnę.
11: Super, w końcu właśnie wyszło ciepło i bardzo się z tego cieszymy. Tak jak właśnie widać z dzieckiem, wyjść na spacer, to świetna jest pogoda. Jeszcze właśnie jak wiatr wieje, to tym bardziej te zimno jest bardziej odczuwalne.
5: Ale teraz już jest fajnie.
11: Tak, teraz jest super. Oby tak dalej tylko było.
14: Ciepełko jest fajnie, wszystko, ludzie się śmieją. Tak powinno być, od razu lepiej.
3: O, jeden z panów powiedział 15 plus i dość. I że jesień w ogóle jest najfajniejsza i to też jest o mnie. Ale pamiętajmy, że taka wysoka temperatura, którą mamy teraz w maju i brak deszczu powoduje, że jest bardzo duże zagrożenie pożarowe w lasach. Dlatego musimy bardzo uważać podczas właśnie spacerów do lasu.

Za 9:07 budzimy się za chwilę w wiadomości Polskiego Radia Białystok. Słuchajcie, na pewno są tacy, co matematykę lubią, ale nawet i ci mogą dziś przed egzaminem z drżeniem dłoni wyciągać długopis. Ale na pociechę mam taką ciekawostkę. Według ekspertów mózg najlepiej pracuje rano między 9 a 11, czyli dokładnie wtedy, kiedy maturzyści siedzą nad arkuszami. Także pora dnia jest po waszej stronie, drodzy. A do nieco starszych słuchaczy mam dosyć takie osobiste pytanie. Ile mieliście procent z matmy na maturze, pamiętacie? Ja przyznaję, że miałam na podstawie 84%, ale tak szczerze, to zawsze przy matematyce rwałam sobie włosy z głowy i po prostu dla zdrowia psychicznego niewiele się przed egzaminem uczyłam. Piszcie na studio@radiobiałostok.pl lub dzwońcie 742222. Wspominamy razem.

0: Reklama.
1: Chyba zacznę inwestować w złoto.
2: Ale dlaczego w złoto?
1: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł. Więc to inwestycja dla każdego.
2: A gdzie kupić złoto? W Białymstoku?
1: W Tavex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej. A dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tavex.pl.
3: Skibiccy, szkółka drzew, krzewów owocowych i ozdobnych. Hurt Detal. Trawy, byliny i inne rośliny. Uwaga! Największy wybór w regionie. Niskie ceny. Profesjonalne doradztwo. Sprawdź. Skibiccy, szkółka drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. Kuriany 127.
4: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Zielono i smacznie. Jarmark na targowisku miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy, wyjątkowa atmosfera. A od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
0: To była reklama.
6: Mamy 5 maja, godzinę 7. To pora na wiadomości Polskiego Radia Białystok, o szczegółach Ewelina Buczyńska. Po języku polskim czas na pisemną matematykę, dzisiaj drugi dzień matur. Psy na smycze, a koty niech zostaną w domu. W Białymstoku stwierdzono pierwszy od lat przypadek wścieklizny. Ukraina i Rosja ogłosiły rozejm, to w związku ze zbliżającym się dniem zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Królowa nauk dziś na maturze. Matematyka to drugi po języku polskim obowiązkowy pisemny egzamin. Od 2010 jest on obowiązkowy. Maturzyści zmierzą się z zadaniami o 9. Egzamin potrwa 3 godziny i obejmie m.in. liczby, funkcje, geometrii i ciągi. Uczniowie 4 liceum w Białymstoku podchodzą do matury z matematyki dość spokojnie. Liczą, że nie będzie zbyt wymagająca.
7: Najbardziej się boję dowodów, bo są najbardziej skomplikowane. Zadania jak zadania, no, trzeba po prostu je napisać i tyle im jest z głowy.
8: Pozytywnie, już tyle zadań było rozwiązanych, że na pewno te 30% będzie.
9: Też nie mogę się doczekać matematyki.
10: Zawsze są takie zadania klasyczki, takie, których można się spodziewać. Na przykład nierówności zawsze są, funkcja kwadratowa, coś z geometrii zawsze się trafi, więc są takie zadania, na które można być przygotowanym.
11: Bez stresu, pełny luz i damy radę. Na poziomie podstawowym jest 30 zadań z różnych działów. Można mieć kalkulator i kartę wzorów.
12: To spokojnie. Trochę się uczyłem, to coś wiem.
13: Ja rozszerzam matematykę, więc no raczej z podstawą nie będzie problemu.
14: Ja nie jestem dobry z matematyki.
6: Przed maturzystami jeszcze język obcy i wybrane przedmioty na poziomie rozszerzonym. Trzeba też zdać egzaminy ustne z języków polskiego i obcego nowożytnego. W całym kraju egzamin dojrzałości zdaje prawie 350 tysięcy osób. Jest pierwszy od 10 lat stwierdzony w Podlaskiem przypadek wścieklizny. Jeden z białostoczan znalazł chorego jenota na osiedlu Dojlidy Górne. Na ten moment jest to pojedyncze ognisko, jednak w całym Białymstoku zalecana jest zwiększona ostrożność, mówi zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii Katarzyna Arłukowicz-Strankowska.
15: Najważniejszą teraz rzeczą jest zachowanie ostrożności w kontaktach ze zwierzętami. Jeżeli Państwo nie znacie zwierzęcia, proszę go nie dotykać, nie podchodzić, nie zaczepiać. Każdy przypadek podejrzany, proszę zgłaszać. Zgłaszać służbom Straży Miejskiej, pogotowemu lekarzowi weterynarii w Białymstoku.
6: Objawy wścieklizny u zwierząt to nadmierna agresja, pobudzenie jej ślinotok lub przeciwnie, nienaturalna łagodność czy porażenie kończyn. Lekarz apeluje do właścicieli czworonogów.
15: Psy należy wyprowadzać na uwięzi, na smyczach, pod kontrolą. Koty natomiast nie powinny być aktualnie wypuszczane na zewnątrz. Koty wychodzące powinny być teraz zamknięte w dom. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że wścieklizna jakkolwiek jest chorobą bardzo groźną, nieuleczalną i śmiertelną. Mamy narzędzia, które zapobiegają rozwojowi objawów i choroby, więc należy szczepić zwierzęta.
6: W przypadku ugryzienia lub podrapania przez zwierzę ze względu na ryzyko wścieklizny trzeba przemyć ranę dużą ilością wody z mydłem, potem szybko udać się do lekarza. Z 5 na 6 maja Ukraina zawiesza działania zbrojne, ogłosił Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca nie podał daty końcowej. Wcześniej Władimir Putin jednostronnie ogłosił zawieszenie broni w dniach 8 i 9 maja. Chodzi o świętowanie przez Rosjan dnia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. O tym Maciej Jastrzębski.
16: Rosja zagroziła Ukrainie odwetem, jeśli ukraińskie siły zbrojne zakłócą przebieg parady wojskowej zaplanowanej na 9 maja. Z komunikatu resortu obrony wynika, że rosyjskie rakiety miałyby zostać wystrzelone w kierunku centrum Kijowa. To tam znajdują się budynki najważniejszych ukraińskich organów władzy oraz zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych. Ostrzegamy cywilów, mieszkańców Kijowa i pracowników zagranicznych misji dyplomatycznych o konieczności opuszczenia miasta, brzmi rosyjska groźba. Ukraina nie przestraszyła się tych gruźb, ale poszła krok dalej. Jak napisał w internecie Wołodymyr Zełenski, ważniejsze jest ludzkie życie niż świętowanie jakiejkolwiek rocznicy. Wkrótce prezydent Ukrainy ogłosił tzw. reżim ciszy. Zełenski zapowiedział, że jego armia przerwie działania zbrojne od północy z 5 na 6 maja. Ukraińcy mają działać lustrzanie. Już pora, żeby rosyjscy wodzowie podjęli rzeczywiste kroki na rzecz zakończenia wojny, jeśli uważają, że bez dobrej woli Ukrainy nie zorganizują w Moskwie parady wojskowej, napisał Zełenski w internecie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
6: Nie ma informacji, jakoby Polacy byli zagrożeni lub potrzebowali wsparcia, uspokaja MSZ. Chodzi o zakażenie hantawirusem na holenderskim statku wycieczkowym. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że na statku płynącym po Atlantyku z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka wykryto zakażenie wirusem, który spowodował już śmierć 3 osób. Kolejne 3 są zakażone, a jedna z nich walczy o życie w szpitalu. Hantawirus jest groźny dla ludzi. Pojedyncze przypadki występowały na Starym Kontynencie już w latach poprzednich. Roznoszą go gryzonie, między innymi myszy. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold, grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza, lexusgold.pl.
17: Dziś w regionie kolejny ciepły, bardzo ciepły dzień. Już teraz mamy, sprawdziłam, 13 stopni w Białymstoku, a w regionie ma być nawet od 20 do 26. Pojawią się chmury, a z nich na północy i w centrum może delikatnie pokropić. Słaby wiatr powieje z południowego zachodu. W nocy mogą wystąpić również przelotne opady deszczu, a termometry pokażą od 8 stopni na północy do 16 nawet na południu. Ciśnienie w Białymstoku rośnie, aktualnie wynosi 994 hektarów. Paskale.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold, grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza, lexusgold.pl.
17: Pora na wiadomości sportowe i Edyta Wołosik.
18: Radomiak Radom wygrał z Lechią Gdańsk 3-1 na zakończenie 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Liderem tabeli jest Lech Poznań, który ma 55 punktów. Drugie miejsce zajmuje Górnik Zabrze, 49 punktów. A trzecie GKS Katowice, 47 punktów. Jagiellonia Białystok ma 46 punktów i jest czwarta. Nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa został Dawid Kroczek. Zastąpił zwolnionego w niedzielę Łukasza Tomczyka. W Ekstralidze badmintona OSSM SMS Białystok przegrał z Legią Warszawa 0-7, a Hubal Białystok pokonał UKS Unię Bieruń 4-3. Nasze reprezentacje odpadły w 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata w tenisie stołowym. Polki przegrały z Chinkami 1-3, a Polacy z Rumunią 2-3. Hubert Hurkacz awansował w światowym rankingu tenisistów z 63 na 53 miejsce, a Kamil Majszak spadł z 74 na 76 pozycję. Liderem zestawienia jest Włoch Jannik Sinner. Iga Świątek awansowała z 4 na 3 pozycję. Niezmiennie na czele rankingu pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. Miejsca pozostałych Polek to 45 zajmuje Magdalena Fręch, 55 Magdalinet, 113 jest Maja Chwalińska, 138 Katarzyna Kawa. A ze sportu w Polskim Radiu Białystok teraz to wszystko. Ponownie usłyszymy się po 8.
3: Na dzień dobry, Polskie Radio Białystok.
17: Mamy 5 dzień maja, imieniny obchodzą dziś m.in. Irena, Waldemar i Stanisław. Wszystkiego dobrego dla Was. A tymczasem czas rozpoczynać wtorek i rozkoszować się promieniami słońca i może kropelkami tak potrzebnego nam deszczu. Iza Gosk, Zdzisław Wasilewski, Pobudka.

13 po 7 słuchacie Polskiego Radia Białystok. A może dziś tak wybrać rower do pracy? Pogoda sprzyja, a Białystok naprawdę nie jest tak duży, żeby nie dało się choć od czasu do czasu śmignąć jednośladem do pracy. Widzę, przez okno właśnie zaglądam, chociaż widzę bardzo mały taki wąski paseczek, bo zasłaniają mi drzewa na szczęście, ale już jest aut całkiem sporo na drodze, chociaż ruch jest płynny, ale no właśnie, ja widzę tylko fragment, więc jeśli zdecydujecie się dzisiaj na auto, to przyda się wiedza, co nas czeka na podlaskich drogach. A o tym już o 7.40 opowie nam Wojciech Szubzda. Zostańcie więc z nami.

0: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G150 4x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
2: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
3: Już wstałam Bruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, owieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.

22 po siódmej. Ja wiem, że my dopiero po majówce i wiem, że maturzyści biedni mają miesiąc egzaminów. I wiem, że jeszcze nie lato, a wy pewnie wybieracie się teraz do pracy, do szkoły. Ale słuchajcie, umilmy sobie ten czas. Jakie macie plany wakacyjne? O, a może już jesteście po jakiejś podróży? Tutaj Zdzisław mi mówił, że właśnie wrócił z Turcji. A może najlepszy możliwy wypoczynek przeżywacie akurat na Podlasiu? Dzwońcie na 744-2222, piszcie na studio@radiobiełystok.pl, a ja chętnie się waszymi planami podzielę z resztą słuchaczy. I przeniesiemy się wspólnie choć na chwilkę na tę dziką plażę. A żeby wejść w nastrój, to zagra nam teraz Paola i Vamos a Bailar.

0: Autopromocja.
1: Jeśli cenisz klimat hip-hopu,
2: świadome teksty
1: i duszę w muzyce,
2: to jesteś u siebie.
3: HAT 99 i 4 FM. Polskie Radio Białystok. W każdy wtorek od 19.
4: Music, please.
5: Here we go!
6: Bring it on!
7: Oh, yeah!
3: Bądź gotowy.
0: Autopromocja.
8: Na zegarach 7.30, czyli czas na wiadomości Polskiego Radia Białystok. Ewelina Buczyńska.
9: Niektóre z polskich firm mogą zarobić na uruchomieniu przez Unię Europejską 90 miliardów euro wsparcia dla Ukrainy. Większość ma trafić na zbrojenia, informuje Rzeczpospolita. Unijne pieniądze trafią do Kijowa do końca przyszłego roku, a kluczowe jest to, iż mają wspierać przede wszystkim producentów uzbrojenia z Unii Europejskiej i Ukrainy, co otwiera też szansę dla Polski, pisze Rzeczpospolita. Nasze firmy już składają oferty partnerom w Kijowie. Przez centrum Białegostoku przejdzie dziś 24 Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Uczestnicy wspierają aktywność i integrację społeczną osób z niepełnosprawnością w Białymstoku i całym regionie. Jak mówią organizatorzy, to jedna z największych tego typu inicjatyw w kraju. Co roku bierze w niej udział około 1000 osób, a liczba ta systematycznie rośnie. Po marszu na rynku Kościuszki w Białymstoku zaplanowano festyn integracyjny. Spółka PKP Intercity rozpoczyna sprzedaż biletów na letnie połączenie do Chorwacji. Bilety do Rijeki są już dostępne. Państwowa spółka uruchomiła to połączenie w ubiegłym roku. Bilety na pierwszy kurs rozeszły się w ciągu kilkunastu minut. W tym roku połączenie będzie nieco szybsze. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
8: A my łączymy się z synoptyczką Magdaleną Pękalą z Biura Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: Proszę nam powiedzieć, czego możemy się dzisiaj w pogodzie spodziewać.
10: W pogodzie będzie zróżnicowanie. Póki co o poranku dość dużo pogodnego nieba, troszeczkę chmur piętra średniego, wysokiego. Te opady, o których, czy to kropienie, o których wspominałam godzinę temu, już się odsunęło za naszą wschodnią granicę, aktualnie bez zjawisk w regionie. Temperatura dość szybko wzrasta i aktualnie wynosi od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 15 stopni miejscami na południu naszego regionu.

0: kwadratowy. Ciepło, choć zróżnicowane wartości na termometrach, od 19-20 stopni na Suwalszczyźnie, około 23-4 w centrum i najwyższe wskazania na termometrach we wtorek na południu naszego regionu, tutaj około 26 stopni. O poranku wieje słaby wiatr z kierunków północnych. W ciągu dnia wiatr będzie także umiarkowany, chwilami porywisty i skręci na zachodni i południowo-zachodni. Noc z wtorku na środę dość pochmurna, większe przejaśnienia na południu, w centrum naszego regionu, przelotne opady deszczu głównie początkowo i temperatura minimalna od 8 stopni na północy do 16 na krańcach południowych. W nocy będzie wiał słaby wiatr z kierunków północnych, ciśnienie atmosferyczne nieco nam się obniży, chociaż pozostaje w normie, aktualnie w Białymstoku 994 hektopaskale. Środa termicznie bardzo zbliżona do dzisiejszego dnia, czyli od około 19-20 stopni na Suwalszczyźnie do 25-6 w centrum i na południu regionu. Jutro szansa na opady deszczu jest większa w całym naszym regionie i gdzieniegdzie tym opadom będą towarzyszyły także słabe burze. W czwartek deszczu jeszcze więcej spodziewamy się, to wszystko za sprawą takiego zafalowania na froncie atmosferycznym. I w czwartek odrobinę chłodniej, na Suwalszczyźnie zaledwie 13 stopni, 18-19 w centrum, do 21 stopni na krańcach południowych naszego regionu, więc dziś jeszcze i jutro bardzo ciepło, od czwartku nieco chłodniej, większa szansa na deszcz, na który tak wszyscy czekamy.
1: No nieco chłodniej, ale nadal w sumie ciepło jak na maj. Jednym słowem, pogoda majówkowa trwa, a to była synoptyczka Magdalena Pękala z Biura Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku. Dziękuję.
2: Na dzień dobry, Polskie Radio Białystok.

0: Chyba zacznę inwestować w złoto.
1: Ale dlaczego w złoto?
0: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł, więc to inwestycja dla każdego.
1: A gdzie kupić złoto? W Białymstoku?
0: W Tavex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej, a dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tavex.pl.
2: Handel, strach, nadzieja splatają się w historii, która nie pozwala pozostać obojętnym. Matka, kuraż i jej dzieci, Bertolda Brechta z muzyką Paula Dessau, to spektakl o wyborach, które mają swoją cenę. Tylko w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Chodź do teatru i przekonaj się. Bilety na dramatyczny.pl.
3: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
4: Maj w Nieteatrze do spotkania z polskimi mistrzami. 9 maja Natalia Lubrano ożywi złote przeboje polskiej piosenki od Osieckiej po Niemena. 15 maja artyści bliscy Wojciechowi Młynarskiemu zapraszają na lekcję polskiego pana Młynarskiego. Wieczór pełen muzyki, pięknego słowa i błyskotliwej satyry oraz wzruszeń. A 23 maja spektakl Herbert prowadził za rękę światło. Na scenie Andrzej Mastalerz, Dariusz Kowalski i Jarosław Gajewski w literacko-muzycznej podróży śladami Barbarzyńcy w ogrodzie. Bilety na Nieteatr.
5: To była reklama.
6: Za chwilę 20 minut do 8. Co się dzieje na drogach? Gdzie się korkuje, a gdzie ruch jest płynny? O tym opowie nam teraz Wojciech Szubzda. Cześć.
7: Dzień dobry. Najważniejsza informacja jest teraz taka, że nie mamy informacji o żadnych poważniejszych problemach z przejazdem. Nie przekazują nam takich wieści policjanci. Ja obserwuję sytuację przy skrzyżowaniu ulic Generała Sulika i Dolistowskiej w Białymstoku. Na Generała Sulika, czyli w fragmencie trasy generalskiej, bardzo duży ruch. Przede wszystkim od strony Zaścianek i Bobrownik. I widzę ci kierowcy, którzy właśnie jadą w tym kierunku i dalej w kierunku Kazimierza Wielkiego i Wasilkowskiej, będą mieli problemy przed Wasilkowską i potem ze skrętem w tę ulicę i dalej do centrum Białegostoku. Jak tam dalej się wjeżdża, w ulicę Wasilkowską, Sienkiewicza, to coraz wolniej się jedzie. Tutaj też dobra informacja z tego skrzyżowania, w którym jestem. Nie ma już zakazów skrętu z Sulika w obie części ulicy Dolistowskiej, więc nie trzeba korzystać z objazdów. Na samej Dolistowskiej jeszcze nie jest taki duży ruch. Kilka samochodów przed światłami, zdecydowanie więcej na trasie generalskiej. No ale korkuje się między innymi wjazd do Białegostoku od strony Zaścianek. Tam na rondzie wolniej dojeżdżamy. Korkuje się też ścisłe centrum Białegostoku, między innymi Aleja Piłsudskiego, ulica Pałacowa, Słonimska czy Warszawska. Przypominamy też, że zamknięty jest około 100-metrowy fragment ulicy Zachodniej w Białymstoku. Chodzi o odcinek od Wiejskiej do Pawilonów Handlowych. Są objazdy przez Krętą i Pogodną, a utrudnienia potrwają do 30 sierpnia. Z kolei do 30 maja są ograniczenia w ruchu na Kawaleryjskiej na odcinku od Chorodniańskiej do Grażyny w Białymstoku. Częściowo zwężona jest jezdnia w kierunku Sławińskiego, a utrudnienia związane są z budową miejsc postojowych. Od dziś do 15 maja ograniczenia w ruchu na ulicy Kijowskiej też w Białymstoku. Połówkowo zwężona jezdnia koło budynku nr 3, a te utrudnienia związane są z budową przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Jeszcze mamy kilka zapowiedzi utrudnień w ruchu w centrum Białegostoku. Dzisiaj od 9.30 do 10.30 problemy będą na Lipowej i Rynku Kościuszki. Przez centrum Białegostoku będzie przechodził Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych i w tych godzinach może być ograniczony przejazd samochodami na Lipowej. Natomiast z powodu przebudowy dzisiaj zamknięta będzie droga z Tykocina do Kiermus. Powodem jest wzmacnianie i stabilizacja podłoża pod nawierzchnię asfaltową. Trzeba patrzeć na znaki i korzystać z lokalnych objazdów. A teraz życzę szerokiej, bezpiecznej drogi z Polskim Radiem Białystok.
6: Dziękuję, to był Wojciech Szubzda. No słychać u Wojtka, że ruch jest spory, więc ja niezmiennie polecam wsiąść dziś na rower, kto może. Wtedy mamy pewnik, że unikniemy potencjalnych korków, a przy okazji zaliczymy poranny rozruch. Same plusy.

Za 10 minut 8 wiadomości Polskiego Radia Białystok. Dzisiaj młodzi dorośli konfrontują się z egzaminem z matematyki. W Podlaskiem mamy 10,5 tysiąca maturzystów, a wśród nich zawodnik Porto, Oskar Pietuszewski. Złapaliśmy go po egzaminie z polskiego. Sprawdźcie koniecznie na naszej stronie radiobiałystok.pl, jak podsumował swoje zmagania, tym razem nie z piłką, a ze słowem.

0: Reklama. Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
1: Duet w pojedynkę. Wyjątkowy koncert z udziałem tylko jednej artystki. Sopranistka i pianistka Ewa Leszczyńska wykona pieśni Ignacego Jana Paderewskiego, Enrique Granadosa, Pauline Viardot i Cécile Chaminade. Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza 9 maja do sali koncertowej Przepodleśnej.
2: Patronat medialny Polskie Radio Białystok.
3: Jestem Karolinka i w pewnym tajemniczym muzeum odkryłam, że kolory potrafią mówić, a bystrzaki podpowiadać. W maju spotkamy się w sali koncertowej przy Podleśnej.
4: Czerwone, zielone i żółte to musical, w którym decyzje naprawdę mają znaczenie. I uwaga, tutaj widownia czasem wie więcej niż bohaterowie.
3: Zapraszamy!
4: Szczegóły na stronie Opery i Filharmonii Podlaskiej w zakładce Edukacja.
2: Patronat medialny Polskie Radio Białystok.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: To była reklama.
9: Na zegarach 8:00. To pora na wiadomości Polskiego Radia Białystok. Przedstawi je Ewelina Buczyńska.
10: Królowa nauk dziś na maturze. Matematyka to drugi po języku polskim obowiązkowy egzamin. Są pierwsze ustalenia śledczych po śmiertelnym pożarze przyczepy kempingowej pod Suwałkami. Pod koniec maja ma być podpisany traktat obronny między Polską a Wielką Brytanią. Po języku polskim przyszedł czas na matematykę, dzisiaj drugi dzień matur. Od 2010 roku jest to przedmiot obowiązkowy na egzaminie dojrzałości. Więcej Martyna Szymczakowska.
11: W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się pytania sprawdzające wiedzę z zakresu rozumienia poszczególnych pojęć, umiejętności ich zastosowania w praktyce, a także zadania o charakterze problemowym, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
12: W tym arkuszu może się znajdować od 27 do 39 zadań.
11: To zadania zarówno otwarte, jak i zamknięte. I choć od lat trwa dyskusja, czy matematyka powinna być obowiązkowa na maturze, to zdający z 9 ELO w Warszawie nie są zdenerwowani tym egzaminem.
13: A bardzo dobrze. Z zamkniętymi oczami wymaksuję. Mam nadzieję przynajmniej.
14: Przypadł mu to raczej podstawą to luź.
15: Dobrze, matma to tam z góry, teraz
16: tylko,
15: z górki.
16: Tylko 90 czy 100% z matmy podstawowej akurat.
11: Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwa 180 minut. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
10: W Podlaskiem maturę zdaje 12 300 osób. Są pierwsze ustalenia śledczych po tragicznym pożarze przyczepy kempingowej w Okuniowcu koło Suwałk. W środku strażacy odnaleźli zwęglone ciało. Przyczepa zapaliła się w niedzielę wieczorem. Suwalska prokuratura potwierdza, że ofiarą jest mężczyzna. Śledczy ustalili jego tożsamość, ale nie podają szczegółów. Czekają teraz na opinię straży pożarnej, która ma pomóc w ustaleniu, co było przyczyną pojawienia się ognia. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok zmarłego mężczyzny. 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią o współpracy, m.in. w zakresie obrony. Poinformował o tym premier Donald Tusk po spotkaniu z szefem brytyjskiego rządu Keirem Starmerem.
17: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
10: Donald Tusk dodał, że według premiera Keira Starmera wielu Brytyjczyków żałuje Brexitu i chce zacieśnienia więzi z Unią Europejską. Szacuje się, że na astmę cierpią 4 miliony Polaków, z czego tylko nieco ponad połowa ma postawioną diagnozę. Reszta jest nieświadoma swojej choroby i nie podejmuje leczenia, alarmują lekarze w Światowym Dniu Astmy. O tym Joanna Stankiewicz.
18: W Polsce mija średnio 7 lat od pierwszych objawów astmy do postawienia właściwej diagnozy. Często osoby, które bagatelizują zwykły katar alergiczny, chorują na astmę, mówi dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego.
19: Połowa chorych z katarem rozwija astmę,
6: w pewnym momencie zaczyna mieć kaszel, świst, duszności i mówią, ale zaraz, o co chodzi, przeziębiłem się. No nie, to niestety jest konsekwencja tego, że przez wiele lat nie leczyliśmy alergicznego nieżytu nosa.
18: Rozwój astmy zależy od predyspozycji genetycznych, czynników środowiskowych i często zaczyna się w dzieciństwie. Szacuje się, że 10 do nawet 15% dzieci może mieć astmę. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
10: I na koniec informacja z ostatniej chwili. Są utrudnienia w ruchu przy ulicy Słonimskiej w centrum Białegostoku. To w okolicy ulicy Modlińskiej, po tym jak samochód osobowy potrącił pieszego. Jak informuje policja, pieszy trafił do szpitala. Funkcjonariusze ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold, grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza, lexusgold.pl.
9: Ciepło, które mamy od majówki, zostaje jeszcze z nami. Dziś w regionie od 20 do 26 stopni, acz w centrum i na północy może miejscowo pokropić. Możliwe są również przelotne burze. Noc ciepła, również z przelotnymi opadami, no niestety nieobfitymi. Od 8 do 16 stopni pokażą w nocy termometry, a ciśnienie w Białymstoku wynosi teraz 994 hektopaskale.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold, grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza, lexusgold.pl.
9: Pora na serwis sportowy, a o szczegółach Edyta Wołosik.
19: Za nami 31. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Na jej zakończenie Radomiak Radom wygrał z Lechią Gdańsk 3-1. Liderem tabeli jest Lech Poznań, ma 55 punktów. Drugie miejsce zajmuje Górnik Zabrze, 49 punktów. A trzecie GKS Katowice, 47 punktów. Jagiellonia Białystok ma 46 punktów i jest czwarta. Najbliższe spotkanie, które będziemy relacjonować w Polskim Radiu Białystok, żółto-czerwoni zagrają w sobotę o 17.30 z dziewiątą w tabeli Pogonią Szczecin. W Ekstralidze badminton. Na SSM SMS Białystok przegrał z Legią Warszawa 0-7, a Hubal Białystok pokonał UKS Unię Bieruń 4-3. A SSM Białystok zajmuje w tabeli przedostatnie, czyli ósme miejsce. Hubal jest piąty, a SKB Litpol Malów Suwałki drugi tuż za Legią Warszawa. Nasze reprezentacje odpadły w 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata w tenisie stołowym. Polki przegrały z Chinkami 1-3, a Polacy z Rumunią 2-3. Karolina Romańczyk zdobyła brązowy medal strzeleckich Mistrzostw Europy w karabinie na 300 metrów z trzech postaw. To czwarty krążek biało-czerwonych w tej imprezie. Iga Świątek zagra z reprezentantką Australii Darią Kasatkiną lub Amerykanką Katie McNally w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Polka pozna rywalkę jutro. Znane są już przeciwniczki innych naszych reprezentantek. Jutro Magdalena Frank zagra z Aleksandrą Elą z Filipin, a Magdalinę z Tatianą Marią z Niemiec. Janik Hanfman z Niemiec będzie z kolei rywalem Huberta Hurkacza. To również jutro. A ze sportu w Polskim Radiu Białystok teraz to wszystko.
20: Na dzień dobry. Polskie Radio Białystok.
9: Białostocka Komenda Państwowej Straży Pożarnej oficjalnie otworzy nową jednostkę ratowniczo-gaśniczą przy ulicy Plażowej. W jakim stopniu poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców miasta i ościennych gmin? Między innymi o to Ryszard Minko zapyta w rozmowie dnia starszego brygadiera Dariusza Wojteckiego. Już za chwilę Zdzisław Wasilewski za konsolą i Zagosk. Dzień dobry we wtorek.

0: 10 po 8.
1: Rozmowa dnia.
2: Przed mikrofonem Ryszard Minko, czas na rozmowę dnia, w której gościmy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, starszego brygadiera Dariusza Wojteckiego. Dzień dobry, panie komendancie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Zacznijmy od nowej jednostki ratowniczo-gaśniczej w Białymstoku. Przez lata na Dojlidach był skromny posterunek strażaków. Teraz od kilku dni pełnoprawna jednostka w nowej siedzibie przy ulicy Plażowej. Być może państwo to widzieli, jak przejeżdżali. To oczywiste, że warunki strażaków poprawiły się, ale ta jednostka to coś więcej niż tylko lepsze warunki dla strażaków. Po co jednostka w tamtym miejscu i do czego ona będzie służyć tak naprawdę?
3: Tak, warunki jak najbardziej poprawiły się, warunki socjalno-bytowe są znacznie lepsze. Dlaczego tam w tym miejscu jednostka? Z prostej przyczyny. Był tam posterunek w niewielkiej odległości i musiała powstać jednostka, żeby zabezpieczyć ten rejon miasta i sąsiadujące z miastem gminy. Ta jednostka zabezpiecza 4 gminy w powiecie białostockim, a więc gminę Nową, gminę Grabówka, gminę Zabudów, gminę Michałowo i Gródek. I oczywiście ta jednostka prowadzi swoje działania w obrębie swojego rejonu działania na terenie miasta, jak i obszaru dodatkowego, którym są te gminy, począwszy od miasta Białystok, a skończywszy na granicy państwa z Republiką Białoruską. Także te działania, obszar działania tej jednostki jest bardzo duży.
2: No, macie tam też dwie drogi bardzo ruchliwe. 65 do granicy państwa i 19 też bardzo ruchliwą.
3: Tak, to są dwie drogi krajowe, gdzie występują zdarzenia komunikacyjne, ale też i zdarzenia inne. No, powalone drzewa na drogi, zwierzęta, które są też sprawcami wypadków komunikacyjnych i te działania również prowadzimy na tych odcinkach dróg.
2: Niech mi pan powie, faktycznie zabezpieczacie aż te 4 gminy, odległe nawet tak bardzo od Białegostoku, no do Michałowa to jest kawałek drogi, a za Michałowem jest jeszcze przecież tak, też spora odległość.
3: Dosłownie, dlatego te odległości są znaczne i staramy się je w miarę możliwości zabezpieczyć, ale oczywiście nie możemy drogi skrócić. W tych naszych działaniach niezbędne i nieocenione są jednostki OSP, OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i spoza tego systemu. I te jednostki nam bardzo pomagają i te rejony miejsko-wiejskie zabezpieczają.
2: Czy jednostka numer 5 przy Plażowej ma jakąś specjalizację? No bo macie państwo jednostki 3, które się specjalizują w konkretnych rzeczach. W jakich?
3: Tak. Jednostka numer 1 na ulicy Warszawskiej zajmuje się ratownictwem wysokościowym. Jednostka numer 2 na ulicy Andersa zajmuje się ratownictwem chemicznym i ekologicznym i radiacyjnym. I jednostka numer 4 na ulicy Transportowej zajmuje się ciężkim ratownictwem technicznym i można powiedzieć, że przemysłowym. Jednostka numer 5 na ulicy Plażowej na chwilę obecną nie ma swojej specjalizacji, nie jest na chwilę obecną jeszcze żadna przypisana i wymagana, jednakże na swoim wyposażeniu mają dron, który został zakupiony z Obrony Cywilnej Ochrony Ludności w tamtym roku. Nowy dron i na bazie tej jednostki jest tworzona, wprawdzie już jest została otworzona grupa dronowa komendanta miejskiego.
2: Czyli zaczynacie aktywnie korzystać z tego sprzętu,
3: tak.
2: Rozumiem, do wykrywania pożarów i pożarów.
3: To jest niezbędny sprzęt w dzisiejszych czasach do lokalizacji, do obejrzenia miejsca zdarzenia, do znalezienia czy poszkodowanych w lesie, czy w jakichś zaroślach, czy do stwierdzenia, jaki obszar należy spenetrować lub gasić w danym miejscu. Należy wspomnieć, że wczoraj akurat mieliśmy dwa duże zdarzenia w obrębie zbiornika Siemionówka i ten dron samochodem pożarniczym został dostarczony na miejsce akcji i brał żywy udział w prawdziwym pożarze lasu i trzcinowisk.
2: Ugaszony pożar już?
3: Tak, jest ugaszony. No jednakże wiem, jakie są warunki pogodowe w chwili obecnej. Jest sucho, mamy bardzo małą ilość deszczu, znaczy prawie w ogóle jego nie mamy, mamy porywy wiatru, a to jest idealna niestety pogoda do szybkiego rozwoju pożaru.
2: Czyli strażacy, tak jak rolnicy, też czekają na deszcz?
3: Tak, czekamy na deszcz z tego względu, że zagrożenie pożarowe nie tyle w lasach, ale też i na łąkach, polach, proszę państwa, jest bardzo duże.
2: I tu apel, nie wypalamy.
3: Nie wypalamy. Staramy się uważać, gdzie stawiamy samochody i staramy się, gdzie rozpalamy ewentualne ogniska, tylko w miejscach dozwolonych. Tak samo grille, proszę państwa, też jak rozpalamy, to w miejscach do tego przeznaczonych i wyznaczonych. Z tego względu, że później ten popiół z grilla też musi być usunięty w odpowiednie miejsce, nie pozostawiony sam sobie.
2: No chyba, że robimy to nieodpowiedzialnie, potem narażamy na to, że strażacy będą musieli jechać do akcji. No właśnie, chcę porozmawiać o waszej codziennej pracy, bo przecież pożary to jest tylko wycinek. Tak jak państwo mówicie, mniej więcej 1/3 wszystkich zdarzeń tak. To są wyjazdy do pożarów. To do czego tak naprawdę wzywani są strażacy?
3: Przede wszystkim są to miejscowe zagrożenia. W tamtym roku, w 2025, mieliśmy 2610 zdarzeń, z czego 899 były to pożary, a 1583 były to miejscowe zagrożenia. Są to wszystkie takie zdarzenia, które nie są pożarem, tak? Czyli od powalonych drzew, po wypadki komunikacyjne, po zalania, wichury, uwięzione zwierzęta na przykład w studniach, no to są tego typu zdarzenia.
2: Mam nadzieję, że już kotów z drzew nie musicie państwo
3: filmować. Nie, to jest rzadkość, proszę państwa, zawsze odżegnujemy się od tego, ponieważ no, koty mają w swojej naturze, że wchodzą na drzewa i schodzą z tych drzew. To jest kwestia czasu, a tym bardziej jak daje im się chwilę spokoju, odejdzie się, to koty schodzą z drzew. Proszę mi wierzyć, wiem to z doświadczenia.
2: Jeszcze jedna sprawa, bo państwo jesteście jednym z tych filarów obrony cywilnej i obrony ludności.
3: Tak.
2: Przy okazji swojego święta, które rozpoczęło się wczoraj i będzie trwało przez cały maj, będziecie organizowali różne uroczystości w różnych miastach, w całym województwie. Będą tam też pikniki, będziecie tam uczyć, jak ten poradnik bezpieczeństwa papierowy przełożyć na realne życie, tak?
3: Tak. W dniu 7 maja od godziny 10 na rynku Kościuszki przy pomniku Józefa Piłsudskiego, marszałka, będzie rozstawionych 5 namiotów tematycznych z obrony cywilnej i ochrony ludności i tam społeczeństwo, ludzie, młodzież, dzieci będą mogły zapoznać się z zagrożeniami, które mogą wystąpić na przykład w domu. Będzie namiot medyczny, będzie namiot, który będzie obrazował, jak wygląda plecak ewakuacyjny, będzie namiot medyczny, będzie namiot, gdzie będzie pokazane, jak udzielać pierwszej pomocy, jak poruszać się w zadymieniu, jak korzystać z różnych urządzeń elektronicznych i jak zabezpieczać. No, wszystkie takie niezbędne rzeczy, które tak naprawdę są nam potrzebne w sytuacji kryzysowej, lub w sytuacji zagrożenia życia naszego lub naszych bliskich.
2: I tu warto przyjść, rozumiem, nie trzeba się nigdzie zapisywać,
3: nie,
2: po prostu wystarczy przyjść na piknik.
3: Wystarczy przyjść, tak.
2: Panie komendancie, bardzo króciutko, jeszcze na koniec. Czy rekrutujecie państwo do straży i czy łatwo jest zostać strażakiem?
3: Tak, rekrutujemy. Znaczy, na chwilę obecną nie prowadzimy naboru, ale w tym roku prawdopodobnie będziemy robić nabór w miesiącu maju. Mamy bardzo dużo chętnych, na pewno warto zostać strażakiem. Przede wszystkim trzeba mieć bardzo dobre zdrowie, sprawność fizyczną na bardzo wysokim poziomie i oczywiście dodatkowe kursy są bardzo mile widziane. Kategorii prawo jazdy C, najlepiej C plus E, czyli ciężarowe z naczepami. Dodatkowe kursy, na przykład ratownika medycznego, pilarza, to są dodatkowe rzeczy, które mogą posłużyć do szybszego, lepszego przyjęcia do struktur państwowych.
2: Zainteresowanie jak jest? Ile osób na miejsce?
3: Proszę państwa, średnio jak mamy 6-8 miejsc wolnych, to zgłasza się nam między 50 a 60 osób na te miejsca.
2: Czyli jak państwo słyszycie, zostać strażakiem zawodowym nie jest łatwo. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. A przypomnę, że gościem rozmowy dnia w Polskim Radiu Białystok był komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, starszy brygadier Dariusz Wojtecki. Dziękuję bardzo.
0: Obszar działania nowej jednostki ratowniczo-gaśniczej jest bardzo duży, aż do granicy z Białorusią. Te odległości są znaczne i staramy się je w miarę możliwości zabezpieczyć, ale w naszych działaniach nieoceniona jest pomoc jednostek OSP. Mówił w rozmowie dnia z Ryszardem Minko starszy brygadier Dariusz Wojtecki. A za chwilę całej rozmowy będzie można posłuchać na naszej stronie radiobiałystok.pl.

0: Reklama.
1: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini Maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini Maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na helios.pl.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
4: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
5: Wyobraź sobie poranek nad jeziorem. Śmiech na pomoście, pierwsze ujęcie przed kamerą i piosenkę, która zaczyna żyć własnym życiem.
6: W Malowniczych Kuklach na Suwalszczyźnie łączymy musicalową energię z kajakową przygodą i prawdziwą produkcją teledysku.
7: To będzie obóz pełen muzyki, tańca i aktorstwa. Jeśli chcesz przeżyć coś naprawdę wyjątkowego i poznać nowych przyjaciół, czekamy na Ciebie.
6: Szczegółowe informacje i zapisy na Facebooku Białostockiej Akademii Musicalowej.
7: Wiosła w dłoń, kamera, start!
0: To była reklama.

0: Ku temu. Większość z Was już zapewne rozsiadła się w pracy. Majówka za nami, ale pogoda już prawdziwie majowa. Więc nawet jeśli trzeba dzisiaj iść do pracy czy na maturę, to niech sobie wróćmy po prostu spacerkiem i wykorzystajmy pogodę. A do nas napisał pan Krzysztof w temacie wakacyjnych planów, że już czeka na wrzesień, bo wtedy wybiera polskie morze, Juratę lub Hel. Do września jeszcze chwila, więc mam nadzieję, panie Krzysztofie, że uda się wyskoczyć gdzieś wcześniej. To tak trochę w temacie wakacyjnych laby teraz.
1: Kult i gdy nie ma dzieci.

Za 26 minut 9. Dziś rozmawiamy o maturach i oczywiście wokół tego stresującego wydarzenia narosło, jak żeby inaczej, wiele przesądów. Jeszcze tam wkładanie książki pod poduszkę, żeby wiedza w nocy na nas spłynęła, jakoś rozumiem. Ale czy wiedzieliście, że niektórzy polecają naukę dopiero po studniówce, bo w trakcie tego balu wiedza może być wytrząśnięta z głowy w tańcu. Albo że po balu studniówkowym nie można już ścinać włosów, ani nic z nimi robić, bo i wiedza nam się ukróci. No i teraz którykolwiek z maturzystów nas słucha, no to pewnie się wystraszył, ale uprzedzam. To absolutna bójda na resorach. Jeśli się uczyliście, to choćbyście się ścieli wczoraj na łyso, to matura pójdzie wam gładko.

0: Reklama.
1: Chyba zacznę inwestować w złoto.
2: Ale dlaczego w złoto?
1: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł, więc to inwestycja dla każdego.
2: A gdzie kupić złoto? W Białymstoku?
1: W Tawex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej, a dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tawex.pl.
0: 40 lat odwagi, 9 dni różnorodności. Dni sztuki współczesnej w Białymstoku. Od 16 do 24 maja postaw na radykalną empatię. Zobacz spektakle i performanse, które nie boją się trudnych pytań. Czekają na Ciebie także koncerty, wystawa Silent Disco i wyjątkowe spotkania. Na scenie m.in. Maja Ostaszewska, Bartosz Bielenia, Robert Więckiewicz i Mateusz Janicki. To barometr czasów odbity w sztuce. Poczuj to i bądź częścią doświadczenia. Program bokbiałystok.pl. Dni sztuki współczesnej. Tutaj sztuka ma głos.
3: Kończysz szkołę podstawową? Wybierz zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Tu zdobędziesz zawód i przygotujesz się do przyszłej pracy. Z nami otrzymasz kwalifikacje na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, rolnik, cukiernik w szkole branżowej pierwszego i drugiego stopnia. Zamieszkasz w nowoczesnym internacie. Zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Twoja przyszłość zaczyna się u nas. www.zskr.janów.edu.pl.
4: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama. Na dzień dobry. Kto pyta, nie błądzi.
5: Na zegarach 20 minut do 9. Nie ma w ogóle dyskusji, że spacer to samo zdrowie. Niektórzy liczą kroki, żeby kontrolować, ile się ruszają, ale coraz większą popularność zyskuje spacerowanie z obciążonym plecakiem, tak zwany racking. Po co utrudniać sobie spacerowanie? O tym opowie Aneta Gaba-Burda w Kto pyta, nie błądzi.
6: To trening, który ma swoje korzenie w wojskowym drylu, ale dziś staje się coraz częstszym wyborem ludzi lubiących ruch. Nie potrzebujemy karnetu na siłownię, bieżni, modnego stroju ani drogiego zegarka. Wystarczą własne nogi, chęć, by ruszyć się z domu i tu najważniejsze – obciążony plecak, racking. Co o tym myślą białostoczanie?
7: Ja to bez plecaka spaceruję, aby spacerować. Dużo ludzi siedzi w domu teraz. Tak z mężem i z dziećmi postanowiliśmy, nawet jak przyjeżdżam po 12 godzinach pracy, robimy rundkę z godzinną. Przynajmniej, żeby troszeczkę ruchu.
8: A nawet na zakupy tak.
6: Ale chodzi o to, żeby z plecakiem.
8: O, niektórzy mają tak ciężkie życie, że i bez plecaka ledwie.
9: Torba ta lekka to mi przeszkadza. Plecak i tak mi ciągle plecy bolą. Ale chodzić trzeba. No jeżeli komuś nie przeszkadza, niech sobie dźwiga, ile tam jemu się podoba.
6: Możemy zapytać, po co utrudniać sobie spacerowanie? Naukowcy twierdzą, że dla zdrowia, a ta metoda zyskuje na popularności nie bez powodu. Mówi podcasterka, autorka bloga Babka Natura, Joanna Pachałko.
10: Racking, od angielskiej nazwy plecaka rucksack. Chodzi o to, żeby po prostu założyć plecak, dołożyć sobie jakieś obciążenie i się ruszać. Dzięki temu jeszcze lepiej wbudujemy wydolność, która też jest związana z długowiecznością. Taka metoda, którą kiedyś używali wojskowi, teraz ona wchodzi do mainstreamu, robi się coraz bardziej popularne. Możemy włożyć sobie do plecaka książki czy wodę chociażby, co też dodatkowo zmobilizuje nasz organizm do tego, żeby jeszcze więcej energii włożyć w to, żeby się lepiej poczuć.
6: Rodzice narzekają, że uczniowie noszą bardzo dużo książek. Lekarze od kręgosłupa mówią, że to źle właśnie wpływa na nasz kręgosłup.
10: Tutaj musimy być bardzo ostrożni. Rzeczywiście nie powinniśmy w żaden sposób nadwyrężać się. Oczywiście te plecaki dzieci często są za ciężkie, ale też jeśli mówimy o takim zwykłym, naturalnym ruchu, żebyśmy się po prostu nie bali ruszać. Ważne jest to, żeby dzieci ogólnie się ruszały, żeby chodziły do szkoły piechotą. Są już badania mówiące o tym, że nawet 20 minut takiego spaceru przed lekcjami wpływa pozytywnie na koncentrację, na zdolności poznawcze u dzieci. My teraz często wozimy dzieci samochodem, staramy się ułatwić im to życie jak najbardziej, ale tak naprawdę ruch w kontekście dzieci wpływa też na ich mózg, na to, jak one się później uczą, jak one potrafią skupić się podczas lekcji. Jeśli chodzi o plecak, to rzeczywiście racking jest takim sposobem na urozmaicenie sobie tego ruchu. W przypadku dzieci możemy pomóc im z plecakiem. plecakami, także tutaj musimy skupić się na swoim zdrowym rozsądku.
6: Wyniki są obiecujące. Większe spalanie kalorii o 30-50% w porównaniu do zwykłego marszu, wzmocnienie mięśni pleców, brzucha, nóg, poprawa postawy oraz kondycji przy mniejszym obciążeniu stawów niż bieganie. Ponadto odstresowanie. Jest jeszcze jedna dobra rzecz w takim spacerowaniu. Kiedy wypijemy wodę, zjemy kanapki i po drodze będziemy pozbywać się obciążenia, wtedy dopiero poczujemy, że zwykły spacer to naprawdę pestka.
5: Wszystko dla zdrowia i dla poprawy wydolności. I jak już nosić plecak z obciążeniem, to z ostrożnością, żeby za mocno nie obciążyć kręgosłupa. No ale no proszę, nagle się okazało, że to noszenie plecaka do szkoły to wcale nie taka zła rzecz. Z plecakiem czy bez, najważniejsze to po prostu spacerować, chodzić i się ruszać.
0: Na dzień dobry. Kto pyta, nie błądzi.

0: zrobiły zakręty. Za 6 minut 9 i za chwilę wiadomości w Polskim Radiu Białystok, a już obok mnie jest Dorota Sokołowska.
1: Cześć. Cześć, cześć.
0: Co dzisiaj wybrałaś? Auto, rower czy spacer może z obciążeniem?
1: No właśnie, powiem ci, że wstałam bardzo wcześnie, poszłam sobie na długi spacer, a teraz jestem na rowerze w radiu. No oczywiście teraz już jestem w radiu, ale rower stoi i czeka.
0: Bo... A czyli zdrowo.
1: Tak, nie ma nic piękniejszego, proszę Państwa, niż wąchanie świata w maju. W maju pachnie on tak intensywnie i tak różnorodnie.
0: Otóż to, a po deszczu jak wspaniale pachnie.
1: A będzie tylko... padało?
0: No czekamy na ten deszcz. No dzisiaj ma tylko pokropić, no ale może coś
1: dobre
0: jeszcze.
1: Dobre i to.
0: Dobre i to, oczywiście. Ja zatem się oddalam za maturzystów. O, zaczynają za 6 minut maturę. Trzymam mocno czynę. Kciuki.
1: A to
0: właśnie.
1: Ty za maturzystów, a ja za rodziców maturzystów w takim razie, bo wiem, że oni się bardziej denerwują
0: oczywiście,
1: niż ich dzieci.
0: Oczywiście, pewnie. Jednocześnie przypominamy tylko, że niezależnie od wyniku świąt, od wyniku matury, świat przed i po maturze tak samo będzie się kręcił i wyglądał. Iza Goskyt, do usłyszenia.

0: Reklama. Kibiccy, szkółka drzew, krzewów owocowych i ozdobnych. Hurt Detal. Trawy, byliny i inne rośliny. Uwaga! Największy wybór w regionie. Niskie ceny. Profesjonalne doradztwo. Sprawdź. Kibiccy, szkółka drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. Kuriany 127.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Zielono i smacznie. Jarmark na targowisku miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy, wyjątkowa atmosfera, a od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
2: Już wstała Mruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie. Noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
3: To była reklama.
4: Wtorek i 5 maja jest 9, a w studiu Renata Reda. Posłuchajmy zatem, co się dzieje.
5: Dziś na maturze nie tylko długopisy, również kalkulatory. Rozpoczyna się egzamin z matematyki. 26-letnia Polka zginęła w austriackich Alpach. Prawdopodobnie spadła ze szlaku. W wiadomościach również rekordowa migracja wewnętrzna w Wielkiej Brytanii. Mieszkańcy uciekają przed drożyzną. Liczby, funkcje, geometria i ciągi. Między innymi to obejmie pisemny egzamin z matematyki. Maturzyści właśnie zaczynają go pisać. Mają na to 3 godziny. Wśród maturzystów jest Oskar Pietuszewski, były napastnik Jagiellonii Białystok, zawodnik FC Porto, a od weekendu mistrz Portugalii. Pisze maturę w Szkole Mistrzostwa Sportowego Jagiellonii w Białymstoku. Oskar zapewnia, że matura jest dla niego bardzo ważna i ciężko pracował nad przygotowaniami.
6: Nic się nie zmieniło. Przygotowałem się co prawda indywidualnie w Portugalii, się uczyłem się tutaj z nauczycielami. Bardzo mi zależy oczywiście, żeby zdać tą maturę. To jest taki, można powiedzieć, zadanie do oznaczenia, ważne na pewno, żeby to mieć. Ciężko pracowałem, nie tylko na boisku, ale też poza, żeby tą maturę zdać i mam nadzieję, że tak będzie.
5: Oskar Pietuszewski odszedł z Jagiellonii na początku roku. Transfer opiewał na 8 milionów euro. Z FC Porto zdążył zdobyć już Mistrzostwo Portugalii i strzelić 3 bramki w 14 występach. Białostocka Komenda Państwowej Straży Pożarnej ma nową jednostkę ratowniczo-gaśniczą. Placówka przy ulicy Plażowej będzie zabezpieczać obszar wschodniej części Białego Stoku i aż 4 gmin, w tym nowo powstałej Grabówki. Mówił o tym w rozmowie dnia komendant miejski PSP w Białymstoku, starszy brygadier Dariusz Wojtecki. Rozmawiał z nim Ryszard Minko.
7: Jak mówi komendant, jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 5 odpowiadać będzie nie tylko za część Białego Stoku, między innymi osiedle Dojlidy, ale też za zdarzenia w gminie Grabówka, Zabłudów, Michałowo i Gródek, czyli miejsca dość odległe od miasta. To głównie tereny wiejskie i lasy, ale też i 2 ruchliwe drogi krajowe, 65 do granicy państwa i 19 w stronę Lublina. To oznacza, że strażacy muszą być gotowi na liczne wezwania, przy czym te do pożarów to mniej więcej 1/3 wszystkich zdarzeń. I tu, żeby zobrazować skalę pracy strażaków, warto przytoczyć kilka liczb. W minionym roku Komenda Miejska PSP odnotowała nieco ponad 2600 wszystkich zdarzeń, z czego 899 były to pożary. Pozostałe to tak zwane miejscowe zagrożenia, od powalonych drzew i zdarzeń z udziałem zwierząt po poważne wypadki komunikacyjne. Komendant dodaje, że służba w straży pożarnej jest wymagająca i niezwykle trudno jest dostać się w szeregi zawodowców. Rekrutacje ogłaszane są dość rzadko i za każdym razem o jeden etat ubiega się od kilku do kilkunastu kandydatów.
5: Cała rozmowa z komendantem PSP do odsłuchania na radiu Białystok.pl. 26-letnia Polka zginęła na górskim szlaku w Austrii. Wędrowała w czasie weekendu majowego z rodzicami w rejonie Kaprun. W pewnym momencie jej rodzina zawróciła, kobieta poszła dalej. Gdy przez kilka godzin nie pojawiła się w umówionym miejscu, rodzice powiadomili służby ratownictwa górskiego. Poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Ciało kobiety zauważono z powietrza. Pierwsze ustalenia wskazują, że kobieta spadła ze szlaku i na skalistym zboczu nie miała szans na przeżycie. Rodzice 26-letniej Polki są objęci opieką psychologa. Majątek na łączną kwotę 21,5 miliona złotych, w tym diamenty i cenne obrazy, zabezpieczyli śląscy policjanci. Prowadzą sprawę 51-letniego Marcina M. Według śledczych mężczyzna założył piramidę finansową opartą na obrocie kamieniami szlachetnymi. W sprawie jest 217 pokrzywdzonych, a łączne straty to prawie 33 miliony złotych. Mieszkaniec województwa śląskiego miał działać od końca 2019 do marca 2024 roku w wielu miastach w Polsce. Coraz więcej mieszkańców Anglii wyjeżdża z kraju i przenosi się do Szkocji i Walii. Powodem są rosnące koszty życia i drogie nieruchomości, szczególnie w Londynie i na południu. Coraz więcej osób wybiera tańsze regiony, licząc na większą przestrzeń i spokojniejsze życie. O tym Anna Rączkowska.
8: Dla wielu mieszkańców Anglii, zwłaszcza Londynu i południowych hrabstw, utrzymanie dotychczasowego poziomu życia staje się coraz większym wyzwaniem. W praktyce oznacza to rezygnację z zakupu mieszkania, odkładanie decyzji o założeniu rodziny albo przeznaczanie nawet połowy dochodów na czynsz. Nowe badania pokazują, że brytyjska stolica traci na atrakcyjności w oczach młodych. Według raportu London Heritage Quarter nawet 800 tysięcy osób w wieku od 18 do 30 lat może opuścić stolicę do 2030 roku. Coraz częściej pojawia się więc alternatywa. W szkockich miastach, takich jak Glasgow czy Aberdeen, za cenę niewielkiego mieszkania w Londynie można kupić przestronny dom. Podobnie w Walii. W okolicach Cardiff czy Swansea dostępne są nieruchomości oferujące więcej przestrzeni i niższe koszty utrzymania. Zmieniają się także oczekiwania wobec codzienności. Zamiast życia w ciągłym pośpiechu, wielu Brytyjczyków wybiera spokojniejsze tempo, krótsze dojazdy i bliższy kontakt z naturą. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
5: Były to wiadomości Polskiego Radia Białystok.
4: Bardzo dziękujemy. Ewelina Buczyńska wróci z wiadomościami za godzinę, a my już czekamy.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
4: A ja już nakładam okulary, żeby lepiej zobaczyć wiosnę. Przelotnie popada i ta wiadomość jest chyba w prognozie najistotniejsza, a na powietrzu będzie gorąco dzisiaj od 20 do 26 stopni, to po południu i na południu. Nocą od 8 do 16 wiatr słaby z północy, a wiosna kusi i zachwyca.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
10: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.
4: Żeby się nie pogubić, powiem, że za konsoletą Zdzisław Wasilewski. Przed mikrofonem Dorota Sokołowska. A w kalendarzu dzisiaj imiona Irene i Waldemar. Wszystkiego dobrego.

0: Tu Polskie Radio Białystok, magiczne słowo matura. Pamiętam swoją i swoich dzieci, a teraz z czułością patrzę na idące do szkół tłumy młodych ludzi. Taki krok w dorosłość, prawda? Nie wiem, czy są dalej aktualne przesądy, czerwona bielizna, pożyczony długopis, wchodzenie do sali prawą nogą. Najważniejsze, warto zadbać o spokój, wypoczynek. Mam nadzieję, że się wyspali i nie uczyli po nocach. A także talizmany malutkie i wsparcie bliskich. I te ciepłe myśli empatycznych dorosłych, w tym również nasze. Wyślijmy zatem tym młodym, którzy teraz siedzą w sali i piszą egzamin z matematyki, dużo ciepłej, pogodnej energii. Niech wiedzą, że będzie dobrze.
1: Jak

0: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
2: Laureaci Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej imienia profesor Haliny Słonickiej 10 maja wystąpią przed publicznością Opery i Filharmonii Podlaskiej. Znakomici soliści Aleksandra Nowaczek, Patrycja Kwiecień i Tianji Liu z towarzyszeniem pianistki Kariny Komendery zaprezentują arie i pieśni od Händla i Mozarta przez Moniuszkę i Karłowicza po Pucciniego i Saint-Saensa. Początek o 19 w kameralnej przestrzeni foyer.
3: Patronat medialny Polskie Radio Białystok.
4: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
5: Już wstała Mruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
6: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.

Nie traćmy czasu tak bezsensownie, bo przyszedł najpiękniejszy miesiąc roku, czyli maj. Maj, który pokazuje, jak wspaniale przyroda budzi się do życia i obserwowanie tego powolnego kwitnienia kwiatów to jest coś fascynującego, nigdy się nie nudzi. Można też zajrzeć do pobliskiego lasu i posłuchać, jak cudownie budują sobie rodziny ptaki i jak wspaniale komunikują się też ze sobą. To podsłuchiwanie dzięki różnym aplikacjom pozwalającym zupełnie laikom, nawet nie laikom, tylko osobom, które się na tym nie znają, ale no właśnie, trochę aplikacja pomaga poznać świat ptaków, więc polecam Państwu ściągnąć taką bezpłatną aplikację i rozpoznawać, czy to głos kosa, czy to głos drozda, kto tak naprawdę pięknie śpiewa w lesie. No i kwiaty. Czy wiecie Państwo, że już bzy kwitną? A lada moment i zaczną pojawiać się konwalie. Świat cieszy oko i mam nadzieję, że macie Państwo też ochotę na spacer.

Ciekawa jestem, czy byli Państwo już kiedykolwiek w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Pytam prowokacyjnie, bo na pewno tak. To wspaniałe muzeum na obrzeżach Białegostoku, a właściwie ich adres to jest Leśna 7 w Wasilkowie. Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego, która, uwaga, będzie doprezentowana w centralnej części naszego miasta, ponieważ specjalna wystawa jubileuszowa 10 lat Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej już za pół godziny zostanie otwarta, no dokładnie właśnie w tym miejscu, czyli tuż przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam staną wspaniałe foldery. Można będzie zobaczyć, jak instytucja dokumentuje, chroni i popularyzuje dziedzictwo i jednocześnie jak z nas zaprasza. Pewnie pierwsza okazja do tego, żebyście Państwo mogli tam pojechać, to będzie Noc Muzeów już niebawem, bo dokładnie 16 maja. Wtedy moc atrakcji nie tylko oczywiście w instytucjach, które są na wyciągnięcie ręki, ale ciotkę dalej. Można po prostu wybrać jej w tym nocnym anturażu

0: Reklama.
1: Maj w Nieteatrze do spotkania z polskimi mistrzami. 9 maja Natalia Lubrano ożywi złote przeboje polskiej piosenki od Osieckiej po Niemena. 15 maja artyści bliscy Wojciechowi Młynarskiemu zapraszają na lekcję polskiego pana Młynarskiego. Wieczór pełen muzyki, pięknego słowa i błyskotliwej satyry oraz wzruszeń. A 23 maja spektakl Herbert prowadził za rękę światło. Na scenie Andrzej Mastalerz, Dariusz Kowalski i Jarosław Gajewski w literacko-muzycznej podróży śladami Barbarzyńcy w Ogrodzie. Bilety na Nieteatr.
2: Zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Horten Arenie. Już 31 maja od 10 do 16 czeka Was dzień pełen emocji i świetnej zabawy. W programie liczne gry, zabawy, konkursy z nagrodami, a także występy artystyczne. Nie zabraknie również strefy sportowej, komputerowej oraz kącika animacyjnego dla najmłodszych. To idealna okazja, by spędzić czas całą rodziną w radosnej atmosferze. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Horten Arenie.
0: To była reklama.
3: Andrzej Fiedoruk to jest autor przede wszystkim książek kulinarnych, ale okazuje się, że świetnie radzi sobie też z sensacyjną powieścią, w dodatku rozgrywającą się w Białymstoku. Posłuchajmy.
4: Tajemnice hotelu Ritz i zbrodnie lat 20. ubiegłego wieku. Krwawe tropy Andrzeja Fiedoruka, czyli literackie źródło wiedzy o realiach międzywojennego Białegostoku. Fragmenty czyta Krzysztof Bittdorf.
5: Przed wyjściem z komendy zadzwonił do przyjaciela mecenasa Lewandowskiego i umówił się z nim na kolację w Resusie Obywatelskiej. Przed wojną białostocki dworzec był wizytówką miasta, a restauracja to była już europejska klasa. Klasycystyczną salę uzupełniały kryształowe żyrandole i palmy. Nawet w bufecie były srebrne sztućce. W roku 1915 wycofujący się Rosjanie zgodnie z taktyką spalonej ziemi Kutuzowa podpalili dworzec. I po carskim blichtrze zostały jedynie wypalone ściany. Teraz trwał remont i powrót do carskiej świetności miał nastąpić lada dzień. Przez hol wyszedł na puste perony, po których wiatr przeganiał kubki śniegu. W poprzek torowiska przeszedł na drugą stronę od ulicy Równoległej, gdzie stały trzy semafory. Stefan zaczął od pierwszego, przy którym nic nie znalazł. Przeszukał okolice drugiego, też nic. Czyżby Fraberowicz puścił go w malin? Przy trzecim, najbardziej wysuniętym, obok żelaznych prętów znalazł wbity w stertę śniegu rewolwer. Już dotyk broni upewniła go co do prawdomówności nachalnika. Faktycznie była to dziecięca zabawka. Co prawda nieźle zrobiona, a w ciemności nawet znawcę mogła przyprawić o szybsze bicie serca. Zapakował ją do kieszeni palta i przez ulicę Rocha ruszył w kierunku Lipowej. Miasto już zachłystnęło się świątecznym amokiem. Zmarznięci zakupowicze targali paczki z zakupami i prezentami. Niektórzy nieśli choinki, a sprzedawcy choinkowych ozdób mieli ruch w interesie aż miło. Na rynku miejskim przed ratuszem handlowano drobiem, rybami, a gdzieniegdzie z furki wyglądał wieprzowy ryjek. Stefan skręcił Sienkiewicza. Przeszedł pomiędzy filarami i pchnął drzwi okazałego budynku. W czasach zaboru rosyjskiego, wzorem niektórych większych miast, także w Białymstoku, na rogu ulicy Sienkiewicza i rynku Kościuszki, powstała tak zwana Resusa Obywatelska. Miały one charakter klubów towarzyskich, jednocześnie spełniały bardzo poważną rolę w krzewieniu kultury oraz cementowaniu miejscowego społeczeństwa polskiego. Nic więc dziwnego, że niektóre z tych instytucji po pewnym czasie zamykane były przez władzę. W Resusach zwykle znajdowało się czynny codziennie lub tylko w oznaczone dni lokal gastronomiczny przeznaczony dla członków i wprowadzonych przez nich gości. Pokoje, w których można było grać w karty, szachy oraz inne gry towarzyskie. Pokoje z bilardami, czytelnia książek i czasopism. Na piętrze sala na odczyty i bale. Mecenas Lewandowski siedział przy wciśniętym w kąt stoliku. No co tam, panie świeżo upieczony aspirancie? Trafił się smakowity kąsek? Tam. Zwykły żagan z piramidalnym pechem. Totalna pierdoła, a nie żaden blatny. Tak jak mu przypisano w legendzie. Ale, Marek, ten facet ma w sobie coś takiego, co nijak nie pasuje do jego fachu. No i inteligentne bydle. Po żydowsku, hebrajsku, rosyjsku, niemiecku. Gada. A po polsku prawie bez obcego akcentu. Zamówimy? Mecenas skrzywił się. Lewandowski klepnął przyjaciela w ramię. Znali się jeszcze sprzed wojny, a zaprzyjaźnili właśnie podczas tej światowej zawieruchy. Mieli jeszcze trzeciego druha, Zygmunta Dreschera, dziennikarza w miejscowej gazecie. Jednak adwokata z policjantem łączyły specjalne stosunki. Lewandowski jako nieoficjalny przedstawiciel dwójki, czyli wywiadu wojskowego na województwo białostockie, wciągnął Lewickiego do pracy wywiadowczej. No to wal! O co chodzi? Lewandowski przeszedł do konkretów. Stefan opowiedział mu o przesłuchaniu na Halika i znalezionym przy torach straszakiem. No to czapę ma jak ta lala. Marek, co ty? Przecież to atrapa. Stefan, rozejrzyj się dookoła. Na granicach bolszewickie bandy palą i mordują. Szpiegów mrowie. Nasza polityka narodościowa, a szczególnie tu w Białymstoku, też potrzebuje kozła ofiarnego. A Farberowicz pasuje jak znalazł. Jeszcze w dziwny sposób uciekł od Niemców i na dodatek parę lat praktykował u bolszewików. Coś dodać? Marek, szkoda gościa, to nie tuzinkowy facet. Nic się nie da zrobić. Z kolejnym kłębem dymu padło stanowcze. Oficjalnie nie. Stefan odstawił kieliszek od ust. Więc masz też wersję nieoficjalną. Lewandowski odłożył wygasłą fajkę. Wystukał ją do popielnicy. Daj pomyśleć się. Kiedy Lewicki wrócił z bufetu, mecenas miał już zarys pomysłu. I to daleko dalej posunięty niż pomoc Farberowiczowi. Słuchaj, Stefan, tę zabawkę do Białki. Oficjalnie nachalnik o tym nic nie wie. Ustaw też jego papugę. Będzie nim najprawdopodobniej adwokat Lipko. Jak wyjdzie coś z tego pasztetu, to może przydać się w przyszłości. Lewicki spojrzał na przyjaciela. A z ciebie... To idź ze skargą do rabina. Czapę dla nachalnika masz jak w banku. Coś za coś, drogi kolego. Zbawicielu świata. Proces Farberowicza przebiegł gładko. Złodzieje przyznali się do zarzuconych czynów. Temat użycia broni adwokat zwekslował krótko. Skoro mieli broń, to dlaczego nie bronili się przed pościgiem? Na dodatek wspólnik nachalnika miał latarkę, która od biedy przypominała rewolwer. Bandyci zaliczyli po 8 lat ciężkiego więzienia. Następnego dnia po procesie do Lewickiego zgłosił się mecenas Lipko. Tu jest list od mojego klienta, zaadresowany wyłącznie do pańskich rąk. Na karteczce drobnym maczkiem zapisano. Panie aspirancie, zachował się pan nadzwyczaj przyzwoicie. Jeszcze raz dziękuję. W moim depozycie znajduje się złoty sygnet z brylantem. Sygnet jak sygnet. Brylant też nie najwyższego lotu. To nie tylko moje podziękowanie. W razie kłopotów otworzy on panu wszystkie złodziejskie drzwi w Białymstoku. Pozdrawiam. Skok Baruch Farberowicz. PS. Mam nadzieję na kolejne spotkanie z panem w bardziej sprzyjających okolicznościach. Lewandowski schował karteczkę z sygnetem do kieszeni i krótko skwitował. I o to chodzi, panie aspirancie. To w naszym fachu jak dobrze ulokowany w banku kapitał. Mecenas rozejrzał się po skromnie umeblowanym pokoju, w którym urzędował aspirant Lewicki. No, Ritz to nie jest. Stefan schował dokumenty do szuflady. To co z tym Farberowiczem? Co? Mecenas wyrwał się z zadumy. Wystukał fajkę w popielniczkę. Pies gania nachalnika. Póki co nic nam po nim, ale to może zaprocentować w przyszłości. Są ważniejsze sprawy. No to słucham. Piersiówka znów szurnęła po biurku. Stefan, jest robota. Coś dziwnego zaczyna się dziać na naszym terenie. Na granicy bolszewickie bandy bezkarnie rabują i mordują. Obawiam się jednak, że to tylko preludium. Mam sygnał, że działa u nas dobrze zakonspirowana siatka szpiegowska. Lewicki zakręcił butelkę. Jakiś trop, namiar? Niestety nic. Póki co totalny pat. Wiem tylko i to z dużą dozą prawdopodobieństwa, że ich działalność powiązana jest z przemytem i handlem narkotykami. No to już coś jest. Lewicki potrząsnął pustą butelką i rozkładając ręce oświadczył. Po odrobinie brak staje się nie do wytrzymania. Lewandowski wziął leżący na taborecie kapelusz. No, to bez Rica się nie obejdzie.
6: Był to fragment powieści Andrzeja Fiedoruka Krwawe tropy w interpretacji Krzysztofa Bittdorfa.
7: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.

Wtorek, 5 maja, 125 dzień roku, do końca roku 240 dni. Ja nie wiem, czy Państwo tak mają, ale ja tak zawsze wkraczam w maj z jakąś taką zupełnie nieznaną mi energią, energią świeżości i nowości. I moje postanowienie w tym roku to jest takie, żeby każdego dnia zrobić coś dobrego dla innych i dla siebie. Mam specjalny notes, notuję to sobie, to jest ważne, bo w czasach nadmiaru i szybkości bardzo często nie mamy czasu, żeby zatrzymać się na chwilę i pomyśleć, czy udało się coś zrobić dobrego. Jak człowiek zapisze, a nawet zaplanuje, to jest na to szansa. Polecam, bo to rzeczywiście pozwala smakować każdy dzień i zatrzymywać się na tym, co istotne i ważne, eliminując wszystkie smutasy, które siedzą w głowie.

0: Reklama.
1: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
0: To była reklama.
2: Ewelina Buczyńska jest już w studiu z najnowszymi wiadomościami. To ja tylko dorzucę, że o 10 na termometrze jest 19 stopni.
3: Na maturze dziś matematyka. Z korepetycji przed egzaminem korzystało 80% uczniów. Klinika weterynarii ma powstać w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Podpisano list intencyjny. Władze Amsterdamu zakazują reklam mięsa i paliw kopalnianych w miejscach publicznych. Od godziny maturzyści pochylają się nad zadaniami. Dzisiaj drugi dzień egzaminów dojrzałości. Młodzież pisze matematykę. W arkuszu egzaminacyjnym są pytania sprawdzające rozumienie poszczególnych pojęć, umiejętności ich zastosowania w praktyce. Są też zadania o charakterze problemowym. Z korepetycji zajęć przygotowujących do egzaminów korzystało 80% maturzystów. Według wiceminister edukacji Pauliny Piechny-Więckiewicz pokazuje to, że rodzice są gotowi coraz więcej inwestować w przyszłość dzieci i chcą zapewnić im dobry start. Minister dodaje, że resortowi edukacji zależy na dobrym przygotowaniu nauczycieli i uczniów, tak aby korepetycje nie były potrzebne.
4: Dobrze przygotowani nauczyciele powinni przygotować młodego człowieka i znam takich nauczycieli, którzy są w stanie przygotować do matury, bez względu na to, gdzie uczą, czy to są małe miejscowości, czy to są duże miasta. Pamiętajmy też, że to jest milionowy rynek. To jest wielki biznes, wszędzie reklamy.
3: Przed maturzystami jeszcze język obcy i wybrane przedmioty na poziomie rozszerzonym. Trzeba też zdać egzaminy ustne z polskiego i obcego nowożytnego. Klinika weterynarii i nowy kierunek studiów mają powstać na Uniwersytecie w Białymstoku. To pomysł władz uczelni, które na budowę obiektu potrzebują ponad 100 milionów złotych. List intencyjny w sprawie planowanej inwestycji podpisali przedstawiciele Uniwersytetu, władz wojewódzkich i miejskich. Nowy kierunek miałby zacząć działać jeszcze przed zakończeniem budowy kliniki.
5: Liczymy na to, że uda nam się to już zrobić od 1 października 2027 roku.
6: Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Mariusz Popławski.
5: Ale to jest ogromne wyzwanie. Bo nie wystarczy tutaj przygotować programu studiów. Trzeba postarać się, żeby ci studenci na trzecim roku studiów mogli rozpocząć edukację praktyczną w klinice weterynaryjnej na naszym kampusie, ale nie mamy jednego elementu, nie mamy pieniędzy, a na tą inwestycję potrzebne jest ponad 100 milionów złotych.
7: Musimy tworzyć pewne mechanizmy, które będą zachęcały, aby nasi młodzi mieszkańcy chcieli tutaj pozostawać.
6: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
7: Jednym z tych mechanizmów na pewno jest powstanie kierunku weterynarii. To jest świetny zawód, który jest niezwykle potrzebny w naszym rolniczym województwie. Obecnie jako władze województwa jesteśmy w trakcie aktualizacji strategii rozwoju naszego województwa do roku 2030. I jestem przekonany, że będzie wpisana do tej strategii jako jeden z celów rozwojowych województwa podlaskiego i że w takim kształcie strategia zostanie przyjęta przez sejmik na przełomie grudnia i stycznia. O te środki będziemy mogli zadbać w nowej polityce spójności, czyli po roku 2027.
3: Klinika na kampusie według projektu ma mieć ponad 4000 m2. Obok przewidziano zagrody i wybiegi dla zwierząt. Amsterdam zakazał w miejscach publicznych reklam mięsa i produktów wykorzystujących paliwa kopalne. Władze stolicy chcą w ten sposób walczyć ze zmianami klimatu. Wcześniej podobne przepisy wprowadziły Haga, Harlem i Nijmegen.
6: Z przystanków i billboardów zniknęły reklamy linii lotniczych, samochodów na benzynę oraz hamburgerów.
8: No, I'm not gonna stop.
6: Nie przestanę jeść mięsa, to nie działa w ten sposób, mówiła mi mieszkanka Amsterdamu. Władze miasta mają ambitny plan, aby w ciągu najbliższych 25 lat osiągnąć neutralność węglową i ograniczyć spożycie mięsa przez mieszkańców o połowę. Chcą go zrealizować poprzez wpływanie na wybory konsumentów. Zakaz reklam krytykują producenci mięsa i agencje turystyczne, uznając go za ograniczanie wolności handlowej. Haga, która podobny przepis wprowadziła w zeszłym roku, wygrała w sądzie postępowanie uproszczone. Sędzia uznał zakaz za dopuszczalny, ale ostateczną opinię wyda po dokładnej analizie sprawy. Na razie jest to sygnał dla innych miast, że mogą wprowadzać podobne rozwiązania. Zamiast zakazywać, lepiej jest promować zdrowe opcje, na przykład brokuły. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
3: Na 3 dni Białystok stanie się centrum niezależnej muzyki elektronicznej i ambientu. Pod koniec maja zjedzie tu ponad 50 artystów. Okazja to festiwal Up to Date. To festiwal z misją społeczną, promuje wysyłanie pocztówek do babć, a osoby po 50 roku życia wchodzą za darmo. Będzie jednak pewna modyfikacja, zapowiada współorganizator Maciej Korsan.
0: W tym roku następuje mała zmiana, jeszcze nie tak brutalna jak za rok, bo jeszcze w tym roku osoby 50+ wejdą za darmo, ale od przyszłego roku akcję 50+ zmieniamy na akcję 60+. Czasy się zmieniają i teraz jeśli powiemy jakiemuś 50-latkowi, że jest seniorem, to się obrazi.
3: Białostocki Up to Date rozpocznie się 28 maja. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
2: Jeżeli chodzi o dzisiejszą pogodę, to mogę powiedzieć, że już jest 19 stopni, a dzisiaj nawet 26 stopni na południu regionu. No i czekamy na opady deszczu, choć przewiduje się, że będą tylko i wyłącznie przelotne, to mimo wszystko każda kropla na wagę złota. Temperatura minimalna nocą od 8 do 16 stopni, a wiatr wieje z kierunków północnych.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
8: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.
2: Maj o każdej porze dnia jest piękny. Nocą również. Myślę, że Państwo też podzielają tę opinię. Dorota Sokołowska, to ja jestem dzisiaj z Państwem, towarzyszę głosem. Za konsoletą bez głosu, ale z ważną rolą do spełnienia, bo to on czuwa nad muzyką i nad tym, żeby wszystko było jak trzeba. Mariusz Woroniewski. Cieszymy się, że i Wy jesteście po drugiej stronie.

Nazwijmy ten nasz świat, jak on wygląda. No przede wszystkim nieustanne przebodźcowanie wielością, też zglobalizowany chaos, no i kult nowości, za którymi musimy podążać. Coraz częściej jednak gubimy się w nim i szukamy prostoty. I proszę Państwa, tęsknota za czasami, które bezpowrotnie minęły. Ciekawa jestem, czy to jest właśnie taka niewinna moda, czy też myślimy o tym, że to jest jednak coś, co pozwoli nam zatrzymać się w biegu, nie dążyć za pustotą tych czasów, bo mam wrażenie, że gdybyśmy ścisnęli mocno i zobaczyli, co z tego zostaje, to niewiele. Więc warto się zastanowić, a przy okazji też podpowiadam Państwu, nie wszystko jest płatne. Czasami można znaleźć też bardzo ciekawe, bezpłatne platformy streamingowe i bardzo intrygujące reportaże. I taki właśnie reportaż o tym, jak znaleźć pokój serca w światach chaosu i przebodźcowania, to jest retromania, czyli coś więcej niż nostalgia. Można to znaleźć na arte.tv. Tam opowieść o ludziach, którzy przenoszą się, choć żyją w XXI wieku, tak jak i my, w czasy lat 20. i na przykład rezygnują z mikrofalówek, kuchenek elektrycznych, zmywarek, a restaurują stare meble, ubrania z epoki. Jedna z bohaterek samodzielnie projektuje okno w stylu Tiffany'ego, a fryzurę na pazia robiąc daje też taki symbol niezależnej kobiety z tamtych lat. Może warto się zainspirować i pomyśleć sobie, co tak naprawdę daje nam szczęście?

0: Reklama.
1: Już wstała Mruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zagłośnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.

Piękny mamy kawałek świata, nasze Podlasie zachwyca i właściwie chyba też zatrzymuje. Wiem, że wiele osób, które przyjeżdżają tu po raz pierwszy, zakochują się od razu i wracają później na kolejne wakacje, na kolejne majówki, na kolejne długie weekendy, a my... Czy my doceniamy wagę regionu, w którym żyjemy, w którym czas płynie trochę inaczej niż w innych, większych miastach, gdzie jest szybciej, bardziej anonimowo, a tutaj wystarczy wyjechać poza Białystok, żeby spotkać się z prawdziwym, niespiesznym życiem. Zresztą i w Białymstoku też chyba przemieszczamy się zdecydowanie wolniej niż na przykład w Warszawie. Jeśli nie mają Państwo żadnych planów na majówkę, która przecież będzie w kolejnych weekendach, albo na czerwcówkę czy wakacje, to warto zajrzeć na www.radiobiałystok.pl. Podpowiadamy Państwu w różne ciekawe kierunki i zachęcamy do tego, żeby nie wyjeżdżać z Podlasia nigdzie daleko.

Tu Polskie Radio Białystok za 27 minut 11. Jeśli chodzi o kulturalne wydarzenia, to oczywiście znajdą Państwo je za kilka minut na naszej antenie. A warto się nastrajać na kulturę, bo maj to też nie tylko piękny miesiąc natury, ale również wspaniałej kultury. Przed nami nowe spektakle teatralne Matka Courage. Ciekawa jestem, jak zabrzmi ta klasyka w teatrze dramatycznym. Będzie Halka po włosku w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Również

0: Za 19 minut 11 zapowiadałam Państwu, że dzisiaj będziemy mówić o kulturze trochę więcej i właśnie Andrzej Bajgus wparował z notatnikiem kulturalnym.
1: Dzień dobry, mam go ze sobą, tak?
0: Tak jest, otwieramy
1: również.
0: Tak jest, oczywiście jesteśmy nowocześni, a jednocześnie trochę staroświeccy.
1: O, chcę się czasem długopisem zapisać gdzieś na kartce, prawda?
0: Ja to na przykład praktykuję, bo ręka w ogóle się oducza pisania,
1: tak,
0: prawda?
1: Więc tutaj strona A4 czegoś to jest po prostu jak na siłowni jakiejś.
0: Tak jest, ćwiczmy w takim razie, ale ćwiczmy również słuchanie, bo ciekawie się dzieje w kulturze.
1: Tak, są dwa wydarzenia, które dzieją się tu i teraz. Mamy dzisiaj okazję zwiedzać białostocką Horten Arenę i zajrzeć tam, gdzie na co dzień dostęp mają tylko zawodnicy i obsługa meczów. Na trasie jest więc galeria zdjęć z budowy stadionu, jest film o nim, do tego galeria sław, są szatnie, w tym aranżacja szatni mistrzowskiej oraz murawa i tunel, którym zawodnicy wychodzą na mecz. Zwiedzanie jeszcze dziś o 11 i 12, a szczegóły na stronie internetowej Horten Areny. Na rynku Kościuszki w Białymstoku, dokładnie przy pomniku marszałka Piłsudskiego, od kilkudziesięciu minut otwarta jest wystawa plenerowa 10 lat Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, czyli instytucji, która od wielu lat dokumentuje, chroni i popularyzuje dziedzictwo kulturowe naszego regionu. A są tam zdjęcia, które dokumentują najważniejsze wydarzenia, są eksponaty i materiały na temat właśnie tego muzeum. Z kolei w Księżnicy Podlaskiej spotkanie na temat książki Pójdź ze mną, wędrówki po Rzymie z metropolitą Dionizem. To połączenie historii, duchowości i pasji odkrywania świata. Jest to piąty tom serii Biblioteczki Akademii Supraskiej, inspirowany działalnością naukową metropolity Dionizego Waledyńskiego i jego przewodnikiem po Rzymie. Ta książka powstała z okazji dwóch jubileuszy. Po pierwsze stulecia autokefalii Kościoła Prawosławnego w Polsce i stulecia utworzenia na Uniwersytecie Warszawskim Wydziału Teologii Prawosławnej. W tej rozmowie dzisiaj wezmą udział Witalii Michalczuk, autor tłumaczenia i opracowania naukowego, Aleksander Naumow, konsultant naukowy i Katarzyna Siergiejuk, redaktorka językowa. To spotkanie o 17 w Księżnicy Podlaskiej. I jeszcze propozycja koncertowa, bo w Białostockim Ośrodku Kultury wystąpi aktorka filmowa, teatralna, telewizyjna, wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka i producentka muzyczna, czyli Julia Pietrucha. Zaśpiewa dekadę po premierze debiutanckiego albumu Parsley, a wciąż pachnie on, jak mówi ta twórczyni, pachnie ten album słońcem i Hawajami, tak jak wtedy, gdy powstawał, tyle że tym razem będzie to aktualna wersja, czyli Parsley X. Julia Pietrucha, jej koncert w piątek o 19 w kinie Forum.
0: A o wszystkim mówił i zapraszam Państwa Andrzej Bajgus.
2: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.

Towarzyszy Państwu Polskie Radio Białystok już za 10 minut 11. Jedna z najpopularniejszych platform sprzedaży, Polska, podsumowała rok, jeśli chodzi o książki. Okazało się, że kupiliśmy ich o 1 000 000 więcej niż przed rokiem. To prawie 26 milionów książek. Oczywiście najbardziej cieszą się popularnością największą książki dla najmłodszych, ale zyskują też komiksy i manga. I aż 61% ankietowanych uważa, że komiksy to jest też doskonały sposób na rozpoczęcie przygody z czytaniem. Kupujemy głównie online i przez aplikacje, ale ja zapraszam Państwa do tego, żeby szukać też takich tradycyjnych, małych i dawnych księgarni, gdzie można porozmawiać z księgarzem. Jeśli chodzi o książki, to więcej u nas po 12.00.

0: Reklama.
1: Skibiccy, szkółka drzew, krzewów owocowych i ozdobnych, hurt Detal, trawy, byliny i inne rośliny. Uwaga! Największy wybór w regionie. Niskie ceny. Profesjonalne doradztwo. Sprawdź. Skibiccy, szkółka drzew i krzewów owocowych i ozdobnych, Kuriany 127. Zielono i smacznie. Jarmark na Targowisku Miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy, wyjątkowa atmosfera. A od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Mroczne zakamarki lat 20. ubiegłego wieku, codzienne życie białostoczan oraz wielka polityka. Czy uda się wykryć siatkę szpiegowską działającą na terenie Białego Stoku i Wilna? Pełna napięcia podróż w przeszłość w książce Andrzeja Fiedoruka Krwawe tropy. Fragmenty powieści o 5.40, 9.40 i 22.40 w interpretacji Krzysztofa Biddorfa.
0: To była reklama.

0: Mamy piąty dzień maja i wtorek, punktualnie 11:00. Wiadomości o tej porze Ewelina Buczyńska.
1: Arkusze z zadaniami z matematyki dziś na maturze to drugi dzień egzaminów dojrzałości. Produkcja w fabryce mebli w Hajnówce ma być częściowo wygaszana, część załogi dostała ofertę pracy w Białymstoku. Osoby starsze mają mieć łatwiej. Pomysł wprowadzenia bonu senioralnego omówi dziś rząd. Dla 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników z całego kraju trwa drugi dzień matur. Od 2 godzin piszą egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Królowa nauk jest obowiązkowa na egzaminie dojrzałości od 2010 roku. Jedni przed 9:00 narzekali, dla innych to łatwiejszy egzamin niż z polskiego.
2: A bardzo dobrze. Z zamkniętymi oczami wymaksuję, mam nadzieję przynajmniej.
3: Okej. Matematyka też nie jest jakaś skomplikowana, ta podstawowa.
4: To raczej podstawą to luźno, raczej bardziej to przed maturą rozszerzoną, ale to taki rozgrzewka.
5: Dobrze, matma to tam z góry, teraz
6: tylko,
5: z górki.
6: 90 czy 100% z matmy podstawowej akurat.
1: Jutro na maturze obowiązkowy egzamin z języka obcego. W Podlaskiem mamy ponad 12 tysięcy maturzystów. W fabryce mebli w Hajnówce wygaszana ma być produkcja podstawowa mebli skrzyniowych. Informuje o tym Grupa Forte, właściciel zakładu. Przedstawiciele spółki nie mówią o zwolnieniach. Zmiany tłumaczą lepszym dopasowaniem do realiów rynku, zwiększeniem efektywności produkcji i dalszym rozwojem. Z kolei pracownicy obawiają się, że stracą pracę. O szczegółach Rafał Androsiuk.
7: Grupa Forte z Ostrowi Mazowieckiej to jeden z polskich producentów mebli do samodzielnego montażu. Firma prowadzi działalność w kilku zakładach, w tym w Hajnówce. Co dla pracowników z tego miasta oznacza wygaszanie produkcji mebli? Przedstawicielka firmy Anita Zdrojkowska w przesłanym nam komunikacie tłumaczy, że zwiększenie rentowności wymaga skoncentrowania produkcji w zakładach w Ostrowi Mazowieckiej i Suwałkach. W zakładzie w Hajnówce nadal ma być realizowana produkcja elementów PVC oraz pakowanie okuć. Część załogi ma zachować pracę w Hajnówce. Pozostałym zaproponowano przeniesienie do spółki Specific w Białymstoku przy produkcji mebli tapicerowanych, a także bezpłatny transport między Hajnówką a Białymstokiem oraz rekompensatę za część czasu dojazdu. W praktyce oznacza to, że pracownicy, którzy będą chcieli kontynuować pracę w Białymstoku, będą musieli liczyć się z dojazdem zajmującym około 3 godzin dziennie w obie strony. W rezultacie, jak piszą mieszkańcy Hajnówki w sieciach społecznościowych, może to doprowadzić do sytuacji, w której część osób nie wytrzyma takiego trybu życia i zwolni się sama, tracąc tym samym prawo do odprawy. Rafał Androsiuk, Polskie Radio Białystok.
1: W fabryce mebli Forte w Hajnówce pracuje 355 osób. Zmiany mają dotyczyć 200 z nich. To będzie wsparcie dla osób powyżej 65 roku życia, których dochód jest niższy niż 3410 zł miesięcznie. Projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie bonu senioralnego, przygotowała pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Dziś tymi rozwiązaniami zajmie się rząd. Ministrowie omówią też kwestię uproszczenia rachunków za prąd. O tym Sylwia Białek.
8: Bon senioralny to świadczenie niepieniężne, które zakłada pomoc w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego seniorów. Chodzi o pomoc w domu, w przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku, ale też zapewnieniu kontaktu z otoczeniem. Program będzie wprowadzany stopniowo, w pierwszej kolejności w gminach, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów. W Polsce wciąż 10% gmin w ogóle nie świadczy usług opiekuńczych, a 30% świadczy dla garstki osób. Rząd zajmie się także projektem zmian deregulacyjnych w zakresie energetyki. Zakłada on uproszczenie rachunków za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Po zmianach klienci mają otrzymywać czytelną informację o najważniejszych składowych rachunku i całkowitej kwocie do zapłaty już na pierwszej stronie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: W Polsce nie zabraknie paliwa lotniczego. Taką deklarację składa tuż przed sezonem turystycznym minister energii Miłosz Motyka. Wskazuje, że Polska jest producentem tego typu paliwa i ma jego zapasy. Minister zapewnia, że bezpieczny jest też narodowy przewoźnik Polskie Linie Lotnicze LOT.
9: Nasz narodowy przewoźnik także nie przewiduje w tym zakresie turbulencji. Jeżeli chodzi o nasz rynek, to jesteśmy odpowiednio zabezpieczeni. Oczywiście, jeżeli chodzi o rynki światowe, rynek Europy Zachodniej, to tutaj niektóre państwa zgłaszają. Też o tym rozmawiamy. Rozmawialiśmy z kilkoma ministrami, momenty, w których może czasowo tego paliwa zabraknąć, a niektóre linie już kasują niektóre połączenia.
1: Redukcję połączeń ogłosiła m.in. niemiecka Lufthansa. Z powodu braku paliwa cięcia ogłosiły także skandynawskie linie SAS. Ograniczenia dotyczą również kilku polskich lotnisk. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold. Grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza. LexusGold.pl.
0: Jednak przyznam, że z pogodą trudno nam dogodzić. Było zimno, marzyliśmy o tym, żeby było cieplej. Jest cieplej, marzymy o tym, żeby popadało. Dzisiaj w prognozie pogody są przewidywane przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Suma opadów miejscami nawet 10 mm. To cieszy każda kropla, która spada na wysuszoną ziemię. A jeżeli chodzi o słońce, idealna majowa pogoda od 20 stopni na północy do 26 na południu regionu. Możemy też cieszyć się nocną temperaturą od 8 stopni do 16. Wiatr powie słabo z kierunków północnych.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold. Grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza. LexusGold.pl.
11: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.
0: Dorota Sokołowska. Podobno 5 maja to jest dzień, w którym energia planetarna sprzyja refleksji i nowym początkom, a układ planet sprzyja też osobistemu rozwojowi i kreatywnym pomysłom. To co? Może dzisiaj coś wspólnie wymyślimy.

13,5 po 11. Słuchają Państwo Polskiego Radia Białystok. Susza. To jest słowo, które towarzyszy nam od jakiegoś czasu, ale susza, już wiemy, zagraża wegetacji roślin i zbiorom, ale także grozi spadkiem poziomu wód gruntowych. To skutek niewystarczających opadów już w okresie jesienno-zimowym, a teraz już nasila się susza, bo nie padało chyba z półtora miesiąca, przynajmniej na Podlasiu. Ta susza glebowa trwa w całej Polsce. Hydrologiczne oznaczanie dobór wody w rzekach czy zbiornikach wodnych jest ogłoszona w 7 obszarach, ale przy okazji suszy też ogromna prośba do Państwa, kiedy idziemy do lasu. Proszę pamiętać o tym, że łatwo zapruszyć ogień, bo ściółka jest, słuchaj, jak to się mówi, jak pieprz, więc szczególna ostrożność i też nie wyrzucanie śmieci, ale generalnie też bardzo ostrożnie z ogniem właśnie w tych rejonach. Czy popada nam deszcz? Dzisiaj oczekujemy, bo prognoza pogody przynajmniej na papierze zapisała, że może pojawić się deszcz, ale czy popada i gdzie popada? Trzymamy kciuki, żeby na całym Podlasiu, a o szczegóły zapytamy oczywiście za czas jakiś.

0: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
2: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.

Nie siedźmy w domu, korzystajmy z pięknego słońca i tylko w momentach, kiedy możemy, wybierajmy się na spacery do lasu, do parku, do miasta, gdziekolwiek Państwo są tam, warto wyjść, przespacerować się trochę. Słyszycie, jak pięknie natura wzywa nas do siebie, ale przy okazji też warto dbać o naturę i uczą nas tego oczywiście też różne instytucje. W najbliższą niedzielę, 10 maja, od 12 do 17 piknik wodociągów białostockich przy Młynowej 52/1. Tam również spektakl teatralny Kanalizacja to nie śmietnik. Bo naprawdę, czy są wśród nas takie osoby, które nie wyrzucają wszystkiego do sedesu? Nie warto. Więc uczmy się razem z dziećmi tego, jak korzystać z dóbr, tego wszystkiego, co mamy, i przy okazji też szanować wodę, kochać naturę, pielęgnować świat zwierząt i roślin i przede wszystkim korzystać z cudownej wiosennej zieleni.

0: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku znalazł się w finale ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku w kategorii obiektów kultury. A o zwycięstwie decydują nasze głosy, czyli internautów. Chodzi oczywiście o nasze wspaniałe spotki, które są najbardziej rozpoznawalnym obiektem w Białymstoku. Zaprojektował je architekt Henryk Toczydłowski. Budynki powstały w latach 70. XX wieku z myślą o wydarzeniach artystycznych, które są związane oczywiście z krajowymi dożynkami 73 roku. Ale potem to było też miejsce spotkań, ważnych wydarzeń kulturalnych w mieście. Ciekawa jestem, czy byli Państwo tam kiedyś na kawie, a może na dancingu, a może na wystawie. No w każdym razie są w tej chwili już po remoncie. Ja jeszcze nie byłam, ale dzisiaj chyba przejadę się obok nich, żeby zobaczyć, jak zostały zakomponowane i jak wspaniale się mogą też w tę naszą podlaską architekturę białostocką zakomponować. Proszę poszukać sobie tej modernizacji roku.org.pl i oddać głos na nasze spotki. Mam nadzieję, że zwyciężą, bo i z lotu ptaka, i z takiej bliskości wyglądają po prostu wspaniale.
1: Autopromocja.
2: Klasyczny duet. DJ i raper.
3: Mikrofon i gramofony.
2: Jedna audycja.
3: Jak co wtorek od 19. Hot 99.4 FM.
4: DJ Fame McFly. Maxim. Polskie Radio Białystok. W każdy wtorek. Od 19. Bądź gotowy.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Siedem dni. Jedna decyzja. Zero odwrotu. Teatr dramatyczny w Białymstoku zaprasza na spektakl Trup. To komedia, w której wszystko da się sprzedać. Nawet życie. Chodź do teatru. Zobacz, zagłosuj. Pamiętaj. Jeśli oglądasz, jesteś współwinny. Bilety na dramatyczny.pl.
5: To była reklama.

Myślimy czasami, że wysoka inteligencja, więc taka bywałość w świecie, również społecznym, to jest moda i model szczęścia, ale badania wykazują coś zupełnie innego. W rzeczywistości inteligencja oddala nas od ludzi. Jest taka teoria Savanny, która mówi, że nasze mechanizmy psychiczne wykształciły się w czasach, kiedy żyliśmy w małych, bliskich sobie grupach i w takich właśnie warunkach częste kontakty z innymi były kluczowe. Bardzo często to była przyjemność z posiadania grupy, ale teraz żyjemy trochę inaczej. Jest praca indywidualna, więcej komunikacji online i okazuje się, że ktoś, kto lubi właśnie tę formę komunikacji, myśli o sobie, ojej, jestem sopkiem. Nie, osoby blisko inteligencji doświadczają samotności, bo mają inne sposoby na postrzeganie świata, więc trochę też Państwa tłumaczę, nie jesteście sopkami, tylko po prostu chcecie czasami być w przyjemności kontaktu sami ze sobą. Za 13,5 minuty, 12.

0: Reklama. Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
1: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
3: 40 lat odwagi, 9 dni różnorodności. Dni sztuki współczesnej w Białymstoku. Od 16 do 24 maja postaw na radykalną empatię. Zobacz spektakle i performanse, które nie boją się trudnych pytań. Czekają na Ciebie także koncerty, wystawa Silent Disco i wyjątkowe spotkania. Na scenie m.in. Maja Ostaszewska, Bartosz Bielenia, Robert Więckiewicz i Mateusz Janicki. To barometr czasów odbity w sztuce. Poczuj to i bądź częścią doświadczenia. Program bok.białystok.pl. Dni sztuki współczesnej. Tutaj sztuka ma głos.
0: To była reklama.
4: Od tej pory wiadomości przedstawiać będzie Adam Klimiuk, a mamy 12, więc posłuchajmy, co się dzieje.
5: Łomżyńska prokuratura sprawdzi, czy w Jedwabnem doszło do znieważenia Żydów. Policja wyjaśni okoliczności wypadku na hulajnodze elektrycznej w Piszu. Ponad 1,5 miliona Polaków ma astmę i o tym nie wie. O badania apelują specjaliści. Prokuratura rejonowa w Łomży sprawdzi, czy w Jedwabnem doszło do znieważenia Żydów. Jest to związane z postawieniem kontenerów na działce sąsiadującej z pomnikiem poświęconym wydarzeniom z 10 lipca 1941 roku i treścią organizowanych w nich spotkań informacyjnych. Dwa kontenery stanęły tam z inicjatywy dziennikarza Wojciecha Sumlińskiego. Teraz śledczy sprawdzą, czy nie doszło tam do naruszenia prawa, mówi prokurator rejonowy w Łomży Małgorzata Kosiorek-Soboń.
6: Prokuratura rejonowa w Łomży wszczęła dochodzenie o czyn w sprawie publicznego znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej i wyznaniowej poprzez umieszczenie kontenerów na działce sąsiadującej z pomnikiem pomordowanych Żydów położonej w miejscowości Jedwabne, mających funkcjonować jako centrum informacyjne dotyczące historycznej zbrodni z dnia 10 lipca 1941 roku.
5: Jak mówił podczas otwierania centrum Wojciech Sumliński, ma ono według niego służyć odkłamywaniu historii i relacji polsko-żydowskich. Podważa on udział Polaków w zagładzie Żydów w Jedwabnem, a także sugerował, że Żydzi żyli w symbiozie z Niemcami na okupowanych terenach. Prokuratura rejonowa w Łomży zajęła się sprawą w ramach nowych zasad, które określił prokurator krajowy, wyznaczając jednostki, które zajmują się hejtem i mową nienawiści.
6: Za pośrednictwem prokuratury okręgowej w Łomży wpłynął wydruk artykułu prasowego zatytułowany Kontenery obok pomnika pomordowanych Żydów w Jedwabnem, który został opublikowany w sieci internet. Dochodzenie znajduje się w fazie początkowej i trwają czynności zlecone funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
5: 10 lipca 1941 roku doszło do mordu Żydów w Jedwabnem. Zostali zebrani na miejskim rynku. Według ustaleń IPN 300 osób zamknięto w stodole i spalono. Według historyków Instytutu odpowiedzialność za zbrodnie ponoszą mieszkańcy Jedwabnego, którzy mieli działać z inspiracji niemieckich żołnierzy. 16-latek kierował hulajnogą elektryczną, bez uprawnień, niezgodnie z przepisami przewoził drugą osobę i spowodował wypadek. Do takiego zdarzenia doszło w Piszu. O przebiegu tego wypadku mówi nadkomisarz Anna Szybczyńska z Piskiej Policji.
7: Jadący hulajnogą elektryczną 16-latek na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się na jezdnię razem z jadącą z nim 14-latką. Oboje trafili do szpitala w stanie niezagrażającym ich życiu. Dziewczyna przetransportowana została śmigłowcem LB. PKP.
5: Kaski ochronne będą obligatoryjne dla użytkowników hulajnóg elektrycznych poniżej 16 roku życia od 3 czerwca. Szacuje się, że na astmę cierpią 4 miliony Polaków, z czego tylko 2 miliony 200 tysięcy ma postawioną diagnozę. Reszta nie jest świadoma swojej choroby i nie podejmuje leczenia, alarmują lekarze. Dziś przypada Światowy Dzień Astmy. O tym w relacji Joanny Stankiewicz.
8: W Polsce mija średnio 7 lat od pierwszych objawów astmy do postawienia właściwej diagnozy. Często osoby, które bagatelizują zwykły katar alergiczny, chorują na astmę, mówi dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego.
9: Połowa chorych z katarem rozwija astmę. W pewnym momencie zaczyna mieć kaszel, świst, duszności i mówią, ale zaraz, o co chodzi? Przeziębiłem się. No nie. To niestety jest konsekwencja tego, że przez wiele lat nie leczyliśmy alergicznego nieżytu nosa.
8: Rozwój astmy zależy od predyspozycji genetycznych, czynników środowiskowych i często zaczyna się w dzieciństwie. Szacuje się, że 10 do nawet 15% dzieci może mieć astmę. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
5: To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
11: Prawdziwie letnia pogoda, bo 20-26 stopni to idealna aura i właściwie temperatura. Nocą będzie od 8 do 16 i to się też czuje. 16 to oczywiście na południu regionu. Jeżeli chodzi o opady, są w prognozie pogody przelotne z możliwymi burzami. Dopytamy o to, czy i kiedy będzie padać za 25 minut. Ciśnienie 994 hektopaskale. Bardzo lubię zauważać, że to jest nasza skala radiowa. 99,4 w Białymstoku i rośnie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
12: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.
11: Mariusz Woroniewski za konsoletą, Dorota Sokołowska przed mikrofonem. Witamy Państwa i rozpoczynamy popołudnie z Polskim Radiem Białystok.

Wiemy, że za 20 minut zapytamy o pogodę, a właściwie bardziej o deszcz. A co będzie za 9 minut, proszę Państwa? Jaka książka w Polskim Radiu Białystok? A no właśnie, dzisiaj będziemy mówić o Kartaginie, o nowej historii starożytnego imperium. Bardzo ciekawe spojrzenie autorki Eve MacDonald. Jakie? A słuchajcie Radia Białystok.

0: czytam książki.
1: Dopiski na okładkach książek czasami brzmią albo jakoś tak wyjątkowo dramatycznie, albo zachęcająco. No i tutaj, kiedy czytamy, że wreszcie Kartagina ma swoją Iliadę, to pomyślałam sobie, przesadzają. Ale rzeczywiście, sięgając do książki Eve MacDonald, to jest autorka, która jest panią profesor, wykładowczynią w Katedrze Historii Starożytnej Uniwersytetu w Cardiff. Naprawdę napisała fascynującą książkę, proszę państwa, i to taką, która zaciekawi, nie znuży, odkryje coś nowego, zresztą ona ma świetne recenzje już w tej chwili, a tym, którzy nie bardzo wiedzą, o co chodzi, na pewno da też dodatkowy wywód na temat historii Kartaginy i też jej wyjątkowości, no bo zaczyna się tutaj od pytania, czym była Kartagina i kim byli Kartagińczycy. Sama autorka stawia je od razu na początku i pisze, dlaczego fascynują ją właśnie pytania takie jak to, dlaczego Rzymianie ją totalnie unicestwili. Sama wielokrotnie wybierała się w to miejsce starożytnej metropolii, nieopodal stolicy dzisiejszej Tunezji. Urzekło ją piękno, ale wciąż też wyczuwalne cienie wspomnień i rozmaitość twarzy tego miasta. To cytat z książki. Kartagina przez 600 lat była dominującym graczem w świecie starożytnym, siłą napędową rozwoju zachodniej części basenu śródziemnomorskiego, ale po podboju Rzymianie z biegiem stuleci w znacznym stopniu zatarli jej pamięć o wielkim znaczeniu i ona spenetrowała to miejsce, przejrzała życiorysy mieszkańców na bazie długiej, świetnej historii i wydobyła dzieje na światło dzienne. Przy okazji też patrzę na to trochę inaczej, bo nie z perspektywy tych, którzy ją zniszczyli, tylko tych, którzy tam żyli. Przy okazji też odkrywa no, tą niezwykłą cywilizację, która była częścią starożytnej kultury i po dzisiaj dzień czuje się tam właściwie ogromny wpływ, gdziekolwiek by się nie było, czy w Portugalii, w Hiszpanii, w Italii, na Sycylii, Sardynii czy Korsyce. Pytań jest tutaj bardzo dużo i o te dramatyczne dzieje Kartaginy, o jej rozwój, o jej upadek. Przywołuje tutaj autorka bardzo wiele wypowiedzi, ale to, co jest dla nas ciekawe, to również najnowsze badania. To, co dokonało się dzięki skokowi postępów w badaniach archeologicznych w ciągu ostatnich 20 lat, bo są nowe analizy DNA, są też izotopy stabilne pobrane ze szczątków z masowych grobów na Sycylii i one właśnie dają taki wgląd w bardzo zróżnicowane pochodzenie pochowanych tam ludzi. Tunezyjczycy i Holendrzy, to archeolodzy oczywiście, poprzez badanie metodą radiowęglową próbek z głębokich wykopalisków i wykopów potwierdzili, że Kartagina została założona w IX wieku przed naszą erą, a z bieżących studiów, wykopalisk i wielu prac naukowych w całym basenie śródziemnomorskim można też wyłonić pewną opowieść nie tylko z perspektywy tej rzymskiej narracji, ale właśnie zupełnie, zupełnie nowej. Historia wyjątkowa, piękna i też widać tutaj ogromną pasję autorki, która bada i zestawia, która też czasami dziwi się tym badaniom i trochę tłumaczy po swojemu. Tutaj pokazuje nam też historię Kartaginy z tą tożsamością miasta północnoafrykańskiego i pokazuje też, jak można z tej perspektywy też opowiedzieć historię Kartaginy, a też stworzyć epicką opowieść i taką relację, która może pomóc zrozumieć i tam żyjących ludzi, no i tych, którzy też napadali i niszczyli. To wszystko z takiego bardzo autorskiego, ale też pięknego i literackiego poziomu, więc ten dopisek, że to taka Iliada, to wcale nie na wyrost. Książka bardzo uważna, bardzo piękna, wspaniale napisana. Taka podróż do tego, co Rzymianie starali się wymazać z naszej pamięci i że Kartagina zawsze była jednym z najważniejszych kulturowych fundamentów w zachodniej części Morza Śródziemnego. No i jeżeli przyjrzymy się temu z wystarczającą uwagą, pisze autorka, przekonamy się, że bez wszystkiego, czym była Kartagina, nie byłoby też Rzymu. Świetne recenzje, znakomita lektura, pięknie wydana książka, to jest wydawnictwo Rebis i myślę, że to jest też porywające dla wszystkich, którzy fascynują się starożytnym światem, a jednocześnie takim bardzo współczesnym spojrzeniem autorki Eve MacDonald. Jeden egzemplarz dzięki wydawnictwu mamy dla państwa, 85744 2222.

telefon cały czas dzwoni. Zaintrygowała Państwa ta historia Kartaginy. Polecam, być może w bibliotekach jest to już ta książka, bo ten egzemplarz, który miałam, trafia już w ręce pana Wojciecha, czyli właściwie poszło szybko.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie poranek nad jeziorem. Śmiech na pomoście, pierwsze ujęcie przed kamerą i piosenkę, która zaczyna żyć własnym życiem.
2: W malowniczych kuklach na Suwalszczyźnie łączymy musicalową energię z kajakową przygodą i prawdziwą produkcją teledysku.
3: To będzie obóz pełen muzyki, tańca i aktorstwa. Jeśli chcesz przeżyć coś naprawdę wyjątkowego i poznać nowych przyjaciół, czekamy na Ciebie.
2: Szczegółowe informacje i zapisy na Facebooku Białostockiej Akademii Musicalowej.
3: Wiosła w dłoń, kamera, start!
0: To była reklama.
4: A jest już 12:30. Łączymy się z biurem prognoz. Dzisiaj dyżuruje pani Katarzyna Ścisłowska. Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
4: Ja dzisiaj od samego rana mówię o tym, że w prognozie pogody jest odrobina deszczu, ale i obiecuję naszym słuchaczom, że łącząc się z panią, zapytam o ten deszcz, chociaż na razie w ogóle śladu chmury nie widać nad nami. Ale jest jakaś nadzieja?
5: Tak, jest nadzieja jak najbardziej. Dzisiaj przelotne opady mogą na Podlasiu występować, także no, możemy
4: się spodziewać.
5: Tak, możemy się spodziewać, należy cierpliwie czekać, jeżeli ktoś oczekuje na deszcz, że jak najbardziej może się pojawić. Oczywiście nie wszędzie, bo to miejscami te opady, bo to przelotne, więc gdzie tam wystąpią, to wystąpią, wiadomo jak to z przelotnymi opadami, ale może mogą dzisiaj się jak najbardziej zdarzać. No i do końca dnia przeważnie właśnie takie będzie większe zachmurzenie niż teraz, czyli takie umiarkowane i okresami duże. Te opady głównie właśnie tutaj jeszcze tak chciałam doprecyzować, że one przede wszystkim będą na północy i w centrum regionu. Południe powinno być no, raczej bez opadów, ale na pozostałym obszarze jak najbardziej mogą występować. No i mogą się też dzisiaj pojawić nie tylko opady, ale również i burze. No i jak to przy burzach należy się też liczyć właśnie wtedy z troszeczkę nawet silniejszymi tymi opadami deszczu i porywami wiatru. Jeżeli chodzi o temperaturę w tej chwili, no to ona troszeczkę jest zróżnicowana. Chłodniejsza jest północ regionu, tutaj około 19 stopni do 25 na południu. No a maksymalnie dzisiaj troszeczkę więcej. Północ około 20 stopni, a południe około 26 stopni. Ciśnienie w Białymstoku obecnie 992 hektopaskale i ono dzisiaj spada. W nocy umiarkowane i duże zachmurzenie, no i też miejscami przelotne opady deszczu, z tym, że one głównie tutaj też na północy Podlasia będą występować. Temperatura w nocy od 8 do 12 stopni. Jutro również zachmurzenie umiarkowane i duże, no i także jutro przelotny deszcz, no i jutro również miejscami pojawiać się mogą burze, no i oczywiście podczas tych burz, jak to zazwyczaj, mogą wystąpić trochę silniejsze opady i porywy wiatru. A jeżeli chodzi o temperaturę jutro, no to bardzo zbliżona do tej dzisiejszej, maksymalnie ponownie chłodniejsza północ, tutaj około 19 stopni do 26 stopni na południu. No a dalej, do końca tygodnia raczej sporo chmur, przelotny deszcz, raczej już też powinno być bez burz. Jeżeli chodzi o temperaturę, to w czwartek, no tutaj wyraźne ochłodzenie na północy Podlasia, tutaj tylko do około 13 stopni. No południe jeszcze cieplejsze, jeszcze z temperaturą lekko powyżej 20 stopni. No a piątek, sobota, niedzielę, tu już mam wszędzie ochłodzenie już na całym obszarze, temperatura w przedziale od 9 do 16 stopni, no czyli w porównaniu do tego, co mamy obecnie, no to no takie dosyć spore to ochłodzenie. No a ponownego ocieplenia możemy spodziewać się z początkiem przyszłego tygodnia, czyli znowu takich temperatur maksymalnych powyżej 20 stopni.
4: Majowe temperatury. Bardzo, bardzo dziękujemy za prognozę pogody. Mówiła pani Katarzyna Ścisłowska.
0: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.

0: Za chwilę bardzo daleka podróż przed nami. Australia, która oferuje turystom cały wachlarz wrażeń od zachwycającej wielkiej rafy koralowej, aż po słynną operę w Sydney i trasę widokową, o której będziemy za chwileczkę opowiadać. Miłce Malcan, Kasia Bodnaruk-Augustyńczuk. Szczegóły za kilka minut.
1: Reklama.
2: Już wstała Mruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
3: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsce,

0: które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
1: To była reklama.
2: Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
3: Kasia Bondaruk-Augustyńczyk, tłumaczka między innymi, zabiera nas dzisiaj do Australii. Australia to widoki, krajobrazy, ale także ludzie. Zawsze jesteśmy ciekawi, jak to jest. Jak Australijczycy tam sobie żyją, tym bardziej, że no, kwestia narodowościowa tam w Australii jest bardzo specyficzna.
4: Tak. Specyfiką Australii jako kraju jest to, że tam są ludzie zewsząd, tak naprawdę. Jest bardzo duża mieszanka, jeśli chodzi o rasy, o narodowości właśnie. Powiedziałabym o języki, chociaż jeżeli ktoś przyjeżdża na długo i z zamiarem, żeby tam zostać, a raczej taki ma się zamiar, jak się szczególnie z daleka do tej Australii emigruje, to właściwie ten angielski jest w jakby takim powszechnym użyciu wszędzie, więc językowo może nie aż tak bardzo jest to kraj zróżnicowany. Są rdzenni mieszkańcy, którzy byli tam od zawsze, czyli aborygeni. Ich jest wciąż dużo w różnych miejscach i będąc nawet na krótko, nawet podczas takiej turystycznej wizyty, jak najbardziej możemy się też natknąć na tych, którzy byli tam od początku, no bo właśnie słowo aborygen oznacza od początku, ale oprócz tego właśnie te wszystkie inne ciekawe nacje. Natomiast ludzie, Australijczycy jako naród, najfajniejsze, jak dla mnie, jest to, że oni są tak kompletnie wyluzowanym narodem i tak bardzo potrafią się z siebie śmiać, że to jest po prostu piękne. Nie są tacy nadęci, jak na przykład, no, przychodzą mi teraz pewne nacje do głowy. Od jednego z Australijczyków usłyszałam świetną rzecz, która bardzo mi się spodobała. On powiedział, że wiesz co, my wiemy, że ludzie nas postrzegają jako takich trochę półgłupków, ale z nami się fajnie spędza czas, jest po prostu tak cool. I to było takie szczere i prawdziwe i rzeczywiście czuje się ten luz wszędzie. Przede wszystkim jest ta umiejętność śmiania się z samego siebie i z własnego narodu. No i też śmiania się ze wszystkich innych i wkręcania turystów na każdym kroku w jakieś takie ciekawostki typu usłyszałam od jednego lokalsa, jeśli mogę tak powiedzieć, że turystów się wkręca na to, że są takie spadające miski koala w lesie, że to jest taka odmiana, na to się mówi drop bears, no i że tak, mogą na ciebie spaść w pewnym momencie i że trzeba uważać. Kiedyś podobno była taka pani reporterka ze Szkocji, która się specjalnie przygotowała, żeby reportaż o tych spadających miskach robić, poszła w takim kasku i w ogóle w takiej odzieży ochronnej. Australijczycy mają taką ciekawostkę kulinarną poniekąd, to jest taka pasta Vegemite i inny z kolei Australijczyk powiedział, że jak się tym Vegemite'em posmarujesz za uszami, to na ciebie miski nie spadną w lesie. Więc to jest dużo takich fajnych, różnych anegdot i innych dowcipów, które się słyszy na każdym kroku i oni się po prostu dobrze czują w takim wyluzowanym nastroju.
3: Trochę abstrakcyjny humor, troszeczkę.
4: Troszeczkę, ale bardzo taki swojski i taki bardzo przyjazny. Natomiast na pewno nie ma takiego kijka włożonego nie powiem w co i takiej nadętości, co też widać na przykład w ubiorze. I dla mnie to też była bardzo ciekawa obserwacja, bo taka moja koleżanka, która jest wizualem, czyli zajmuje się aranżacją ładnie dobranych dodatków modowych do strojów na manekinach, ona kiedyś pojechała do Australii i wróciła zniesmaczona, mówiąc, że nigdzie na świecie nie widziała tak brzydko ubranych ludzi jak tam. No i właściwie też tak pod tym kątem się trochę tym ludziom przyglądałam. I jest tam dużo takiego luzu, jaki my znamy z amerykańskich filmów albo z historii zasłużonych o tym, jak to się w piżamie chodzi, nie wiem, w Irlandii po bułki do sklepu. I rzeczywiście tam jest ten luz wszędzie, w takim zachowaniu, w języku, w ubiorze.
3: To wyluzowanie to też może być dla nas taka zachęta językowa, no bo czasem jedziemy do krajów anglojęzycznych i boimy się odezwać, żeby nie było widać, jak bardzo polski mamy akcent, jak to tam jest z akcentem, czy w ogóle zrozumiemy, jak to brzmi, bo na przykład angielski w Indiach to jest angielski, do którego trzeba się długo przyzwyczajać.
4: Obawiam się, że teraz wchodzimy na grząski grunt. Ja jestem językowcem i to jest mój ulubiony temat, a już na pewno warianty angielskiego to jest taki temat, w którym lubię być. Bardzo mnie też ta Australia ciekawiła pod tym kątem. Chciałam się tak wsłuchiwać w te różne australijskie smaczki i przez pierwsze dwa dni, pomimo tego, że dobrze mówię po angielsku, rozumiem takie warianty, do których nie wszyscy moi koledzy z Irlandii na przykład się przyznają, bo nie rozumieją, więc no, taka najgorsza znowu nie jestem. A przez pierwsze dwa dni co chwilę dopytywałam po prostu, że słucham, ale co? I tak zastanawiam się, no dlaczego ja mam płacić PayPalem? A tu się potem okazywało, że to nie jest PayPal, tylko people, czyli ludzie, więc mnóstwo takich ciekawych smaczków, o których pamiętałam z fonetyki ze studiów, ale jak się z tym człowiek spotyka, to jest ciekawie. Środek, ten interior australijski, to jest zupełnie inna bajka językowo, żeby tam się tak odnaleźć i czuć swobodnie, to tak naprawdę trzeba się bardzo dobrze wsłuchiwać. Natomiast jeśli chodzi o to, jak my mówimy i o ten nasz akcent, jedno jest pewne, nikt się z nas nie będzie śmiał. Więc to jest w ogóle super i to daje od razu takie poczucie, że możemy próbować się dogadać. No albo też pamiętać o zasadzie mojej babci, że jak się mówi głośno i wyraźnie, to się człowiek wszędzie dogada. Więc jest taki luz pod kątem językowym też.
2: Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.

Tu Polskie Radio Białystok, jest już za 9 minut 13. My na pewno będziemy wracali w wiadomościach Polskiego Radia Białystok do tego, co dzieje się najważniejszego, ale z informacji, które do nas spływają, jest również taka, że już Centralna Komisja Egzaminacyjna unieważniła kilkanaście matur z języka polskiego. I to jest efekt opublikowania chwilę po godzinie 9 zdjęć arkuszy. Chodzi także o wniesienie telefonów na egzamin. Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie mówią, że kilkanaście przypadków złamania przepisów nie ma dużego znaczenia w skali całego kraju, ale przecież ostatecznie chodzi też o to, czego tak naprawdę ci młodzi ludzie uczą się i jak powinni reagować właśnie w takim momencie stresu. Wiadomo nie od dzisiaj, że egzamin dojrzałości to jest taki egzamin, który sprawia, że sprawdzamy nie tylko wiedzę, ale również to, jak ci młodzi ludzie potrafią odnieść się do tego, co się dzieje. Czyli na przykład nie ściągamy, to nie ściągamy.

0: Reklama.
1: Skibiccy, szkółka drzew, krzewów owocowych i ozdobnych, hurt Detal, trawy, byliny i inne rośliny. Uwaga! Największy wybór w regionie. Niskie ceny. Profesjonalne doradztwo. Sprawdź. Skibiccy, szkółka drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. Kuriany 127.
2: Zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Horten Arenie. Już 31 maja od 10 do 16 czeka Was dzień pełen emocji i świetnej zabawy. W programie liczne gry, zabawy, konkursy z nagrodami, a także występy artystyczne. Nie zabraknie również strefy sportowej, komputerowej oraz kącika animacyjnego dla najmłodszych. To idealna okazja, by spędzić czas całą rodziną w radosnej atmosferze. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Horten Arenie.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: To była reklama.
4: Jest już punktualnie po 13. W studiu Adam Klimiuk. Posłuchajmy wiadomości.
5: Maturzyści zakończyli pisanie drugiego obowiązkowego egzaminu z matematyki. Maksymalne ceny paliw na stacjach będą jutro takie same jak dziś, wynika z obwieszczenia ministra energii. 3 osoby zmarły po zakażeniu hantawirusem na pokładzie statku wycieczkowego. Jednostka jest na Atlantyku. Była geometria, funkcje i prawdopodobieństwo. Maturzyści napisali drugi obowiązkowy egzamin podstawowy z matematyki. W województwie podlaskim zdawało go ponad 10,5 tysiąca osób. Królowa nauk uważana jest za postrach maturzystów. Sprawdziliśmy, czy tak też uważają uczniowie z 8 liceum ogólnokształcącego w Białymstoku.
6: Łatwa, bardzo. Dowód geometryczny był łatwy. Ty jednego wzoru zaczął podstawić. 98% myślę, że będzie pewna.
7: Średnio chyba, ale zdałam. Tak co najmniej 40%, może 60%. Tak przy dobrych wiatrach. Niektóre zdania były trochę pogmatwane, bardziej takie te otwarte, były trudniejsze niż te zamknięte.
8: Matura była bardzo prosta, liczę ponad 90%.
9: Tam miałam z kilkoma zdaniami problem. Ciągi funkcji, ale jakoś tam ogarnęłam większość. Po prostu pozostawiać wszystko, albo jakąś drogą eliminacji, albo po prostu no, wyliczyć te logarytmy są łatwe, pole ostrosłupa było łatwe, ale ogólnie te zamknięte to wszystkie było łatwe. Na bieżąco zadanie po zadaniu, jak jest coś, na czym utknęłam, myślę, nic wymyślić nie mogę, to wtedy idę dalej i wtedy wracam do tych zadań, co nie potrafiłam zrobić. Oby zdać. Im wyżej, tym lepiej. Tak 70 byłoby fajnie.
10: No dobrze, no jeden błąd na jazie jest. Były liczby na wysokich potęgach. Czy liczba 4 do 12 razy 5 do 24 ma 25 znaków? No i wszedł mi o jeden za mały.
11: U mnie najtrudniejsza była funkcja kwadratowa. Ogólnie oprócz tego to wszystko raczej mam dobrze.
12: Dosyć dobrze, w sensie zrobiłem wszystko. Miałem problem z prawdopodobieństwem, ale to zawsze u mnie problem jest. No ogólnie wydaje mi się, że dosyć ciężko było.
5: Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym 11 maja, wyniki matur będą ogłoszone 8 lipca. Tymczasem Centralna Komisja Egzaminacyjna unieważniła kilkanaście matur z języka polskiego. To efekt opublikowania wczoraj chwilę po 9 zdjęć arkuszy. Chodzi także o wniesienie telefonów na egzamin. Osoby, które wniosły smartfony na salę egzaminacyjną, będą mogły podejść ponownie do matury z języka polskiego dopiero za rok. Jutro ceny maksymalne paliw będą takie same jak dziś. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. Oznacza to, że litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 000 000 zł. Kontrolę na stacjach prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 2 kolejne przypadki zakażenia hantawirusem. Lekarze podejrzewają tę infekcję u 5 osób przebywających na statku wycieczkowym Hondius. Jednostka stoi na Atlantyku u wybrzeży Wysp Zielonego Przylądka. Na pokładzie przebywa około 150 pasażerów z ponad 20 krajów, którzy ze względu na kwarantannę nie mogą opuścić pokładu. Troje pasażerów zmarło, a jedna osoba jest w stanie krytycznym. O szczegółach Agata Król.
13: Statkiem podróżowali głównie obywatele Wielkiej Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii. Na pokładzie znaleźli się też Polacy, którzy, jak informuje MSZ, czują się dobrze i nie zgłaszali do tej pory problemów czy prośby o pomoc. Polskie służby konsularne monitorują tę sytuację. Światowa Organizacja Zdrowia w szczegółowym raporcie potwierdziła, że u 2 osób wykryto hantawirusa, a 5 pozostałych prawdopodobnie również zostało zakażonych. 3 osoby zmarły, 2 Holendrów i Niemiec. Osoba pochodząca z Wielkiej Brytanii w stanie krytycznym została ewakuowana do szpitala w RPA. Na pokładzie luksusowego wycieczkowca panuje spokój, poinformował armator Ocean White Expeditions, który chce, by po kontroli bezpieczeństwa pasażerowie mogli opuścić pokład. Następnie rozważa rejs do hiszpańskiego Las Palmas lub na Teneryfę. Ryzyko przeniesienia zakażenia z człowieka na człowieka jest niezwykle rzadkie, informuje WHO. Wirus przenoszą gryzonie. Mimo to Republika Zielonego Przylądka zwróciła się do kapitana statku z prośbą o pozostanie na morzu w ramach ostrożności. Agata Król, Polskie Radio.
5: Statek odwiedzał jedne z najbardziej odległych miejsc na Ziemi, w tym Tristan da Cunha, wyspę na południowym Atlantyku między Argentyną a południowo Republiką Południowej Afryki. Ceny za miejsce wahały się od 14 tysięcy do 22 tysięcy euro. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
15: Szukajmy szczęścia w naszej szerokości geograficznej, zwłaszcza że maj wreszcie przyszedł piękny. Jest ciepło, temperatura dziś 20-26 stopni, taka rozpiętość nocą od 8 do 12. Ma być troszeczkę chłodniej w najbliższych dniach, ale później znowu wróci ciepła, przyjemna, a nawet gorąca aura. Dziś czekamy zwłaszcza na te przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Spoglądam, czy się chmurzy, na Świerkowej jeszcze nie, ale być może u Państwa pada, to dobrze. Ciśnienie 992 hektopaskale już i jeszcze spadnie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
16: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
18: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę fundusze.ue.podlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
19: To była reklama.
20: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.
15: 6,5 po 13. Dorota Sokołowska i Mariusz Woloniewski. W kalendarzu 5 dzień maja, wtorek, świętujemy dzisiaj Dzień Bez Makijażu, Dzień Europy, Światowy Dzień Astmy i jeszcze Międzynarodowy Dzień Położnej, ale zwłaszcza Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością.

Nasze magazyny edukacyjne o 13.30 cieszą się dużą popularnością wśród naszych słuchaczy, ponieważ mówimy tam o rzeczach ważnych, a dzisiaj szlachetne zdrowie o słońcu i o wpływie na nasze ciało. Właściwie będziemy uczyć się bardziej niż straszyć, jak czytać własną skórę i jak mądrze korzystać ze słońca, a opowiemy o chorobie, która nie boli, a potrafi być śmiertelna, czyli o czerniaku. Czy trzeba zabezpieczać się wychodząc na słońce? Jeśli są Państwo ciekawi odpowiedzi na te pytania, zapraszam o 13.30, czyli już niebawem. Viens, je t'emmène sur ma...

Polecę Państwu jeszcze dzisiejsze tajemnice naszych czasów po 18. Bohaterem będzie dwukrotny kawaler orderu Virtuti Militari, czyli generał Nikodem Szculik. O jego życiu wiemy niewiele, więc może warto włączyć radio, posłuchać, czym się zajmował, jak żył, bo ostatecznie bardzo często mówimy, że jedziemy ulicą generałów, między innymi Szculika. 18.30 po 13.00 czekamy już na Szlachetne Zdrowie, a ja życzę Państwu dobrego odbioru. Dorota Sokołowska.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
4: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
3: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
5: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
6: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
7: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
8: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
7: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
8: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
7: I tych, którzy działają razem dla Polski.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
9: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
10: czują się bezpieczne i kochane.
11: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
12: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
9: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom.
10: Razem możemy zmienić świat.
12: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
9: Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Jest 13:30.
0: Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
13: Przed mikrofonem Renata Reda, dzień dobry. Dziś w programie Szlachetne zdrowie o chorobie, która nie boli, a potrafi być śmiertelna, o czerniaku. Nie będziemy straszyć, ale uczyć, jak czytać własną skórę i jak mądrze korzystać ze słońca. Gośćmi Polskiego Radia Białystok są Emilia Rukścińska, która stoczyła zwycięską walkę z czerniakiem. Witam panią.
14: Dzień dobry.
13: Oraz chirurdzy z Białostockiego Centrum Onkologii, a są z nami dr Hubert Puziuk, dzień dobry.
15: Dzień dobry.
13: I dr Artur Dyśko, witam pana.
16: Dzień dobry.
0: Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
13: Panie Emilio, najpierw proszę podzielić się z nami swoją historią. Kiedy wystąpił czerniak, kiedy była ta diagnoza, gdzie, w którym miejscu się znalazł i jak przebiegało leczenie?
14: Czerniak wystąpił u mnie, w sumie już minęło prawie 5 lat od tego czasu, jak zauważyłam, że coś nie tak się dzieje. Mam jasną cerę, jestem typową
13: słowiańską, uroda,
14: tak, słowiańska uroda,
13: niebieskie
14: bardzo
13: oczy.
14: Jasne, tak, karnacja i bardzo dużo znamion, więc raz na jakiś czas badałam te znamiona, ale przyznaję, że raz za rzadko, raz na jakiś czas, to znaczy nie raz na rok, tak jak powinnam, tylko dopiero jak zaczęło mnie coś niepokoić. Tutaj jedno ze znamion zaczęło, strupek się zrobił po prostu. Było bardzo malutkie znamie, jedno z wielu pieprzyków, które posiadałam i zrobił się...
13: Gdzie to znamie było?
14: Strupek na udzie, z przodu na nodze.
13: Czyli w widocznym miejscu.
14: Bardzo widocznym miejscu, ale tak jak mówię, no... Było tam wiele tych znamion, więc nie zauważyłam nawet, że się zmienia, że się powiększa. Czy... I naprawdę nie był duży, dopóki nie zaczął robić.
13: Nie był duży, czyli strupek. Jaka średnica?
14: Mniejszy niż paznokieć malutki. u stopy.
15: I po jakim czasie pani zareagowała? Jak długo chodziła pani z tym strupkiem?
14: Na pewno chodziłam miesiąc, bo mi się zagoił, a zdarzały się wcześniej takie sytuacje, tak mi się wydaje, więc się zagoił. Ale potem znowu się zrobił strupek i to już mnie zaniepokoiło i z tym z krwią wyleciała również taka wydzielina troszkę ropna. Białostockie Centrum Onkologii w tym czasie ogłosiło badania profilaktyczne, czerniakowe, więc udało mi się dosłownie w ciągu tygodnia zapisać na takie badanie i trafić do pani doktor chirurg-onkolog. No i pani doktor chirurg-onkolog obejrzała mnie całą i zdiagnozowała rzeczywiście, ten będzie do wycięcia, coś tu może być nie tak. No i po biopsji oczywiście wynik histopatologii. Pani doktor zadzwoniła do mnie, że zaprasza mnie do Białostockiego Centrum Onkologii na rozmowę. No i przedstawiła mi, jaki to jest czerniak. Czerniak to był czerniak, panowie mi pomogą, bo mówiłam, że pamiętam,
16: PT3A
14: to już taki bardziej zaawansowany, niż mniej, więc no strachu było. Badania typu tomograf, PET, USG po kolei, żeby wykluczyć przerzuty. Operacja, wycięcie blizny, praktycznie całego mięśnia złuda i węzłów chłonnych najbliższych, to znaczy pachwinowych.
15: Co powinno nas zaniepokoić w wyglądzie naszej skóry? Co może świadczyć o tym, że to może być czerniak?
17: Generalnie mamy do czynienia z taką skalą ABCD. I ona służy do takiego właśnie, można powiedzieć, samobadania znamion. Pierwszy podpunkt to jest asymetria tej zmiany, więc jeśli ona, jej kształt jest asymetryczny, powinno nas to już niepokoić. Następnie kolor, znaczy jeszcze granice nierówne tej zmiany. To też jest cecha, która powinna nas niepokoić. Kolor, jeśli jest niejednolity, średnica powyżej 6 mm i ewolucja tej zmiany. Jeśli ona w czasie się zmienia, to przede wszystkim powinno nas zaniepokoić. Ale ta metoda jest skuteczna w przypadku 50% czerniaków i druga połowa pozostaje jakby niezdiagnozowana jako coś podejrzanego, stosując tą skalę. Dlatego bardzo ważne jest, żeby tej oceny, tych znamion dokonywał dermatolog bądź chirurg-onkolog przy użyciu dermatoskopii, gdzie w 10-krotnym powiększeniu oglądamy już poszczególne znamiona i wtedy widzimy dużo więcej. Coś, co pozwala nam uchwycić wcześniejsze czerniaki i to pozwala nam uchwycić tą chorobę na wcześniejszym etapie, co łączy się z lepszym rokowaniem.
15: Czy taka wizyta u dermatologa w kierunku czerniaka to powinna odbywać się co roku? Powinien już każdy z nas mieć to w swoim kalendarzu?
16: Generalnie tak jak dokonujemy

0: chciałbym też dodać do słów kolegi, że jest koncepcja brzydkiego kaczątka, czyli jak mamy znamie, zmianę na skórze, która wygląda inaczej, pojawiła się niedawno, szczególnie nowa zmiana po 30. Taką zmianę najlepiej, żeby sprawdziła osoba z doświadczeniem w dermatoskopii.
1: A czerniak pojawi się jako właśnie nowe znamie, czy już na pieprzyku? Co nas bardziej powinno zaniepokoić? To coś nowego, co się pojawiło, czy to, że jakieś stare znamie nam statystyka się rozbudowuje?
0: Jest, tak, statystyka jest następująca. 80% czerniaków pojawia się de novo, czyli są to nowe zmiany na skórze, których wcześniej nie było. Niekoniecznie muszą to być odsłonięte części ciała, mogą to być też również nogi, uda, ramiona. Polacy, zmienił się nasz tryb życia, Polacy coraz więcej podróżują, więc jest krótka, intensywna ekspozycja na światło, które powoduje oparzenie skóry, również w tych miejscach. Dlatego nie zawsze to może być na osłoniętej części ciała, ale oczywiście najczęściej czerniaki i inne raki skóry powstają w miejscach o największej ekspozycji słońca, czyli w wieku po 70 twarz, wcześniej kończyny dolne, ręce.
1: Czy czerniak zawsze musi być czarny?
2: Nie musi być czarny. Nawet zaawansowany może przybierać już w części tej zmiany blaknący kolor, ponieważ dochodzi tam do takiej regresji. Można powiedzieć, że zapada się sam pod sobą, tak jak z powodu jego intensywnego rozwoju. I też może być bardziej niepokojący właśnie niż czerń. Są kolory takie jak biel i szarość. I to też jest bardzo alarmujące.
1: Czy są jakieś grupy osób, które są bardziej narażone na tą chorobę? I to bynajmniej nie dlatego, że częściej przebywają na słońcu. Czy jest to uwarunkowane genetycznie?
0: Wiemy obecnie, że jest pewna predyspozycja genetyczna do rozwoju czerniaków, tak jak prawie do rozwoju każdego z raków skóry. Na pewno dużo nie wiemy, wszystko jest przed nami. W chwili obecnej nie ma jakiegoś takiego testu ogólnodostępnego, który można by było wykonać w ramach poradni genetycznej, przynajmniej ja o takim nie wiem, i się dowiedzieć, czy ma się większą predyspozycję do czerniaka. Na pewno do takiej poradni genetycznej bądź do nas należałoby się zgłosić, jak ktoś ma w rodzinie zachorowania na czerniaka, jak ktoś ma zespół znamion atypowych, czyli często to jest powyżej 50-100 znamion, gdyż taka osoba ma ryzyko zwiększone od 4 do 10-krotnie. I u takiej osoby dermatoskopia raz na 6 miesięcy wskazana jest. Również przy dużych znamionach wrodzonych jest zwiększone ryzyko, szczególnie przy olbrzymich powyżej 20 cm, ale czerniaki w tych znamionach najczęściej powstają przed 18. Fototyp skóry, który jest charakterystyczny dla rasy białej kaukaskiej, czyli fototyp pierwszy, różowe włosy, niebieskie oczy, to wszystko wiemy ze statystyki, że to zwiększa ryzyko zachorowania na czerniaka.
1: Pani Emilio, czy ktoś u pani w rodzinie chorował na czerniaka?
3: Moja babcia, świętej pamięci, tak jak to pan doktor powiedział, po 70 na twarzy. Ale to był jedyny czerniak u mnie w rodzinie, także nikt wcześniej, chociaż znamiona mam po mamie. Bo moja mama jest taka znamionowa, bardzo. I to właśnie mama mojej mamy miała tego czerniaka. I po mamie odziedziczyłam te anomalie skórne i ilość tych znamion oraz piegi. Ale moja mama oczywiście nie bada się, nie mogę sama jej przekonać do tego. Na szczęście no już jest po 70 i mam nadzieję, że nie spotka ją.
1: A sprawdzała pani u siebie, czy to uwarunkowania genetyczne u pani?
3: Tak, sprawdzałam u siebie, czy uwarunkowania genetyczne. Nic nie wyszło, tak jak to pan doktor mówi. Tak, robiłam badania genetyczne pod tym kątem i nie wyszły żadne anomalie genetyczne.
1: Pani dzieci też mają jasną karnację?
3: Tak, moje dzieci mają
1: badane.
3: Jasną karnację, tak. Badane są co roku jedno i drugie. I córka, i syn mają oczywiście mnóstwo znamion po mnie i co roku coraz więcej.
1: Czy podejrzewa pani, dlaczego u pani ta choroba wystąpiła? Czy to były błędy młodości?
3: Myślę, że w bardzo dużym stopniu to były błędy młodości. Mam ponad 40 lat, trochę grubo ponad 40, więc za moich czasów, jak się było młodym, no nikt nie słyszał o czymś takim jak filtry przeciwsłoneczne. Wręcz przeciwnie, smarowało się czym się da. Tym bardziej, że miałam bardzo jasną cerę, nigdy się nie opalałam, tylko się spalałam na raka, skóra schodziła, a szczególnie właśnie w tym miejscu, w którym miałam później czerniaka na udach. No i jak weszły solaria,

0: Też mi zdarzyło się z 2-3 razy może być. Chociaż
1: i
0: zawsze...
1: przypiec się w solarium też?
0: Tego
1: czy to
0: nie
1: już
0: pamiętam.
1: Było w miarę ostrożnie?
0: W miarę ostrożnie, pewnie pod jakąś tam kontrolą. Ale zawsze z tyłu głowy gdzieś tam miałam właśnie, dlatego nie byłam często na tym solarium, że mam za dużo tych znamion, żeby... No, po 30 zaczęłam się już chronić, używać filtrów, jak już zaczęły wchodzić te filtry, no ale widać troszkę za późno.
1: Czy to prawda, że skóra pamięta oparzenia z dzieciństwa, nawet po 30, po 40 latach?
2: Tak, to prawda i to ma bardzo duży właśnie związek z czerniakiem, ponieważ tak jak w rakach skóry nieczerniakowych, liczy się bardziej, nazwijmy to, całkowita ilość pochłoniętego promieniowania UV przez skórę w trakcie życia i dlatego też one najczęściej występują u starszych ludzi w podeszłym wieku, w rejonach, które zazwyczaj są odsłonięte, czyli twarz, ręce. A czerniak, jego zachorowalność na niego bardziej wiąże się właśnie z poparzeniami słonecznymi w młodym wieku. Więc wystarczy raz na wakacjach po prostu nie uchronić swojego dziecka przed poparzeniem słonecznym i już zwiększamy na całe jego życie ryzyko wystąpienia no, poważnej choroby.
1: A czy czerniak może wystąpić w miejscu, które powiedzmy, do którego nigdy nie dotarło słońce?
3: Tak, oczywiście może wystąpić jak najbardziej, ale tak jak kolega powiedział, najbardziej są narażone te części ciała, które wystają na słońce. I tu chciałbym zaznaczyć o ekspozycji zawodowej, czyli szczególnie narażeni są pracownicy budowy, rolnicy, trenerzy golfu. O.
1: Pani Emilio, jak teraz wygląda u pani lato i wiosna taką, jaką teraz mamy, gdzie słońce mocno świeci, praży?
0: Wygląda bardzo dobrze. Oczywiście mam zapas filtrów przeciwsłonecznych. No, z tego tytułu, że jestem również członkiem, wiceprezesem Stowarzyszenia Onkologicznego Pozytywka w Augustowie, dokształcam się w różnych kwestiach, no bo też prowadzimy tą profilaktykę w Augustowie, ponieważ jestem z Augustowa. Więc wiem również, że ubranie nie chroni przed promieniami, znaczy chroni tak naprawdę w 20%, więc używam filtrów, jeżeli wychodzę w godzinach takich największej ekspozycji słonecznej, smaruję się filtrem pod ubrania. W lato staram się chodzić, jeżeli wychodzę na zewnątrz, na słońce, to nakładam długie ciuchy, lniane lub bawełniane. No i oczywiście staram się nie wychodzić o tej 12 do 14. Kapelusz na głowę, filtr przeciwsłoneczny.
1: Parasolka.
0: Parasolka i można z Włoch wrócić nieopalony. I naprawdę.
1: Pani ma wyjątkowy zegarek. Pokazywała pani. Jest to pani takie zabezpieczenie, że najpierw sprawdzamy,
0: tak,
1: co się dzieje
0: mam
1: na dworze.
0: Mam na tarczy zegarka ustawione wysokość UV promieni. Jeżeli jest ta wysokość powyżej 5, to wiem, że muszę się porządnie nasmarować lub unikać tego słońca i się ubrać. Jeżeli mam poniżej 5, więc przeważnie jest to po południu albo jak są chmury, no to wiem, że wystarczy, że tylko się ubiorę w długie ciuchy.
1: Jak panowie oceniają takie gadżety? Przydatne?
4: Super. Super, bardzo mi się podoba taki pomysł.
1: Co jest bardziej szkodliwe? Promienie słoneczne czy te solaria?
3: Myślę, że solaria, gdyż jest to duża dawka w krótkim czasie. Takie masywne uszkodzenie, powoduje masywne uszkodzenie skóry.
1: Tutaj pani Emilia wspomniała, że smaruje się różnymi kremami z filtrem, a pojawiają się różne fake newsy a propos tych filtrów. Jak to jest z tym?
0: Ja jako pacjentka po chorobie, wiadomo, ogólnie staram się używać kosmetyków bardziej naturalnych niż chemicznych, więc staram się używać filtrów mineralnych, ale zdecydowanie polecam. Uważam, że są to fake newsy. Nie wiem, czy są jakieś badania, bo aż tak nie zgłębiałam się, bo zawsze trzeba przedstawić jakieś badania.
1: Pytamy naszych ekspertów.
3: Nie dotarłem do jakichś jednoznacznych źródeł, ale tak na logikę to wydaje się, że te filtry mineralne moim zdaniem są szczególnie wskazane, powiedzmy, u dzieci, u niemowląt. Po 6 roku życia, jeżeli takie niemowlę musi być na słońcu, przebywać, no to też należy posmarować kremem z filtrem mineralnym.
1: A jeżeli już kremy z filtrem, to z jakim filtrem? Na co zwracać uwagę?
3: Moim zdaniem można cały czas się smarować SPF 50. Zalecenia są takie, jeżeli to jest krótki wypad na miasto, jesień, zima, no to można zastosować tą SPV 30, też tak samo można to uwzględnić od poziomu promieniowania, który tak jak tutaj wskazano na tym zegarku wspaniałym, ale można sobie kupić SPV 50 i się smarować. Najważniejsze to jest profilaktyka, smarowanie i powiem szczerze, pracując w tej poradni też zacząłem się tego stosować, chociaż jest ciężko, bo dla mnie to dokonać takiej zmiany w sobie, ale jak wychodzę na zewnątrz, to stosuję krem z filtrem.
1: Jak często stosować? Wystarczy raz dziennie posmarować się?
4: Ja nie mogę się wypowiedzieć, bo szef w dziurawych butach chodzi
1: jak
4: i
1: zwykle.
4: Niestety sam nie stosuje tych filtrów.
0: Znaczy ja osobiście oczywiście przed wyjściem, no bo nie spędzam powyżej, nie wiem, nawet 3 godzin na słońcu, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy, bo dopiero niedawno zaczęliśmy wyjeżdżać rodzinnie, tam gdzie jest słońce, więc ja co 3-4 godziny staram się przynajmniej te odsłonięte miejsca zawsze mieć przy sobie ten filtr, czy w sztywcie, czy są mgiełki różnego rodzaju, olejki. Małe można w torebkę wrzucić i twarz, wiadomo, przykryta jest jakimś kapeluszem, czapką.
3: Tak jest. Reaplikacja co 2-3 godziny na odsłonięte części twarzy przede wszystkim.
1: Czyli jednym słowem, mocno chronimy się przed słońcem. A co z witaminą D?
3: No właśnie, z witaminą D jest sytuacja następująca, gdyż te kremy z filtrem zmniejszają wytwarzanie witaminy D w skórze i to jest udowodnione i należałoby taką witaminę suplementować. Generalnie należałoby suplementować witaminę D u każdej osoby w społeczeństwie, zarówno zdrowej, jak i chorej. Dawka witaminy to 2000 jednostek, powyżej 75 roku życia 4000 jednostek.
1: Czy wczesny czerniak to wyrok, czy po prostu krótki zabieg, powrót do zdrowia?
4: Krótki zabieg i powrót do zdrowia, moim zdaniem. Ponieważ ryzyko zajęcia węzłów chłonnych w czerniaku o niskim stopniu nacieku jest bardzo niewielkie i zazwyczaj wtedy miejscowy zabieg, czyli wycięcie blizny i biopsja tego węzła celem sprawdzenia jego stanu, to jest koniec leczenia, jaki fundujemy naszym pacjentom. I potem oni pozostają w obserwacji. I wyleczalność jest na poziomie 95%, przeżycie 5-letnie, więc są to bardzo dobre liczby.
3: Tak, to jest właśnie wspaniała wiadomość, gdyż wczesny czerniak to jest prawie 100% przeżywalność i bardzo przyjemnie leczyć takich pacjentów, gdyż oni przychodzą, robimy drobny zabieg i później pacjent tylko przychodzi na kontrolę za jakiś czas, na kontrolne badania. Nie musi się stykać z chemioterapią, ze skutkami ubocznymi. Wiemy obecnie, że przeżywalność w czerniaku w Polsce obecnie sięga 75%. To już jest bardzo wysoko w porównaniu z tym, jaka przeżywalność była kilka lat temu. W krajach skandynawskich ta przeżywalność jest na poziomie 90%. I wygląda na to, że ta różnica nie jest powodowana dostępnością leków, dostępnością badania, a profilaktyką. Po prostu za mało się badamy.
1: A czy tatuaże mogą utrudniać wykrycie czerniaka?
4: Mogą maskować go przez po prostu fizyczne zakrycie znamienia i może zostać ta zmiana wtedy przeoczona przez dermatoskopistę, który będzie wykonywał badanie i na późniejszym etapie zostanie ona uchwycona.
1: Czy te 5 lat po diagnozie pani częściej przygląda się swojemu ciału? Bo są też różne miejsca takie niedostępne, z tyłu nie widać.
0: W tej chwili jeszcze nie minęło tak naprawdę od wycięcia 5 lat. 5 lat minęło od czasu, jak zauważyłam, że coś się dzieje. 5 lat minie dopiero od wycięcia w październiku, więc jestem pod stałą kontrolą Białostockiego Centrum Onkologii, pod kontrolą doktora chirurga onkologii oraz pani doktor dermatolog. I co rok mam, w tej chwili już co pół roku jestem u pani doktor, więc co pół roku mam badanie dermatoskopem, a co roku mam badanie takie bardzo szerokie wideodermatoskopem. To jest takie badanie, które pokaże każdziusieńko zmianę, nawet na stopie, na każdym paluszku, więc na razie jestem bardzo mocno zaopiekowana, ale jak najbardziej obserwuję się, tak? Badam bliznę zgodnie z zaleceniami, muszę sama macać tą bliznę, czy pachwinę tam, gdzie mam właśnie pobrane te węzły chłonne, więc samo badanie przeprowadzam, jak i się obserwuję.
3: Właściwie wiemy ze statystyk, że najważniejsze jest samo badanie zarówno u pacjentów, którzy którzy chcą stosować tą profilaktykę, sprawdzać, czy mają nowe zmiany, poprosić kogoś z rodziny, rodziców, rodzeństwo, mamę, tatę, żonę, żeby zobaczyła na plecach, czy coś jest nowego. Jak jest nowa zmiana po 30, no to należałoby taką zmianę pokazać dermatoskopiście. Do tego Białostockie Centrum Onkologii posiada wideodermatoskop i osoby, które mają dużo znamion, bo nie jest to też sposób pousuwać te wszystkie znamiona, przychodzą na te badania wideodermatoskopowe do dermatologów Białostockiego Centrum Onkologii i taką zmianę można porównać, czyli można porównać dynamikę tej zmiany, czy ona się zwiększa, czy ona się zmniejsza, czy nastąpiła regresja, czy są inne niebezpieczne cechy i wyłapać we właściwym czasie i wyleczyć.
1: Czy często się zdarza nawrót czerniaka?
3: Statystyka również jest następująca. Jeżeli postawić 10 osób, które zachorowały na czerniaka i zostały z niego wyleczone obok siebie, to jedna na tych 10 osób zachoruje jeszcze raz, będzie nawrót.
1: I w jakim czasie?
3: Najczęściej nawrót jest...
1: To już zależy od tego, zależy, jak tak. Sami się zachowujemy, prawda?
3: Tak jest.
1: A co by pani powiedziała osobie, która boi się iść do lekarza z podejrzanym znamieniem? Mamy pani nie potrafi namówić, ale może namówi pani inne osoby.
0: Ale za to udało mi się namówić bardzo wiele osób od tego czasu, no bo Augustów jest małym miastem, wiadomo, i to nasze stowarzyszenie jest dostępne dla ludzi, więc czasami jest tak, że znajomi wręcz wysyłają mi zdjęcia i mówią, Emila, weź, powiedz. Nie, no to wtedy staramy się pomóc właśnie, czy umówić do Białostockiego Centrum Onkologii, czy pokierować jak najbardziej, ale świadomość jest coraz większa ludzi. Jest taka zasada, że im osoby starsze, co rodzice moich znajomych bardziej, zgłaszają się wtedy znajomi, których rodzice mają coś podejrzanego, to rzeczywiście jest bardzo ciężko. To wtedy muszę pójść i sama ewentualnie porozmawiać, bo z osobami takimi w naszym wieku, młodymi, raczej mało jest problem i po tym właśnie, jak ja zachorowałam, bardzo wiele osób też wystraszyło się i zaczęło badać się regularnie.
1: A do panów, jacy pacjenci się zgłaszają? Czy tacy świadomi, u których dopiero co czerniak się pojawił, czy niestety też wciąż jeszcze są osoby z zaawansowaną chorobą?
4: Mogę nawiązać do wypowiedzi pani Emilii, że młodsi ludzie chyba już dojrzeli do tego, żeby stosować profilaktykę i się badać i większość osób, którzy zgłaszają się w młodym wieku, mają czerniaka na wczesnym etapie i wtedy leczenie wygląda tylko na wycięciu tej blizny albo jakimś też podstawowym zabiegu chirurgicznym z tym pobraniem tego węzła i na tym się kończy ich droga leczenia. Potem zostają w obserwacji i ich rokowanie jest bardzo dobre. U starszych osób częściej widzimy te czerniaki, które już widać gołym okiem, że tak powiem, no z 2 metrów, gdy tylko wchodzi do gabinetu. To takie spostrzeżenie.
1: Maj jest miesiącem świadomości czerniaka. Organizowanych jest wiele kampanii zachęcających do badania znamion u dermatologa. Warto sprawdzić swoje znamiona i zadbać o właściwą ochronę skóry przed nadchodzącym latem. A mówili dziś o tym eksperci Białostockiego Centrum Onkologii, chirurdzy Hubert Puziuk i Artur Dyśko oraz pani Emilia Rukścińska, która stoczyła zwycięską walkę z czerniakiem. Dziękuję państwu za przybycie do studia.
0: Dziękujemy bardzo.
1: A do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania podcastów Polskiego Radia Białystok.
5: Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.

0: Reklama.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Zielono i smacznie. Jarmark na targowisku miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy, wyjątkowa atmosfera. A od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
0: To była reklama.
3: To jest pierwszy wtorek maja, jest godzina 14 i Adam Klimiuk z wiadomościami Polskiego Radia Białystok.
4: Ulicami Białego Stoku przeszedł 24 Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Straż Pożarna ma nową jednostkę ratowniczo-gaśniczą przy ulicy Plażowej w Białymstoku. Prokuratura rozważa złożenie wniosku o kasację wyroku w sprawie tzw. adwokata od trumien na kółkach. To inicjatywa, która ma na celu zwrócenie uwagi na problemy. Ponad 2000 osób wzięły udział w Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku. Uczestnicy przeszli ulicą Lipową na rynek Kościuszki, gdzie zorganizowano festyn.
5: Jest to święto osób niepełnosprawnych. Jesteśmy...
6: Święto osób niepełnosprawnych.
7: Fajnie jest, wesoło, dyskoteka jest.
8: Fajnie, że tu jesteśmy, że się odbywa wszystko, że jest cudowna pogoda. Mi się podoba tutaj być. Byłem już kilka razy tutaj.
9: Ja jestem dlatego, że są wszyscy, że tu jest miła atmosfera. Wszyscy jesteśmy równi wobec siebie. Szósty raz jestem na Marszu Godności.
10: My chcemy się pokazać, my chcemy, żeby inni ludzie nas dojrzeli, żeby zobaczyli, że jesteśmy tacy sami jak oni, niczym się nie różnimy.
11: Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych każdego roku w maju wędruje przez nasze ulice po to, żeby pokazać, że jesteśmy normalną grupą społeczną.
12: Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie Aktywni Anna Rzeszko-Majewska.
11: Zawsze są bariery, które można przełamywać, zmniejszać.
13: W samym województwie podlaskim 101 tysięcy osób to osoby z niepełnosprawnościami.
12: Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
13: Polityki społeczne państwa dedykowane osobom potrzebującym pomocy, to jest przeszło 20 miliardów złotych. Z drugiej strony i tego pieniądze nie zastąpią, to jest czułość i empatia wobec drugiego człowieka.
4: Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku jest jedną z największych tego typu inicjatyw w kraju. Odbył się po raz 24. Susza daje się we znaki nie tylko rolnikom, ale też strażakom, którzy niemal każdego tygodnia odnotowują pożary łąk lub lasów. Wczoraj białostoccy strażacy walczyli z ogniem w okolicach zalewu Siemianówka. Pogoda sprzyja rozprzestrzenianiu się pożarów, mówił w rozmowie dnia komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, starszy brygadier Dariusz Wojtecki.
14: Czekamy na deszcz z tego względu, że zagrożenie pożarowe nie tyle w lasach, ale też i na łąkach, polach jest bardzo duże. Staramy się uważać, gdzie stawiamy samochody i rozpalamy ewentualne ogniska tylko w miejscach dozwolonych, tak samo grille. Jest sucho, mamy porywy wiatru, a to jest idealna niestety pogoda do szybkiego rozwoju pożaru.
4: Gaszenie pożarów to mniejsza część pracy strażaków, którzy wyjeżdżają też m.in. do wypadków komunikacyjnych, czy usuwania skutków wichor, czy ulew. Strażacy coraz częściej korzystają z dronów.
14: To jest niezbędny sprzęt w dzisiejszych czasach do lokalizacji, do obejrzenia miejsca zdarzenia, do znalezienia czy poszkodowanych w lesie, czy w jakichś zaroślach, czy do stwierdzenia, jaki obszar należy spenetrować lub gasić.
4: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w minionym roku odnotowało nieco ponad 2600 zdarzeń, przy czym pożarów było niespełna 900. W najbliższy czwartek z okazji swojego święta podlascy strażacy uroczyście otworzą nową jednostkę przy ulicy Plażowej w Białymstoku, a także zorganizują piknik edukacyjny. Poszukiwany mecenas od trumny na kółkach zabiera głos. Radio Łódź dotarło do oświadczenia pełnomocnika Pawła Kozaneckiego, poszukiwanego listem gończym. Paweł Kozanecki jest prawomocnie skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie śmiertelnego wypadku 5 lat temu, który nazwał konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. O szczegółach Michał Dąbrowski.
15: Do tragedii doszło w 2021 roku. Niedaleko Olsztyna zginęły dwie kobiety. Według śledczych adwokat Paweł Kozanecki doprowadził do zderzenia uszkodzenia czołowego. Mecenas został skazany na 1,5 roku więzienia, a niedawno policja wystawiła za nim list gończy. Jak przekazał Radiu Łódź pełnomocnik Kozaneckiego, adwokat Kosma Bogdanowicz, skazany nie unika kary, dlatego zawnioskował o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego i, tu cytat, pozostaje w kontakcie z sądem, starając się jakkolwiek wpłynąć na przyspieszenie rozpoznania wniosku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
4: Tymczasem prokuratura rozważa złożenie wniosku o kasację wyroku w sprawie adwokata od Trumien na Kółkach. Taką informację przekazał Daniel Brodowski, zastępca prokuratora okręgowego w Olsztynie. Paweł Kozanecki został początkowo skazany na 2 lata więzienia, ale w apelacji wyrok załagodzono do 1,5 roku. Prokuratura czeka na uzasadnienie tego orzeczenia i nie wyklucza złożenia wniosku o jego kasację. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
3: 20 stopni na północy regionu, do 26 na południu. Te wysokie temperatury mogą sprowadzić do nas burze, a wtedy napada z 15 mm deszczu. W czasie burzy porywy wiatru do 65 km na godzinę. W nocy jeszcze głównie na Suwalszczyźnie przelotny deszcz i tak od 8 do 12 stopni będzie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
0: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.
3: Dzień dobry, Mariusz Woroniewski i Andrzej Bajgus. Przy okazji dzisiejszej matury z matematyki przypomniało mi się takie proste wyliczenie, które przede wszystkim potrafi genialnie rozładować napięcie, na przykład gdy w rodzinie czy wśród znajomych trwa jakaś zażarta dyskusja na tematy polityczne czy obyczajowe. I wtedy wchodzi ktoś i mówi tak. Nadal nie zmienia to faktu, że w Australii jest 49 milionów kangurów i 3,5 miliona ludzi w Urugwaju. To oznacza, że jeśli kangury zaatakują Urugwaj, to każda osoba będzie musiała walczyć z 14 kangurami. I jak po czymś takim wrócić do kłótni o polityce?

Diable, śpiewał Dawid Podlasiadło, ale co nagle to Podiable, czy też Festina Lente, spiesz się powoli, być może tej zasadzie hołdują maturzyści, którzy właśnie zdają łacinę i pewnie mają wykute na blachę i doskonale wiedzą, że per aspera ad astra, bo czasem rzeczywiście, żeby dotrzeć do gwiazd, trzeba wylać się siódme poty, a gdyby nam się noga powinęła na egzaminie, wtedy rare humanum est, bo mylić się jest rzeczą ludzką, oraz dum spiro, spero, póki oddycham, nie tracę nadziei. I teraz też Paul McCartney w Radiu Białystok właśnie o nadziei.

0: My też lewitujemy i lecimy nad kampus uniwersytecki 24.
1: Teraz Polskie Radio Białystok.
0: Studenci i władze Uniwersytetu w Białymstoku liczą na utworzenie przystanku autobusowego możliwie blisko uczelnianych budynków. Teraz dojazd komunikacją miejską na rozbudowujący się kampus jest dość trudny, ale władze miasta zapewniają, że od nowego roku akademickiego powinno to się zmienić. Na jakim etapie jest realizacja tej deklaracji, sprawdza Ryszard Minko.
2: Obecnie dojazd komunikacją miejską na uniwersytecki kampus przy ulicy Ciołkowskiego w Białymstoku, mówiąc bardzo oględnie, jest daleki od ideału. Co prawda autobusy linii 11 zatrzymują się na przystankach przy skrzyżowaniu Wiosennej i Słonecznej. 112 zatrzymuje się przy ulicy Ciołkowskiego, a 22 pod Horten Areną. To jednak nie sąsiadują one bezpośrednio z kampusem uniwersyteckim, a dojazd z centrum miasta wymaga nawet kilkunastominutowego spaceru z najbliższego przystanku. I trudno to nazwać dogodnym dojazdem, oceniają studenci.
3: Raczej słabo z tym. My na przykład dojeżdżamy z Legionowej, no to bezpośrednio autobusu nie ma i dopiero na Krętej wysiadamy. Jeszcze tam ponad kilometr trzeba podejść do tego kampusu.
4: Przynajmniej z 10 do 15 minut, czy na przykład z ulicy Wiejskiej. Trzeba przejść pieszo, żeby móc dotrzeć do samego kampusu. Natomiast są już autobusy na Horten Arenie, które dojeżdżają. Natomiast nadal trzeba przejść jeszcze szereg świateł, żeby móc dojść bezpośrednio na zajęcia. Widać to, że jest problem z dojazdem za pomocą autobusów właśnie z dalszych kierunków miasta.
2: Mówi Marcin Marcinkiewicz z Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku i dodaje, że problem komunikacyjny kampusu narasta, bo uczelnia sukcesywnie przenosi tam kolejne wydziały. Między innymi od października przybędzie tam blisko 2000 osób, które obecnie korzystają z doskonale skomunikowanych budynków w centrum miasta. Stąd zabiegi władz uczelni o utworzenie przystanku autobusowego przy ulicy 11 listopada, czyli maksymalnie najbliżej kampusu. Poparcie dla takiego rozwiązania jest ogromne, mówił już w lutym w Polskim Radiu Białystok rektor Uniwersytetu w Białymstoku profesor Mariusz Popławski.
5: Zrobiliśmy taką ankietę wśród studentów i pracowników naszej uczelni. No i 90% podkreśla, że naprawdę to będzie bardzo dobra decyzja, jeżeli ten przystanek zostanie usytuowany bliżej kampusu. Bo wtedy rzeczywiście wszyscy studenci i pracownicy odczują, że jest komfortowa komunikacja i dobry dojazd, bo to jest bardzo istotne. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że co roku z naszej infrastruktury, która jest na kampusie, mówię o planetarium, mówię o obserwatorium, mówię o centrum przyrodniczym, czy Uniwersyteckim Centrum Kultury i Nauki, korzysta kilkanaście tysięcy mieszkańców Białegostoku. W związku z tym to z tej perspektywy również jest nasz wspólny interes, żeby ten przystanek był bliżej kampusu.
2: Władze Białegostoku już wcześniej zapowiedziały, że w związku z przenosinami wydziałów od października autobusy dojadą bliżej uniwersyteckiego kampusu, ale decyzji o lokalizacji przystanków jeszcze nie ma. Choć niewykluczone, że pojawią się one właśnie na ulicy 11 listopada, zapewnia zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
6: Wielokrotnie na ten temat publicznie już mówiliśmy, że w związku z tym, że Wydział Humanistyczny przenosi się na kampus uniwersytecki od 1 października, będziemy uruchamiali w porozumieniu z uczelniami linię dedykowaną na kampus i w ramach tego chcemy, żeby Zarząd Dróg Miejskich przygotował przy ulicy 11 listopada teren pod przystanek, który będzie służył między innymi tej linii. Ta sprawa toczy się od jakiegoś czasu. Mam nadzieję, że Zarząd Dróg Miejskich zrealizuje to zadanie.
2: Tymczasem, jak informuje Departament Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, dotychczas do Zarządu Dróg Miejskich nie wpłynął żaden wniosek o zaopiniowanie lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej na ulicy 11 listopada w rejonie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku. A bez niego niemożliwe są dalsze czynności związane m.in. z opracowaniem projektu organizacji ruchu, a następnie wyznaczeniem ich w terenie. Nie oznacza to jednak, że taki wniosek nie wpłynie, a nowa linia autobusowa ma działać od października.
0: Ryszard Minko, bardzo dziękuję. Uniwersytet w Białymstoku to, przypomnę, największa uczelnia publiczna w naszym regionie. Od października z jej kampusu przy Ciołkowskiego ma na co dzień korzystać ponad 2,5 tysiąca osób.

0: Reklama.
1: Już wstała Mruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, owieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
0: To była reklama.
2: Zbliża się 14.30. Wiadomości Polskiego Radia Białystok i Adam Klimiuk.
3: Dwie ciężarówki z podrobionymi akcesoriami do produkcji papierosów zatrzymali przy polsko-litewskiej granicy w Budzisku funkcjonariusze podlaskiej KAS. Znaleźli łącznie ponad 5,5 miliona sztuk opakowań i blisko 500 rolek z owijkami do papierosowych filtrów, nielegalnie oznaczonych znaną marką tytoniową. Dwóch kierowców zatrzymano na trasie S61 po tym, jak wjechali z Litwy do Polski, mówi oficer prasowy podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej komisarz Maciej Czarnecki.
4: W ciężarówce kierowanej przez 49-letniego Białorusina znajdowało się 2 miliony kartonów do papierosów oraz niemal 500 rolek z korkowymi owijkami do filtrów papierosowych, nielegalnie oznaczonych znakami towarowymi znanej marki tytoniowej. W drugim skontrolowanym samochodzie ciężarowym, za kierownicą którego zasiadał 37-letni obywatel Rumunii, mundurowi odkryli ponad 3,5 miliona sztuk podrobionych opakowań kartonowych kolejnych dwóch firm produkujących papierosy.
3: Szacunkowa wartość rynkowa takiej ilości oryginalnego towaru to ponad 1 000 000 zł. Za podrabianie znaków towarowych grozi do 5 lat więzienia. Ulica Marii Konopnickiej w Sejnach będzie wyremontowana. To jedna z ostatnich brukowanych ulic w mieście. Podpisano już umowę na realizację prac. Miasto zajmie się budową kanalizacji i oświetlenia, a powiat sejneński przebuduje drogę. Inwestycja ma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie prac planowane jest na koniec września przyszłego roku. W Ełku będzie nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano w sklepach i na stacjach paliw będzie obowiązywał od 14 maja. Lokalny samorząd zajął się ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu po wniosku powiatowego komendanta policji. Z policyjnych statystyk wynikało, że ełscy funkcjonariusze w 2025 roku interweniowali wobec prawie 1700 osób pijących alkohol w niedozwolonych miejscach. Złapali też 92 pijanych kierowców. Zanim sprawa trafiła pod obrady Rady Miejskiej, przeprowadzono konsultacje społeczne. Za wprowadzeniem ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu opowiedziało się 83% osób głosujących. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
5: Pogoda wprowadziła chyba jakąś prohibicję na deszcz. Jest bardzo, bardzo sucho, ale może to się dziś zmieni, bo synoptycy prognozują, zwłaszcza w centrum i na północy regionu, przelotny deszcz, ale i lokalnie burze. Temperatura zatrzyma się dziś na maksymalnym poziomie 20 stopni na Suwalszczyźnie i 26 na południu. W nocy będzie od 8 do 12.
0: Tu i teraz. Polskie Radio.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Jestem Karolinka i w pewnym tajemniczym muzeum odkryłam, że kolory potrafią mówić, a bystrzaki podpowiadać. W maju spotkamy się w sali koncertowej przy Podleśnej.
2: Czerwone, zielone i żółte to musical, w którym decyzje naprawdę mają znaczenie. I uwaga, tutaj widownia czasem wie więcej niż bohaterowie.
1: Zapraszamy!
2: Szczegóły na stronie Opery i Filharmonii Podlaskiej w zakładce Edukacja.
3: Patronat medialny Polskie Radio Białystok.
0: To była reklama.
4: Za 20.15, a kto z nas uprawia racking?
5: Tu i teraz. Kto pyta, nie błądzi.
4: Pytam, bo właśnie coraz większą popularność zyskuje tak zwany racking, czyli spacerowanie z obciążonym plecakiem. Ale po co utrudniać sobie spacer? O tym Aneta Gałaburda.
6: To trening, który ma swoje korzenie w wojskowym drylu, ale dziś staje się coraz częstszym wyborem ludzi lubiących ruch. Nie potrzebujemy karnetu na siłownię, bieżni, modnego stroju ani drogiego zegarka. Wystarczą własne nogi, chęć, by ruszyć się z domu i tu najważniejsze – obciążony plecak. Racking. Co o tym myślą białostoczanie?
7: Ja to bez plecaka spaceruję, aby spacerować. Dużo ludzi siedzi w domu teraz. Tak z mężem i z dziećmi postanowiliśmy, nawet jak przyjeżdżam po 12 godzinach pracy, robimy rundkę z godzinną, żeby troszeczkę ruchu.
8: A nawet na zakupy tak.
6: Ale chodzi o to, żeby z plecakiem.
8: O, niektórzy mają tak ciężkie życie, że i bez plecaka ledwie.
9: Torba ta lekka to mi przeszkadza, a plecak i tak mi ciągle plecy bolą. Ale chodzić trzeba. No i jeżeli komuś nie przeszkadza, niech sobie dźwiga, ile tam jemu się podoba.
6: Możemy zapytać, po co utrudniać sobie spacerowanie? Naukowcy twierdzą, że dla zdrowia, a ta metoda zyskuje na popularności nie bez powodu. Mówi podcasterka, autorka bloga Babka Natura, Joanna Pachałko.
10: Racking, od angielskiej nazwy plecaka rucksack. Chodzi o to,

0: żeby po prostu założyć plecak, dołożyć sobie jakieś obciążenie i się ruszać. Dzięki temu jeszcze lepiej budujemy wydolność, która też jest związana z długowiecznością. Taka metoda, którą kiedyś używali wojskowi, teraz ona wchodzi do mainstreamu, robi się coraz bardziej popularna. Możemy włożyć sobie do plecaka książki czy wodę chociażby, co też dodatkowo zmobilizuje nasz organizm do tego, żeby jeszcze więcej energii włożyć w to, żeby się lepiej poczuć.
1: Rodzice narzekają, że uczniowie noszą bardzo dużo książek. Lekarze od kręgosłupa mówią, że to źle właśnie wpływa na nasz kręgosłup.
0: Tutaj musimy być bardzo ostrożni. Rzeczywiście nie powinniśmy w żaden sposób nadwyrężać się. Oczywiście te plecaki dzieci często są za ciężkie, ale też jeśli mówimy o takim zwykłym, naturalnym ruchu, żebyśmy się po prostu nie bali ruszać. Ważne jest to, żeby dzieci ogólnie się ruszały, żeby chodziły do szkoły piechotą. Są już badania mówiące o tym, że nawet 20 minut takiego spaceru przed lekcjami wpływa pozytywnie na koncentrację, na zdolności poznawcze u dzieci. My teraz często wozimy dzieci samochodem, staramy się ułatwić im to życie jak najbardziej, ale tak naprawdę ruch w kontekście dzieci wpływa też na ich mózg, na to, jak one się później uczą, jak one potrafią skupić się podczas lekcji. Jeśli chodzi o plecak, to rzeczywiście racking jest takim sposobem na urozmaicenie sobie tego ruchu. W przypadku dzieci możemy pomóc im z plecakami, także tutaj musimy skupić się na swoim zdrowym rozsądku.
1: Wyniki są obiecujące. Większe spalanie kalorii o 30-50% w porównaniu do zwykłego marszu, wzmocnienie mięśni pleców, brzucha, nóg, poprawa postawy oraz kondycji przy mniejszym obciążeniu stawów niż bieganie. Ponadto odstresowanie. Jest jeszcze jedna dobra rzecz w takim spacerowaniu. Kiedy wypijemy wodę, zjemy kanapki i po drodze będziemy pozbywać się obciążenia, wtedy dopiero poczujemy, że zwykły spacer to naprawdę pestka.
2: Aneta Gałaburda, dziękuję za poruszenie tego ciężkiego, a jednak lekkiego tematu.
3: Tu i teraz. Kto pyta, nie błądzi.
2: I my teraz bez żadnych obciążeń przespacerujemy się wraz z Sherpą Memphis.

mówiliśmy w Radiu Białystok o rakingu, czyli o spacerowaniu z obciążonym plecakiem. To pewnie jedna z form powrotu do kondycji po zimie. Być może po dłuższej przerwie mamy ochotę też pobiegać. I mam to kilka rad od specjalisty ortopedii Rafała Mikuska. Na pewno nie szarżujmy. Często próbujemy wrócić od razu na poziom biegowy, ten, który mieliśmy wcześniej, co jest niemożliwe. Wchodzimy więc w ten cykl biegowy stopniowo. Najlepiej, gdybyśmy treningi biegowe przeplatali innymi treningami. I to, co najczęściej się zdarza, to jest zbyt duża intensywność. Musimy więc pamiętać o regeneracji. Osoby, które biegają od lat, mają bardzo silne mięśnie, ale bardzo słabo elastyczne i to może prowadzić do różnych zespołów przeciążeniowych. Zatem przede wszystkim rozgrzewka i rozciąganie.

0: Reklama. Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.

0: Na zegarach 15:00 wiadomości Polskiego Radia Białystok. Adam Kimiuk.
1: 50 tysięcy złotych oddała oszustom seniorka z okolic Bielska Podlaskiego. Była przekonana, że pomaga chorej córce. Będzie trzecie podejście rządu do uregulowania rynku kryptowalut. Do końca tygodnia do Sejmu trafi ustawa w tej sprawie. Już niedługo apteczki w samochodach osobowych mają stać się obowiązkowym wyposażeniem. Była przekonana, że ratuje córce życie. W rzeczywistości padła ofiarą oszustów. Seniorka z okolic Bielska Podlaskiego przekazała nieznajomemu 50 tysięcy złotych, rzekomo na szczepionkę dla ciężko chorej córki. Wcześniej do 74-latki zadzwonił mężczyzna podający się za lekarza. Mówi nadkomisarz Marta Rodzik z zespołu prasowego podlaskiej policji.
2: Kobieta usłyszała, że jej córka jest bardzo chora i w ciągu godziny musi otrzymać szczepionkę ratującą życie. Rozmówca dodał, że potrzebują na to szczepionkę 300 tysięcy złotych. Następnie seniorka usłyszała w słuchawce słaby głos kobiety. Rozmówczyni podała się za jej córkę i powiedziała, żeby 74-latka dała pieniądze, bo inaczej ona umrze.
1: Mężczyźnie, który przyszedł po pieniądze, kobieta oddała wszystkie oszczędności, które miała w domu. Dopiero wtedy zadzwoniła do zięcia i zorientowała się, że to oszustwo. Policja przypomina, aby zachować ostrożność podczas rozmów telefonicznych.
2: Słysząc w słuchawce telefonu historię od nieznajomej osoby, że coś grozi naszym najbliższym, rozłącz się i zweryfikuj tą informację. Nigdy nie przekazuj osobom obcym żadnych pieniędzy. Apelujemy też do bliskich osób starszych, aby mówili im o zagrożeniach i wyjaśniali, jak działają oszuści.
1: Każdą taką sytuację należy zgłaszać policji. Będzie trzecie podejście rządu do uregulowania rynku kryptowalut. Premier Donald Tusk zapowiedział, że do końca tygodnia do Sejmu trafi ustawa w tej sprawie. Będzie to też, jak mówił szef rządu, odpowiedź na aferę z giełdą Zonda Krypto. O tym Agnieszka Drążkiewicz.
3: Rząd musi pilnie uregulować rynek kryptowalut, uważa premier Donald Tusk. Zdaniem szefa rządu nie może być tak, że ludzie tracą pieniądze, swoje oszczędności, inwestując w podejrzaną giełdę. Dlatego po raz trzeci rząd wysyła do Sejmu ustawę. Zmieniono w niej tylko jeden paragraf i zwiększono kary dla oszustów. A przy okazji premier Donald Tusk apelował do prezydenta, prezesa PiS i liderów partii opozycyjnych o poważne podejście do sprawy.
4: I to jest mój apel ostatni. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad.
3: Zdaniem premiera to trzecie podejście do kryptowalut to ostatnia szansa dla prawej strony sceny politycznej, aby naprawiła wcześniejsze błędy. Tym razem wspólnie z rządzącymi zadbała o lepsze prawo. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Już niedługo apteczki w samochodach osobowych mają stać się obowiązkowym wyposażeniem. Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje zmiany przepisów w tej sprawie. Jak mówi dyrektor łomżyńskiego WORD-u Robert Czerwiński, to bardzo dobry pomysł, a taki obowiązek jego zdaniem już dawno powinien być wprowadzony.
5: Każdy obywatel ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadków, a za zaniechanie tego obowiązku grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Musimy pamiętać o tym, że kierowca jest najczęściej i najwcześniej osobą, która może udzielić pierwszej pomocy. Więc ja dziwię się tylko ustawodawcom, że ten obowiązek nie jest już dawno wprowadzony do polskich ustaw.
1: Zwłaszcza, że już kandydaci na kierowców przechodzą kurs udzielania pierwszej pomocy, ale jednocześnie nie ma teraz obowiązku, by apteczka w samochodzie była.
5: Na kursach szkolenia kandydatów na kierowców jest też szkolenie z pierwszej pomocy. Wożąc apteczkę, mamy możliwość udzielenia tej pierwszej pomocy. Mamy podstawowe rzeczy. Nie czekajmy, kupmy, woźmy ją, nawet gdy sami jedziemy. Przy wymianie koła, czy skaleczymy, mamy już sposób, żebyśmy mogli się zabandażować, żebyśmy mogli zabezpieczyć tą ranę.
1: Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku. Teraz każdy kierowca musi mieć w samochodzie gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
7: Ziemia ostatnio jak pieprz sucha, deszcz bardzo potrzebny i ma dziś jeszcze popadać, zwłaszcza w centrum i na północy regionu. Może też zagrzmieć, a wtedy z chmur poleje się tak z 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura 20 stopni na północy, 26 na południu regionu, w nocy od 8 do 12, a jeśli wtedy deszcz, to raczej tylko na Suwalszczyźnie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
7: Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
8: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.
7: Tempus est magister vitae. Nie tylko maturzyści zdający w tej chwili łacinę wiedzą, że czas jest nauczycielem życia, a jeśli ktoś pyta o ten bieżący czas, to jest 5 po 15. Caught my heart about one, two times. Don't need to question the reason I'm yours.

0: no.
1: Chyba gwiazda Roberta Lewandowskiego jeszcze nie zgaśnie. Tu Polskie Radio Białystok. Przypomnę, że w maju 2021 zdobył on 41. bramkę w jednym sezonie Bundesligi. Grał wtedy dla Bayernu Monachium i do tej pory jest rekordzistą. Ten wynik jest jeszcze bardziej niesamowity, bo Lewy osiągnął to mimo, że z powodu kontuzji kolana opuścił kilka kluczowych spotkań wtedy pod koniec sezonu, a od dłuższego czasu goni go Harry Kane, który teraz gra w barwach Bayernu i przez chwilę wydawało się, że będzie pierwszy, ale musiałby strzelić aż 8 goli w dwóch ostatnich meczach tego sezonu niemieckiej ligi. 4 gole na mecz, taki poker czy czteropak, chyba jednak Robert Lewandowski pozostanie złociutki, jak w tej piosence Harry'ego Stylesa.

0: Dostaję sygnał, że w Zambrowie już pada, a bardzo pogodnie było podczas przedpołudniowego marszu w Białymstoku. Teraz już prawie 18 po 15.
1: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.
0: To jest doroczna impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń Białego Stoku. Ponad 2000 osób wzięło udział w Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Uczestnicy przeszli ulicą Lipową sprzed Wojskowego Centrum Rekrutacji na rynek Kościuszki, gdzie zorganizowano festyn.
2: Hello, panie Anio, przyjechałem.
3: Jest to święto osób niepełnosprawnych. Jesteśmy...
4: Święto osób niepełnosprawnych. Fajnie, ciepło jest.
5: Pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi i uczestniczę w Marszu Godności. To jest bardzo ważne.
6: Dziękujemy, mało będzie, mało będzie.
7: Fajnie jest, wesoło, dyskoteka jest.
8: Fajnie, że tu jesteśmy, że się odbywa wszystko, że jest cudowna pogoda. Mi się podoba tutaj być. Byłem już kilka razy tutaj.
9: Ja jestem dlatego, że są wszyscy, że tu jest miła atmosfera. Wszyscy jesteśmy równi wobec siebie. Szósty raz jestem na Marszu Godności. Stale tutaj przyjeżdżamy, żeby się spotkać z innymi ośrodkami, żeby porozmawiać, zobaczyć, co inni mają, jakie rzeczy na straganach, posłuchać muzyki.
10: My chcemy się pokazać, my chcemy, żeby inni ludzie nas dojrzeli, żeby zobaczyli, że jesteśmy tacy sami jak oni, niczym się nie różnimy.
11: Bardzo ważna inicjatywa. Pokazujemy tą naszą solidarność, tą naszą społeczność, która jest naprawdę duża, radosna, kolorowa. Tak jak widzimy na rynku Kościuszki, wypełnił się on cały różnymi kolorami, różnymi barwami stowarzyszeń, fundacji.
12: Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych każdego roku w maju wędruje przez nasze ulice miasta po to, żeby pokazać, że jesteśmy normalną grupą społeczną.
13: Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie Aktywni, Anna Rzeszko-Majewska.
12: Zawsze są bariery, które można przełamywać, zmniejszać. Nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej otwarte. Nowe budynki, które powstają, też są zwykle dostosowane, więc jakby tutaj mamy coraz mniej do roboty. Ale tak naprawdę osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie, zmagają się z problemami, o których często nie rozmawiamy, czyli z dorosłością, z opieką, z własnymi potrzebami. Mówimy o opiekunach, którzy nie mogą realizować wszystkiego w życiu, bo nie mają planu, nie mają pomysłu, nie ma szans na to, co zrobić z ich dorosłymi dziećmi. Oczywiście mamy takie programy jak opieka wytchnieniowa, jak placówki, które powstają, czy WTZ-y, czy środowiskowe domy samopomocy, czy mieszkania wytchnieniowe przy różnych organizacjach, mieszkania treningowe, ale to zawsze jest kropla w morzu potrzeb. I to, że idziemy, pokazuje, że 3 czy 4 mieszkania nie rozwiążą problemu tysięcy ludzi.
14: Spotykamy się w stolicy naszego regionu po to, aby manifestować naszą solidarność wobec wszystkich osób z niepełnosprawnościami. To jest olbrzymia grupa ludzi. W samym województwie podlaskim 101 tysięcy osób to osoby z niepełnosprawnościami. 14% wszystkich mieszkańców Polski to osoby z niepełnosprawnościami.
13: Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
14: Prezes organizująca już po raz 24 ten marsz zwracał uwagę na bardzo konkretne rządowe programy, w tym program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością, a warto przypomnieć, że w samym Białymstoku tegoroczna edycja tego programu to blisko 32 miliony złotych, które pomogą wspomóc prawie 1800 osób, a takich programów jest więcej. Polityki społeczne, państwa dedykowane osobom potrzebującym pomocy to jest przeszło 20 miliardów złotych. Z jednej strony to są pieniądze i konkretne decyzje, ale z drugiej strony i tego pieniądze nie zastąpią, to jest czułość i empatia wobec drugiego człowieka.
15: Mało kto wie, że aż tyle ludzi jest wśród nas, którzy potrzebują pomocy, którzy są inni troszeczkę od nas.
16: Pracujemy z dziećmi niepełnosprawnymi i chcemy to pokazać, że są dzieci niepełnosprawne i tak samo w pełni wartościowe jak każdy inny człowiek.
0: Z uczestnikami marszu rozmawiała Renata Reda. Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku jest jednym z największych tego typu inicjatyw w kraju. Przeszedł ulicami miasta po raz 24. Jego organizatorem jest Białostockie Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie Aktywni.

0: Reklama. Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
1: Duet w pojedynkę. Wyjątkowy koncert z udziałem tylko jednej artystki. Sopranistka i pianistka Ewa Leszczyńska wykona pieśni Ignacego Jana Paderewskiego, Enrique Granadosa, Pauline Viardot i Cécile Chaminade. Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza 9 maja do sali koncertowej przy Podleśnej.
2: Patronat medialny Polskie Radio Białystok.
3: Maj w Nieteatrze do spotkania z polskimi mistrzami. 9 maja Natalia Lubrano ożywi złote przeboje polskiej piosenki od Osieckiej po Niemena. 15 maja artyści bliscy Wojciechowi Młynarskiemu zapraszają na lekcję polskiego pana Młynarskiego. Wieczór pełen muzyki, pięknego słowa i błyskotliwej satyry oraz wzruszeń. A 23 maja spektakl Herbert prowadził za rękę światło. Na scenie Andrzej Mastalerz, Dariusz Kowalski i Jarosław Gajewski w literacko-muzycznej podróży śladami Barbarzyńcy w ogrodzie. Bilety na Nieteatr.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.
10: Adam Klimiuk jest już z wiadomościami Polskiego Radia Białystok o 15.30.
11: 33-letnia białostoczanka jest podejrzana o zabójstwo. Ciało jej 38-letniego byłego partnera znaleziono pod koniec kwietnia w jednym z domów jednorodzinnych w Białymstoku. Mężczyzna zginął od ciosu ostrym narzędziem, informuje prokurator Elżbieta Bułat z prokuratury rejonowej Białystok Południe. Do zbrodni doszło w miejscu zamieszkania kobiety, tam też od razu ją zatrzymano. 33-latka nie przyznała się. Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok. Za zabójstwo grozi minimum 10 lat więzienia, a maksymalnie dożywocie. Aleksander Radczenko, przedstawiciel polskiej mniejszości na Litwie, obejmie funkcję litewskiego rzecznika praw obywatelskich. Po decyzji litewskiego parlamentu o zwiększeniu liczby kontrolerów z 2 do 3 będzie odpowiedzialny za ochronę małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to historyczny moment, bo jak podkreśla Aleksander Radczenko, jest pierwszym Polakiem z Litwy, który obejmie tak wysokie stanowisko w litewskim parlamencie.
12: Dopiero w 2000 roku pierwszy Polek został wiceministrem, w 2012 roku pierwszy Polek został ministrem na Litwie. W tym rządzie już mamy 2 ministrów Polaków. Mam nadzieję, że mianowanie mnie na stanowisko funkcjonariusza państwowego zmieni też sytuację w tej dziedzinie i będzie taki przełom, który pozwoli także innym przedstawicielom Polski czy jakichkolwiek innych mniejszości narodowych starać się o te najwyższe stanowiska w państwie.
11: Aleksander Radczenko przez ostatnie 1,5 roku był doradcą premier Litwy Ingi Ruginienie do spraw prawnych, a cała rozmowa z Aleksandrem Radczenko w naszym popołudniowym programie za godzinę. Pozostałości napojów alkoholowych w naczyniach sprzed 4,5 tysiąca lat odkryto na Podlasiu. To najwcześniejsze ślady chemiczne sfermentowanych napojów w naszym regionie. Może tu chodzić o piwo lub tak zwany Nordic Grog. Substancje zidentyfikowali naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Łódzkiej w naczyniach ceramicznych znalezionych w Supraślu. Związane są z obrzędami charakterystycznymi dla społeczności tzw. kultury pucharów dzwonowatych. Badania te rzucają nowe światło na praktyki spożywania alkoholu w późnym neolicie i wczesnej epoce brązu w Europie Północno-Wschodniej. Czytamy w publikacji na łamach czasopisma Archaeometry. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
13: W
10: Biurze Prognoz dyżuruje synoptyczka Katarzyna Ścisłowska. Dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
10: A gdzie dziś słońce, gdzie kapuśniaczek, a gdzie grzmoty i ulewy?
5: No jeżeli chodzi o obecną sytuację na Podlasiu, no to już no, zachmurzyło nam się na przeważającym obszarze Podlasia, no tylko jeszcze krańce południowe, tutaj troszeczkę mniej tych chmur. No i też już się pojawiają właśnie miejscami opady przelotne deszczu, no i też i burze tutaj miejscami na grzmiało nam na zachodzie Podlasia, też i miejscami na wschodzie, także jak najbardziej te burze na obszarze Podlasia też się pojawiają. No i do końca dnia też mogą się cały czas pojawiać te burze właśnie, przelotny deszcz. No i przeważać będzie już raczej takie duże zachmurzenie. Może jakieś przejaśnienia też się będą zdarzać, ale raczej to już będzie zdecydowanie większa ilość chmur. Te opady właśnie głównie tak północ i centrum Podlasia. No i właśnie jak to przy tych burzach też należy się liczyć, że te opady chwilami mogą być silniejsze, no i też mogą być silniejsze porywy wiatru. Jeżeli chodzi o temperaturę w tej chwili, to ona jest no, dosyć zróżnicowana. Chłodniej jest na północy, tutaj około 18 stopni, no a najcieplej właśnie tam, gdzie i najpogodniej, czyli na południu, tutaj około 26 stopni. W nocy umiarkowane i duże zachmurzenie, miejscami też przelotne opady deszczu, tutaj zwłaszcza w północnej części regionu i temperatura od 8 do 12 stopni. Jutro, podobnie jak dzisiaj, umiarkowane, duże zachmurzenie, no i także przelotny deszcz jutro, no i też jutro miejscami mogą pojawiać się też burze, no i oczywiście właśnie jak to zazwyczaj podczas tych burz mogą wystąpić silniejsze opady i porywy wiatru. A jeżeli chodzi o temperaturę jutro, no to podobny rozkład jak dzisiaj, chłodniejsza północ, cieplejsze południe, na północ około 19 stopni, a na południu maksymalnie około 26 stopni. No a dalej do końca tygodnia raczej sporo chmur i przelotny deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to w czwartek wyraźne chłodzenie na północy Podlasia, tutaj maksymalnie tylko około 13 stopni. No na południu jeszcze całkiem ciepło, lekko powyżej 20 stopni. No a piątek, sobota, niedziela, no tutaj już można powiedzieć, że wszędzie ochłodzenie, szczególnie w stosunku do tego, co było ostatnio, czyli powyżej 20 stopni było, a teraz niestety już wyraźnie poniżej 20, od 9 do 16 stopni. Ponownego ocieplenia być może możemy się spodziewać na początku przyszłego tygodnia. Znowu temperatury maksymalne mogą być powyżej 20 stopni.
10: Czyli teraz jeszcze gorąco, ale w weekend ochłodzenie. Dziękuję bardzo, mówiła synoptyczka Katarzyna Ścisłowska.
7: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.
10: A my już czekamy na szczęśliwców i smakoszy kawy i ciasta. Gdzieś przy ulicy Kawalerijskiej w Białymstoku tam zaparkował Marcin Mazewski i bardzo chce przekazać komuś voucher.

0: Reklama.
1: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
2: Już wstała Mruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, owieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kończysz szkołę podstawową? Wybierz zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Tu zdobędziesz zawód i przygotujesz się do przyszłej pracy. Z nami otrzymasz kwalifikacje na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, rolnik, cukiernik w szkole branżowej pierwszego i drugiego stopnia. Zamieszkasz w nowoczesnym internacie. Zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Twoja przyszłość zaczyna się u nas. www.zskr-janów.edu.pl.
0: To była reklama.
8: Za 20.16 szeroki uśmiech od ucha do ucha oraz kupon na kawę i ciasta na ciasto idą ze sobą w parze. Na pewno potwierdzi to Marcin Mazewski.
9: Potwierdzam, a na pewno to potwierdzi to pan Piotr, który dosłownie, że jak mówiłeś moją lokalizację, tak pan Piotr akurat spojrzał, szeroko się uśmiechnął i zaparkował obok, prawda?
10: Tak jest, wracam do domu z pracy.
9: Wraca pan Piotr do domu z pracy i wraca ulicą Kawaleryjską akurat, no takie szczęście, ale też dla pana Piotra to jest codzienność, bo to jest omijanie Ciołkowskiego.
10: Tak jest, to jest omijanie Ciołkowskiego, tamtego skrzyżowania przy stadionie. Na światłach. Tędy jest szybciej, o wiele szybciej.
9: Ja też tutaj jestem w związku z tym, że właśnie są prace, miejsca parkingowe powstają, natomiast utrudnień za dużych tutaj na Kawaleryjskiej na ten moment przynajmniej nie ma.
10: Nie ma, nie ma utrudnień, jest ruch płynny, bezproblemowo się tędy zawsze jeździło i dlatego tędy korzystam z Kawaleryjskiej.
9: Jasne, majówka tak na spokojnie, jak to wyglądało?
10: Na spokojnie, pracowicie po polsku. Także, no oczywiście grill też był.
9: Grillik musiał być, oczywiście. Tutaj małżonka też obok słucha w radiu. Pozdrawiamy serdecznie na pewno. Kogo jeszcze pan pozdrawia?
10: Jeszcze chciałbym pozdrawić swoją córkę, która w tej chwili jest w domu, ponieważ są matury. Córkę i kolegów z pracy, którzy mnie słuchają. Mam nadzieję.
9: Matury, stresu dużo na pewno. Rodzice chyba dwa razy bardziej przeżywają niż dzieci.
10: To znaczy...

0: Moja córka nie ma matur. Mieliśmy córkę z maturami w zeszłym roku, stres olbrzymi, ale poszło bardzo dobrze, bo córka dostała się tam, gdzie chciała.
1: Jasne. No tyle, dziękuję bardzo. Szerokości. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję.
2: Fundatorem nagrody zaproszenia na kawę i ciasto jest cukiernia Sowa w Białymstoku.
3: A czy Marcin Mazewski ma też dla reszty kierowców informacje, z powodu których się raczej uśmiechną, czy jednak nie do śmiechu?
1: Trzeba się uśmiechnąć, ja bym wolał, i chyba mogą się uśmiechać, bo tak jak już wstęp w zasadzie z panem Piotrem zaczęliśmy na Kawaleryjskiej, dostaliśmy informację, że utrudnienia są, mogą występować, rzeczywiście bardziej mogą występować niż są. Już tłumaczy i objaśniam, o co chodzi. Do 30 maja na ulicy Kawaleryjskiej, na odcinku od Chorodniańskiej do ulicy Grażyny są, a w zasadzie bywają utrudnienia w ruchu polegające na miejscowym zwężeniu jednego pasa w kierunku Sławińskiego, choć na teraz to wygląda w ten sposób, że to jest utrudnienie na szerokość dosłownie pachołku, a więc kilkadziesiąt centymetrów, a więc spokojnie da się to objechać. Niewielkie to utrudnienie nie powoduje większych problemów, ale też teraz nie pracuje żaden sprzęt. Jak operatorzy koparek ruszą do pracy, to zaczną zajmować część pasa, no i wówczas zaczną się poważniejsze utrudnienia. To może oczywiście nastąpić w każdej porze dnia. Myślę, że już nie dzisiejszego, ale kolejnego. Wszystko to jest związane z budową miejsc postojowych na tym odcinku. Zmiany dotyczą też dla też tej części niezmotoryzowanej, bowiem piesi muszą korzystać z chodnika po drugiej stronie jezdni, i co też robią, bo tam się nie da rzeczywiście przejść, ale jest tutaj całkowicie spokojnie. Spokojniej nie jest natomiast, jeżeli chodzi o ruch, o natężenie ruchu na chociażby właśnie na Ziołkowskiego, tak jak z panem Piotrem rozmawialiśmy tam. Ciąg długi, aut zdecydowanie, podobnie jest na Mickiewicza, Sienkiewicza, ale też Poleskiej, ale również ten ciąg taki Zwierzyniecka, Świętego Ojca Pio, Miłosza Piastowska, tam także długi sznur aut, szosa Baronowicka również postoimy nieco dłużej, no i trasa Generalska też bardzo, bardzo gęsto. Najważniejsza informacja jest taka, że bez wypadków mija to popołudnie w naszym regionie. Jeżeli chodzi o liczbę kolizji, ta jest no, w takim standardzie utrzymana, a więc bez wahadła w którąś ze stron. 11 kolizji w Białystok i okolice, po dwie okolice Łomży i Suwałk. Jeżeli chodzi o Białystok i inne utrudnienia sukcesywnie, otóż trwają prace remontowe zatok autobusowych. To powoduje miejscowe, a w zasadzie miejscowo-czasowe takie zwężenia jezdni. Tak jest m.in. przy ulicy Słonimskiej w pobliżu Pałacowej, ale też na Sienkiewicza przy Białówny czy ulicy Piastowskiej. Do 15 maja z kolei na ulicy Kijowskiej potrwają prace i utrudnienia w związku z budową przyłącza wodno-kanalizacyjnego na zlecenie prywatnego inwestora. Mamy tam miejscowe połówkowe zwężenie jezdni na wysokości budynku numer 3. No i ponadto już wyjeżdżamy poza Białystok, trwają intensywne prace przy przebudowie drogi powiatowej z Tykocina do Kiermus. W związku z tym dzisiaj całkowicie zamknięty jest odcinek między tymi miejscowościami. Należy korzystać z objazdów drogami gminnymi, lokalnymi. No troszeczkę tych utrudnień mamy, ale też z panem Piotrem tak na ofie rozmawialiśmy. Rzeczywiście, tam gdzie są utrudnienia, to znaczy, że za chwilę będzie lepiej, że będziemy jeździć po lepszych, załatanych drogach, albo całkowicie też odmienionych, przebudowanych. Warto więc przecierpieć. W cierpliwość się uzbrajamy także na te korki, szczególnie stolicy województwa podlaskiego. Szerokiej, bezpiecznej drogi z Polskim Radiem Białystok.

Wspominaliśmy w wiadomościach, że już niedługo apteczki w samochodach osobowych mają stać się obowiązkowym wyposażeniem i od razu na studio@radiobiaustok.pl napisał pan Andrzej. Ja mam oprócz apteczki komplet kamizelek odblaskowych. 11 lat temu, kiedy byłem świadkiem śmiertelnego czołowego zderzenia, mimo że miałem kamizelkę, tej nie włożyłem, a już robił się mrok, kiedy wzywałem służby. Teraz to w zasadzie pierwsza rzecz, którą robię wysiadając z auta nawet w dzień po to, żeby sygnalizować sytuację awaryjną na drodze. Oby nie było takiej konieczności, ale brawo za takie dobre praktyki pana Andrzeja.

Ci maturzyści mocni są z geometrii, funkcji i prawdopodobieństwa, to na pewno dziś poszło wyśmienicie, a więcej o królowej nauk na maturze w Wiadomościach Polskiego Radia Białystok o 16 za 5 minut.

0: autopromocja.
1: Raz, dwa, trzy, hop!
2: Dzień dobry, cześć, tu Patryk Kołdziejewski. W końcu udało się, gram koncert, który bardzo długo we mnie dojrzewał, na który bardzo długo czekałem, w niedzielę 10 maja o 18:05 w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok. Możesz być tam z nami, jeśli zdobędziesz zaproszenie, a jeśli nie, słuchaj transmisji na antenie i oglądaj w mediach społecznościowych Radia Białystok. To będzie coś, co najlepiej przeżywać na żywo. Nawet jeśli na żywo oznacza radio. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Reklama. 40 lat odwagi, 9 dni różnorodności. Dni sztuki współczesnej w Białymstoku. Od 16 do 24 maja postaw na radykalną empatię. Zobacz spektakle i performanse, które nie boją się trudnych pytań. Czekają na Ciebie także koncerty, wystawa Silent Disco i wyjątkowe spotkania. Na scenie m.in. Maja Ostaszewska, Bartosz Bielenia, Robert Więckiewicz i Mateusz Janicki. To barometr czasów odbity w sztuce. Poczuj to i bądź częścią doświadczenia. Program bok.białystok.pl. Dni sztuki współczesnej. Tutaj sztuka ma głos.
3: Zielono i smacznie. Jarmark na targowisku miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy, wyjątkowa atmosfera, a od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
0: To była reklama.
10: To posłuchajmy, co przynosi nam wtorek, 5 maja. Posłuchajmy w Wiadomościach Polskiego Radia Białystok o 16. Posłuchajmy Adama Klimiuka.
11: Po polskim matematyce 4 maturzystom z naszego regionu unieważniono egzaminy. 200 pracowników obejmą zmiany związane z częściowym wygaszaniem produkcji w hajnowskiej fabryce mebli. Maksymalne ceny paliw na stacjach będą jutro takie same jak dziś, wynika z obwieszczenia ministra energii. Tegoroczne matury trwają dopiero drugi dzień, a dla 4 osób zdających je w naszym województwie już się zakończyły i to niepowodzeniem. Unieważniono ich arkusze, mówi dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Agnieszka Muzyk.
12: 2 unieważnienia egzaminu maturalnego z języka polskiego. Powodem było wniesienie urządzeń telekomunikacyjnych na salę egzaminacyjną oraz 2 unieważnienia z powodu pracy niesamodzielnej, ściągania na sali egzaminacyjnej. To w dniu dzisiejszym zostały te egzaminy unieważnione z matematyki. Każde z tych 4 przypadków są to różne placówki na terenie województwa podlaskiego.
11: Unieważnienie arkusza z jednego z przedmiotów obowiązkowych zamyka abiturientowi szansę na zdobycie świadectwa dojrzałości w tym roku, dodaje Agnieszka Muzyk.
12: Unieważnienie egzaminu powoduje to, że ten przedmiot nie może być objęty egzaminem poprawkowym. Czyli de facto te osoby mogą przystępować do kolejnych egzaminów, które są przewidziane w toku egzaminu maturalnego, ale świadectwa maturalnego nie otrzymają. Mogą przystąpić do egzaminu maturalnego dopiero w 2027 roku.
11: Jutro na maturach pisemny egzamin z 3 obowiązkowego przedmiotu na poziomie podstawowym, czyli języka obcego nowożytnego. Wyniki matur będą ogłoszone 8 lipca. W fabryce mebli w Hajnówce częściowo wygaszana będzie produkcja, informuje o tym grupa Forte, właściciel zakładu. Oficjalnie nie mówi się o zwolnieniach, ale o lepszym dopasowaniu do realiów rynku. Z kolei ludzie boją się, że stracą pracę. O szczegółach Rafał Androsiuk.
13: Grupa Forte z Ostrowi Mazowieckiej to jeden z polskich producentów mebli do samodzielnego montażu. Firma prowadzi działalność w kilku zakładach, w tym w Hajnówce. Co dla pracowników z tego miasta oznacza wygaszanie produkcji mebli? Przedstawicielka firmy Anita Zdrojkowska w przesłanym nam komunikacie tłumaczy, że zwiększenie rentowności wymaga skoncentrowania produkcji w zakładach w Ostrowi Mazowieckiej i Suwałkach. W zakładzie w Hajnówce nadal ma być realizowana produkcja elementów PVC oraz pakowanie okuć. Część załogi ma zachować pracę w Hajnówce. Pozostałym zaproponowano przeniesienie do spółki Specific w Białymstoku przy produkcji mebli tapicerowanych, a także bezpłatny transport między Hajnówką a Białymstokiem oraz rekompensatę opłatę za część czasu dojazdu. W praktyce oznacza to, że pracownicy, którzy będą chcieli kontynuować pracę w Białymstoku, będą musieli liczyć się z dojazdem zajmującym około 3 godzin dziennie w obie strony. W rezultacie, jak piszą mieszkańcy Hajnówki w sieciach społecznościowych, może to doprowadzić do sytuacji, w której część osób nie wytrzyma takiego trybu życia i zwolni się sama, tracąc tym samym prawo do odprawy. Oficjalnie firma nie planuje redukcji zatrudnienia. Rafał Androsiuk, Polskie Radio Białystok.
11: W fabryce mebli Forte w Hajnówce pracuje 355 osób. Zmiany mają dotyczyć 200 z nich. Jutro ceny maksymalne paliw będą takie same jak dziś, tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł, benzyny 98, 6,99, a oleju napędowego 7,31. Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Tymczasem rynek ropy wciąż pozostaje niestabilny i wrażliwy na wszystkie doniesienia płynące z regionu ciśniny Ormus. Ekspertka rynku paliw Urszula Cieślak z biura Reflex powiedziała, że cena ropy Brent przekroczyła już nawet poziom $115 za baryłkę.
5: Biorąc pod uwagę jednak sygnały, które płyną z Zatoki, brak przywracania takiego pełnego przepływu przez cieśninę Ormus, każdy kolejny dzień, tydzień bez dostaw ropy z Bliskiego Wschodu będzie powodował, że sytuacja na rynku ropy naftowej będzie stawała się coraz bardziej napięta. Stąd też i ta dynamika zmian cen paliw w odpowiedzi na sygnały płynące z krajów Zatoki Perskiej będzie powodowała dużą zmienność.
11: A to, jak dodaje ekspert, negatywnie będzie się przekładało na krajowy rynek paliw. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold, grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza, lexusgold.pl.
10: Padało już trochę gdzieniegdzie w naszym regionie. Piszą Państwo, że liczą na deszcz również w Białymstoku, by powietrze nabrało świeżości, ale i niech drzewa, pola, trawniki się nieco napiją. I o, właśnie chwilę temu zaczęło kropić przy Świerkowej. Miejscami w Podlaskiem zagrzmi i wtedy napada do 15 mm wody. W nocy opady raczej tylko na Suwalszczyźnie i tak będzie od 8 stopni do 12 minimalnie. Jutro, podobnie jak dziś, od 19 do 26 cieplej w okolicach Siemiatycz, cieplej niż w okolicach Suwałk i też jutro niewykluczony deszcz i burze.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold, grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza, lexusgold.pl.
7: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.
10: Drogie panie, jutro proszę wdziewać czerwone stylizacje, jeśli macie w planach seans w kinie kobiet w Heliosie, bo to będzie filmowy hit, czyli Diabeł ubiera się u Prady 2. A w tym świecie mody władza, ambicja i perfekcja wciąż mają najwyższą cenę. My z kolei za darmo, za refleks przekażemy wejściówkę na jutrzejszy seans 85 744 2222.

i teraz Polskie Radio Białystok i teraz pytanie, czy na imprezach, na domówkach, czy w plenerze, na grillu muszą być obowiązkowe i chipsy? Jeśli tak, to musimy zmierzyć się z wynikami badań australijskich naukowców, które dowodzą, że nawet niewielka porcja chipsów ziemniaczanych dziennie pogarsza koncentrację, a nawet może zwiększać ryzyko demencji. To są kolejne obserwacje, które wskazują na szkodliwe działanie żywności wysoko przetworzonej. Wcześniej wykazano, że zwiększa ona ryzyko i otyłości, i cukrzycy, a nawet depresji i zaburzeń snu. Co więcej, takie negatywne skutki tejże żywności wysoko przetworzonej nie zrekompensujemy, sięgając także po warzywa i owoce. Po prostu paczka chipsów psuje całodniową dietę. Czy właśnie po takiej informacji zamienimy chipsy na bakalie, czy na marchewki, jabłka pokrojone, które będą na nas czekać pod ręką gdzieś w domu, na stole?

0: Reklama.
1: Chyba zacznę inwestować w złoto.
2: Ale dlaczego w złoto?
1: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł, więc to inwestycja dla każdego.
2: A gdzie kupić złoto? W Białymstoku?
1: W Tawex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej, a dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tawex.pl.
3: Skibiccy, szkółka drzew, krzewów owocowych i ozdobnych. Hurt Detal. Trawy, byliny i inne rośliny. Uwaga! Największy wybór w regionie. Niskie ceny. Profesjonalne doradztwo. Sprawdź. Skibiccy, szkółka drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. Kuriany 127.
4: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.

Jutro po raz kolejny się nam upiecze, bo jutro Ziemię minie 100-metrowa planetoida, która będzie pędzić z prędkością 14 km na sekundę. Na szczęście nie grozi nam uderzenie. Informacje o przelotach planetoid podaje ośrodek naukowy, który prowadzi NASA. Monitoruje więc niebo w poszukiwaniu tzw. obiektów bliskich Ziemi. Robi to też Europejska Agencja Kosmiczna. Ma ona taką listę ryzyka. Jest na niej 1970 obiektów, ale ryzyko jest niemalże zerowe. Mówi się o roku 2074, tyle że tutaj prawdopodobieństwo też jest poniżej procenta. Mówię tutaj o planetoidzie WV i pewnie do tej pory ludzkość stworzy takie narzędzia, które po prostu zestrzelą takie obiekty latające.

0: 16.30, a to jest...
1: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.
0: Litewscy Polacy zyskali ważnego przedstawiciela w strukturach państwowych. Aleksander Radczenko został nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Na Litwie urząd ten ma formę zespołu kontrolerów, których wybiera parlament. Po ostatnim głosowaniu liczba rzeczników wzrosła z 2 do 3, a jedno z tych stanowisk objął właśnie Aleksander Radczenko. O szczegółach swojej nowej roli opowiada w rozmowie z Joanną Sikorą.
2: Na początek bardzo serdecznie gratuluję nominacji. Ma pan silne poparcie. 75 posłów głosowało za, 3 przeciw i tyle samo wstrzymało się od głosu. Powierzono panu konkretne zadanie, ochronę małych i średnich przedsiębiorców. Jakie są nadużycia, z którymi przedsiębiorcy mierzą się dziś najczęściej?
3: Przede wszystkim oczywiście to są sprawy związane z zbyt dużym obciążeniem administracyjnym. Składanie różnych sprawozdań, wypełnianie różnych tabelek z powodów statystycznych czy jakichkolwiek innych. Coraz bardziej ten taki wysiłek administracyjny w przypadku przedsiębiorców, on wzrasta. Jest to spowodowane tak prawem narodowym, jak i prawem unijnym. I niewątpliwie w przypadku małych czy średnich przedsiębiorstw to jest czasami bardzo duże obciążenie, z którym należy walczyć, które należy w jakiś sposób uregulować, więc to chyba jest najważniejsza sprawa. Poza tym jest mnóstwo takich spraw bieżących, wprowadzanie na przykład aparatów kasowych, czy tam kas fiskalnych, cyfrowych i tak dalej, więc jest tego naprawdę sporo. Miałem kilkanaście spotkań już z różnymi stowarzyszeniami biznesu i mam zamiar te spotkania dalej kontynuować, żeby w ciągu najbliższych tygodni ułożyć taki swój harmonogram, swoją agendę, z którą następnie będę pracował przez najbliższe 5 lat.
2: Przez lata doradzał pan różnym opcjom politycznym. Przypomnę tylko, że przez ostatnie 1,5 roku był pan doradcą premier Ingi Ruginienie do spraw prawnych. Obejmuje pan nową funkcję z dużym bagażem doświadczeń.
3: Tak, ja bym powiedział, że to nowe stanowisko jest swego rodzaju ukoronowaniem całej mojej drogi zawodowej i społecznej, ponieważ przez całe życie w gruncie rzeczy zajmowałem się prawem albo prawami człowieka, a właśnie takie wymagania były stawiane kontrolerowi sejmowemu, rzecznikowi praw obywatelskich. Jeśli mówimy o jakby odpowiedniku w Polsce, to ma być osoba z wykształceniem prawnym, z doświadczeniem w dziedzinie prawa i praw człowieka, więc dla mnie to jest ukoronowanie mojej kariery, ale też myślę, że dla całej polskiej społeczności jest to ważny symbol, ponieważ po raz pierwszy parlament mianował Polaka na stanowisko funkcjonariusza państwowego. Ja przypomnę tylko, że dopiero w 2000 roku pierwszy Polak został wiceministrem, w 2012 roku pierwszy Polak został ministrem na Litwie. W tym rządzie już mamy 2 ministrów Polaków, mamy chyba 7 czy 6 wiceministrów, mnóstwo doradców, więc ta sytuacja się zmieni i mam nadzieję, że mianowanie mnie na stanowisko funkcjonariusza państwowego zmieni też sytuację w tej dziedzinie i będzie taki przełom, który pozwoli także innym przedstawicielom Polski czy jakichkolwiek innych mniejszości narodowych, starać się o te najwyższe stanowiska w państwie.
2: Czy to oznacza, że te mniejszości narodowe są coraz bardziej zintegrowane ze społeczeństwem litewskim?
3: Ja sądzę, że tak, że to jest symbol tego, że z jednej strony mniejszości stają się coraz bardziej zintegrowane ze społeczeństwem litewskim, a z drugiej strony społeczeństwo litewskie, nie zważając na wszystkie wyzwania oczywiście, które przed nim stoją, staje się coraz bardziej tolerancyjne.
2: Też jest taki sygnał, że ta polska mniejszość jest traktowana jako takie zaplecze merytoryczne i eksperckie w kraju.
3: Tak, rzeczywiście udało nam się w ciągu tych 35-36 lat niepodległości wykształcić kilka nowych pokoleń Polaków litewskich, którzy mają najlepsze wykształcenie, mają już zdobyte doświadczenie na różnych stanowiskach, tak w kraju, jak i za granicą. I teraz to procentuje. Rzeczywiście młodzi Polacy i nie bardzo młodzi, jak w moim przypadku, wchodzą już jak burza do systemu litewskiej administracji publicznej.
2: Przed Litwą prezydencja w Radzie Unii Europejskiej w 2027 roku. Czy jako rzecznik planuje pan wykorzystać ten czas, by promować takie litewskie standardy ochrony praw przedsiębiorców na forum europejskim?
3: No przede wszystkim moim zadaniem będzie stworzenie tych standardów, bo dotychczas takiego stanowiska na Litwie nie było. I tutaj ja liczę bardzo na współpracę z Polską, ponieważ w Polsce już prawie 10 lat funkcjonuje rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw. I liczę na przejęcie przede wszystkim doświadczenia z Polski i go przełożenie na grunt litewski. A dopiero wtedy będzie można się pokusić o to, żeby się tym doświadczeniem już litewskim podzielić z innymi kolegami w innych krajach unijnych czy pozaunijnych.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy z Aleksandrem Radczenką, nowym rzecznikiem praw obywatelskich na Litwie, który będzie odpowiadał za ochronę małych i średnich przedsiębiorstw u naszych sąsiadów. Rozmawiała Joanna Sikora.
1: Tu i teraz Polskie Radio Białystok.

0: Autopromocja. HAT 99.4 FM. DJ Fame McFly. Maxim. Polskie Radio Białystok. W każdy wtorek. Od 19.
1: Music, please.
2: Here we go.
3: Bring it on.
4: Oh, yeah.
0: Bądź gotowy. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Laureaci Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej imienia profesor Haliny Słonickiej 10 maja wystąpią przed publicznością Opery i Filharmonii Podlaskiej. Znakomici soliści Aleksandra Nowaczek, Patrycja Kwiecień i Tianji Liu z towarzyszeniem pianistki Kariny Komendery zaprezentują arie i pieśni od Händla i Mozarta przez Moniuszka i Karłowicza po Pucciniego i Saint-Saensa. Początek o 19 w kameralnej przestrzeni foyer.
7: Patronat medialny Polskie Radio Białystok.
8: Siedem dni. Jedna decyzja. Zero odwrotu. Teatr dramatyczny w Białymstoku zaprasza na spektakl Trup. To komedia, w której wszystko da się sprzedać. Nawet życie. Chodź do teatru, zobacz, zagłosuj. Pamiętaj, jeśli oglądasz, jesteś współwinny. Bilety na dramatyczny.pl.
9: Zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Horten Arenie. Już 31 maja od 10 do 16 czeka Was dzień pełen emocji i świetnej zabawy. W programie liczne gry, zabawy, konkursy z nagrodami, a także występy artystyczne. Nie zabraknie również strefy sportowej, komputerowej oraz kącika animacyjnego dla najmłodszych. To idealna okazja, by spędzić czas całą rodziną w radosnej atmosferze. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Horten Arenie.
5: To była reklama.

Wymarzyłem sobie nagranie płyty live, ponieważ to, co robimy, potrzebuje kontaktu z żywym słuchaczem. Tak więc to, co się zadzieje na naszym koncercie, będzie początkiem wszystkiego. W którą stronę nas poniesie, nie wiem, ale jestem przekonany, że będzie to coś ciekawego. Tak zapowiada niedzielny koncert w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok Patryk Ołdziejewski. Być może znamy go przede wszystkim z ról w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku, w którym do niedawna pracował, ale i filmów takich jak Ślicznotka, Kruk, Jak tu ciemno, czy Czarna dama, tyle że my go będziemy gościć przede wszystkim jako muzyka, który wystąpi z Przemysławem Rogalą i The Double Trouble. W składzie jest kontrabas, wiolonczela, pianino, gitara akustyczna i głos Patryka Ołdziejewskiego. I to jest ten moment na pierwszą dwuosobową wejściówkę. Proszę zabrać dobry nastrój i proszę zabrać ze sobą żywe reakcje, bo ten koncert ma być przecież zarejestrowany na płycie. 85 744 2222.

Polskie Radio Białystok. Praktyka jest raczej taka, że większość miliarderów kupuje jakieś jachty, wyspy, kluby sportowe czy ściga się latając w kosmos, ale inne podejście ma producent gier komputerowych Tim Sweeney. On akurat inwestuje w lasy i zamyka je przed jakąkolwiek zabudową. Nigdy nie mogą być one sprzedane pod wyrąb czy budowę nawet po jego śmierci, tak to zapisał w klauzuli. Do tej pory Sweeney zabezpieczył ponad 190 tysięcy akrów lasu i tak stał się jednym z największych prywatnych działaczy na rzecz ochrony przyrody we wschodnich Stanach Zjednoczonych. Podkreśla po prostu, że dorastał w lasach Karoliny Północnej i chce zachować krajobrazy, które go ukształtowały. Jakie to, przyznajmy, nie dzisiejsze.

0: Reklama. Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
1: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini Maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini Maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na helios.pl.
0: To była reklama.
2: To sygnał, że wybija 17. Zaczynamy więc wiadomości Polskiego Radia Białystok. Z nami Adam Kimiuk.
3: Łomżyńska prokuratura stawia zarzuty matce, która pijana miała pod opieką 2-letnią córkę. 1 200 000 złotych dostały podlaskie organizacje z rządowego programu Pokonać Bezdomność. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła przypadki zakażenia hantawirusem na statku wycieczkowym Hondius. Nawet 5 lat więzienia grozi kobiecie, która pijana opiekowała się 2-letnią córką. Dziecko poprosiło o pomoc sąsiadkę. Do zdarzenia doszło w jednym z bloków na osiedlu Południe w Łomży. Szczegóły zna Paweł Wądołowski.
4: Prokuratura zajęła się sprawą po zgłoszeniu od kobiety, do której mieszkania przyszło dziecko. Jak opowiadała, najpierw usłyszała płacz na klatce schodowej, a później także pukanie do drzwi jej mieszkania. Kiedy otworzyła, zobaczyła 2-letnią dziewczynkę, która płakała i zaczęła się do niej przytulać. Po chwili podeszła do nich 21-latka, która powiedziała, że jest matką dziecka, ale dziewczynka nie chciała do niej iść. Dziecko odebrała siłą, dlatego kobieta wezwała na miejsce policjantów. Ci próbowali wejść do mieszkania, gdzie wróciła matka z dzieckiem, ale udało się to dopiero po kilkunastu minutach. W mieszkaniu policjanci zastali dwóch mężczyzn, dwie kobiety i 2-letnią dziewczynkę. 21-latka próbowała się ukryć z córką pod kocem. W mieszkaniu był bałagan, wszędzie były porozrzucane butelki po alkoholu, a w oknie była wybita szyba. Wszyscy dorośli byli pod wyraźnym wpływem alkoholu. Matka dziewczynki miała ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie. Nie potrafiła powiedzieć policjantom, kiedy dziecko jadło ostatni posiłek. Wspominała tylko, że pamięta, jak córka jadła poprzedniego wieczora. 21-letnia Olga P. jest podejrzana o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu córki, nad którą miała sprawować opiekę. Łomża, Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok.
3: Po interwencji policjantów 2-latka trafiła odwodniona i niedożywiona do szpitala. 1 200 000 złotych dostały w tym roku podlaskie organizacje z rządowego programu Pokonać Bezdomność. Największą dotację, prawie 400 000 złotych, przyznano Caritas Archidiecezji Białostockiej. Pieniądze na walkę z kryzysem bezdomności trafiły też do Fundacji Spe Salvi i dwóch ośrodków Monaru. O przyznaniu takiego wsparcia poinformował wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
5: Wspólnie rząd, parlament i samorząd dbamy o to, aby wspierać osoby w kryzysie bezdomności.
6: Bardzo duża część środków będzie przeznaczona na działania aktywizujące.
7: Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej, ksiądz Andrzej Radkiewicz.
6: Nasz model polega na tym, że najpierw chcemy zabezpieczyć potrzeby pierwszego rzędu, czyli schronienie, żywność, a potem przechodzimy na potrzeby wyższego rzędu, czyli aktywizację społeczną. Każda osoba w ramach tego programu będzie miała indywidualny plan wyjścia z bezdomności przy pomocy psychologa, terapeuty uzależnień, prawnika, czy też tak zwanego nawigatora świadczeń.
8: Przynajmniej 15 osób zostanie objętych stałą pomocą asystentów.
7: Wiceprezes Fundacji Spe Salvi Monika Lewko.
8: Będziemy też układać plany rozwoju dla każdej z osób.
9: Dzięki takim programom, dzięki temu wsparciu możemy szukać terapeutów, psychologów czy prawników, którzy mogą zająć się wieloetapowo przywracaniem godności osobom w kryzysie bezdomności.
7: Dyrektor schroniska dla osób bezdomnych Stowarzyszenia Monar w Rybczyźnie i Garbasie II Nikodem Kemit.
9: Co jest dzisiaj szalenie ważne, bo te osoby mają realną szansę, aby móc powrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Każdy człowiek zasługuje na kolejną szansę.
3: W całym kraju na wsparcie osób w kryzysie bezdomności rząd przeznaczył w tym roku 10,5 miliona złotych. W Polsce zdarzały się dotychczas pojedyncze przypadki zakażenia hantawirusem przenoszonym przez gryzonie. Wirus jest znany w diagnostyce, ale trudny do wykrycia. Profesor Krzysztof Tomasiewicz ze Szpitala Klinicznego w Lublinie mówi, że w swojej praktyce lekarskiej leczył pacjentów zakażonych hantawirusem.
10: Ewidentnie pamiętam naszego ostatniego pacjenta, który mówił, że sprzątał garaż, w którym były odchody gryzoni. W czasie tego sprzątania był kurz, trochę nawdychał się wraz z tym kurzem i z tymi odchodami, powiedzmy sobie, dostały się te wirusy. Natomiast był to pacjent, u którego ewidentnie mieliśmy objawy ostrej niewydolności nerek. I zresztą u kilku naszych wcześniejszych pacjentów to, co zwracało uwagę, to był również przebieg gorączkowy z niewydolnością nerek.
3: Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 2 przypadki zakażenia hantawirusem na statku wycieczkowym Hondius. Lekarze podejrzewają tę infekcję u 5 kolejnych osób tam przebywających. Jednostka stoi na Atlantyku w pobliżu Wysp Zielonego Przylądka. Na pokładzie znajduje się około 150 pasażerów z ponad 20 krajów, którzy ze względu na kwarantannę nie mogą opuścić pokładu. 3 pasażerów zmarło, a 1 jest w stanie krytycznym. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
2: I mamy właśnie kolejną dostawę deszczu w Białymstoku, wręcz ściana wody z nieba przed chwilą była przedświerkowa i grzmoty też słychać, a znak to, że przez nasz region przechodzą burze. Jutro będzie dzień podobny do dzisiejszego, też przelotny deszcz i lokalnie burze i tak do 19-26 stopni. Chłodniej będzie na Suwalszczyźnie, w nocy też chłodniej na północy, 8 i tam niewykluczony przelotny deszcz, cieplej na południu do 12 w nocy.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
2: Dziś, jak sądzę, chyba mniej ciekawy półfinał Ligi Mistrzów niż ten jutrzejszy, Jerzy Kłakowski.
12: No to jeszcze różnie może być, ale faktycznie jak się popatrzy na to, co działo się na europejskich stadionach Ligi Mistrzów przed tygodniem, to dzisiaj to taka przygrywka właściwie. No ale mecz ważny, bo poznamy wieczorem pierwszego finalistę tych rozgrywek w rewanżu. Arsenal Londyn zagra z Atletico Madryt. Szanse są równe, bo w hiszpańskiej stolicy było 1-1. No a jutro właśnie drużyny Bayernu i Monachium i Paris Saint-Germain zagrają finał. No i w Paryżu, przypomnijmy, oba zespoły zaserwowały kibicom naprawdę ogromną piłkarską ucztę. Gospodarze prowadzili 5-2, ostatecznie wygrali 5-4. Triumfatora tych rozgrywek poznamy 30 maja po meczu finałowym w Budapeszcie. A w Irlandii Północnej rozpoczęły się piłkarskie Mistrzostwa Europy kobiecych drużyn do lat 17. Polki na inaugurację grają z Francuzkami, no i raczej w tym spotkaniu punktów nie zdobędą. Po pierwszej połowie przegrywają 0-4. W tej samej grupie są jeszcze Hiszpanki i Finki. W Sosnowcu trwa 3. kolejka hokejowych Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej, a w spotkaniu na dole tabeli Japonia pokonała Litwę 3-2. Teraz trwa 2. tercja meczu Ukraina-Francja i nasi wschodni sąsiedzi prowadzą 2-1. O 19.30 Polacy zmierzą się z Kazachami. Wynik tego meczu może mieć wielkie znaczenie w walce obu drużyn o awans do elity. Przypomnę, że awansują 2 zespoły, a Polacy mają już na koncie porażkę po tak zwanych rzutach karnych z Francuzami. Rozpoczęła się półfinałowa rywalizacja w obu konferencjach ligi NBA. Na wschodzie New York Knicks bez udziału niestety Jeremiego Sochana pokonali Philadelphia 76ers 137-98 i w play-off prowadzą 1-0. A więcej o tym spotkaniu zza oceanu Jan Pachlowski.
13: Wśród wszystkich 15 zawodników desygnowanych na spotkanie z Filadelfią zagrało 14. Niestety jedynym, który nie dostał szans od trenera Nowojorczyków Mike'a Browna, był Sochan. Najskuteczniejszym koszykarzem w ekipie Nowojorczyków był Jalen Brunson, który zdobył 35 punktów, w tym aż 27 do przerwy. Dzisiaj wygraliśmy, ale już skupiamy się na kolejnym meczu. Zaczyna się wszystko od wyniku 0-0. To jest dopiero pierwsze zwycięstwo w serii. Podsumował Brunson. Kolejne spotkanie pomiędzy tymi zespołami odbędzie się w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego. Dla Sportu Polskiego Radia Jan Pachlowski.
12: Znacznie więcej emocji było na zachodzie w pierwszym spotkaniu półfinałowym pomiędzy San Antonio Spurs i Minnesota Timberwolves. O, coś się dzieje za oknem. Goście wygrali 104-102. Najlepszy w zwycięskim zespole Julius Randle zdobył 21 punktów i miał 10 zbiórek. A lider Ostrug zaliczył nietypowe triple-double. Zapisał na koncie 11 punktów, 15 zbiórek i aż 12 bloków. I to jest nowy rekord NBA w rundzie playoff. Teraz to wszystko ze sportu. Usłyszymy się po 19.
1: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.
2: No teraz dokładnie 8 po 17 i my zbliżamy się już do reportażu Joanny Sikory, też o pewnej pani Joannie, która akurat po transplantacji serca zaczęła drugie życie.

0: sierpnia.
1: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
3: Chyba zacznę inwestować w złoto.
4: Ale dlaczego w złoto?
3: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł. Więc to inwestycja dla każdego.
4: A gdzie kupić złoto w Białymstoku?
3: W Tavex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej. A dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tavex.pl.
5: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
6: Maj w Nie Teatrze do spotkania z polskimi mistrzami. 9 maja Natalia Lubrano ożywi złote przeboje polskiej piosenki od Osieckiej po Niemena. 15 maja artyści bliscy Wojciechowi Młynarskiemu zapraszają na lekcję polskiego pana Młynarskiego. Wieczór pełen muzyki, pięknego słowa i błyskotliwej satyry oraz wzruszeń. A 23 maja spektakl Herbert prowadził za rękę światło. Na scenie Andrzej Mastalerz, Dariusz Kowalski i Jarosław Gajewski w literacko-muzycznej podróży śladami Barbarzyńcy w Ogrodzie. Bilety na Nie Teatrze.
1: To była reklama. Reportaż w Polskim Radiu Białystok.
7: I to będzie reportaż o Joannie Prorok, która kilka lat temu zaczęła drugie życie. Nowy rozdział otworzył się po transplantacji serca. Najtrudniejszy czas przed i po przeszczepie bohaterka tej audycji postanowiła opisać najpierw na blogu, a potem w książce Nie Moje serce. To zapis drogi, którą musiała przejść, to też zatrzymany na kartach wachlarz uczuć od niepewności, bólu i strachu, aż po zaufanie, akceptację i radość.
8: Wieczorem poszłam spać i obudziło mnie straszne łomotanie serca. Wtedy to już czułam, że się włączy, dlatego że to jest takie uczucie, że zaczyna ci serce mocno bić, tak jakby się nakręcało zegarek, coś takiego.
7: W głębi serca. Reportaż Joanny Sikory.
9: Pewnej nocy obudziłam się wystraszona i zlana potem, kiedy poczułam, jak mój wszczepiony podskórny kardiowerter defibrylator zaczyna się ładować, a następnie wibrować. Cholera, oddychaj głęboko. Od razu przyszło mi na myśl. Nie pomaga. Moje serce nie chce współpracować. Zaczyna się walka z czasem. Tętno szalenie przyspiesza. Spoglądam na ekran ciśnieniomierza. 90 na 120 na 140. Czuję, że mi słabo. Ale zerkam dalej. 180 i strzał. Jeden, drugi. Wołam przerażona swoje 11-letnie dziecko, żeby wzywało pogotowie, bo boję się poruszyć. Serce wali jak szalone i przyspiesza. Trzeci strzał. I w końcu czwarty, potężny. W jednej sekundzie całe życie przeleciało mi przed oczami. Moje ciało przeszywają drgawki na przemian z wybuchami zimnego i gorącego powietrza. Ból mnie przeszywa. Czuję, jakby cały pokój wirował mi przed oczami, a jednocześnie tracę świadomość z otaczającym mnie światem. Mamo? Mamo? Nic ci nie jest? Mamo, nie umieraj, proszę! Jakby gdzieś w oddali słyszę paniczny krzyk swojego dziecka i głośnym echem odbijający się dźwięk karetki pogotowia.

0: Miałam 14 lat, trafiłam do szpitala z podejrzeniem zapalenia płuc. No i tam została wykryta kardiomiopatia, bo kardiolog usłyszał jakieś szmery w sercu niepokojące i skierowała mnie do Białegostoku. No i później, jak byłam już osobą pełnoletnią, trafiłam do Anina. Jeszcze w międzyczasie, mając 19 lat, miałam wszczepiony kardiowerter, defibrylator, który ratuje życie, kiedy akcja serca zostaje zatrzymana. Wiadomo, jak to nastolatka, to gdzieś tam zwolnienie z WF-u, to się człowiek bardziej cieszy niż tam smuci. Ale później już w szkole średniej zaczęło mi to bardzo doskwierać, bo czy jakaś impreza była, czy dyskoteka, no to już ja byłam taka troszeczkę wykluczona, sama się wykluczałam, do tego, że no dla mnie pójście na imprezę, zatańczenie jeden, dwa tańce, to już było maks. Ja już łapałam powietrze, bo już nie mogłam oddychać. Na studniówkę swoją też nie poszłam, co było dla mnie takim dosyć dużym przeżyciem. Już moje urządzenie zaczęło się włączać, takie wybuchy. W ciągu jednego tygodnia miałam 10 razy i to zawsze, kiedy wstawałam z łóżka. Więc to dla mnie była taka trauma, że już po prostu nawet się bałam gdzieś tam wstawać w pewnym momencie, bo rzucało mnie na podłogę, kubki mi wypadały z ręki, jak trzymałam. To wszystko było pod stuprocentową świadomością. Takie potężne uderzenie w klatkę piersiową od wewnątrz. Rozpacz po prostu ogromna, no bo to jest ból straszny. Nie nadążałam nad swoim towarzystwem, więc już tak troszeczkę mi było z tym źle. Taka się zrobiłam też sama sobie. No później urodziłam dwójkę dzieci, wyszłam za mąż. No i w wieku 30 lat już ten stan zdrowia mój zaczął do tego stopnia się pogarszać, że ciężko mi było funkcjonować. Dlatego szukałam ratunku. Napisałam maila do swojego teraźniejszego profesora. Zadzwonił do mnie osobiście, powiedział, kiedy mam termin. Trafiłam na oddział transplantacyjny do Zabrza. Pan profesor powiedział, że z czasem kiedyś będzie potrzebny przeszczep serca.
1: Wstałam z niesamowitym powerem. Buszując po necie, natknęłam się na artykuł o Nordic Walking. Czytałam i pomyślałam, czemu nie? Następna kwalifikacja w maju. Oby do tego czasu mój telefon milczał, a ja będę walczyć o to, żeby z każdym dniem czuć się lepiej. Podobno wiara czyni cuda. Wieczorem szczęśliwa zadzwoniłam do męża. Będę ćwiczyć. Poprawię swoją wydolność i zdejmą mnie z listy. Muszę tylko kupić kijki. Tak, mam plan i udowodnię wszystkim, że moje serce potrafi się zregenerować. Ale lekarz powiedział ci, że masz unikać wysiłku i się nie przemęczać. I ty przeciwko? Powinieneś mnie wspierać. Z każdym słowem mój żal narastał. Powiedz, że dam radę. Powiedz to. Tak bardzo chciałam to usłyszeć. Ależ oczywiście, że dasz radę. Dopóki nie doprowadzisz do sytuacji, że będziesz się źle czuła. Wspieram cię już na tyle, że nawet jak ci coś doradzę, to i tak zrobisz po swojemu. Byłam zła. Zła to za mało powiedziane. Byłam wściekła. Chociaż podświadomie wiedziałam, że Marcin ma rację.
0: To był rok 2015, bo to był listopad wtedy, pamiętam. Te wybuchy kardiowertera były i już sama sobie w głowie musiałam poukładać, że już jestem gotowa na to. Najgorszy też moment był w szpitalu. Przyszła do mnie lekarka, dała mi karty, powiedziała, proszę się z tym zapoznać i wyszła. Zostałam na tym łóżku sama z trzema kartami, które musiałam podpisać. To było właściwie moje być albo nie być. Jak nie podpiszę, no to się nie dostanę na listę. Jak podpiszę, no to telefon i jadę. Takim moim ratunkiem to była koleżanka, którą poznałam, pielęgniarki na oddziale transplantacyjnym w Zabrzu. Wertowałam wtedy internet od góry do dołu, szukałam takich osób jak ja, które opisywały taką historię, jak to się dzieje, no, jak to jest, jak dostaniesz telefon, co masz zrobić, co masz spakować do tej torby, gdzie masz ją nosić. No ale oczywiście takich historii nie znalazłam w internecie, dlatego też zdecydowałam się później na tą książkę i na tego bloga. Zaczęłam wtedy spisywać wszystkie swoje sentencje, swoje emocje. Oczywiście poblokowałam wszystkie komentarze, bo stwierdziłam, że to mi niepotrzebne. Żaden tam psycholog internetowy mi niepotrzebny wśród ludzi. to ma być tylko dla mnie, a jak ktoś będzie chciał, to będzie to czytał. No później to oczywiście wśród swoich znajomych, jak zaczęłam to puszczać, to się rozniosło bardzo i się roznosi do dziś dnia, a minęło już 6 lat, od kiedy zaczęłam prowadzić tego bloga. No i zaczęło się czekanie, wróciłam do domu.
1: Kiedy po południu rozmawiałam z koleżanką przez telefon, usłyszałam sygnał SMS-a. Jeden, za chwilę drugi. Rozłączyłam się i oddzwoniłam pod nieznany numer. Dzień dobry, pani Joanno. Co się z panią dzieje, że nie mogłam się do pani dodzwonić? Jestem koordynatorem regionalnym poltransplantu w Zabrzu. Poprosiłam służby policyjne, żeby pojechały do pani sprawdzić, co się dzieje. Liczy się czas. Jest dawca. Mamy wspólnego dawcę serca, które może być dla pani. Jakie leki przeciwzakrzepowe pani bierze? Jak się pani czuje? Po drugiej stronie słuchawki słyszę coraz większe emocje. Chwila. O czym ona mówi? Co takiego? Serce? Policja? Rany boskie. Uszczypnij się. Uszczypnij, bo to nie może być prawda. 15:40. Telewizor gra, pies szaleje, dzieci też. No i przecież skończyłam przed chwilą rozmowę przez telefon. To nie sen. Halo? Jest tam pani? Pani Joanno, musimy ustalić szczegóły, skąd panią zabieramy. Wszystko mi wibruje przed oczami. Serce przyspiesza w niebezpiecznym tempie. Niedobrze mi ze strachu. Tak, nie, znaczy nie wiem, jestem przeziębiona. Nos mam zatkany. Jaka policja? Czuję, że plotę 3 po 3. W takim razie nie możemy. Musi pani czekać. Za duże zagrożenie życia. Proszę zdrowieć, bo niedługo możemy znowu zadzwonić. Miłego wieczoru. Miłego wieczoru? O matko, jakiego miłego.
0: Święcie byłam przekonana, że już nikt nie zadzwoni do mnie. Już zaczęłam tracić troszeczkę nadzieję, bo szłam na przykład no paręnaście kroków, no 100 metrów, to ja musiałam się zatrzymywać 2 razy, żeby w ogóle gdzieś tam dojść, bo miałam taką zadyszkę. W pewnym momencie to już nawet z mężem rozmawiałam, że jak już coś się stanie, wytłumacz dzieciom, jaka byłam i że ich bardzo kochałam w ogóle, to już też tam krzyczał na mnie nieraz. Ale w chorobie tak jest. Przychodzi pewien moment, że już się ma dość naprawdę wszystkiego. No ale nadszedł ten cudowny telefon znowu. Do dziś to będę pamiętać, bo ta ryba to mi chyba utkwiła w głowie, bo to wtedy rybę smażyłam na obiad, to był piątek. A ja akurat byłam zdrowa jak ryba wtedy. Pani Asiu, mamy dawcę, tylko czekam jeszcze na potwierdzenie i jakby coś to, czy wszystko jest w porządku, to będziemy jechać do Zabrza. Ja mówię, że tak, że jest wszystko w porządku. Siadłam na podłodze, zaczęłam płakać. Dzieci moje też zaczęły płakać. Mąż zaczął tam mnie uspokajać. I kiedy już wsiadłam do tej karetki, emocje wszystkie mi opuściły. No, uśmiech na twarzy. Stwierdziłam, że i tak wam pokażę, że ja tutaj jestem silna. Mam w sobie tyle tej energii, że wrócę jak najszybciej.
1: March 2016, 4:29. Leżę już odziana w kaftanik, na miękkim szpitalnym łóżku i czekam do rana. Badania już zrobione, wszyscy w pogotowiu. Po 7:00 wjeżdżam na blok operacyjny. Uff, będzie się działo.
0: Jedyne pytanie, które zadałam, czy się obudzę.
1: Halo? Halo, pani Asiu, budzimy się? Budzimy? Wyspała się śpiąca królewna? Jak się pani czuje? Wszystko dobrze? Operacja trwała 7 godzin. Wszystko jest dobrze. Właśnie panią obudziliśmy. Jest godzina 21:00. Może się pani zacząć cieszyć nowym życiem.
0: Takim uczuciem dziwnym było to, że te serce ponad 106 na minutę zaczęło bić, gdzie u mnie nigdy nawet 60 nie przekraczało, więc dla mnie to po prostu już był taki strach, że coś się dzieje, że coś się gdzieś tam nie udało. Bardzo ciężko było usiąść w ogóle, zejść z tego łóżka. No cały czas gdzieś tam morfina płynęła do żyły. No i później się zaczęła taka moja walka o to, żeby wstać. Rekonwalescencja po przeszczepie to naprawdę jest bardzo ciężka.
1: Noc i dzień 24 marca będę wspominać jako najgorszy okres w życiu. Noc nieprzespana, przepłakana i przekrzyczana prawie. Jeszcze tak źle się nigdy nie czułam. Bolały mnie plecy, kark, ani usiąść, ani się położyć. Koszmar. Zaczęły się wymioty i potężne rwanie z żołądka. Nie mogłam jeść, bo czekała mnie biopsja. Doszły jeszcze biegunki i dreszcze. To trochę chodziłam, to siedziałam, to już prawie pełzałam po podłodze. Pierwsza biopsja. Wjechałam do sali zabiegowej i znowu twardy, zimny stół. Już płakałam z bólu. Doszło do tego, że myślałam, że umieram, a moja dusza ze mnie uleci.
0: Boże, ile tam chyba z 19 tych biopsji już miałam, więc to musi ci przez tętnicę dojść do serca pod znieczuleniem tylko miejscowym wkłucia, a resztę wszystko czujesz przez szyję albo przez tętnicę udową. Już później prosiłam, żeby przez nogę gdzieś tam mi robili, już wolałam przeleżeć te 12 godzin w łóżku, ale po prostu nie mieć tego cierpienia, co przez szyję, bo już jak wzrosty ci się robią na szyi, to już oni wiercają ci to wszystko jak naprawdę nieprzyjemne uczucie. Najgorszy to był czas do pół roku, bo gdzieś tam te leki cały czas działały, one gdzieś tam zmieniają też nasze emocje. W jednym dniu czujemy się bardzo dobrze, w drugim jesteśmy smutni. To nie jest tak, że tak wszyscy tak źle przechodzą, bo mam też znajomych, którzy naprawdę lajtowo gdzieś tam, no nie mają bólu pleców i organizm szybciutko przygotowuje się do tego nowego.
1: Wynik biopsji. Piękne zero. Bez odrzutu. Jednak warto było się pomęczyć, a moje modlitwy może pomogły. Ważne, że takiego wyniku jeszcze nie miałam i cieszę się niezmiernie. Słońce pięknie świeci, więc grzechem byłoby nie skorzystać i nie pójść na spacer. W środę syn kładzie się na oddział. Wierzę, że i jego wyniki będą pozytywne i stres, który mi towarzyszy, odpuści. I potem szczęśliwie wrócimy do domu.
0: Syn od urodzenia już stwierdzono u niego kardiomiopatię przerostową. To samo co u mnie, to jest przerost lewej komory. On już ma też ponad 16 lat, więc pan profesor mógł jego wziąć do siebie pod opiekę. W innych szpitalach mówili, że będzie trzeba może już jego dać na listę, że już jednak jest ten czas. To pan profesor powiedział, że nie ma takiej potrzeby. On jest też zabezpieczony kardiowerterem. Funkcjonuje normalnie. Wszystkiego by chciał gdzieś tam spróbować i cały czas jemu tłumaczy, że dbaj o siebie. Widziałeś, co ze mną się działo, więc też bardziej rygorystycznie do tego podchodzę. Uśmiech na twarz cały czas. W towarzystwie też się odnajduje. Nie jest zamknięty w sobie. Też jeździmy na wizytę, to ja sobie siedzę tylko i słucham. Profesor rozmawia z nim normalnie, jak z dorosłym człowiekiem. Tłumaczy mu, co może, czego nie może, jak ma się zachowywać. Więc też jestem po prostu o wiele spokojniejsza niż byłam. No moje życie, no nie będę oszukiwać, też się bardzo zmieniło. Pomimo tego, że na razie nie pracuję zawodowo, ale zaczęłam na przykład studia. Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną. Skończyłam licencjat, teraz zaczęłam magisterkę. W międzyczasie też zaczęłam podyplomówkę. Dzięki tej książce bardzo dużo osób poznałam. Takie środowisko też mamy na Facebooku. Grupę osób, my przed i po przeszczepie. Zrzesza bardzo wiele osób po przeszczepie, ich rodzin nawet, albo nawet i dawców rodzin. Więc cały czas gdzieś tam jestem i staram się gdzieś tam wspierać te osoby, które czekają.
1: Równo rok temu zabiło w mojej piersi drugie, lepsze, zdrowsze serce. Podarował mi je młody człowiek, za życia świadomie podejmując decyzję o oddaniu swoich organów po śmierci.
0: A Jeśli jest się biorcą, to w którymś momencie chce się znać historię. Historię tego serduszka. Podświadomość jest taka, że chce się wiedzieć cokolwiek. Szukałam w szpitalu. Tata też mi w tym pomógł, dlatego że jak ja już byłam po przeszczepie, to on do mnie zadzwonił i powiedział: Asia, wiesz co? Surfowałem po internecie i mówi, i wiesz co? I na Śląsku zginęli nastolatkowie na motorze. I ciekawe, czy ty tego serduszka nie dostałaś. A ja pierwsze co, jak się obudziłam, wiedziałam już z opowieści swoich znajomych, żeby się zapytać lekarza, kogo ma się serce. Bo później to już nikt ci nie powie. I on do mnie powiedział, że to był młody chłopak. I tylko tyle mi powiedział. A tamten wypadek na motorze akurat był przed moim przeszczepem. Chłopak miał 19 lat i przekierowało mnie na Facebooka, na gazetę, która tam o tym wypadku opisywała. I zobaczyłam komentarze swojej znajomej na jego temat i napisałam do niej, czy jakieś bliższe informacje, czy coś. I ona do mnie powiedziała, żebym skontaktowała się z tą i z tą osobą. To był wujek. Co ja do niego napiszę? No mówię, oni jeszcze mają swoją żałobę, a ja mu co napiszę, że ja mam serce jego. No, w ogóle nie wiedziałam, co ją w takim wypadku zrobić. Z drugiej strony stwierdziłam, no przecież nic mi nie zrobię przez internet. Napisałam do niego. Odczytał, ale nastała cisza. I po paru dniach do mnie się odezwał, zaczęliśmy korespondować, zaczęliśmy składać informacje, co, gdzie, kiedy. Ostatnie jego pożegnanie było dzień przed moim przyjazdem, więc już też miałam pewność, że to ja dostałam te serce. No i co? No i zaczęliśmy taki mieć kontakt ze sobą. W telefonie noszę zdjęcie jego. Już za chwilkę. Młody chłopak, mojej postury, nawet waga nam się zgadzała. Opowiadał mi o nim, jaki był. Był bardzo wrażliwym chłopakiem, bardzo lubił pomagać innym, potrafił rzucić swoje problemy i bieg, żeby pomóc komuś innemu. To jest właśnie ten chłopak. Też uśmiechnięty. Oddał nerki, wątrobę, rogówki, no i właśnie te serce. Najważniejsza rzecz, którą chcieli wiedzieć, to czy to serce się przyjęło i czy to serce nadal w kimś bije.
1: Marca 28 pojechałam do Zabrza na roczny przegląd serducha. Od rana targały mną emocje, gdyż

Dzwon. W przypadku książki bohaterki tej audycji, Joanny Prorok, znaczący jest dwuznaczny tytuł w nawiasie moje serce. I właśnie wysłuchaliśmy jej historii przed i po przeszczepie. Historii Joanny Prorok.

Wychyliłem głowę za okno, ależ pięknie pachną tereny zielone przy Radiu Białystok po deszczu, zwłaszcza kwitnące drzewa. Czekamy na jeszcze więcej opadów, ale pan Jan zwraca uwagę, że nic w prognozach nie było chyba o gradzie, a grad wielkości fasoli pojawił się przez chwilę w okolicach Sobolewa, niedaleko Białegostoku.

Przypomnę, że generał Nikodem Sulik ma swoją ulicę na Pieczurkach w Białymstoku, a to bohater spod Monte Cassino, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, walczył w wojnie obronnej 1939 roku, urodził się na Białostocczyźnie i to o nim porozmawiamy w tajemnicach naszych czasów, a wcześniej o 18 za 9 minut będą wiadomości Polskiego Radia Białystok, w nich m.in. o apelu, by mieszkańcy Supraśla, ale i nie tylko, oszczędzali wodę powodem susza, mimo obecnych wciąż niewystarczających opadów. Dobrego wieczoru i nocy. Andrzej Bajgus.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Patryk Ołdziejewski. Chcę Was zaprosić na coś bardzo osobistego. Na koncert, który jest spełnieniem mojego marzenia.
2: Wyrastamy i wracamy, wywracamy, lecz stawiamy.
1: Spotkamy się w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok w niedzielę 10 maja o 18:05. Możesz być z nami na miejscu. Albo posłuchać transmisji na antenie i w mediach społecznościowych Radia Białystok. A jeśli chcesz zdobyć zaproszenie, warto spróbować. To będzie spotkanie bez dystansu. Do zobaczenia i usłyszenia.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
5: 40 lat odwagi, 9 dni różnorodności. Dni sztuki współczesnej w Białymstoku. Od 16 do 24 maja postaw na radykalną empatię. Zobacz spektakle i performanse, które nie boją się trudnych pytań. Czekają na Ciebie także koncerty, wystawa Silent Disco i wyjątkowe spotkania. Na scenie m.in. Maja Ostaszewska, Bartosz Bielenia, Robert Więckiewicz i Mateusz Janicki. To barometr czasów odbity w sztuce. Poczuj to i bądź częścią doświadczenia. Program bok.białystok.pl. Dni sztuki współczesnej. Tutaj sztuka ma głos.
6: Zielono i smacznie. Jarmark na targowisku miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy, wyjątkowa atmosfera. A od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
0: To była reklama.
7: Minęła 18. Wiadomości w Polskim Radiu Białystok, Aneta Kałaburda. $50 000 oddało oszustą seniorka z okolic Bielska Podlaskiego. Była przekonana, że pomaga chorej córce. Z powodu suszy burmistrz Sopraszla apeluje do mieszkańców gminy, by oszczędzali wodę. Organizatorzy festiwalu w Cannes ujawnili skład jury, które wyłoni laureatów wydarzenia. Była przekonana, że ratuje córce życie. W rzeczywistości padła ofiarą oszustów. Seniorka z okolic Bielska Podlaskiego przekazała nieznajomemu $50 000, rzekomo na szczepionkę dla ciężko chorej córki. Wcześniej do 74-latki zadzwonił mężczyzna podający się za lekarza, mówi nadkomisarz Marta Rudzik z zespołu prasowego podlaskiej policji.
8: Kobieta usłyszała, że jej córka jest bardzo chora i w ciągu godziny musi otrzymać szczepionkę ratującą życie. Rozmówca dodał, że potrzebują na to szczepionkę $300 000. Następnie seniorka usłyszała w słuchawce słaby głos kobiety. Rozmówczyni podała się za jej córkę i powiedziała, żeby 74-latka dała pieniądze, bo inaczej ona umrze.
7: Mężczyźnie, który przyszedł po pieniądze, kobieta oddała wszystkie oszczędności, które miała w domu. Dopiero wtedy zadzwoniła do zięcia i zorientowała się, że to oszustwo. Policja przypomina, by zachować ostrożność podczas rozmów telefonicznych.
8: Słysząc w słuchawce telefonu historię od nieznajomej osoby, że coś grozi naszym najbliższym, rozłącz się i zweryfikuj tę informację. Nigdy nie przekazuj osobom obcym żadnych pieniędzy. Apelujemy też do bliskich osób starszych, aby mówili im o zagrożeniach i wyjaśniali, jak działają oszuści.
7: Każdą taką sytuację należy zgłaszać policji. Burmistrz Supraśla apeluje do mieszkańców gminy, by oszczędzali wodę. To z uwagi na utrzymującą się suszę i gwałtowne obniżenie poziomu wody w studniach głębinowych. Dodatkowo w związku z większym zużyciem w ostatnich dniach na podlewanie ogrodów i terenów zielonych doszło do niedoboru wody w stacji uzdatniania. Dlatego burmistrz Radosław Dobrowolski zwrócił się do mieszkańców wsi Karakule, Ogrodniczki i Ciasne, by korzystali z wody wyłącznie w sytuacjach, w których jest to niezbędne. W Lipsku można już bezpiecznie ćwiczyć trafianie do celu. Oficjalnie otwarto tam dziś wirtualną strzelnicę. Korzystać z niej mogą wszyscy chętni i jest darmowa, a znajduje się w miejsko-gminnym ośrodku kultury.
9: Jest to karabin HK416, ma bezpieczny laser, celujemy tylko i wyłącznie w tarczę.
10: To jest bardzo ciekawa inicjatywa z tego względu, że buduje takie postawy prospołeczne, propatriotyczne.
11: Burmistrz Lipska, Konrad Skokowski.
10: Myślę, że to też uczy troszkę takiej dyscypliny, bo jednak użycie broni, co prawda to jest broń, która nie może wyrządzić w żaden sposób szkody, ale jednak wymaga wyuczenia pewnych zachowań, maniery, która jest potrzebna przy tym, żeby wiadomo, no tą bronią gdzieś nie celować w inną osobę, ale też z jakimś takim spokojem podchodzić do tego wszystkiego.
12: Na terenie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach jest już czwarta strzelnica.
11: Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach, podpułkownik Adam Olszewski.
12: Ich celem jest propagowanie strzelectwa wśród młodzieży, wśród organizacji proobronnych. Z tych strzelnic mogą właśnie korzystać no równo szkoły podstawowe, różnego rodzaju organizacje proobronne.
13: Fajne uczucia. Trafiłem 3 razy.
14: Fajnie było, tylko że akurat tym razem się mi nie udało.
7: Strzelnica powstała w ramach programu Strzelnica w powiecie. Organizatorzy festiwalu filmowego w Cannes ujawnili ostatni element programu, który pozostawał tajemnicą, czyli skład jury. Wyłoniło ono laureatów wydarzenia, w tym zdobywcę najbardziej prestiżowej nagrody Złotej Palmy. Stefan Folzer.
15: Najbardziej rozpoznawalnymi członkami 9-osobowego jury są amerykańska aktorka Demi Moore, szwedzki aktor Stellan Skarsgård oraz chińska reżyserka Chloe Zhao. Tegoroczne jury wyróżnia się dużą różnorodnością. W jego skład wchodzą artyści z Etiopii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Chile, Belgii i Wielkiej Brytanii, a przewodniczyć mu będzie południowo-koreański reżyser Park Chan-wook. Zaskoczenie nad Sekwaną budzi fakt, że po raz pierwszy od dawna w jury nie ma żadnego przedstawiciela Francji. Jurorzy ocenią 22 filmy konkursowe, wśród których znalazły się produkcje znanych reżyserów, m.in. Pedro Almodovara i Jamesa Greya. Szansą dla Polski jest obecność w tym gronie Pawła Pawlikowskiego z filmem 1949. Jego poprzedni film, Zimna wojna, zdobył w Cannes nagrodę za reżyserię. Laureaci festiwalu w Cannes zostaną wyłonieni 23 maja. Stefan Folzer, Polskie Radio.
7: A kolejne wiadomości w Polskim Radiu Białystok o 19.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
7: W nocy przelotne opady deszczu, temperatura minimalna od 8 do 12 stopni. W dzień także deszcz, miejscami burza, temperatura maksymalna od 19 do 26 stopni. Wiatr słaby, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
0: Reklama.
17: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
23: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę fundusze.ue.podlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama. Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
24: Lech Pilarski, dzień dobry. Bohater spod Monte Cassino, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, zajmował Wilno wraz z generałem Żeligowskim, walczył w wojnie obronnej 1939 roku. Konspirator wileński. Urodzony na Białostoczyźnie, naszym bohaterem będzie dwukrotny kawaler orderu Virtuti Militari, generał Nikodem Sulik. O jego życiu i walce opowie nam Marek Gajewski z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam pana.
25: Witam bardzo serdecznie.
24: Urodził się w końcówce XIX wieku, w zaborze rosyjskim.
1: Urodził się 15 sierpnia 1893 roku w Kamiennej Starej, w takiej malutkiej miejscowości koło Dąbrowy Białostockiej, obecnie powiat Sokulski.
24: Dla wielu znanej miejscowości, bo tam jest dwór.
1: Jest dwór, jest również Kościół Świętej Anny, bardzo ważne miejsce. Też ważne to miejsce z tytułu tego, że generał Sulik w 1993 roku, jego prochy i małżonki Anieli wróciły właśnie i tam właśnie zostały
24: przy kościele pochowane. Urodził się, jak pan powiedział, w 1893 roku. Rodzina chłopska.
1: Tak, urodził się, tak jak pan mówi, 15 sierpnia 1993 roku w rodzinie chłopskiej. Ciężkie to było życie, dlatego że nie było funduszy na kształcenie. Rodzina była dosyć liczna, dlatego też szukano różnych rozwiązań i w tych kwestiach pomagał mu miejscowy ksiądz, proboszcz, który edukował go w sposób na początku taki rodzinny. Uczył się w rodzinie, potem też się uczył w tej szkole Stankiewiczów we Wroczęszczyźnie, następnie w Grodnie i koniec końców wylądował w Petersburgu, gdzie ukończył gimnazjum Świętej Katarzyny. A już po ukończeniu tej placówki szkolnej został wciągnięty do armii rosyjskiej, której służył aż do rewolucji bolszewickiej.
24: 1918 roku. Skończył ją, uzyskał stopień praporszczyka, czyli chorążek.
1: Znaczy tak naprawdę w 1915 roku już został pobrany do szkoły oficerskiej, którą ukończył po kilku miesiącach. Trafił do batalionu zapasowego, potem już do jednego z pułków, w którym walczył właśnie w czasie ofensywy na Wołyniu w 1916 roku. Zachowały się z tego tytułu bardzo fajne pamiętniki, które spisywał. Często tam w tych pamiętnikach pisał nie tylko o przebiegu działań wojennych, ale również wspominał o swojej narzeczonej, który zostawił w Petersburgu. Tęsknił za nią bardzo, nazywając ją skrzydlatą, która miała go chronić i cały czas o niej myślał. Myślał, że jak idzie do ataku, to może być to jego ostatni etap życia. Ale jak wracał, zaraz siadł do pisania pamiętnika, który został opublikowany w Muzeum Wojska w latach 90. przez profesora Krzysztofa Filipowa. Bardzo ciekawy materiał zresztą.
24: No właśnie. W 1918 roku pojawił się tu na swoich terenach rodzinnych i trafił do białostockiego pułku.
1: Właśnie z chwilą wybuchu rewolucji bolszewickiej, tego przewrotu, armia rosyjska tak naprawdę przestała istnieć. W związku z tym został mianowany takim oficerem, który miał przeprowadzić właśnie demobilizację wszystkich wojskowych. Szukał też innych rozwiązań. Starał się dostać do pierwszego korpusu polskiego generała Dowbora Muśnickiego i tam po raz pierwszy został tak naprawdę nieprzyjęty z powodu tych ciężkich ran, które odniósł w czasie walk frontowych. Z tego też względu musiał przyjechać z powrotem do Kamiennej w połowie 1918 roku i z miejsca zaangażował się w działalność taką w organizacjach niepodległościowych polskich jako podporucznik, młody oficer, który szukał właśnie walki przyszłej o niepodległość państwa polskiego i organizował właśnie miejscowych strukturach koło Nowego Dworu, koło Dąbrowy Białostockiej, koło Suchowoli. Młodych ochotników werbował do oddziałów, które miały wziąć udział w przyszłej walce o niepodległość.
24: I w ten sposób zorganizował, czy uczestniczył w organizacji pierwszego białostockiego pułku strzelnego.
1: Znaczy w ramach samoobrony grodzieńskiej generała Sulewskiego zorganizował pewne oddziały, został potem przez Niemców aresztowany. Mógł źle skończyć tak naprawdę, bo Niemcy już się szykowali do rozpętania takiego tak zwanego piekiełka z tymi polskimi oficerami na swoich tyłach, dlatego też musiał uciekać z tego miejsca. Po zwolnieniu trafił do Łap, gdzie wszedł skład właśnie białostockiego pułku strzelców, który formował się w Łapach pod dowództwem podpułkownika Stefana Pasławskiego, późniejszego wojewody białostockiego i z którym tak naprawdę Nikodem Sulik związał swoje przyszłe lata, swoją służbę wojskową, nie tylko w Wojsku Polskim, tak, ale innych potem jeszcze organizacjach, takich jak Straż Graniczna, Straż Celna.
24: Mało się mówi o tych organizacjach czy oddziałach samoobrony, ale one były dosyć liczne tutaj na Kresach, na naszych terenach.
1: W 1918 roku w listopadzie mówimy, że to zaczynamy tę naszą walkę o niepodległość właśnie tutaj na wschodzie. To dzięki właśnie samoobronie wileńskiej, grodzieńskiej, mińskiej, lickiej i tak dalej, tych samoobron było dosyć dużo. I historia nie została tych organizacji bardzo dobrze przebadana i czeka na swojego historyka, więc myślę, że ten temat jest warty ruszenia. To właśnie te kadry dały konglomerat ten żołnierski do sformowania późniejszej Dywizji Litewsko-Białoruskiej. Tej dywizji, która związana jest nie tylko z ziemią wileńską, mińską czy grodzieńską, ale również z Białostoczyzną i Suwalszczyzną, bo wszystkie pułki, takie jak Białostocki Pułk Strzelców czy Suwalski Pułk Strzelców miały stanowić właśnie tą Dywizję Litewsko-Białoruską, która miała się rozwinąć w przyszłości według rozkazu naczelnego wodza do szczebla korpusu, czyli dwóch dywizji pełnoetatowych, czteropułkowych.
24: Uczestniczyła ta dywizja w wojnie polsko-bolszewickiej?
1: Tak, ta dywizja obok dywizji legionowej, obok dywizji pierwszej Halerowskiej, czyli 13 Dywizji Piechoty, czy pierwszej Wielkopolskiej, później 14, to są naprawdę, te jedynki walczyły bardzo dobrze. Żołnierz bił się dzielnie, bił się o te ziemie, z których pochodził, więc w 1919 roku ta dywizja nabywała doświadczenie, bo ona była formowana tutaj w Ostrowie Mazowieckim, w Zambrowie, w Łapach. Nabywała te doświadczenie od kwietnia 1919 roku i w 1919 roku do końca walczyła dosyć dzielnie. W 20 roku część pułków odeszła do drugiej Dywizji Tesko-Białoruskiej, w tym i Białostocki Pułk, który tak naprawdę nie brał już udziału w działaniach bojowych na froncie, tylko strzegł linii granicznej z Litwą, której tak naprawdę nie mieliśmy i też czekaliśmy na rozwinięcie sytuacji w 1920 roku. Kiedy przystąpiła już armia bolszewicka w lipcu 1920 roku do działań przeciwko Polsce, tych decydujących w ramach ofensywy letniej Tuchaczewskiego, to ta dywizja też została ściągnięta z pogranicza, wzięła udział w walkach, zwłaszcza w działaniach obronnych Wilna. Nie popisała się tam ze względu na to, że większość jej jednostek nie miała tego doświadczenia, tak jak Białostocki Pułk, który wcześniej od marca 1919 roku walczył dzielnie i tam również dowodził tą szóstą kompanią Białostockiego Pułku Strzelców nasz dzielny bohater, czyli Nikodem Suli, który właśnie za te walki, za ciężkie rany odniesione pod Borysowem został awansowany też później do stopnia porucznika i zdobył pierwsze virtuti militari.
24: Srebrny
1: krzyż, tak.
24: Tak. Virtuti militari, co świadczy o i umiejętnościach, i bohaterstwie naszego bohatera.
1: Według tych wszystkich materiałów, do których miałem dostęp, jego teczki personalnej, wynika, że był naprawdę poważany bardzo przez wszystkich podkomendnych, świecił przykładem bohaterskim w każdych zadaniach, nawet w tym momencie, kiedy został ciężko ranny, to on porywał żołnierzy do szturmu, tak samo jak robił to w 1916 roku, kiedy dowodził kompanią zwiadowców. To naprawdę duże wyróżnienie dla niego i dlatego też w 20 roku, kiedy doszło do obrony Wilna, czwarta brygada litewsko-białoruska została internowana na Litwie, dlatego też on późniejszego udziału w 20 roku w tych decydujących walkach na Podlasiu, potem pod Warszawą i w ofensywie nad Niemnem nie brał udziału, dlatego że był internowany i przebywał razem z pułkownikiem Pasławskim w Kownie jako internowany.
24: Ale później wziął jednak w zajęciu Wilna przez generała Żeligowskiego.
1: Tutaj akurat historycy się mylą, nie brał żadnego udziału, dlatego że w grudniu 1920 roku dopiero wrócił z Kowna właśnie razem z pułkownikiem Pasławskim, który tak naprawdę przez analizę tych wszystkich dokumentów, do których mam dostęp, które przeczytałem i które dobrze przeanalizowałem, nawiązała się taka nić sympatii, która trwała aż do śmierci generała w 1954 roku. To nawet Pasławski, żegnając go, powiedział, że to był jeden z moich najwierniejszych żołnierzy, najlepszych, na którym zaufałem.
24: Także jedna poprawka, jeśli chodzi o życiorys generała Nikodema Sulika, nie uczestniczył w
1: październiku 20 roku, nie brał udziału w tak zwanych zbuntowanych wojskach generała Żeligowskiego. W tym momencie przebywał w Kownie w więzieniu.
24: Czyli
1: powoz internowania.
24: Nie tworzył Litwy Środkowej.
1: Nie tworzył.
24: A późniejsze jego losy?
1: Po powrocie do Polski to piastował różne stanowiska. Był dowódcą kompanii, potem został adiutantem Pasławskiego, dowódcy brygady. Z czasem awansował do stopnia kapitana. W końcu ożenił się z kochaną Anielą, którą poznał w Petersburgu. A co jest bardzo ciekawe, pochodziła na Zosmowszczyznę, czyli blisko mieszkała jego miejscowości, to jest 2 kilometry różnicy. Nie poznali się w tamtym czasie jako dzieciaki.
24: Musieli pojechać do Petersburgu.
1: Tak, to jest bardzo ciekawa historia. Jest to też fajnie opisane w jego pamiętniku. Naprawdę polecam tą lekturę, bo jest bardzo ciekawie napisana i dużo jest fajnych szczegółów.
24: Był tutaj w 29. Dywizji Piechoty, był w innych pułkach, także w Wielkopolsce, także rzucano go w różne miejsca.
1: Znaczy, to oficer nie może się przywiązywać do pewnej jednostki, który ma służyć cały czas. To w zależności, kto go lubi, kto go szanuje, kto go też nie lubi, bo często też niektórzy byli przenoszeni do różnych jednostek, bo się komuś tam, dowódcy pułku, nie batalionu, czy pułku nie spodobał. Dlatego też on związał swoją przyszłość z generałem Pasławskim, który gdzie Pasławski został przenoszony, tak naprawdę pojawił się też Sulik. Dlatego też w 1926 roku, kiedy był już kapitanem i zapisał się, właśnie zgłosił swój akces do Wyższej Szkoły Wojennej po to, żeby być oficerem dyplomowanym. Po zamachu majowym sprawa wyglądała zupełnie inaczej. Mimo tych jego pozytywnych opinii przełożonych dowódców i dowódcy dywizji, dowódcy brygady czy dowódcy nawet pułku, nie został przyjęty ze względu, że pochodził z armii rosyjskiej, gdyż oficerowie legionowi byli w tym czasie bardziej na topie niż on. Dlatego też poczuł taki zawód. On taki pierwszy zawód względem Wojska Polskiego poczuł.
24: Właściwie 1900... to drugi, bo pierwszy to jak nie pierwszy został właśnie przyjęty przez Dobora Muśnickiego.
1: To był pierwszy zawód, który odczuł bardzo boleśnie, kiedy nie został przyjęty jako dobry oficer, tylko że ciężko ranny, ale przyjmowano jeszcze gorszych w tym wypadku ze stanem zdrowia. I w tym 26 roku, kiedy nie dano mu możliwości kształcenia się, mimo to, że miał noty bardzo wysokie w porównaniu do tych oficerów legionowych, którzy byli, mówiąc kolokwialnie, faworyzowani.
24: A za chwilę opowiemy o tym, po jakich bocznych torach wędrował nasz bohater, generał Nikodem Sulik.
2: Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
24: Przypomnę, w studiu dzisiaj Marek Gajewski z białostockiego oddziału IPN. Generał Sulik, jeszcze wtedy nie generał, trafia na boczny tor. Między innymi przewodzi takiej instytucji jak Departament Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Toruniu, a następnie lokalizujemy go w Korpusie Ochrony Pogranicza.
1: Tak jak wspomniałem wcześniej, tam gdzie był generał Pasławski, tam często był zapraszany i major już potem Nikodem Sulik. W związku z tym, jak nie został przyjęty do Wyższej Szkoły Wojennej, trzeba było coś z tym fantem robić. Dlatego Pasławski zaprosił go do Straży Celnej, gdzie został komendantem. Dlatego też został przez pewien czas komendantem szkoły dla strażników celnych, potem przeorganizowanych na Straż Graniczną. I związał z tym swoją służbę. Potem też przez pewien czas był w 65. pułku, był też instruktorem i komendantem przysposobienia wojskowego w Toruniu i tak dalej, ale to akurat takie były stanowiska boczne. On się tutaj czuł nie tak, jak powinien być się czuć oficer liniowy, dowodzić batalionem, dowodzić pułkiem i tak dalej. W związku z tym po pewnym czasie został przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza i tam zaczęła się tak naprawdę jego kariera jako polskiego obrońcy granic. I w 1937 roku już w stopniu podpułkownika Nikodema Sulika wypatrzył generał Kazimierz Sosnkowski, postać bardzo wybitna, w moim przekonaniu jeden z najwybitniejszych generałów polskich, nawet II Rzeczypospolitej, jak również i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, naczelny wódz również. On wypatrzył go spośród kilkudziesięciu oficerów do obsady takiego budowanego batalionu fortycznego z umocnieniami właśnie na Polesiu. Tam się podpułkownik Sulik odnalazł.
24: Czyli rejon umocniony.
1: Rejon umocniony, tak, na wypadek właśnie przyszłych działań przeciwko Armii Czerwonej, która już tak naprawdę się szykowała do ataku na Polskę, chociaż o tym jeszcze tak naprawdę w tym momencie nie wiedzieliśmy. I z tego zadania powierzonego przez Kazimierza Sosnkowskiego Sulik się wywiązał w sposób znakomity, bo robił to tak naprawdę budował od zera. Tam zdobywał autorytet, tam też był zastępcą dowódcy jednego z pułków.
24: Ale te przewidywania się sprawdziły.
1: Wszystko się sprawdziło, tak.
24: Rejon Sarny bardzo długo się bronił.
1: Bo to wszystko jest właśnie zasługa pułkownika Sulika, który w tamtym momencie odnajdywał się w sytuacji, mając wielkie doświadczenie z 20 roku, kiedy zdobywał to jako dowódca kompanii, potem też i batalionu przez pewien czas, więc to doświadczenie posiadał. W 1939 roku to zaowocowało. Wymagał bardzo dużo od siebie. Wymagał też od podkomendnych, dlatego szacunek był obustronny. Żołnierze go uwielbiali i jako jeden z nielicznych podjął tą walkę skuteczną z Armią Czerwoną w 1939 roku. Sławił się walkami pod Szackiem, pod Wytycznym, gdzie prowadził do szturmu kilkakrotnie swoich żołnierzy, którzy patrzyli w niego jak w ojca i to ten przydomek ojciec został już na przyszłe lata, kiedy dowodził już potem na froncie zachodnim, właśnie tą piątą kresową dywizją piechoty w walkach pod Monte Cassino.
24: Jego udział w wojnie obronnej 1939 roku zakończył się pod Kockiem.
1: Tak, do tego kocka tak naprawdę nawet nie doszedł. W związku z tym, że sytuacja oddziałów kopowskich właśnie po walkach pod Trzackim Wytycznym była już bardzo tragiczna, zdecydowano się na przejście do konspiracji, więc zdjęto mundury, przedostawano się do Warszawy i od razu Sulik się włączył właśnie w wir takiej pracy niepodległościowej w organizacjach pokopowskich. Ale w związku z tym, że już powstawała Służba Zwycięstwo Polski, więc jako oficer zdyscyplinowany, wymagający od siebie bardzo dużo, rzucił się w wir właśnie tej pracy niepodległościowej i właśnie z pułkownikiem Goładykiem został wyznaczony do organizacji tych struktur państwa podziemnego na Wileńszczyźnie, gdzie się miał udać właśnie w listopadzie 1939 roku. I udał się w tym kierunku, został aresztowany razem z, oddzielnie właśnie z pułkownikiem Goładykiem, bo oni się przebijali każdy oddzielnie. Goładyk został aresztowany i chcąc nie chcąc tutaj Sulik nie został rozpoznany w tamtym momencie jako ten dowódca pułku Kopsarny. W związku z tym Rosjanie go wypuścili i na całe szczęście trafił, jeszcze spotkał się tutaj z żoną i z córką w Białymstoku i przedostał się do Wilna, gdzie zaczął organizować struktury Służby Zwycięstwa Polski, potem Związku Walki Zbrojnej, jako ten pierwszy komendant tego okręgu. Został wyznaczony też przez generała Soskowskiego, który go znał właśnie od 1937 roku i który go bardzo szanował i ta przyjaźń rozkwitała przez cały okres konspiracji.
24: Jednak trafił znowu w ręce NKWD i skończyło się to tym, że układ Sikorski-Majski umożliwił mu funkcjonowanie w tworzonym Wojsku Polskim.
1: Tutaj jeszcze tylko chciałbym jedną rzecz dodać właśnie na temat pana komendanta, który organizował właśnie te struktury. Na Wileńszczyźnie tych struktur konspiracyjnych było kilkadziesiąt. On swoim autorytetem, swoim przywództwem potrafił to wszystko zjednoczyć i podporządkować jednemu dowództwu. W związku z tym był obserwowany już od listopada 1940 roku, obserwowany właśnie przez służby, nie tylko litewską Sagumę, ale też struktury sowieckie NKWD. Dlatego na święta, właśnie na pierwszy dzień świąt wielkanocnych został aresztowany i od razu rozpoznany tak naprawdę, chociaż były tam pewne wątpliwości, ale z tych materiałów, które mam ze śledztwa NKWD prowadzonego przeciwko Sulikowi, wynika, że przeszedł naprawdę gehennę. Ten człowiek był maltretowany, przesłuchiwany, mam protokół przesłuchania, gdzie przez 61 godzin non-stop, bez żadnego odpoczynku, jak i chwili takiego nabrania świeżości, czegokolwiek, jak można to akurat nazwać, był katowany. Katowany i jak wychodził właśnie 15 sierpnia 1900 1941 roku został zwalniany, to jeszcze przez kilka dni był podkarmiany po to, żeby dobrze wyglądać. Był skazany na karę śmierci i prawdopodobnie wyrok zostałby wykonany właśnie, gdyby nie został podpisany układ Sikorski-Majski i znajomości właśnie z generałem Andersem, który przez pewien czas, przez kilka dni siedział z nim w jednej celi. I właśnie generał Anders się upominał, jak już został wyznaczony na stanowisko dowódcy Armii Polskiej w Związku Sowieckim.
24: I w ten sposób kolejny rozdział w losach generała Sulika rozpoczął się od tego układu Sikorski-Majski i tworzenia polskich sił zbrojnych na Zachodzie.
1: Musimy tutaj wspomnieć też, że generał Anders tak naprawdę nie miał być dowódcą Armii Polskiej w Związku Sowieckim, w związku z tym, że w zbrodni katyńskiej zginął Stanisław Haller, generał dywizji, znakomity też oficer Wojska Polskiego. W związku z tym Anders formował to tak naprawdę od podstaw, nie mając tej kadry, która wyginęła w tak zwanej zbrodni katyńskiej. Sulik po wydostaniu się właśnie z więzienia od razu rzucił się w wir pracy niepodległościowej. Działał właśnie w tych strukturach, był dowódcą takiej komisji, która rekrutowała wszystkich żołnierzy, którzy zgłaszali się na ochotnika wtedy, żeby wyjść z tego piekła tak naprawdę sowieckiego i trafić do polskich sił zbrojnych w Związku Sowieckim. Potem też po ewakuacji tej armii Andersa, tak zwanej armii Andersa przez Iran, przez Irak, potem do Palestyny na Bliski Wschód, został wyznaczony jako dowódca. Na początku jako zastępca, potem dowódca 5. Kresowej Dywizji Piechoty, która przeszła cały szlak bojowy, sławiąc się właśnie w walkach o Monte Cassino, walkach o Bolonię, Ancone. To naprawdę tutaj akurat generał, już awansowany osobnie generała brygady, generał Nikodem Sulik pokazał swoje talenty, ale też w tych wszystkich relacjach, do których docieram, do wszystkich opisów historycznych, wszyscy byli zapatrzeni generała Sulika, który starał się żołnierzy zawsze oszczędzać, zawsze był przy nich, rozmawiał, zachęcał ich do walki, do poświęcenia, choć dobrze wiedział, że ta Polska tak naprawdę w tym momencie została przez aliantów przegrana.
24: W każdym każdym razie za udział w bitwie o Monte Cassino dostał Złoty Krzyż.
1: Tak, zgadza się.
24: Krzyż Virtuti Militari, także w ten sposób go doceniono, awansowany do stopnia generała brygady. Potem oczywiście ten epizod brytyjski, gdzie no, chciano wspomóc generała Sulika drobną kwotą pieniędzy, kilka funtów, ale powiedział, że on tutaj na żebry nie przyjechał.
1: To jest bardzo dobry przykład poświęcenia się sprawie polskiej. Jako jeden z nielicznych nie przyjął tej jałmużny, jak to się mówi, brytyjskiej. Mówiąc wprost, że jeżeli mi wypłacicie 2000 funtów, to dajcie chociaż po kilkaset funtów moim wszystkim podkomendnych. Tych żołnierzy mam 15 tysięcy w szeregach, więc każdy powinien z nich otrzymać, bo jeżeli ja to otrzymam, to oni również zasługują na to, bo oni też się bili o Polskę tak jak ja, więc dla mnie to jest przykład, który trzeba pokazywać młodzieży, jakie jest poświęcenie, jaka jest bezinteresowność, mimo to, że potem ciężko mu się żyło na terenie Anglii.
24: A co robił?
1: Pracował w gospodarstwie, pisał różne takie pisma, ale najbardziej się zaangażował w sprawy kombatanckie. On dbał o tych żołnierzy z 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Był często wzywany na odczyty, ale też, co jest bardzo ciekawe, pod koniec 1953 roku został przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego na obczyźnie. Dlatego też jak organizujemy naszą imprezę w Dąbrowie Białostockiej w dniach 16-17 listopada, to też będzie bardzo dużo harcerzy z Chorągwi.
24: To ten zbliżający się weekend.
1: Z chówca właśnie Sokulskiego. Ta autentyczność, którą prezentował przez całe lata i ta wiara w tą Polskę, o której pięknie tak opowiadał młodzieży harcerskiej, będzie też prezentowana właśnie na tym pikniku historyczno rekreacyjnym z generałem Nikodemem Sulikiem na sportowo w Dąbrowie Białostockiej.
24: On będzie się tam również bieg ku czci generała?
1: Zaplanowaliśmy taki dwudniowy cykl wydarzeń, zwany właśnie piknikiem historyczno-rekreacyjnym. Pierwszy dzień to mamy mszę z udziałem właśnie 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Mamy również otwarcie wystawy, wieczór wspomnień. A na drugi dzień, czyli w niedzielę 17, mamy dwa wydarzenia sportowe. Będą stoiska edukacyjne. Będzie pierwszy bieg generalski na trasie 15 km, dlatego nawiązujemy do jego daty urodzenia, czyli 15 sierpnia, które jest też świętem Wojska Polskiego, a on jest jednym z najwybitniejszych żołnierzy Wojska Polskiego.
24: Zmarł w styczniu 1954 roku w Londynie. Tam jest, znaczy był pochowany. Teraz jest pochowany w okolicach Dąbrowy Białostockiej. Naszym gościem był dzisiaj Marek Gajewski z IPN-u w Białymstoku. Zapraszamy jeszcze raz na 17 maja do Dąbrowy Białostockiej na pierwszy bieg ku czci generała Nikodema Sulika. Przypomnę jeszcze o naszym podcaście historycznym do obejrzenia na radiowym kanale w YouTubie. To za chwilę, a dziś dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.
3: Tajemnice naszych czasów. Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.

0: Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
1: Pod znakiem pogoni.
2: Piąty dzień maja, autorak w efiry Radio Białostok, białoruski wypusk, dla mikrofonu Marek Zabrocki, dobry dzień. Сегодня pociekałem się rentabilnościu żywiołu hadowli paśla dagaworu Eurazjazu z Mercosura. Zatem zaprosim na szpacer po Bielsku, na jakim można będzie poznajomić się z najbolsz wiadomymi bielszczankami.

0: Ад 1 мая абавязуе гаспадарчы дагавор паміж Еўразвязам і Меркосурам. Як гэта можа паўплываць на рэнтабельнасць хаця б мясной жывёлагадоўлі? Пытаем фермера з Сапава Яна Анджаюка.
1: Każdy świadomy konsument, który chce kupić dobre, by kupował europejskie, jeżeli ma taki wybór. No, dobre, że powstał system znakowania, gdzie jest kraj producenta oznaczony i kto jest świadomy, to kupi tak. To no, z powodów jakby ekonomicznych, że nie stać na to, ja będę wybierał no, to, które jest tańsze. My się z tym mierzymy się na co dzień. To nie dotyczy tylko się tej branży. Jakby ono się po kolei. No. Wybierałem chińskie, wybierałem tańsze, wybierałem, no to ja nasz to na staci, czyż to w podświadomości koczem do staci. No.
2: Ból szkodliwe często.
1: To z tym wiąże się. No. Jeżeli ja w procesie produkcyjnym stosuję swój paszu, nie stosuję komponentów paszowych żadnych, który jest z GMO, czy nie stosuję komponentów takich jak mocznik paszowy, innych rzeczy i tak dalej, to wiadomo, no, ja znaję, że moje całość żywca, moje wołowo jedę do Europy Zachodniej i tam trafiają na bardzo te konkurencyjne, jakościowe rynki, no bo nie ostajecie od Polszczyny stajecie nigdy nic. Ono wsio trafiaje na eksport.
2: A do nas?
1: A do nas no, trafiają czto. Pourazowy korowy, bydło takie, które, jak to każecie, jest z odbudowy stad, czyli no tyje starije i tak dalej. No to trafiaje do tych sieci wsiech. Albo ewentualnie no, przywozim z Mercosuru. No, masówka maje być i tania i nikt nie dziwi się na jej jakość, no dziwi się na cenę. No.
2: Dziwisz na twoją rasę, to tak samo nie jest rasa taka nasza tradycyjna. Co to za rasa taka ciekawa?
1: To jest blond taki, tę rasa francuska. Francuzy mają bardzo wielkie doświadczenie w hodowli, w tym procesie hodowlanym bydła. Najbolszy jest ras francuskich, bo Limousin, bo Charolais, jest taki dominujący w świecie. I one mają to jakby doświadczenie i wiedzą. No i ich bydło sprawdza się w naszych strefach klimatycznych, dobre adaptuje się. Mają bardzo dobre współczynniki mięsności, wybojowość, jakość mięsa jest odpowiednia. No i się no, zbrytą wysoka zdrowotność i rolniki to je wybierają, czy to jest opłacalne i czy to jest no, wdzięczne w hodowli, no bo jakby no, musimy baczyć i efekty to hodowli. Jeżeli ktoś to zewnętrznie, kto kupla je, ocenia je dobre, no to rolnik ponimaje, że no, to jest właściwy kierunek. No, jeżeli byłem hodować i kiepskie, to nikt to one skoczy kupić. No to, to idę w tym kierunkowi kupować i to jest to choćut nabyć od nas.
2: Wypuskaje te na trawo?
1: Tak, tak, tak, one mają dostęp, można skazać, w ciłym okresie wegetacyjnym. Matki z telatami budut peres ciłe lieto aż do zimy, bo im warunki atmosferyczne nie przeszkadzają, budut bytować. Na dworze można skazać je praktycznie całodobowo, chyba że jest jakiś jeszcze wielki opady atmosferyczny czy coś i tak dalej. Tody to je chowają w takich wypadkach. No, chociaż no, one niechętnie. Tu ich bardzo ciężko jest zabrać. Stamtąd pokane przychodzi chłód i wiecior. Znaczy opady i wiecior, bo one to chłód jako taki wietrom, no to że one trochę chowają się dość w zatinok, ale generalnie jak jest opady i wiecior, to to chowrze nie lubię, to dybrze choczut sami przychodzić.
2: A opadów po kolsztone widno.
1: Tak wyradaje, no, że musimy pożdać, albo bolsze, jak to każecie, jak to niekotory z przekąsem choworat na tacu dawać, czy starać się rozmawiać z tym, który ma je, to je w swoich rukach.

0: под знаком погони.
1: Уже в найближейшую суботу можно будет познакомиться с наиболее известными и заслуженными бельшчанками. А это все подчас туристического шпацеру по городе, который в черговый раз проведет экскурсовод Ивона Зинкевич.
2: Варто рассказать и о кобетах, бо то в сумме кобеты там дойдут, где никто не дойдет. А в Бельску было споро таких кобет, которые odegrali роль не только для самого Бельска, але также ogólnie, no bo Izabela Branicka, ale tak Także takie bielszczanki, które no, nie tak dawno byli, jak Nadzieja Artymowicz, czy też no, może męż znana Mina Bern, aktorka, ale i po współczesnych, jak na przykład Małgorzata Dmitruk czy Małgorzata Prokopiuk. Także ja думаю, że tych kobiet znajdziecie mnoho, których chciałabym rozkazać i думаю, że to jest temat bardzo ważny. Будут тоже показаны места, связанные с ими, ежели удастся, бо часом то не есть такое просто, але зачинаем от ратуша, ну, więc вядомо, то и зачнете теж оповесть о Изабелі Браницькой.
1: Коли говорите про такую кобету, найбольш заслужену для Бельска, то кто это был бы? Надзіщака?
2: Трудно сказати, направду, хто би був на дзіщай такий найбардзій заслужений, бо думаю, вже кожна odegrała якусь важну роль і odgrywає надалі.
1: No, Izabela Branicka. Branicka, wiadomo, fundatorka.
2: Tak,
1: to...
2: tak, tak, oczywiście, no tak, ale ja думаю, że nie można zabierać jak gdyby takiej ważnej roli tych bardziej współczesnych, którzy teper czy żywot, czy żyli, którzy jakoś to i Bielsk był dla ich ważny.
1: A sama tema, kto podkazał, czy sama wydumowała?
2: Sama, bo to ja wydumowuję zawsze tematy, to są raczej takie autorskie.
1: To spacer to jest przy współpracy z miejską biblioteką.
2: Tak, z miejską biblioteką, oczywiście. No bo i думаю, że zawsze jakieś tam tematy wydumowują, które związane są z Bielską, oczywiście dotyczący historii Bielska, ludzi, którzy po prostu z Bielską związany. I думаю, że mnoho ludzi po prostu nie zdaje sobie sprawy, że żywe w takim mieście, w którym bardzo mnoho dzieje się i dzieje się, tylko warto to pokazać.
1: Bo to już nie pierwszy spacer tego typu.
2: To jest dwa razy do roku teper. To jest wesnoju i osenioju, bo to jest zazwyczaj maj i wrzesień. Także zazwyczaj są te dwa spacery i oni zaczęli się tak naprawdę już chyba 5 lat.
1: Jak zainteresowanie?
2: Zainteresowanie jest różne, ale majem, że po prostu stałych takich bywalców, którzy zawsze przychodzą i zawsze pytają, kiedy następny spacer będzie.
1: Podczas takiego spaceru to pytań jest trochę?
2: Jest, tak. Czasem swoje wspomnienia jest, jeżeli mówić o kłomś czy o czymś, co działo się no, nie tak dawno na przykład, to bardzo często ludzie też dzielą się swoimi wspomnieniami i to jest, думаю, że też jest bardzo ważne. Bo to nie chodzi tylko, że to ja mam rozkazać, ale także bardzo fajnie jest, kiedy ktoś chce coś rozkazać.
1: Kulki bulszmęż trwaje taki spacer?
2: Do 2 godzin. Dobrze jak 2 godziny nigdy nie trwaje, bo wiadomo, że nie można też za dobo.
1: A kulki kilometrów robi te w tym czasie?
2: Kilometrowi to trudno mnie skazać, no bo to zazwyczaj jest w takiej niezbyt dalekiej odległości, ale na pewno nie zrobimy to już bolsz niż 2 kilometry, że to można skazać.
1: Raniej nie trzeba zapisywać.
2: Nie, nie. To każdy może przyjść, kto chce.
1: 9 maja, 10 godzina pod ratuszą.

Боже мой. Ах, Боже мой, чому так сумно у воложенье?

0: Ach, Boże.
1: Minęła 19. Wiadomości w Polskim Radiu Białystok. Aneta Gała-Burda. Czterem maturzystom z naszego regionu unieważniono egzaminy. Studenci i władze Uniwersytetu w Białymstoku zabiegają o utworzenie przystanku autobusowego blisko kampusu. Od września startuje ogólnopolski program WOBASZ, który ma ocenić stan zdrowia uczniów szkół. Tegoroczne matury trwają dopiero drugi dzień, a dla czterech osób zdających je w naszym województwie już się zakończyły i to niepowodzeniem. Powód to unieważnienie ich arkuszy, mówi dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Agnieszka Muzyk.
2: Dwa unieważnienia egzaminu maturalnego z języka polskiego. Powodem było wniesienie urządzeń telekomunikacyjnych na salę egzaminacyjną oraz dwa unieważnienia z powodu pracy niesamodzielnej, ściągania na sali egzaminacyjnej. To w dniu dzisiejszym zostały te egzaminy unieważnione z matematyki. Każde z tych czterech przypadków są to różne placówki na terenie województwa podlaskiego.
1: Unieważnienie arkusza z jednego z przedmiotów obowiązkowych zamyka abiturientowi szansę na zdobycie świadectwa dojrzałości w tym roku. Jutro na maturach pisemny egzamin z trzeciego obowiązkowego przedmiotu na poziomie podstawowym, czyli języka obcego nowożytnego. Wyniki matur będą ogłoszone 8 lipca. Studenci i władze Uniwersytetu w Białymstoku liczą na utworzenie przystanku autobusowego możliwie blisko uczelnianych budynków na rozbudowującym się kampusie Przedziąkowskiego. Wkrótce z kolejnych budynków korzystać będą dodatkowe 2000 osób. Tymczasem obecny dojazd na uczelnię nadal daleki jest od ideału, ale ma się to zmienić. Ryszard Minko.
3: Studenci i pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku już od dłuższego czasu lobbują za utworzeniem w bezpośrednim sąsiedztwie kampusu nowego przystanku autobusowego, bo obecne przystanki są zbyt mocno oddalone.
4: Bezpośrednio autobusu nie ma i jeszcze tam ponad kilometr trzeba podejść do tego kampusu.
5: Przynajmniej z 10 do 15 minut trzeba przejść.
3: Aktualnie z kampusu korzysta kilkuset studentów i pracowników uczelni, ale od października będzie ich nawet kilka razy więcej, bo przenoszą się tam wydziały humanistyczne. Zdaniem władz uczelni najdogodniejszym rozwiązaniem byłoby utworzenie nowej linii autobusowej z przystankiem przy ulicy 11 listopada, czyli możliwie najbliżej kampusu. Władze Białegostoku nie mówią nie i już wcześniej zapowiedziały, że od października autobusy dojadą bliżej, mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
6: Będziemy uruchamiali linię dedykowaną na kampus i w ramach tego chcemy, żeby Zarząd Dróg Miejskich przygotował przy ulicy 11 listopada teren pod przystanek.
3: Tymczasem Departament Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta informuje, że dotychczas do Zarządu Dróg Miejskich nie wpłynął żaden wniosek o zaopiniowanie lokalizacji przystanków w rejonie kampusu. Nie oznacza to jednak, że taki wniosek nie wpłynie. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok.
1: Od września startuje ogólnopolski program WOBASZ, wieloośrodkowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia dzieci. Ma sprawdzić stan zdrowia uczniów szkół podstawowych i średnich. Badanie obejmie dzieci ze 180 szkół. Joanna Stankiewicz.
7: Głównym założeniem badania jest wczesne rozpoznanie czynników ryzyka chorób układu krążenia. Chodzi o nadwagę, otyłość, złą dietę czy brak snu, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
8: Osoba młoda za kilkanaście lat będzie osobą dorosłą i to u niej będą się potęgowały te problemy.
7: Wiceminister sportu Piotr Borys zwraca uwagę, że w porównaniu do pokolenia rodziców dzisiaj dzieci są wyższe, cięższe i mniej sprawne ruchowo.
9: Jeżeli nie wstrzymamy tego fatalnego trendu, po raz pierwszy nasze dzieci mogą żyć krócej niż rodzice.
7: W badaniach będą mogli wziąć udział uczniowie, jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę. Program obejmuje ankietę dotyczącą stylu życia, pomiary masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego, a także badania laboratoryjne krwi i moczu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Kilkanaście plansz przedstawiających działalność Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej pojawiło się na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Wystawa będzie na Rynku Kościuszki jeszcze 2 tygodnie, do 19 maja.
10: Przepiękne zdjęcia.
11: Przyglądamy się wystawy Muzeum Skansenu pod Białymstokiem. Zdjęcia z działalności instytucji, zajęcia z dziećmi, prace plastyczne, twórców ludowych.
10: Wystawa ma pokazać to, co wydarzyło się w ciągu 10 lat.
12: Doktor Artur Gaweł.
10: Mamy największe, najciekawsze zbiory na Podlasiu, jeśli chodzi o etnografię.
13: Teren jest bardzo piękny, 30 hektarów.
12: Dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej Katarzyna Ancipiuk.
13: Mamy bardzo dużo wydarzeń plenerowych, lekcji muzealnych, warsztatów. zabytków. Rodzinne niedziele, ośrodek edukacji ekologicznej Sokolarnia.
0: Opowiadamy o poszczególnych gatunkach, które występują w naszym kraju na podstawie ptaków, które biorą udział w zajęciach.
12: Przemysław Łapiński.
0: Staramy się przybliżać te ptaki, ich biologię, behawior, sposoby ich ochrony.
14: Ta wystawa pokazuje historię też naszego regionu, jego tożsamość, jego kulturę.
12: Marszałek Łukasz Prokoryn.
14: To też jest historia o pracownikach, którzy o tą tożsamość i o tą historię dbają.
1: Zbiory Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej to ponad 35 tysięcy obiektów. W tych wiadomościach to wszystko. Kolejne o 20. To jeszcze pogoda. W nocy przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 8 do 12 stopni. W dzień deszcz, miejscami burze. Temperatura maksymalna od 19 do 26 stopni. Wiatr będzie słaby, tylko w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę.
15: Prawie 6 minut po 19. Czas na sport w Radiu Białystok, Jerzy Kułakowski. Za niespełna 2 godziny rozpocznie się mecz, który wyłoni pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Arsenal Londyn zagra rewanż z Atletico Madryt. Szanse na awans są równe, bo w hiszpańskiej stolicy było 1-1. Jutro o miejsce w finale zagrają Bayern Monachium i Paris Saint-Germain, a przed tygodniem Paryżanie po znakomitej grze obu drużyn zresztą wygrali na własnym stadionie 5-4. Polki przegrały z Francuzkami 0-5 na inaugurację Mistrzostw Europy piłkarskich drużyn do lat 17 w Irlandii Północnej. W kolejnych meczach nasze panie, właściwie dziewczyny, zmierzą się z Finkami i Hiszpankami. Trwa trzecia seria spotkań hokejowych Mistrzostw Świata Dywizji I A w Sosnowcu. Za pół godziny Polacy zmierzą się z Kazachami, a wynik może mieć duże znaczenie dla rywalizacji o awans do elity. A w zakończonych już dzisiejszych meczach Ukraina wygrała z Francją 3-2, Japonia pokonała Litwę również 3-2, tylko że po dogrywce. Francuska Sandrine Crabol wygrała po samotnej ucieczce trzeci etap kolarskiego wyścigu kobiet Vuelta Espania. 4 sekundy po niej finiszowały Belgijka Lotte Kopecki i Kanadyjka Sara Van Dam. Taką samą stratę miała 11 na mecie Katarzyna Niewiadoma, liderką klasyfikacji generalnej pozostała Niemka Franciszka Koch, a Niewiadoma jest 12. Za nami pierwsze mecze półfinałowe w obu konferencjach w lidze NBA. Na wschodzie New York Knicks pokonali Philadelphia 76ers 137-98, a Jeremy Sochan oglądał zwycięstwo kolegów z ławki rezerwowych. Najwięcej punktów dla Knicks 35 zdobył Jalen Brunson. Na zachodzie San Antonio Spurs ulegli Minnesota Timberwolves 102-104, a najlepszy w zwycięskim zespole Julius Randle zdobył 29,1 punktów i miał 10 zbiórek. Lider Ostrug Victor Wembanyama zaliczył nietypowe triple-double. Zapisał na koncie 11 punktów, 15 zbiórek i aż 12 bloków, co jest rekordem w NBA w fazie play-off. Troje zawodników z białostockich klubów znalazło się w reprezentacji Polski na pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Świata w kajakarstwie. W najbliższy weekend na torze w węgierskim Szeged biało-czerwonych barw będą bronić Dominika Zimnoch z Doylit oraz Kaja Lach i Aleksander Gitewski z Kresowi. Teraz to wszystko ze sportu. Usłyszymy się po 21.
16: Reklama.
17: Już wstałam Bruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
18: Mroczne zakamarki lat 20. ubiegłego wieku, codzienne życie białostoczan oraz wielka polityka. Czy uda się wykryć siatkę szpiegowską działającą na terenie Białegostoku i Wilna? Pełna napięcia podróż w przeszłość w książce Andrzeja Fiedoruka Krwawe tropy. Fragmenty powieści o 5.40, 9.40 i 22.40 w interpretacji Krzysztofa Biddorfa. To była reklama.
19: Kat 99.4 FM.
20: Witamy bardzo serdecznie. Jak co wtorek w audycji gorące. Co gorące, Maksim?
21: 99.4. Dobry wieczór, siemanko, albo i dzień dobry, bo znowu mamy jasno.
20: Znowu mamy jasno i witamy w Polskim Radiu Białystok. Oczywiście, ponieważ to od godziny 19 do godziny 20, to my przejmujemy stery, a mamy dzisiaj bardzo zacnych gości.
21: Dokładnie tak. Dzisiaj mamy, można powiedzieć, duet, MC i producent, Postpone i Pat. Siemanko, panowie.
22: Siemanko, dzień dobry.
23: Cześć wszystkim. Dzięki bardzo za zaproszenie.
20: Dzięki, że wpadliście. Płyta już niebawem. Dosłownie skończona, nieskończona? Jak byście to ocenili?
23: Skończona. Cały poprzedni rok nad nią pracowaliśmy. I tak naprawdę już od początku tego roku, od stycznia, zaczęliśmy lecieć z singlami już bardzo intensywnie. Także płytka jest skończona. Dosłownie 2 tygodnie temu wraz z najnowszym singlem ADHD MI ruszył preorder. Także można już płytkę zamawiać. Premierę robimy 19 czerwca.
21: Okej, dobra. Za chwilę będziemy sobie rozwijali te wszystkie tematy. Powiedziałem też, że w końcu jest jasno, bo trochę się zachmurzyło nad Białymstokiem, ale mamy już fajną aurę i tak, żeby na początek może zacząć chilloutowo, będzie Kendrick i SZA w utworze Luther, a my już tutaj wracamy do rozmowy o płycie Limina.

0: Okej,
1: okay, panowie, z nami Pat i Postpone. Ja na początek chciałem was zapytać, w jaki sposób przecięły się wasze drogi, bo pamiętam cię, Pat, ze sceny gitarowej bardziej, gdzie mieliśmy okazję gdzieś się na jakichś koncertach przecinać, to kojarzyłem, że jesteś raczej gitarzystą, a to się okazało, że masz studio i zajmujesz się wieloma aspektami, jeżeli chodzi o muzę. Postpone, ciebie zobaczyłem w zasadzie pierwszy raz w programie Netflixa, o którym też zaraz sobie pogadamy, ale na początku powiedzcie, jak wasze ścieżki się skrzyżowały, bo to jest bardzo ciekawe.
2: Jasne. My się poznaliśmy przez mojego brata rodzonego, który jest ziomkiem Postpone'a. Uczyli się w podstawówce ładnych parę lat. Chyba wszystkie.
3: Tak. To jest
2: I przez mojego brata Marcina poznaliśmy się. Wpadł kiedyś Paweł do studia i zaczęliśmy gadać. Zrobiliśmy pierwszy numer i od tego się wszystko zaczęło. Potem poleciało już z górki.
3: Mhm. Tak. Gdzieś tam właśnie ten mój ziomal mi opowiadał o... Znaczy tak, gdzieś tam nasze drogi mogły się już dużo wcześniej przeciąć, bo ja z tym ziomalem znam się już od podstawówki, co nie? Ale gdzieś tam dopiero naprawdę 2 lata temu gdzieś tam te drogi się przecięły. Mi właśnie ziomal opowiadał o tym, że studio jest otwierane w Białymstoku. Ja wtedy jeszcze w Gdańsku mieszkałem. No i któregoś razu w końcu faktycznie wpadłem do tego studia, poznaliśmy się, pogadaliśmy i tak też powstał nasz pierwszy numer Nie wracać na noc.
1: I szukałeś takiego producenta, z którym będziesz mógł działać na bieżąco, czy to po prostu ci spadło z nieba i teraz jest pięknie?
3: No tak trochę spadło mi z nieba, bo faktycznie gdzieś tam wcześniej działałem raczej sobie na gdzieś tam bitach od znalezionych gdzieś tam w necie, na YouTubie i tak dalej. Raczej nagrywałem sobie gdzieś tam u siebie w domu. A tutaj to mocno się zmieniło od kiedy się poznaliśmy i faktycznie zaczęliśmy działać bardziej w studio i też ta współpraca raper-producent to jednak jest zupełnie co innego niż kiedy sam sobie coś tam kleisz pod jakiś beat, także
4: szczególnie
3: to
4: kiedy
3: się mocno zmieniło.
4: Producent również dysponuje studiem, gdzie można zasiadać, właściwie bardzo ładne pomieszczenia, można tam zasiąść, przemyśleć, kiedy coś wymyślisz, pójść nagrać, zrobić co trzeba. A propos jeszcze twojej wypowiedzi, Maksim, bo Pat też był związany z zespołem WSM, czyli
1: tak,
4: w sercu miasta.
1: Ja to doskonale wiem.
4: Gitarki były, wszystko było, tak, ale bity też. Oczywiście pozdrawiamy i a propos też tej twórczości twojej podczas waszego spotkania, podczas tworzenia bitów, czy też szedłeś w takie mocne uderzenia, tak jak było, jeżeli chodzi o WSM? Zależało ci na tym, żeby rozbudować te bity?
2: Tak, zdecydowanie na tym mi zależało. Ogólnie przyjęliśmy na starcie koncept taki, że pójdziemy lekko w klimaty cyberpunkowe i takie siły rzeczy cięższe. No i tak też wyszło finalnie, ale mamy też tam numery łagodniejsze i spokojniejsze.
4: Mhm. Czy wszystko było tworzone przez ciebie, czy też jakichś muzyków angażowaliście do tworzenia?
2: Duża większość przeze mnie, parę rzeczy tam nam koledzy pomogli.
1: Powiedzcie, czy wszystkie produkcje powstawały na bieżąco, kiedy byliście razem w studiu? Czy ty kompletowałeś te bity, jakieś paczki i dopiero później Postpone wybierał? Jak wyglądała wasza już praca twórcza?
2: Bardziej na bieżąco. Robiłem po prostu bity, wysyłałem, potem się spotykaliśmy i to nagrywaliśmy. W zasadzie odrzutów mamy pół numeru odrzucić, tak naprawdę.
3: No. To właśnie też, głównie, bo ja też wtedy mieszkałem w Gdańsku, więc ja właściwie co miesiąc przyjeżdżałem tu na miejsce, żeby nagrywać tą płytkę, więc tak trochę też i trochę zdalnie działaliśmy, wiadomo, część bitów powstała, także Pat je zrobił, później mi wysłał. Część faktycznie gdzieś tam, kiedy przyjeżdżałem na dłużej, na przykład na wakacje, przyjeżdżałem gdzieś na 2 tygodnie tutaj, zamykaliśmy się w studio i faktycznie siedzieliśmy parę dni i takie rzeczy powstawały na bieżąco, także różnie ta praca wyglądała.
4: Mhm, za chwilę przed nami będzie pierwszy utwór ADHDMI, oczywiście produkcji Pata i Postpone na wokalu, ale chciałbym się ciebie jeszcze przed tym zapytać, ponieważ tam pada taki tekst, że starzy raperzy postawili na tobie krzyżyk. Czy mówisz o kimś konkretnie?
3: Znaczy tak, jest to trochę takie moje osobiste nawiązanie do historii z Netflixa, kiedy to
1: gdzieś tam,
3: tak, kiedy to odpadłem w tym drugim etapie. Zostałem głównie tam przez właśnie Sokoła odrzucony jako jednego z jury i gdzieś tam jest to poniekąd nawiązanie do tej sytuacji.
1: I tutaj postawiłbym kropkę i za chwilę nasi drodzy słuchacze dowiedzą się, jak Postpone się dostał do tego programu i jak się ta droga potoczyła. To na razie ADHDMI i za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Story FM.
1: Jakiś czas temu sporo szumu narobił program, który pojawił się na Netflixie, Rhythm and Flow. I tak się złożyło, że nasz gość właśnie tam się znalazł. I ja chciałem zapytać od początku, może jakbyś przedstawił genezę, jak tam się znalazłeś i co ciebie skłoniło, żeby się zgłosić, czy ktoś się do ciebie odezwał.
2: Opowiedz. Co w mailu napisałeś?
1: Co trzeba w CV?
3: Co jest dosyć zaskakujące, to ja się tam sam nie zgłaszałem, tylko do mnie i do mojego ziomala odezwali się właśnie, jeszcze w ogóle zanim poszła jakakolwiek informacja, że powstanie ten program na Netflixie, odezwali się do nas na w ogóle naszym tam wspólnym koncie na Instagramie, bo kiedyś dużo działaliśmy wspólnie z Hyperem, w ogóle shoutout dla niego, pozdrawiam serdecznie. Odezwali się do nas właśnie z informacją, że powstaje takie talent show rapowe i czy bylibyśmy zainteresowani ewentualnym udziałem. I to było bodajże ponad dwa lata temu, jakoś w grudniu. Później temat trochę ucichł i po jakimś czasie my też tam sami się odezwaliśmy, dopytywaliśmy. Później jak już faktycznie poszła informacja gdzieś tam na całą Polskę, tak, że powstaje ten show Netflixa, no to już my się domyśliliśmy, że pewnie o to chodzi. Dopytaliśmy, poprosili o nasz numer i zostaliśmy zaproszeni na casting do Warszawy. Więc no, razem z ziomalem pojechaliśmy na ten casting i no... Jakimś cudem udało mi się
1: podziękowali dla ziomala, wzięli ciebie, tak?
3: Tak, niestety jemu podziękowali, mnie ostatecznie wzięli do tego programu.
2: A powiedz mi, dużo było tak osób na tym castingu? Jaka to była skala? Ponieważ tego w programie nie było widać, tam było tylko, no trochę inaczej to przedstawione. Chciałbym twoimi słowami to usłyszeć, jak to tam było.
3: Wiesz co, akurat jak my tam, ja wiem, że oni umawiali na konkretne dni, konkretne godziny, także akurat jak my przyjechaliśmy, to właściwie byliśmy tylko we dwójkę. Mój ziomek Hyper wszedł pierwszy, ja zaraz po nim. Tam to wszystko trwało może z pół godziny maksymalnie, może 40 minut. Ale z tego co wiem, no to ogólnie samych zgłoszeń do programu, gdzieś tam była ta specjalna strona, gdzie można było zgłaszać z chęć udziału, no to ja wiem, że było bardzo dużo i gdzieś tam w kilkunastu tysiącach zgłoszeń to było liczone, co
2: wow.
3: Nie? Więc gdzieś tam, no na pewno już sam fakt, pomimo, że odpadłem na dosyć wczesnym etapie, no to gdzieś tam mimo wszystko, no jestem z siebie dumny, że faktycznie udało mi się tam dostać, bo sam proces dostania się do tego programu nie był zbyt łatwy, co nie?
1: A jakie uczucia ci towarzyszyły podczas tych dwóch etapów? Bo pierwsza jakby wasza prezentacja była dość, no, trudna, szczególnie dla tego młodego pokolenia, które nie ma za wiele z nawijaniem na żywo i często jak przychodzą nawet do nas czasami młodzi gracze, to nie chcą rapować, bo jednak wtyczki, efekty robią to często w studiu za nich, a jednak musiałeś stanąć przed BDS-em i po prostu zarapować zwrotkę, więc to też szacun, że wytrzymałeś presję i przeszedłeś dalej, więc powiedz mi o jakby skali trudności tego zadania.
3: No właśnie, jest to dosyć takie, no było to bardzo niepowtarzalne doświadczenie, bym powiedział, bo faktycznie i poziom stresu i presji wszystkiego był ogromny i tak naprawdę przed samym występem, przed jury mieliśmy jedną próbę, żeby ją wykonać tak po prostu przy kamerach i też przy całej ekipie filmowej, dźwiękowców i tak dalej, także było tam bardzo dużo ludzi i gdzieś tam to też na pewno nie pomagało w tym wszystkim i faktycznie no jest to dziwne. No wiesz, stajesz przed dwójką raperów, stajesz w tym przypadku to był BDS i Multi, i mają cię ocenić, puszczają ci z głośnika beat i masz nawinąć, i masz jedną szansę, żeby nawinąć całą swoją zwrotę od początku do końca, także no było to naprawdę bardzo duże wyzwanie i gdzieś tam mentalnie musiałem się na to przygotować. W kolejnym etapie z kolei było jeszcze trudniej, no bo wiadomo też i publiczność i czwórka jurorów, bo tam był i co, i BDS, Dziarma, Soku i jeszcze Oki jako gościnny juror, którego w ogóle się nie spodziewaliśmy, bo tak naprawdę do samego końca utrzymywali w tajemnicy, kto będzie tym gościnnym jurorem. Także było to duże wyzwanie, no bo tak naprawdę masz jedną szansę i musisz wykonać swoją zwrotkę bez żadnych efektów, dostajesz sam mikrofon, a w przypadku pierwszego etapu to w ogóle bez mikrofonu, tylko ci puszczają ten...
1: Z głośniczkiem.
3: Z głośnika, tak, jakiegoś, no może to nie był JBL-ek, ale coś tam... Coś
2: hip-hopowo, no.
3: Tak, no, wiesz, tak, po prostu lecisz na żywo, co, nie? Więc to dosyć było takie, wiesz, no.
1: Okej, okay, ale wiesz co, jakby jeszcze chciałem ostatnie pytanie zadać co do tego całego programu, bo gdzieś się natknąłem na twój post, gdzie napisałeś, że ten program był odklejony. Nie wiem, czy dobrze doczytałem, że już koniec tego odklejonego programu i jak dziękowałeś za wszystko. Czy miałeś coś na myśli, czy...
3: Znaczy, no takiego słowa użyłem, że tego odklejonego przedsięwzięcia, no bo gdzieś tam dla mnie to było trochę odklejone i ciekawe przeżycie, więc bardziej w tym sensie miałem to na myśli.
2: Wiesz co, obracając do twoich słów, że przez dłuższy czas ukrywano, kim będzie ten ostatni juror. Czy to było dla ciebie znaczenie, kto przyjdzie i będzie oceniał twoje wersy?
3: Ja byłem akurat w takim mentalu, że starałem się o tym nie myśleć, kto będzie mnie oceniał, bo to faktycznie potrafi, to może wejść na głowę i jednak musisz wejść w ten taki mindset, taki zone, w którym wiesz, wychodzisz, po prostu nawijasz, robisz swoje, co jest dużym wyzwaniem, więc gdzieś tam starałem się o tym nie myśleć, ale gdzieś tam Okiego też bardzo lubię jako rapera, więc na pewno sprawiło, że wiesz, to gdzieś tam było dla mnie trudniejsze wyzwanie przed nim zarapować. Tak samo gdzieś tam na początku, właśnie przed BDOS-em i przed Multim, którego też nie zapowiedzieli. Do samego końca, aż do momentu właściwie, w którym my, bo ja wtedy byłem z Martinem, z takim ziomkiem z Giżycka, którego też serdecznie pozdrawiam. Tak naprawdę w momencie nas trzymali gdzieś tam z boku, w momencie, w którym my weszliśmy, przywitaliśmy się i z BDOS-em i z Multim, to dopiero się dowiedzieliśmy, że tam będzie Multi jako gość specjalny.
2: Chciałbym ci powiedzieć, że oglądałem ten program i bardzo mi się podobał. Szczególnie się cieszyłem, że będzie zawodnik z Białegostoku. Reprezentował nasze ziemię.
3: Też się bardzo cieszyłem, że było mi dane jako jedyny z Białegostoku właściwie się tam dostać. Także jest to duże wyróżnienie dla mnie. Było duże wyróżnienie.
2: Na pewno fajna przygoda, ale już za chwilę wasza wspólna płyta, która wyjdzie już niebawem. A póki co mamy przygotowany drugi utwór. Postpone, produkcja Pat, nie wracać na noc. Sprawdźcie to.

0: jak to często u nas bywa, rozmowy zakulisowe są bardzo często ciekawe. I teraz padło takie jedno zdanie, do którego chciałbym się trochę przyczepić, a mianowicie Pat powiedział, że on nie słucha rapu.
1: Tak.
0: Wyprodukował chłopca u płytę rapera i się przyznał, że nie słucha rapu.
1: I to nie jednego.
0: I to nie jednego.
1: Już ma doświadczenie.
0: To powiedz, Pat, jak to jest, skąd ty bierzesz w takim razie inspirację i skąd, no, można powiedzieć, że śledzisz te trendy, bo te bity są świeże i raczej jakby na bieżąco z tym, co się dzieje na scenie.
2: No właśnie, ciężko powiedzieć. Znaczy, inspiracje na pewno z jakichś innych totalnie gatunków, innych rzeczy. A czy to jest świeże, to super, cieszę się, ale to chyba przypadek może trochę, bo ja mówię, nie słucham i próbowałem trochę w trakcie produkcji, miałem kilka podejść, jeden chłopaki mi podsyłali rzeczy, no i tam
1: i
2: trochę sprawdziłem i...
1: Pamiętasz nazwę?
2: Polskie jakieś takie nowsze rzeczy.
1: Mm. Byle jakie?
2: Nie, byle jakie, nie powiem, ale jakieś tam Oki i inne.
0: Czyli możemy powiedzieć, że jesteś hejterem rapu?
2: W ogóle nie, totalnie nie.
0: Okej.
1: Okay. Dobra, to jakie muzyki słuchasz na co dzień, Pat, w takim razie?
2: No, coraz mniej słucham, szczerze przyznam, odkąd w studiu pracuję na co dzień, ale jak już słucham, to bardziej chyba cięższych brzmień dalej. Mhm. Ale też dużo filmowej słucham muzy.
1: A to wynika z tego, że nie chcesz zaczerpnąć inspiracji? Chcesz wszystko, żeby było 100% pad w każdej twojej produkcji, żeby nic nie wpadło w ucho, czy z czego to wynika?
2: Nie, no to już chyba jest dawno niemożliwe, że to było wszystko oryginalne i tak dalej, ale nie, to chyba po prostu wynika z tego, że jakoś aż tak bardzo nie kręci mnie ta muza, żeby tego na co dzień słuchać. Ale nie mówię, że w ogóle nie słucham, tylko że jakby...
1: Jasne.
2: Bardzo mało.
1: Ale u ciebie są te layery cały czas takie wydłużone. Czuć trochę są traki różnego typu.
2: No tak, ale to pewnie przez właśnie długie lata słuchania muzyki filmowej, czy jakiejś progresywnej bardziej, nie?
1: Mhm. Tudzież jeżeli chodzi o jakieś wtyczki, których używasz, też może być, nie? Czy podziałki rytmiczne. Mhm. Ponieważ jak Maksym wspomniał, to jest świeże. To może wynikać z tego, że nikt tego po prostu się nie chwyta. Aż tak bardzo.
2: Może tak być, może tak być.
3: No, też ta świeżość tego może wynikać właśnie z tego, że rapu nie słuchasz, co
1: no
3: nie?
1: I właśnie moje pytanie teraz do ciebie, Pospon. Jak ty na to patrzysz? Czy to cię właśnie, to cię przyciągnęło do produkcji Pata? Że to było ciekawe? Coś innego? Czy jak to było?
3: Wiesz co? Tak. Na pewno słuchając jego produkcji i właśnie jak działaliśmy przy pierwszym numerze, który przed chwilą tutaj leciał na audycji, Nie wracać na noc, no to faktycznie zaskoczył mnie ten beat, bo było to zupełnie coś innego niż nad czym wcześniej pracowałem, do czego wcześniej teksty pisałem, więc było to dla mnie inne, jakieś takie świeże, no i też właśnie wydaje mi się, że jest to poniekąd może jakaś taka zaleta, że Patryk w rapie mocno nie siedzi, bo nie ma tych naleciałości i nie kopiuje za bardzo patentów, które są obecnie gdzieś tam popularne, tylko raczej korzysta ze swoich inspiracji i może przez to właśnie jest to takie świeże, co nie?
0: Mhm. Okej, a jeżeli chodzi o miks, bo nie słuchasz też tego, to w takim razie Pospon ci musiał sugerować niektóre rozwiązania, bo jakby wiesz, wykręcanie tuna i te wszystkie efekty, które słyszymy, to też jakby no, trzeba mieć jakąś tam wiedzę o tym, co się dzieje i co miksujemy. Czy ty
2: bardziej
0: to robisz po
2: praktyka,
0: prostu?
2: Niż
1: no czuję.
2: Trzeba po prostu siedzieć, kręcić, nie?
0: Kręcić.
1: Jest.
2: Siedzisz, kręcisz, aż dokręcisz. Tak to urlop.
0: Czyli jakby oprócz Pata też dużo rapu realizujesz? I...
2: Tak, trochę ostatnio coraz więcej. No i tak, zdarza mi się.
0: A inne gatunki?
2: Coraz mniej.
0: Czyli rap przyjmuje Pat
2: rap
0: Studio.
2: Przyjmuje, tak jest.
1: No ale taki, jest wiesz, dość eksperymentalny, taki nietuzinkowy.
0: Słuchaj,
1: tak?
0: Przyjdzie za rok, będzie mówił, że już słucha rapu. Na bank.
1: Czy sobie pęce będą zamówione?
2: Na pewno nie będę, nie wykluczam tego, prawda?
0: Dobra, zobaczymy. No to co, kolejny numer z projektu chłopaków tym razem?
1: Sublimacja Wave.

0: 4FM.
1: Bardzo ładnie ta końcówka się zgrała z naszą wejściówką, jeżeli chodzi o robotę studyjną, ponieważ o tym też rozmawiamy tutaj. Jak doszło do współpracy w ogóle z Kingą Weroniką?
2: Kinga jest córką mojego wspólnika od studia, Krzysztofa. Pozdrawiam serdecznie. I dawno temu się dowiedzieliśmy, że Kinga pięknie śpiewa. Zaczęliśmy tam robić jakieś rzeczy, no i zaproponowaliśmy jej, żeby zaśpiewała z nami ten numer.

0: Znajdzie się również Shira, którego też serdecznie pozdrawiamy. Uważam, legenda polskiej sceny, białostockiej sceny właściwie, który dograł nam się do jednego numeru, który ma tytuł Tarantino. Jest to trochę taki, też jest to zupełnie inny numer niż właściwie reszta numerów na płycie. Jest to trochę taki ukłon w stronę oldschoolu, w stronę boombapu. Dlatego też postawiliśmy właśnie na Cirę, żeby dograł się do tego numeru.
1: Tak jest, od razu jak postanowiliśmy zrobić oldschoolowy numer, to od razu pomyślałem o nim i zrobiliśmy to elegancko.
0: Tak, bo też się długo znacie chyba.
1: Tak, tak, my się znamy już jakiś czas. Poznaliśmy się kiedyś tam przy projekcie WSM-u właśnie, przy którymś numerze.
2: No, jeżeli chodzi o Cirę, to jest wszechobecny, nie? Jeżeli chodzi o produkcję białostockich raperów, producentów itp. itd. Chciałbym was przy tej okazji podpytać odnośnie naszego tutaj środowiska białostockiego. Czy macie jakieś refleksje na temat tego, co u nas słychać? Co się u nas dzieje? Zbieracie jakieś informacje o tym naszym białostockim środowisku? Śledzicie, kto co wypuszcza, kto co produkuje? Co tam słychać?
1: Znaczy ja na przykład nie śledzę specjalnie, ale wiem, że na przykład tu Maxim fajne rzeczy robi. Bardzo takie regionalne, folkowo-rapowe około. To jest bardzo ciekawy temat. No i to chyba tyle mogę powiedzieć.
2: Ostatnio mi się podoba to, co wybrzmiało właśnie w Polskim Radiu Białystok, że jest promocja tej podlaskiej muzyki. Nie chodzi tylko o rap, ale generalnie o bardzo różne regionalizmy też u nas, które są eksponowane, co się podoba dla reszty kraju. Jaki macie pogląd na tą sprawę? Czy to jest co promować, jeżeli chodzi o tę naszą podlaską stronę, czy raczej ukryjmy to i wyjdźmy z naszą muzyką, żeby pokazać jak najwyższy poziom?
1: Pewnie, że trzeba promować, na pewno trzeba promować, bo na pewno dużo tego powstaje i im więcej tego powstaje, tym lepsze rzeczy będą powstawały, więc trzeba promować moim zdaniem.
3: Pospon, a ty mieszkałeś w Gdańsku, wróciłeś do Białegostoku, to powiedz może, czy ty będąc tam, tworząc, bo pewnie też się gdzieś przecinałeś, nagrywałeś pewnie w jakichś miejscach, czy ludzie też kojarzyli tę białostocką scenę, czy ty też jakby reprezentowałeś, mówiłeś, że jesteś stąd, gdzieś niosłeś tę energię wschodu, czy raczej to się zacierało gdzieś tam już poza województwem?
0: Znaczy raczej się zacierało, też na pewno białostocka scena przez długi czas była dosyć mało rozpoznawalna. Gdzieś tam kiedyś te czasy Lukasyno, czasy Beszczela, właśnie Ciry i tak dalej, no to faktycznie wtedy ta białostocka scena miała dużą siłę. To wszystko gdzieś tam ucichło i teraz faktycznie gdzieś tam trochę mocniej zaczynają wypływać podziemni gracze z Białegostoku. Ja gdzieś tam, wiadomo, no ja nie ukrywałem tego, skąd jestem, ale gdzieś tam, wiadomo, to się zacierało. Ja też współpracowałem z osobami z różnych części świata, więc gdzieś tam razem tworzyliśmy numery, które... No, które raczej może nie nawiązywały tyle do naszych jakichś lokalnych tradycji, lokalnych rzeczy, bardziej gdzieś tam przyszliśmy w ogólnopolsko, tak, tak
3: powiem. A jak pomorska scena się trzyma? Spoko ludzie?
0: Też spoko. Jakoś tam nie miałem wielu okazji, żeby się poprzecinać tam z osobami. Bardziej właśnie działałem z Hyperem, który pochodził z Bartoszyc. I mieszkał w Gdańsku przez pewien czas, w tym samym momencie, w którym ja mieszkałem, więc gdzieś tam my sobie działaliśmy wspólnie i bardziej na tej zasadzie to wyglądało.
3: Okej, dobra, no to lecimy teraz z kolejnym kawałkiem. Będzie Denzel Curry, Hot One, czas na trochę trapu, gościnnie A$AP Ferg.

0: got a new chain. What you think I brought the strap for?
1: Hat 99.4 FM.
2: Rozmawialiśmy poza anteną odnośnie koncertów, ponieważ bardzo mnie interesuje to, kiedy będzie jakiś najbliższy koncert promocyjny i jak będzie wyglądał wasz skład, bo podejrzewam, że nie tak standardowo DJ, raper, producent. Opowiedzcie coś o tym.
3: Tak, planujemy koncertować z całym bandem. Mamy naszych ziomali, których serdecznie pozdrawiamy, Marka, Remka oraz Filipa. Będziemy grać i z perkusją, z gitarą elektryczną, na której będzie grał Pat, gitarą basową, na której będzie grał Marek oraz klawisze, na których gra Filip. Także planujemy tutaj bardziej muzycznie do tego podejść, już próby trwają od paru miesięcy, ogrywamy cały materiał i właśnie wydaje nam się, że jest to coś, co coraz rzadziej pojawia się gdzieś tam tu na polskiej, zwłaszcza rapowej scenie. Coraz rzadziej raperzy występują z całym zespołem i wydaje mi się, że jest to coś, co no jest jakaś taka wartość dodana, tak, dla słuchacza. Dlatego postawiliśmy na to.
4: Zdecydowanie, ale też mamy trudne warunki często, jeżeli chodzi o zapewnienie zaplecza. Nie każda scena dźwignie taki live band. To jest też pewnie powód, dla którego niektórzy grają czysto z DJ-em albo i z pendrive'a, jak się to często zdarza.
2: Niestety.
4: Niestety, ja też nad tym ubolewam, ale trzymamy kciuki, żeby znalazły się miejscówki, gdzie wasz cały band wybrzmi, bo jeżeli próby są już od paru miesięcy, to na pewno szykujecie dobry set.
2: Słyszeliście na pewno w studiu Rembrandt, zresztą Pat, tam oczywiście grałeś podczas niebieskiego mikrofonu. Można pomyśleć o tym miejscu, ponieważ ono przyjmuje całe bandy bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o realizację dźwiękową, też jest na wysokim poziomie, więc kto wie, może ten koncert promocyjny będzie tutaj. Czy macie już coś zaplanowanego?
5: To znaczy mamy plany, nie konkretne daty i tak dalej, ale plany jakieś tam mamy, z tym, że nic jeszcze na tyle konkretnego, żeby o tym teraz mówić.
2: Bo na początku audycji rozmawialiśmy, że płyta skończona.
5: Skończona.
2: Premiera kiedy?
5: 19 czerwca.
2: Tak jest. No, to już niebawem.
5: To już niebawem.
2: Czy taki przyjemny dreszcz przechodzi po plecach, że już będzie zaraz?
5: Tak. To jest przyjemne. Że to już wyjdzie na świat i ludzie będą mogli tego posłuchać.
3: Fajnie, tam bardzo dużo serducha w to włożyliśmy i cały poprzedni rok pracowaliśmy nad tą płytą, spędziliśmy wiele godzin w studiu, dopracowując ten materiał, także fajnie, bardzo się jaramy, że to wychodzi. W zasadzie już właśnie od stycznia lecimy z singlami, no i co? I niecałe dwa miesiące do premiery zostały, także
4: a jak myślicie jeszcze, bo mam takie pytanie trochę prowokacyjne, czy w dzisiejszych czasach jest sens właśnie robić całe albumy, rzeźbić i dopiero to wypuszczać?
5: To znaczy, jak w naszym przypadku akurat był sens, bo mamy studio, ja produkuję dużo rzeczy, więc jakby to bardzo płynnie wszystko szło i no i naturalnie i płynnie nam to poszło, więc tutaj nie wiem, dlaczego mielibyśmy tego nie zrobić w ten sposób.
4: Ja oczywiście jestem z tej szkoły, która uwielbia słuchać całego albumu, ale powiedziałem tak dlatego, bo widzę, co się dzieje. Jasne. Mamy szybkie, tiktokowe czasy. Jasne. Ludzie czasami wypuszczają numery po półtorej minuty. I często albumy przechodzą niezauważone, bo rzeźbimy rok, dwa, chcemy dać jak najbardziej dopieszczony produkt, a w tym momencie
2: te rzeczy to już nawet epkami się nazywają, nie? Wypuszczają po trzy na przykład numery, trzy, cztery.
4: Albo tak. Po prostu ludzie działają singlowo, już się na tym nie skupiają. Ale cieszymy się, że powstaje dopracowany album, który będzie można namacalnie i wziąć do ręki, posłuchać i po prostu no, później jeszcze wybrzmi na żywo z całym live bandem.
2: Czekam na zaproszenie oczywiście, jeżeli chodzi o live band. Jestem bardzo ciekawy waszego występu. Bardziej czujecie się artystami studyjnymi, czy większą energię otrzymujecie na koncertach? Jak to jest? Jak siebie oceniacie?
3: Ja myślę, że na pewno gdzieś tam bardziej lepiej czuję się w tym procesie twórczym i samym nagrywaniu, jednak no, na koncertach też lubię dać całego siebie i gdzieś tam tą energię ludziom przekazać. Tak naprawdę jeszcze live bandem nie mieliśmy okazji zagrać, więc na pewno gdzieś tam ten nasz premierowy koncert, który oczywiście wszystko jest jeszcze w trakcie dogadywania, także konkretnych informacji nie podamy, ale na premierę płyty na pewno planujemy wydarzenie, na którym zagramy całym live bandem, jak już cały materiał zostanie ograny i przygotowany.
2: Okej. Okay. Słuchaliśmy dzisiaj waszego materiału. Jest bardzo wszechstronny i różnorodny i mam na teraz perełkę. Pete & Bass, brytyjski duet hip-hopowy z siedzibą w Londynie. Wieść niesie taka, że przekonali się do hip-hopu, kiedy usłyszeli muzykę hip-hopową u swojej wnuczki. No jeden z nich, dwóch kolegów, którzy się znają od 60 lat. Oni są dobrze po 70, ale patrzcie jak nawijają, nie? Angielska scena jest w ogóle wyjątkowa. Pete & Bass, do tego jeszcze dobrali Ragga Twins, a w kawałku Call Me Back.

0: Jumbo Club One.
1: Kat 99.4 FM.
2: Panowie, czyli niebawem już wasz wspólny album, który będzie się nazywał Limina, i chciałem, żebyście na koniec może wyjaśnili nam może sens znaczenia tego słowa, bo to jak mniemam pochodzi z łaciny, tak?
3: Tak, tak. Limina jest to pochodzi z łaciny, oznacza progi, granice. Jest to taki koncept, który uznaliśmy, że fajnie spaja naszą taką różnorodność na tej płycie stylistyczną, którą właśnie chcieliśmy przekazać. Jest to jakiś taki punkt przejścia, tak? Punkt zawieszenia, w którym się znajdujemy i przechodzimy przez różne granice, przez różne stylistyki na tej płycie, i uznaliśmy, że to słowo jakoś tak wpasowuje się w cały ten koncept tej płyty.
2: No dobra, czyli za chwilę album, a jakie plany na najbliższy czas po albumie? Plany, marzenia, aspiracje, może Pat na początku.
4: Wywiady w radiu, w telewizji, trasa koncertowa po Ameryce Południowej i też po Polsce. No i co, takie przyziemne rzeczy jak willa, Mercedesy.
2: Pięknie.
4: Proste.
5: Czyli sprzeda się, ale...
2: Oczywiście. Tego życzymy, życzymy.
4: Tak, dokładnie.
2: Postpon, jeszcze ostatnie słowo od ciebie.
3: Miejmy taką nadzieję, że to wszystko się sprzeda, wszystko wypali. Też na pewno granie tras koncertowych, gdzieś tam jest to moje marzenie, żeby zagrać grać przed większą ilością ludzi i mieć tych słuchaczy i czerpać tą energię z tego wszystkiego faktycznie. I co? No to też wille, Mercedesy może też by się przydały. No.
5: I tego wam właśnie życzymy. Zawsze wspieramy artystów, a szczególnie z naszego regionu podlaskich artystów. Zawsze mile witamy i serdecznie wspieramy, więc życzymy wam tego. Wszystko
4: dzięki,
5: to wyszło.
2: No już powoli kończymy, a tutaj po mojej prawej stronie znowu się pojawiła nam cudownie Miłka.
6: Tak, tak, z wille i Mercedesy pojawiły się w wersji chilloutowej. Będę ogrywać takie samodobro i to będzie zestaw różnorodny, ponieważ nasze zapotrzebowania ludzkie, jeżeli chodzi o wille i Mercedesy, są bardzo różne.
2: Czyli będziemy
6: taka
2: sobie...
6: Taka willa, inna willa.
2: Wizualizować.
6: Oczywiście, każda willa jest przestrzenią muzyczną jednocześnie, a z drugiej strony pojazd, czyli Mercedes, to jest coś, co może też być muzycznie opakowane, więc proszę się spodziewać propozycji chilloutowych na rozmaite fajne marzenia.
2: Dziękujemy bardzo. Naszymi gośćmi byli Pat, Postpon, to była audycja Hot 99.4 FM, a za mikrofonem
5: DJ Fame McFly oraz
2: Maxim. Do usłyszenia już za tydzień.

że to koniec takich ZZZ. Fresh air, fresh air. I jakbym szedł na skwer w 06.

0: Jest 20. Czas na wiadomości Polskiego Radia Białystok. Aneta Gała-Boda. Łomżyńska prokuratura sprawdzi, czy w Jedwabnem doszło do znieważenia Żydów. Będzie trzecie podejście rządu do uregulowania rynku kryptowalut. Do końca tygodnia do Sejmu trafi ustawa w tej sprawie. Lekarze przestrzegają przed zbyt szybkim chudnięciem. Jak robić to z głową, o tym na koniec wiadomości. Prokuratura rejonowa w Łomży sprawdzi, czy w Jedwabnym doszło do znieważenia Żydów. Jest to związane z postawieniem kontenerów na działce sąsiadującej z pomnikiem poświęconym wydarzeniom z 10 lipca 1941 roku i treścią organizowanych w nich spotkań informacyjnych. Dwa kontenery stanęły tam z inicjatywy dziennikarza Wojciecha Sumlińskiego. Teraz śledczy sprawdzą, czy nie doszło do naruszenia prawa, mówi prokurator rejonowy w Łomży Małgorzata Kosiorek-Soboń.
1: Prokuratura wszczęła dochodzenie o czyn w sprawie publicznego znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej i wyznaniowej poprzez umieszczenie kontenerów na działce sąsiadującej z pomnikiem pomordowanych Żydów, mających funkcjonować jako centrum informacyjne dotyczące historycznej zbrodni z dnia 10 lipca 1941 roku.
0: Jak mówił podczas otwierania tego centrum Wojciech Sumliński, ma ono według niego służyć odkłamywaniu historii i relacji polsko-żydowskich. Podważa on udział Polaków w zagładzie Żydów w Jedwabnym, a także sugeruje, że Żydzi żyli w symbiozie z Niemcami na okupowanych terenach. Prokuratura w Łomży zajęła się sprawą w ramach nowych zasad, które określił prokurator krajowy, wyznaczając jednostki, które zajmują się hejtem i mową nienawiści.
1: Za pośrednictwem prokuratury okręgowej w Łomży wpłynął wydruk artykułu prasowego zatytułowany Kontenery obok pomnika pomordowanych Żydów w Jedwabnym, który został opublikowany w sieci internet. Dochodzenie znajduje się w fazie początkowej i trwają czynności zlecone funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
0: Według ustaleń IPN-u w stodole zamknięto i spalono 300 osób. Według historyków z Instytutu Podpowiedzialności za zbrodnie odpowiedzialność za zbrodnie ponoszą mieszkańcy Jedwabnego, którzy mieli działać z inspiracji niemieckich żołnierzy. Rząd pracuje nad trzecim projektem ustawy w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu nowa wersja trafi do Sejmu. Polska 2050 przypomina z kolei, że na rozpatrzenie czeka jej projekt, który, jak mówi wicemarszałek Izby Szymon Hołownia, odpowiada na zastrzeżenia prezydenta do poprzednich zawetowanych ustaw. Sylwia Białek.
2: Nad kolejną wersją rządowego projektu pracuje resort finansów. Niewiele się będzie różnił od poprzednich. Będą zaostrzone kary, zapowiedział premier Donald Tusk. Rzecznik rządu Adam Szłapka ma nadzieję, że cała koalicja rządowa poprze te rozwiązania. Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia przypomniał, że na rozpatrzenie przez posłów czeka projekt autorstwa Polski 2050. Jak mówił, ten projekt mógłby być podpisany przez prezydenta. Dlatego zastanawiał się, dlaczego rząd robi trzecie podejście. Jedno jest pewne, koalicjanci o tę kwestię się nie pokłócą. Szymon Hołownia zapowiedział bowiem, że jeśli rządowy projekt wygra, politycy Polski 2050 też za nim zagłosują. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział, że do końca tygodnia do Sejmu trafi ustawa w tej sprawie. Dostępność leków w chorobie otyłościowej pozwala szybko pozbyć się kilogramów. Wielu pacjentów cierpi jednak na skutki uboczne samodzielnie lub źle prowadzonego leczenia. Lekarze alarmują, że terapię w tym zakresie należy prowadzić pod okiem lekarza, dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szybka utrata masy ciała generuje szereg zaburzeń w naszym ustroju, mówi profesor Lucyna Ostrowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
3: Udowodniono, że szybka redukcja masy ciała, tak około 1,5 kg tygodniowo, może skutkować pojawianiem się złogów w pęcherzyku żółciowym, czyli kamicą żółciową, albo drobnych złogów, które wędrując przez drogi żółciowe, docierając do okolicy trzustki, mogą dać podrażnienie tej trzustki, a nawet ostre zapalenie trzustki.
0: Kolejnym powikłaniem szybkiej utraty masy jest sarkopenia, podkreśla profesor Lucyna Ostrowska.
3: Czyli utratę masy mięśniowej i siły mięśniowej. I po bariatrii widzieliśmy przy takim niezaopiekowaniu się żywieniowo-ruchowym tą sarkopenię. W tej chwili widzimy tą sarkopenię również u pacjentów, którzy właśnie stosują leki bez nadzoru dietetyczno-ruchowego i lekarskiego, ponieważ sarkopenia to zjadanie własnych mięśni, można tak powiedzieć, przy szybkiej redukcji masy ciała.
0: Lekarze przestrzegają, że leczenie otyłości nie polega na szybkiej utracie masy ciała. W Warszawie odbyła się konferencja Choroba Otyłościowa 2026. A kolejne wiadomości w Polskim Radiu Białystok o 21.00.
4: Ciśnienie będzie spadało, ale jak na razie delikatnie rośnie. W Białymstoku 991 hektopaskali, a w Suwałkach dokładnie 987. Zachmurzenie będzie duże i opady deszczu w nocy nas czekają. Od 8 stopni na północy do 12 na południu regionu wiatr nie będzie silny. Przelotne opady deszczu, miejscami burze także jutro w ciągu dnia. No i temperatury od 19 to na północy regionu do 26 na południu.
5: Autopromocja.
6: Cześć. Z tej strony Patryk Ołdziejewski. W niedzielę 10 maja o 18:05 gram koncert w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok. Do usłyszenia na antenie i w mediach społecznościowych. Prościej się nie da. Sprawdź.
5: Autopromocja. Reklama.
7: Już wstałam Bruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To była reklama. Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
4: 6 minut po 20. Patryk Kowalewski, Miłka Malcan. Witamy w strefie bardzo dobrego chilloutu. To będą spokojne, przyjemne kawałki, chociaż niektóre nawet do tańca, które delikatnie będą namawiać do równie delikatnej aktywności. Na przykład Stay Together, Seal, czyli Pozostańmy Razem, albo Black. Człowiek, który kiedyś wystąpił w Białymstoku, to był bardzo fajny, bardzo taneczny koncert. I on będzie zachęcał, zagrajmy w to raz jeszcze. No to sprawdzajmy, co dzisiaj można jeszcze o tej porze uskutecznić w aktywności.

Feel. Bardzo to ładnie zabrzmiało. To jest w ogóle taka piosenka, która mieni się rozmaitymi barwami. Barwy to też jest temat, który dzisiaj się pojawi, ponieważ w strefie dobrego chilloutu nie tylko słuchamy, ale i budujemy sobie świat wyobraźni. Więc teraz pory i kolory i Iwona Lorenz.

Zapach benzyny na kołach płoto każą podnieść plandekę. Światło latarek raz ostre i białe, raz złote i

kwiecień, maj, czerwiec, no to już czerwiec prawie za rogiem. Kolory nielegalne, Waglewski Fisz Emadę. Piękna to jest historia, poetycka niezwykle. Takie historie lubimy, a ponieważ tutaj opowiadamy o kolorach chilloutowo, to chyba powrót do kolorów będzie fajną propozycją. To Karolina Cicha we współpracy z Fada i Spółka.

Connor. Muszę przyznać, że tęsknię za nią zdecydowanie, za tym pazurem, który miała w pierwszej połowie swojej twórczości i za tą desperacją, którą miała cały czas. No i za odwagą, bo różne odważne rzeczy robiła. Ta piosenka też jest aktem odwagi, ponieważ mało kto bierze się za XVII-wieczną poezję, w dodatku anonimową, a ona właśnie to zrobiła z tym kawałkiem. To jest irlandzki, nieznany poeta i dosyć ponura historia. Ona się pojawiła w 1928 roku jako taka wyciągnięta gdzieś z kiedyś przez ludzi, którzy się zajmują tradycyjnym śpiewem czy historią muzyki, takim kawałkiem, i który zainteresował artystów wówczas, ale nie był to czas największej popularności, i Sinéad O'Connor po to sięgnęła i to zostało wydane. I potem już po niej to tych wersji naprawdę było bardzo, bardzo długo. Najnowsza jest sprzed roku, z 2025. Frank Hertz to nagrał, ale ta wersja Sinéad O'Connor jest surowa, jest prawdziwa, no i jest właściwie pierwsza, zaledwie druga, ale o pierwszej nikt nie pamięta. No dobrze, zostawiamy XVII-wiecznych nieznanych poetów na rzecz Mercy Playground.

To jest Zaz i to jest wróżka, ponieważ przetłumaczyć to można jako wróżka. Sama piosenka opowiada o takiej udomowionej, malutkiej wróżce, która mieszka z autorką, ukrywa się za książkami, funkcjonuje w codziennym, nieco magicznym otoczeniu i kiedy się wie, że za tą melodią, za tą muzyką stoi taka historia, to się robi ciepło na sercu. Ale wróżka Lafi to też taka metafora dziecięcej wyobraźni i muszę przyznać, że zdecydowanie jest to piękna historia. Wskakujemy w kolejną piękną historię.

Są takie piosenki, które idealnie nadają się do tego, żeby się przeciągnąć tak przed snem, troszeczkę poruszać, żeby potem spało się lepiej. I o ile Duffy się do tego nadaje, to uważam, że Amy Winehouse też jak najbardziej robiła takie piosenki, które można jeszcze wytańczyć przed wieczorową, późną porą. A za 4 minuty o 21 przerwa bez tańca i wiadomości Polskiego Radia Białystok.

0: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. To była reklama.
1: Jest 21. To czas wiadomości Polskiego Radia Białystok. Aneta Gała-Burda.
2: Nawet dożywocie grozi białostoczance podejrzanej o zabójstwo byłego partnera. 1 200 000 złotych dostały podlaskie organizacje z rządowego programu na walkę z kryzysem bezdomności. Jeszcze w tym roku apteczki w samochodach osobowych mają stać się obowiązkowym wyposażeniem. 33-letnia białostoczanka jest podejrzana o zabójstwo. Ciało jej 38-letniego byłego partnera znaleziono pod koniec kwietnia w jednym z domów jednorodzinnych w Białymstoku. Mężczyzna zginął od ciosu ostrym narzędziem, informuje prokurator Elżbieta Bułac z prokuratury rejonowej Białystok Południe. Do zbrodni doszło w miejscu zamieszkania kobiety. Tam też od razu ją zatrzymano. 33-latka nie przyznała się. Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok. Za zabójstwo grozi minimum 10 lat więzienia, a maksymalnie dożywocie. 1 200 000 złotych dostały w tym roku podlaskie organizacje z rządowego programu Pokonać Bezdomność. Największą dotację, prawie 400 000 złotych, przyznano Caritas Archidiecezji Białostockiej. Pieniądze na walkę z kryzysem bezdomności trafiły też do Fundacji Spesalwi i dwóch ośrodków Monaru. O przyznaniu i takiego wsparcia poinformował wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
3: Wspólnie rząd, parlament i samorząd dbamy o to, aby wspierać osoby w kryzysie bezdomności.
4: Bardzo duża część środków będzie przeznaczona na działania aktywizujące.
5: Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej, ksiądz Andrzej Radkiewicz.
4: Nasz model polega na tym, że najpierw chcemy zabezpieczyć potrzeby pierwszego rzędu, czyli schronienie, żywność, a potem przechodzimy na potrzeby wyższego rzędu, czyli aktywizację społeczną. Każda osoba w ramach tego programu będzie miała indywidualny plan wyjścia z bezdomności przy pomocy psychologa, terapeuty uzależnień, prawnika, czy też tak zwanego nawigatora świadczeń.
6: Przynajmniej 15 osób zostanie objętych stałą pomocą asystentów.
5: Wiceprezes Fundacji Spesalwi Monika Lewko.
6: Będziemy też układać plany rozwoju dla każdej z osób.
7: Dzięki takim programom, dzięki temu wsparciu możemy szukać terapeutów, psychologów czy prawników, którzy mogą zająć się wieloetapowo przywracaniem godności osobom w kryzysie bezdomności.
5: Dyrektor schroniska dla osób bezdomnych Stowarzyszenia Monar w Rybczyźnie i Garbasie II Nikodem Kemicer.
7: Co jest dzisiaj szalenie ważne, bo te osoby mają realną szansę, aby móc wrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Każdy człowiek zasługuje na kolejną szansę.
2: W całym kraju na wsparcie osób w kryzysie bezdomności rząd przeznaczył w tym roku 10,5 miliona złotych. Już niedługo apteczki w samochodach osobowych mają stać się obowiązkowym wyposażeniem. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało zmiany przepisów w tej sprawie. Jak mówi dyrektor łomżyńskiego WORD-u Robert Czerwiński, to bardzo dobry pomysł, a taki obowiązek jego zdaniem już dawno powinien być wprowadzony.
8: Każdy obywatel ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadków, a za zaniechanie tego obowiązku grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Musimy pamiętać o tym, że kierowca jest najczęściej i najwcześniej osobą, która może udzielić pierwszej pomocy. Więc ja dziwię się tylko ustawodawcom, że ten obowiązek nie jest już dawno wprowadzony do polskich ustaw.
2: Zwłaszcza, że już kandydaci na kierowców przechodzą kurs udzielania pierwszej pomocy, ale jednocześnie nie ma teraz obowiązku, by apteczka w samochodzie była. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku. Teraz każdy kierowca musi mieć w samochodzie gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy. Kolejne napięcia w basenie Zatoki Perskiej. Iran traktuje przepłynięcie amerykańskich niszczycieli przez cieśninę Ormus jako naruszenie zawieszenia broni. Przewodniczący irańskiego parlamentu twierdzi, że bezpieczeństwo transportu morskiego i przesyłu energii zostało naruszone przez USA i ich sojuszników. Agata Król.
9: Operacja Projekt Wolność różni się od epickiej furii, jest pokojowa i ma na celu wznowienie swobodnego przepływu przez cieśninę Ormus. Siły amerykańskie nie będą musiały wkraczać na irańskie wody ani do przestrzeni powietrznej, poinformował sekretarz obrony USA Pete Hegseth. Nie szukamy walki, ale Iranowi nie można pozwolić na blokowanie niewinnym krajom i ich towarom dostępu do międzynarodowego szlaku wodnego. Iran jest agresorem nękającym cywilne statki, grożącym marynarzom z każdego kraju i wykorzystującym tak ważną przeprawę do własnych korzyści finansowych. Dwa amerykańskie statki handlowe wraz z niszczycielami bezpiecznie przepłynęły przez cieśninę. Okręty wspierane przez myśliwce, śmigłowce, drony i samoloty obserwacyjne są na miejscu, prowadząc całodobową obserwację statków handlowych, powiedział Hexet. Jeśli Iran zaatakuje, odpowiedź USA ma być niszczycielska, zapowiedział. Minister spraw zagranicznych Syed Abbas Araghchi ostrzegł we wpisie internetowym, że Stany Zjednoczone powinny uważać, aby nie dać się z powrotem wciągnąć w bagno. Agata Król, Polskie Radio.
2: Z powodu blokady na 1500 statkach uwięzionych jest ponad 22 tysiące marynarzy. To wszystko teraz. Kolejne wiadomości w Polskim Radiu Białystok o 22.
10: Sporo chmur, czekają nas przelotne opady deszczu i temperatury od 8 do 12 stopni Celsjusza, to w nocy, a w ciągu dnia od 19 to na północy do 26 na południu, ale zachmurzenie będzie tak duże, że miejscami mogą się pojawić burze, będą przelotne deszcze, a wiatr momentami może być porywisty, w czasie burz będzie się rozpędzał nawet do 65 km na godzinę. Ciśnienie w Białymstoku będzie rosło, teraz 991 hektopaskali, a w Suwałkach będzie spadało aktualnie 987 hektopaskali. Wiadomości ze świata sportu, Jerzy Kułakowski.
11: W Londynie od 5 minut trwa mecz, który wyłoni pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Arsenal gra z Atletico Madryt i na razie jest 0-0, a przed tygodniem w hiszpańskiej stolicy było 1-1. Jutro o finał zagrają Bayern Monachium i Paris Saint-Germain. W pierwszym spotkaniu tych drużyn w Paryżu gospodarze wygrali 5-4. Finaliści Ligi Mistrzów spotkają się 30 maja na stadionie w Budapeszcie. Polki przegrały z Francuzkami 0-5 na inaugurację piłkarskich Mistrzostw Europy drużyn do lat 17. Turniej z udziałem 8 zespołów rozpoczął się dziś w Irlandii Północnej. W piątek biało-czerwone zagrają z Finkami, a w poniedziałek z Hiszpankami. Spotkanie tych drużyn zakończyło się zwycięstwem Hiszpanek 4-0. Hokejowa reprezentacja Polski gra w Sosnowcu z Kazachstanem trzeci mecz Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A. Po dwóch tercjach nasz zespół prowadzi 1-0. Jeśli wygra, zostanie liderem tabeli i będzie bardzo blisko awansu do elity. We wcześniejszych spotkaniach tej serii Ukraina pokonała Francję 3-2, a Japonia wygrała z Litwą również 3-2, tyle że po dogrywce. Francuska Cedrine Kerabol wygrała po samotnym finiszu trzeci etap kolarskiego wyścigu kobiet Vuelta Espania. Kolejne zawodniczki straciły do niej 4 sekundy. Druga była Belgijka Lotte Kopecki, a trzecia Kanadyjka Sara Van Dam. Katarzyna Niewiadoma zajęła 11 miejsce. W klasyfikacji generalnej jest 12, a prowadzi Niemka Franciszka Koch. Troje zawodników z białostockich klubów znalazło się w reprezentacji Polski na zawody kajakowego Pucharu Świata, które w weekend odbędą się w węgierskim Szeged. Biało-czerwonych barw będą bronić Dominika Zimno z Doilit, a także Kaja Lach i Aleksander Kitewski z Kresowi. Na dziś u nas to wszystko ze sportu, a jutro usłyszymy się po 7 i 8 rano.
0: Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
10: 7 minut po 21. Miłka Malcen, witam. To jest przestrzeń taka troszkę przedsenna, zdecydowanie wieczorna. Będą piosenki na wzruszenie, będą piosenki na rozbujanie. Troszeczkę jak w hamaku, troszeczkę już tak czuć lato.

Macy Gray. Ona dobrze brzmi w takich energetycznych, bardzo soulowych kawałkach, ale kiedy się robi bardziej romantycznie, to muszę przyznać, że też daje radę. Co do takich kawałków soulowych, to kiedyś w Polsce, to były lata 2000, taki był zespół, nazywał się Sofa, Organek tam działał, ale nie tylko. I oni naprawdę mieli kapitalne brzmienie.

Cudownie łagodny kawałek. To kanadyjska piosenkarka, jeszcze raz, Cielo Green oczywiście. Ona nie jest tak bardzo, bardzo znana, ale współpracuje z rozmaitymi artystami od czasu do czasu, chociaż ma 3 albumy na swoim koncie. Pierwszy w 1998 to był Breath From Another i to była nominacja do Juno Awards w 99 roku. No i jest znana w środowisku. Ludzie lubią też. Jest tak kojarzona z rozmaitymi piosenkami, o których można powiedzieć, że są dosyć specyficznymi przebojami. No i od tego 98 roku co jakiś czas nagrywa. Wcale nie tak znowu rzadko. Ostatnia wersja na przykład Famous Michaela Bernarda Fitzgeralda pojawiła się w 2022 roku, więc to nie jest tak, że spoczywa na laurach. Ale takie artystki są naprawdę wyjątkowo ciekawe. Tym bardziej, że mają właśnie na swoich kontach takie piękne kawałeczki. To teraz piękny kawałeczek od Massive Attack.

Doskonale znam tę piosenkę, ale za każdym razem ona mnie bardzo mocno porusza. To Sia. Sia z roku 2004. Ona nagrała wtedy swój trzeci solowy album, Color of the Small One, tak to się nazywało. I ta piosenka stała się bardzo popularna, ale tylko i wyłącznie w alternatywnych radiach. Ona się nie przebiła zresztą. Nadal się nie przebija. To jest strefa dobrego chilloutu. Tutaj nie ma super wielkich przebojów, do których tańczą stadiony, ale kiedy się wie o Breathe Me, że powstało w takim, ta piosenka powstała w takim momencie, w którym ona naprawdę była w momencie dosyć depresyjnym, że ona w ogóle jest taką artystką, która cały czas się zmaga ze stanami depresyjnymi i nagranie ma wyjątkowy charakter i jest też wyjątkowo silne. Piękna, absolutnie piękna rzecz, która pomimo tego, a może właśnie dlatego, że została nagrana tak trochę analogowo w 2004 roku, to

Sophie Hunger. Bardzo nastrojowa rzecz. Tak kończymy nastrojowo, bo to są chillouty, które zmierzają do tego, żebyśmy mogli wygasić emocje dnia i rozłożyć ten spokojny, emocjonalny koc nocy, że tak rzecz ujmę. No i dobrze. I to jest idealny moment, żeby się pokłonić nisko. Bardzo dziękuję za ten spędzony wspólnie czas na chilloutowaniu. Mam nadzieję, że się przydało. Do usłyszenia. Dobrych snów. Miłka Malcan.

0: Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok. Autopromocja.
1: Raz, dwa, trzy, hop!
2: Dzień dobry, cześć, tu Patryk Kołdziejewski. W końcu udało się, gram koncert, który bardzo długo we mnie dojrzewał, na który bardzo długo czekałem, w niedzielę 10 maja o 18.05 w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok. Możesz być tam z nami, jeśli zdobędziesz zaproszenie, a jeśli nie, słuchaj transmisji na antenie i oglądaj w mediach społecznościowych Radia Białystok. To będzie coś, co najlepiej przeżywać na żywo. Nawet jeśli na żywo oznacza radio. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Jest 22. To pora wiadomości Polskiego Radia Białystok, które przygotowała Aneta Gała-Burda. Po polskim i matematyce czterem podlaskim maturzystom unieważniono egzaminy. 200 pracowników obejmą zmiany związane z częściowym wygaszaniem produkcji w hajnowskiej fabryce mebli. Umowa pożyczkowa z programu Safe dla Polski zatwierdzona przez Komisję Europejską i gotowa do podpisu. Tegoroczne matury trwają dopiero drugi dzień, a dla czterech osób zdających je w naszym województwie już się zakończyły i to niepowodzeniem. Ich arkusze unieważniono, mówi dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Agnieszka Muzyk.
4: Dwa unieważnienia egzaminu maturalnego z języka polskiego. Powodem było wniesienie urządzeń telekomunikacyjnych na salę egzaminacyjną oraz dwa unieważnienia z powodu pracy niesamodzielnej, ściągania na sali egzaminacyjnej. To w dniu dzisiejszym zostały te egzaminy unieważnione z matematyki. Każde z tych czterech przypadków są to różne placówki na terenie województwa podlaskiego.
3: Unieważnienie arkusza z jednego z przedmiotów obowiązkowych zamyka abiturientowi szansę na zdobycie świadectwa dojrzałości w tym roku. Policja ostrzega tymczasem maturzystów przed fałszywymi przeciekami z kolejnych etapów egzaminu dojrzałości. Oszuści w internecie nie oferują prawdziwych tegorocznych arkuszy egzaminacyjnych, chociaż takie można było znaleźć jeszcze w trakcie trwania egzaminów. Centralna Komisja Egzaminacyjna zamierza złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i przestępstw związanych z maturami już po zakończeniu ostatnich egzaminów. Jutro na maturach pisemny egzamin z trzeciego obowiązkowego przedmiotu na poziomie podstawowym, czyli języka obcego nowożytnego. Wyniki matur będą ogłoszone 8 lipca. W fabryce mebli w Hajnówce częściowo wygaszana będzie produkcja, informuje o tym grupa Forte, właściciel zakładu. Oficjalnie nie mówi się o zwolnieniach, ale o lepszym dopasowaniu do realiów rynku. Z kolei ludzie boją się, że stracą pracę. O szczegółach Rafał Androsiuk.
5: Grupa Forte z Ostrowi Mazowieckiej to jeden z polskich producentów mebli do samodzielnego montażu. Firma prowadzi działalność w kilku zakładach, w tym w Hajnówce. Co dla pracowników z tego miasta oznacza wygaszanie produkcji mebli? Przedstawicielka firmy Anita Zdrojkowska w przesłanym nam komunikacie tłumaczy, że zwiększenie rentowności wymaga skoncentrowania produkcji w zakładach w Ostrowi Mazowieckiej i Suwałkach. W zakładzie w Hajnówce nadal ma być realizowana produkcja elementów PVC oraz pakowanie okuć. Część załogi ma zachować pracę w Hajnówce. Pozostałym zaproponowano przeniesienie do spółki Specific w Białymstoku przy produkcji mebli tapicerowanych, a także bezpłatny transport między Hajnówką a Białymstokiem oraz rekompensatę za część czasu dojazdu. W praktyce oznacza to, że pracownicy, którzy będą chcieli kontynuować pracę w Białymstoku, będą musieli liczyć się z dojazdem zajmującym około 3 godzin dziennie w obie strony. W rezultacie, jak piszą mieszkańcy Hajnówki w sieciach społecznościowych, może to doprowadzić do sytuacji, w której część osób nie wytrzyma takiego trybu życia i zwolni się sama, tracąc tym samym prawo do odprawy. Oficjalnie firma nie planuje redukcji zatrudnienia. Rafał Androsiuk, Polskie Radio Białystok.
3: W fabryce mebli Forte w Hajnówce pracuje 355 osób. Zmiany mają dotyczyć 200 z nich. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie SAFE. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka dowiedziała się nieoficjalnie, że unijni komisarze zaakceptowali umowę w procedurze pisemnej. Teraz już tylko podpisanie umowy w piątek w Warszawie.
6: Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał ostateczną zgodę komisji na umowę pożyczkową. Ma też być największym beneficjentem. Ma otrzymać prawie 44 miliardy euro z całej puli w funduszu wynoszącej 150 miliardów euro. Czas miał tu kluczowe znaczenie. Polska wynegocjowała, że do końca tego miesiąca może samodzielnie realizować projekty obronne, finansować z SAFE inwestycje już rozpoczęte, choć wymóg korzystania z funduszu to projekty realizowane przez co najmniej dwa kraje. Teraz Warszawa będzie musiała sprawnie uporać się z biurokratycznymi wymogami, by otrzymać z SAFE zwrot kosztów poniesionych na te inwestycje. Na liście projektów, które Polska chce sfinansować, są m.in. Tarcza Wschód, bezzałogowce, systemy antydronowe, produkcja amunicji wielokalibrowej, przeciwlotnicze zestawy rakietowe czy armatohaubice. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: W wyniku katastrofy samolotu gaśniczego typu Dromader zginął pilot. Maszyna brała udział w akcji gaśniczej ogromnego pożaru w okolicach Biłgoraja. Do zdarzenia doszło w bardzo trudnych warunkach. Pożar objął około 100 hektarów lasu. Z żywiołem walczy prawie 300 strażaków. Jutro ceny maksymalne paliw takie same jak dziś, tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł, benzyny 98 6,99 zł, a oleju napędowego 7,31 zł. Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Tymczasem rynek ropy wciąż pozostaje niestabilny i wrażliwy na wszystkie doniesienia płynące z regionu. Cieśniny Ormus. Ze statku wycieczkowego Hondius planowana jest ewakuacja medyczna dwóch osób, które zachorowały podczas rejsu Atlantykiem z Argentyny do Republiki Zielonego Przylądka. Takie informacje przekazała Światowa Organizacja Zdrowia, potwierdzając, że ze 147 pasażerów i członków załogi objawy związane z zakażeniem hantawirusem miało 7 osób. Troje z nich zmarło, a jedna w stanie krytycznym przebywa w szpitalu w RPA. Agata Król.
7: Statek stoi na morzu w pobliżu wysp Zielonego Przylądka i jest objęty kwarantanną. Pasażerowie nie opuszczają swoich kabin, poinformowała w Genewie Maria van Kerkhove, epidemiolog WHO. Plan jest taki, to jest naszym priorytetem, aby przeprowadzić ewakuację medyczną dwóch chorych osób i zapewnić im odpowiednią opiekę. Następnie statek popłynie w kierunku Wysp Kanaryjskich. Współpracujemy z władzami Hiszpanii, które zadeklarowały przyjęcie jednostki, przeprowadzenie pełnego śledztwa i dochodzenia epidemiologicznego oraz wykonanie dezynfekcji statku. Oceniam też ryzyko dla pasażerów, którzy znajdują się na pokładzie. Trzecia podejrzana o zakażenie hantawirusem osoba, o której w pewnym momencie wystąpiła lekka gorączka, obecnie czuje się dobrze, poinformowała ekspertka. Innych pasażerów z objawami nie ma. Według WHO do zakażenia mogło dojść poza pokładem statku. Nie wykluczono też transmisji wirusa z człowieka na pokładzie wycieczkowca, podkreślając, iż do zakażenia między ludźmi dochodzi rzadko. Hantawirusy są przenoszone przez gryzonie. Agata Król, Polskie Radio.
3: Hantawirusy mogą powodować poważne choroby u ludzi. U pacjentów zazwyczaj występują problemy z oddychaniem lub gorączką krwotoczna z zespołem nerkowym, która prowadzi do ostrego uszkodzenia tych narządów. Teraz to wszystko. To były wiadomości w Polskim Radiu Białystok.
8: Zachmurzenie jest duże, przelotne opady deszczu mogą się w nocy wydarzyć od 8 do 12 stopni i do tego wiatr raczej delikatny. Te deszcze będą z nami także jutro w ciągu dnia, chmur będzie więcej, a mogą się także pojawić burze od 19 do 26 stopni Celsjusza, a w czasie burz wiatr może się rozpędzać do 65 km na godzinę.

0: Reportaż w Polskim Radiu Białystok.
1: Wieczorem poszłam spać i obudziło mnie straszne łomotanie serca. Wtedy to już czułam, że się włączy, dlatego że to jest takie uczucie, że zaczyna ci serce mocno bić. Tak jakby się nakręcało zegarek, coś takiego.
2: W głębi serca. Reportaż Joanny Sikory.
3: Pewnej nocy obudziłam się wystraszona i zlana potem, kiedy poczułam, jak mój wszczepiony podskórny kardiowerter defibrylator zaczyna się ładować, a następnie wibrować. Cholera, oddychaj głęboko. Od razu przyszło mi na myśl. Nie pomaga. Moje serce nie chce współpracować. Zaczyna się walka z czasem. Tętno szalenie przyspiesza. Spoglądam na ekran ciśnieniomierza. 90 na 120 na 140. Czuję, że mi słabo. Ale zerkam dalej. 180 i strzał. Jeden, drugi. Wołam przerażona swoje 11-letnie dziecko, żeby wzywało pogotowie, bo boję się poruszyć. Serce wali jak szalone i przyspiesza. Trzeci strzał. I w końcu czwarty, potężny. W jednej sekundzie całe życie przeleciało mi przed oczami. Moje ciało przeszywają drgawki na przemian z wybuchami zimnego i gorącego powietrza. Ból mnie przeszywa. Czuję, jakby cały pokój wirował mi przed oczami, a jednocześnie tracę świadomość z otaczającym mnie światem. Mamo? Mamo? Nic ci nie jest? Mamo, nie umieraj, proszę! Jakby gdzieś w oddali słyszę paniczny krzyk swojego dziecka i głośnym echem odbijający się dźwięk karetki pogotowia.

0: Miałam 14 lat, trafiłam do szpitala z podejrzeniem zapalenia płuc. No i tam została wykryta kardiomiopatia, bo kardiolog usłyszał jakieś szmery w sercu niepokojące i skierowała mnie do Białegostoku. No i później, jak byłam już osobą pełnoletnią, trafiłam do Anina. Jeszcze w międzyczasie, mając 19 lat, miałam wszczepiony kardiowerter, defibrylator, który ratuje życie, kiedy akcja serca zostaje zatrzymana. Wiadomo, jak to nastolatka, to gdzieś tam zwolnienie z WF-u, to się człowiek bardziej cieszy niż tam smuci. Ale później już w szkole średniej zaczęło mi to bardzo doskwierać, bo czy jakaś impreza była, czy dyskoteka, no to już ja byłam taka troszeczkę wykluczona, sama się wykluczałam, dlatego że no dla mnie pójście na imprezę, zatańczenie jeden, dwa tańce, to już było maks. Ja już łapałam powietrze, bo już nie mogłam oddychać. Na studniówkę swoją też nie poszłam, co było dla mnie takim dosyć dużym przeżyciem. Już moje urządzenie zaczęło się włączać, takie wybuchy. W ciągu jednego tygodnia miałam 10 razy i to zawsze, kiedy wstawałam z łóżka. Więc to dla mnie była taka trauma, że już po prostu nawet się bałam gdzieś tam wstawać w pewnym momencie, bo rzucało mnie na podłogę, kubki mi wypadały z ręki, jak trzymałam. To wszystko było pod stuprocentową świadomością. Takie potężne uderzenie w klatkę piersiową od wewnątrz. Rozpacz po prostu ogromna, no bo to jest ból straszny. Nie nadążałam nad swoim towarzystwem, więc już tak troszeczkę mi było z tym źle. Taka się zrobiłam też sama sobie. No później urodziłam dwójkę dzieci, wyszłam za mąż. No i w wieku 30 lat już ten stan zdrowia mój zaczął do tego stopnia się pogarszać, że ciężko mi było funkcjonować. Dlatego szukałam ratunku. Napisałam maila do swojego teraźniejszego profesora. Zadzwonił do mnie osobiście, powiedział, kiedy mam termin. Trafiłam na oddział transplantacyjny do Zabrza. Pan profesor powiedział, że z czasem kiedyś będzie potrzebny przeszczep serca.
1: Wstałam z niesamowitym powerem. Buszując po necie, natknęłam się na artykuł o Nordic Walking. Czytałam i pomyślałam, czemu nie? Następna kwalifikacja w maju. Oby do tego czasu mój telefon milczał, a ja będę walczyć o to, żeby z każdym dniem czuć się lepiej. Podobno wiara czyni cuda. Wieczorem szczęśliwa zadzwoniłam do męża. Będę ćwiczyć. Poprawię swoją wydolność i zdejmą mnie z listy. Muszę tylko kupić kijki. Tak, mam plan i udowodnię wszystkim, że moje serce potrafi się zregenerować. Ale lekarz powiedział ci, że masz unikać wysiłku i się nie przemęczać. I ty przeciwko? Powinieneś mnie wspierać. Z każdym słowem mój żal narastał. Powiedz, że dam radę. Powiedz to. Tak bardzo chciałam to usłyszeć. Ależ oczywiście, że dasz radę. Dopóki nie doprowadzisz do sytuacji, że będziesz się źle czuła. Wspieram cię już na tyle, że nawet jak ci coś doradzę, to i tak zrobisz po swojemu. Byłam zła. Zła to za mało powiedziane. Byłam wściekła. Chociaż podświadomie wiedziałam, że Marcin ma rację.
0: To był rok 2015, bo to był listopad wtedy, pamiętam. Te wybuchy kardiowertera były i już sama sobie w głowie musiałam poukładać, że już jestem gotowa na to. Najgorszy też moment był w szpitalu. Przyszła do mnie lekarka, dała mi karty, powiedziała, proszę się z tym zapoznać i wyszła. Zostałam na tym łóżku sama z trzema kartami, które musiałam podpisać. To było właściwie moje być albo nie być. Jak nie podpiszę, no to się nie dostanę na listę. Jak podpiszę, no to telefon i jadę. Takim moim ratunkiem to była koleżanka, którą poznałam, pielęgniarki na oddziale transplantacyjnym w Zabrzu. Wertowałam wtedy internet od góry do dołu, szukałam takich osób jak ja, które opisywały taką historię, jak to się dzieje, no, jak to jest, jak dostaniesz telefon, co masz zrobić, co masz spakować do tej torby, gdzie masz ją nosić. No ale oczywiście takich historii nie znalazłam w internecie, dlatego też zdecydowałam się później na tą książkę i na tego bloga. Zaczęłam wtedy spisywać wszystkie swoje sentencje, swoje emocje. Oczywiście poblokowałam wszystkie komentarze, bo stwierdziłam, że to mi niepotrzebne. Żaden tam psycholog internetowy mi niepotrzebny wśród ludzi. to ma być tylko dla mnie, a jak ktoś będzie chciał, to będzie to czytał. No później to oczywiście wśród swoich znajomych, jak zaczęłam to puszczać, to się rozniosło bardzo i się roznosi do dziś dnia, a minęło już 6 lat, od kiedy zaczęłam prowadzić tego bloga. No i zaczęło się czekanie, wróciłam do domu.
1: Kiedy po południu rozmawiałam z koleżanką przez telefon, usłyszałam sygnał SMS-a. Jeden, za chwilę drugi. Rozłączyłam się i oddzwoniłam pod nieznany numer. Dzień dobry, pani Joanno. Co się z panią dzieje, że nie mogłam się do pani dodzwonić? Jestem koordynatorem regionalnym poltransplantu w Zabrzu. Poprosiłam służby policyjne, żeby pojechały do pani sprawdzić, co się dzieje. Liczy się czas. Jest dawca. Mamy wspólnego dawcę serca, które może być dla pani. Jakie leki przeciwzakrzepowe pani bierze? Jak się pani czuje? Po drugiej stronie słuchawki słyszę coraz większe emocje. Chwila. O czym ona mówi? Co takiego? Serce? Policja? Rany boskie. Uszczypnij się. Uszczypnij, bo to nie może być prawda. 15:40. Telewizor gra. Pies szaleje, dzieci też. No i przecież skończyłam przed chwilą rozmowę przez telefon. To nie sen. Halo? Jest tam pani? Pani Joanno, musimy ustalić szczegóły, skąd panią zabieramy. Wszystko mi wibruje przed oczami. Serce przyspiesza w niebezpiecznym tempie. Niedobrze mi ze strachu. Tak, nie, znaczy nie wiem, jestem przeziębiona. Nos mam zatkany. Jaka policja? Czuję, że plotę 3 po 3. W takim razie nie możemy. Musi pani czekać. Za duże zagrożenie życia. Proszę zdrowieć, bo niedługo możemy znowu zadzwonić. Miłego wieczoru. Miłego wieczoru? O matko, jakiego miłego.
0: Święcie byłam przekonana, że już nikt nie zadzwoni do mnie. Już zaczęłam tracić troszeczkę nadzieję, bo szłam na przykład no paręnaście kroków, no 100 metrów, to ja musiałam się zatrzymywać 2 razy, żeby w ogóle gdzieś tam dojść, bo miałam taką zadyszkę. W pewnym momencie to już nawet z mężem rozmawiałam, że jak już coś się stanie, wytłumacz dzieciom, jaka byłam i że ich bardzo kochałam w ogóle, to już też tam krzyczał na mnie nieraz. Ale w chorobie tak jest. Przychodzi pewien moment, że już się ma dość naprawdę wszystkiego. No ale nadszedł ten cudowny telefon znowu. Do dziś to będę pamiętać, bo ta ryba to mi chyba utkwiła w głowie, bo to wtedy rybę smażyłam na obiad, to był piątek. A ja akurat byłam zdrowa jak ryba wtedy. Pani Asiu, mamy dawcę, tylko czekam jeszcze na potwierdzenie i jakby coś to, czy wszystko jest w porządku, to będziemy jechać do Zabrza. Ja mówię, że tak, że jest wszystko w porządku. Siadłam na podłodze, zaczęłam płakać. Dzieci moje też zaczęły płakać. Mąż zaczął tam mnie uspokajać. I kiedy już wsiadłam do tej karetki, emocje wszystkie mi opuściły. No, uśmiech na twarzy. Stwierdziłam, że i tak wam pokażę, że ja tutaj jestem silna. Mam w sobie tyle tej energii, że wrócę jak najszybciej.
1: Marca 2016 roku, 4:29. Leżę już odziana w kaftanik, na miękkim szpitalnym łóżku i czekam do rana. Badania już zrobione, wszyscy w pogotowiu. Po 7:00 wjeżdżam na blok operacyjny. Uff, będzie się działo.
0: Jedyne pytanie, które zadałam, czy się obudzę.
1: Halo? Halo, pani Asiu, budzimy się? Budzimy? Wyspała się śpiąca królewna? Jak się pani czuje? Wszystko dobrze? Operacja trwała 7 godzin. Wszystko jest dobrze. Właśnie panią obudziliśmy. Jest godzina 21:00. Może się pani zacząć cieszyć nowym życiem.
0: Takim uczuciem dziwnym było to, że te serce ponad 106 na minutę zaczęło bić, gdzie u mnie nigdy nawet 60 nie przekraczało, więc dla mnie to po prostu już był taki strach, że coś się dzieje, że coś się gdzieś tam nie udało. Bardzo ciężko było usiąść w ogóle, zejść z tego łóżka. No cały czas gdzieś tam morfina płynęła do żyły. No i później się zaczęła taka moja walka o to, żeby wstać. Rekonwalescencja po przeszczepie to naprawdę jest bardzo ciężka.
1: Noc i dzień 24 marca będę wspominać jako najgorszy okres w życiu. Noc nieprzespana, przepłakana i przekrzyczana prawie. Jeszcze tak źle się nigdy nie czułam. Bolały mnie plecy, kark, ani usiąść, ani się położyć. Koszmar. Zaczęły się wymioty i potężne rwanie z żołądka. Nie mogłam jeść, bo czekała mnie biopsja. Doszły jeszcze biegunki i dreszcze. To trochę chodziłam, to siedziałam, to już prawie pełzałam po podłodze. Pierwsza biopsja. Wjechałam do sali zabiegowej i znowu twardy, zimny stół. Już płakałam z bólu. Doszło do tego, że myślałam, że umieram, a moja dusza ze mnie uleci.
0: Boże, ile to chyba z 19 tych biopsji już miałam, więc to musi ci przez tętnicę dojść do serca pod znieczuleniem tylko miejscowym wkłucia, a resztę wszystko czujesz przez szyję albo przez tętnicę udową. Już później prosiłam, żeby przez nogę gdzieś tam mi robili, już wolałam przeleżeć te 12 godzin w łóżku, ale po prostu nie mieć tego cierpienia co przez szyję, bo już jak wzrosty ci się robią na szyi, to już oni wiercają ci to wszystko jak naprawdę nieprzyjemne uczucie. Najgorszy to był czas do pół roku, bo gdzieś tam te leki cały czas działały, one gdzieś tam zmieniają też nasze emocje. W jednym dniu czujemy się bardzo dobrze, w drugim jesteśmy smutni. To nie jest tak, że tak wszyscy tak źle przechodzą, bo mam też znajomych, którzy naprawdę lajtowo gdzieś tam, no nie mają bólu pleców i organizm szybciutko przygotowuje się do tego nowego.
1: Wynik biopsji. Piękne zero. Bez odrzutu. Jednak warto było się pomęczyć. A moje modlitwy może pomogły. Ważne, że takiego wyniku jeszcze nie miałam i cieszę się niezmiernie. Słońce pięknie świeci, więc grzechem byłoby nie skorzystać i nie pójść na spacer. W środę syn kładzie się na oddział. Wierzę, że i jego wyniki będą pozytywne i stres, który mi towarzyszy, odpuści. I potem szczęśliwie wrócimy do domu.
0: Syn od urodzenia już stwierdzono u niego kardiomiopatię przerostową. To samo co u mnie, to jest przerost lewej komory. On już ma też ponad 16 lat, więc pan profesor mógł jego wziąć do siebie pod opiekę. W innych szpitalach mówili, że będzie trzeba może już jego dać na listę, że już jednak jest ten czas. To pan profesor powiedział, że nie ma takiej potrzeby. On jest też zabezpieczony kardiowerterem. Funkcjonuje normalnie. Wszystkiego by chciał gdzieś tam spróbować i cały czas jemu tłumaczy, że dbaj o siebie. Widziałeś, co ze mną się działo, więc też bardziej rygorystycznie do tego podchodzę. Uśmiech na twarz cały czas. W towarzystwie też się odnajduje. Nie jest zamknięty w sobie. Też jeździmy na wizytę, to ja sobie siedzę tylko i słucham. Profesor rozmawia z nim normalnie, jak z dorosłym człowiekiem. Tłumaczy mu, co może, czego nie może, jak ma się zachowywać. Więc też jestem po prostu o wiele spokojniejsza niż byłam. No moje życie, no nie będę oszukiwać, też się bardzo zmieniło, pomimo tego, że na razie nie pracuję zawodowo, ale zaczęłam na przykład studia, pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną. Skończyłam licencjat, teraz zaczęłam magisterkę, w międzyczasie też zaczęłam podyplomówkę. Dzięki tej książce bardzo dużo osób poznałam, takie środowisko też mamy na Facebooku, grupę osób, my przed i po przeszczepie. Zrzesza bardzo wiele osób po przeszczepie, ich rodzin nawet, albo nawet i dawców rodzin, więc cały czas gdzieś tam jestem i staram się gdzieś tam wspierać te osoby, które czekają.
1: Równo rok temu zabiło w mojej piersi drugie, lepsze, zdrowsze serce. Podarował mi je młody człowiek. Za życia świadomie podejmując decyzję o oddaniu swoich organów po śmierci.
0: A Jeśli jest się biorcą, to w którymś momencie chce się znać historię. Historię tego serduszka. Podświadomość jest taka, że chce się wiedzieć cokolwiek. Szukałam w szpitalu. Tata też mi w tym pomógł, dlatego że jak ja już byłam po przeszczepie, to on do mnie zadzwonił i powiedział: Asia, wiesz co? Surfowałem po internecie i mówi, i wiesz co? I na Śląsku zginęli nastolatkowie na motorze. I ciekawe, czy ty tego serduszka nie dostałaś. A ja pierwsze co, jak się obudziłam, wiedziałam już z opowieści swoich znajomych, żeby się zapytać lekarza, kogo ma się serce. Bo później to już nikt ci nie powie. I on do mnie powiedział, że to był młody chłopak. I tylko tyle mi powiedział. A tamten wypadek na motorze akurat był przed moim przeszczepem. Chłopak miał 19 lat i przekierowało mnie na Facebooka, na gazetę, która tam o tym wypadku opisywała. I zobaczyłam komentarze swojej znajomej na jego temat i napisałam do niej, czy jakieś bliższe informacje, czy coś. I ona do mnie powiedziała, żebym skontaktowała się z tą i z tą osobą. To był wujek. Co ja do niego napiszę? No mówię, oni jeszcze mają swoją żałobę, a ja mu co napiszę, że ja mam serce jego. No, w ogóle nie wiedziałam, co ją w takim wypadku zrobić. Z drugiej strony stwierdziłam, no przecież nic mi nie zrobię przez internet. Napisałam do niego. Odczytał, ale nastała cisza. I po paru dniach do mnie się odezwał, zaczęliśmy korespondować, zaczęliśmy składać informacje, co, gdzie, kiedy. Ostatnie jego pożegnanie było dzień przed moim przyjazdem, więc już też miałam pewność, że to ja dostałam te serce. No i co? No i zaczęliśmy taki mieć kontakt ze sobą. W telefonie noszę zdjęcie jego. Już za chwilkę. Młody chłopak, mojej postury, nawet waga nam się zgadzała. Opowiadał mi o nim, jaki był. Był bardzo wrażliwym chłopakiem, bardzo lubił pomagać innym, potrafił rzucić swoje problemy i biegł, żeby pomóc komuś innemu. To jest właśnie ten chłopak. Też uśmiechnięty. Oddał nerki, wątrobę, rogówki, no i właśnie te serce. Najważniejsza rzecz, którą chcieli wiedzieć, to czy to serce się przyjęło i czy to serce nadal w kimś bije.
1: Marca 28 pojechałam do Zabrza na roczny przegląd serducha. Od rana targały mną emocje, gdyż pierwszym miejscem, gdzie chciałam pojechać, był cmentarz. Miejsce, gdzie spoczywał mój dawca. Dawca mojego serca. Czy się bałam? Na pewno lekkiego stracha miałam, tym bardziej, że to nie było zwykłe wyjście na spacer, a spotkanie oko w oko z członkiem rodziny, którego nie znałam. Czułam jednak silną potrzebę, aby tam być. Byłam spokojna, kiedy stanęłam nad grobem. Emocje puściły. Myślałam, że serce wyskoczy mi z klatki piersiowej. Tak zaczęło w pewnym momencie wariować. O mało nie straciłam równowagi, a łzy leciały mi jak groch. Nie potrafiłam tego opanować. Stałam i płakałam jak małe dziecko, że dzięki niemu mogę żyć. Zapaliłam znicz, położyłam kwiaty i odeszłam.

0: Kiedyś rozmawiałam z tą ciocią, przyjechała wtedy do mnie do Zabrze, bo ja jakiś tam wykład w sali konferencyjnej prowadziłam z lekarzami i ona przyszła posłuchać tego i potem tak rozmawiałyśmy w pewnym momencie, gdzieś tam łzy mi poleciały, ja mówię, kurczę, tak wiesz, ta świadomość taka, że wy straciliście członka rodziny, a ja żyję. A ona do mnie mówi, Asia, czytałam twoją książkę i ja byłam w szoku, że ludzie, którzy czekają na transplantację, przechodzą takie rzeczy. To, jak ty pokazałaś, jak funkcjonowałaś przed, jak funkcjonowałaś po, jak teraz funkcjonujesz, dla nas to jest radość, że te serce trafiło do ciebie. I dla mnie już nic więcej nie trzeba. Już moje myśli, które krążyły w głowie, że on musiał umrzeć, żebym ja mogła żyć, ja już zmieniłam tok myślenia. Jeśli oni mi powiedzieli coś takiego, to dla mnie to jest jako wzór, że ja robię coś dobrego.
1: Był to reportaż Joanny Sikory W głębi serca. Opowiadała Joanna Prorok. Fragmenty jej książki Nie moje serce czytała Paulina Moś.
2: Reportaż w Polskim Radiu Białystok.

0: Tajemnice hotelu Ritz i zbrodnie lat 20. ubiegłego wieku. Krwawe tropy Andrzeja Fiedoruka, czyli literackie źródło wiedzy o realiach międzywojennego Białegostoku. Fragmenty czyta Krzysztof Bittdorf.
1: Przed wyjściem z komendy zadzwonił do przyjaciela mecenasa Lewandowskiego i umówił się z nim na kolację w Resusie Obywatelskiej. Przed wojną białostocki dworzec był wizytówką miasta, a restauracja to była już europejska klasa. Klasycystyczną salę uzupełniały kryształowe żyrandole i palmy. Nawet w bufecie były srebrne sztućce. W roku 1915 wycofujący się Rosjanie zgodnie z taktyką spalonej ziemi Kutuzowa podpalili dworzec. I po carskim blichtrze zostały jedynie wypalone ściany. Teraz trwał remont i powrót do carskiej świetności miał nastąpić lada dzień. Przez hol wyszedł na puste perony, po których wiatr przeganiał kubki śniegu. W poprzek torowiska przeszedł na drugą stronę od ulicy Równoległej, gdzie stały trzy semafory. Stefan zaczął od pierwszego, przy którym nic nie znalazł. Przeszukał okolice drugiego, też nic. Czyżby Fraberowicz wpuścił go w malin? Przy trzecim, najbardziej wysuniętym, obok żelaznych prętów znalazł wbity w stertę śniegu rewolwer. Już dotyk broni upewniła go co do prawdomówności nachalnika. Faktycznie była to dziecięca zabawka. Co prawda nieźle zrobiona, a w ciemności nawet znawcę mogła przyprawić o szybsze bicie serca. Zapakował ją do kieszeni palta i przez ulicę Rocha ruszył w kierunku Lipowej. Miasto już zachłystnęło się świątecznym amokiem. Zmarznięci zakupowicze targali paczki z zakupami i prezentami. Niektórzy nieśli choinki, a sprzedawcy choinkowych ozdób mieli ruch w interesie aż miło. Na rynku miejskim przed ratuszem handlowano drobiem, rybami, a gdzieniegdzie z furki wyglądał wieprzowy ryjek. Stefan skręcił Sienkiewicza. Przeszedł pomiędzy filarami i pchnął drzwi okazałego budynku. W czasach zaboru rosyjskiego, wzorem niektórych większych miast, także w Białymstoku, na rogu ulicy Sienkiewicza i rynku Kościuszki, powstała tak zwana Resusa Obywatelska. Miał on charakter klubów towarzyskich, jednocześnie spełniały bardzo poważną rolę w krzewieniu kultury oraz cementowaniu miejscowego społeczeństwa polskiego. Nic więc dziwnego, że niektóre z tych instytucji po pewnym czasie zamykane były przez władzę. W Resusach zwykle znajdowało się czynny codziennie lub tylko w oznaczone dni lokal gastronomiczny przeznaczony dla członków i wprowadzonych przez nich gości. Pokoje, w których można było grać w karty, szachy oraz inne gry towarzyskie. Pokoje z bilardami, czytelnia książek i czasopism. Na piętrze sala na odczyty i bale. Mecenas Lewandowski siedział przy wciśniętym w kąt stoliku. No co tam, panie świeżo upieczony aspirancie? Trafił się smakowity kąsek? Tam, zwykły żagan z piramidalnym pechem. Totalna pierdoła, a nie żaden blatny. Tak jak mu przypisano w legendzie. Ale Marek, ten facet ma w sobie coś takiego, co nijak nie pasuje do jego fachu. No i inteligentne bydle. Po żydowsku, hebrajsku, rosyjsku, niemiecku. Gada. A po polsku prawie bez obcego akcentu. Zamówimy? Mecenas skrzywił się. Lewandowski klepnął przyjaciela w ramię. Znali się jeszcze sprzed wojny, a zaprzyjaźnili właśnie podczas tej światowej zawieruchy. Mieli jeszcze trzeciego druha, Zygmunta Dreschera, dziennikarza w miejscu.

0: prasowej gazecie. Jednak adwokata z policjantem łączyły specjalne stosunki. Lewandowski jako nieoficjalny przedstawiciel dwójki, czyli wywiadu wojskowego na województwo białostockie, wciągnął Lewickiego do pracy wywiadowczej. No to wal! O co chodzi? Lewandowski przeszedł do konkretów. Stefan opowiedział mu o przesłuchaniu nachalnika i znalezionym przy torach straszakiem. No to czapę ma jak ta lala. Marek, co ty? Przecież to atrapa. Stefan, rozejrzyj się dookoła. Na granicach bolszewickie bandy palą i mordują. Szpiegów mrowie. Nasza polityka narodowościowa, a szczególnie tu w Białymstoku, też potrzebuje kozła ofiarnego. A Farberowicz pasuje jak znalazł. Jeszcze w dziwny sposób uciekł od Niemców i na dodatek parę lat praktykował u bolszewików. Coś dodać? Marek, szkoda gościa, to nietuzinkowy facet. Nic się nie da zrobić. Z kolejnym kłębem dymu padło stanowcze. Oficjalnie nie. Stefan odstawił kieliszek od ust. Więc masz też wersję nieoficjalną. Lewandowski odłożył wygasłą fajkę. Wystukał ją do popielnicy. Daj pomyśleć się. Kiedy Lewicki wrócił z bufetu, mecenas miał już zarys pomysłu. I to daleko dalej posunięty niż pomoc Farberowiczowi. Słuchaj, Stefan, tę zabawkę do Białki. Oficjalnie nachalnik o tym nic nie wie. Ustaw też jego papugę. Będzie nim najprawdopodobniej adwokat Lipko. Jak wyjdzie coś z tego pasztetu, to może przydać się w przyszłości. Lewicki spojrzał na przyjaciela. A z ciebie... To idź ze skargą do rabina. Czapę dla nachalnika masz jak w banku. Coś za coś, drogi kolego. Zbawicielu świata. Proces Farberowicza przebiegł gładko. Złodzieje przyznali się do zarzuconych czynów. Temat użycia broni adwokat zwekslował krótko. Skoro mieli broń, to dlaczego nie bronili się przed pościgiem? Na dodatek wspólnik nachalnika miał latarkę, która od biedy przypominała rewolwer. Bandyci zaliczyli po 8 lat ciężkiego więzienia. Następnego dnia po procesie do Lewickiego zgłosił się mecenas Lipko. Tu jest list od mojego klienta, zaadresowany wyłącznie do pańskich rąk. Na karteczce drobnym maczkiem zapisano. Panie aspirancie, zachował się pan nadzwyczaj przyzwoicie. Jeszcze raz dziękuję. W moim depozycie znajduje się złoty sygnet z brylantem. Sygnet jak sygnet. Brylant też nie najwyższego lotu. To nie tylko moje podziękowanie. W razie kłopotów otworzy on panu wszystkie złodziejskie drzwi w Białymstoku. Pozdrawiam. Ickok Baruch Farberowicz. PS. Mam nadzieję na kolejne spotkanie z panem w bardziej sprzyjających okolicznościach. Lewandowski schował karteczkę z sygnetem do kieszeni i krótko skwitował. I o to chodzi, panie aspirancie. To w naszym fachu jak dobrze ulokowany w banku kapitał. Mecenas rozejrzał się po skromnie umeblowanym pokoju, w którym urzędował aspirant Lewicki. No, Ritz to nie jest. Stefan schował dokumenty do szuflady. To co z tym Farberowiczem? Co? Mecenas wyrwał się z zadumy. Wystukał fajkę w popielniczkę. Pies gania nachalnika. Póki co nic nam po nim, ale to może zaprocentować w przyszłości. Są ważniejsze sprawy. No to słucham. Piersiówka znów szurnęła po biurku. Stefan, jest robota. Coś dziwnego zaczyna się dziać na naszym terenie. Na granicy bolszewickie bandy bezkarnie rabują i mordują. Obawiam się jednak, że to tylko preludium. Mam sygnał, że działa u nas dobrze zakonspirowana siatka szpiegowska. Lewicki zakręcił butelkę. Jakiś drop, namiar? Niestety nic. Póki co totalny pat. Wiem tylko, i to z dużą dozą prawdopodobieństwa, że ich działalność powiązana jest z przemytem i handlem narkotykami. No to już coś jest. Lewicki potrząsnął pustą butelką i rozkładając ręce oświadczył. Po odrobinie brak staje się nie do wytrzymania. Lewandowski wziął leżący na taborecie kapelusz. No, to bez Rica się nie obejdzie.
1: Był to fragment powieści Andrzeja Fiedoruka, Krwawe tropy, w interpretacji Krzysztofa Bittdorfa.

0: nie wrócę już.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc.
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
9: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
10: Ja lubię cukierek.
11: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
12: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
13: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
14: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
15: Kiedy przyjedzie tata?
16: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
15: Tata?
17: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
18: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
16: O nie, proszę, nie.
17: Co się stało? Gdzie jest tata?
19: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
15: Pomoc najbardziej potrzebującym to nasza misja. Każdego dnia wspieramy osoby ubogie, niepełnosprawne, dzieci oraz seniorów. Dołącz do nas. Zostań wolontariuszem. Więcej informacji na stronie www.caritasbialystok.pl oraz naszym Facebooku Caritas Archidiecezji Białostockiej. Złożyć swe skrzydła jakoś
10: tak. Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
7: Nocna Orkiestra Radia Białystok.

0: Rozmowa dnia.
1: Przed mikrofonem Ryszard Minko, czas na rozmowę dnia, w której gościmy komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, starszego brygadiera Dariusza Wojteckiego. Dzień dobry, panie komendancie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zacznijmy od nowej jednostki ratowniczo-gaśniczej w Białymstoku. Przez lata na Dojlidach był skromny posterunek strażaków. Teraz od kilku dni pełnoprawna jednostka w nowej siedzibie przy ulicy Plażowej. Być może państwo to widzieli, jak przejeżdżali. To oczywiste, że warunki strażaków poprawiły się, ale ta jednostka to coś więcej niż tylko lepsze warunki dla strażaków. Po co jednostka w tamtym miejscu i do czego ona będzie służyć tak naprawdę?
2: Tak, warunki jak najbardziej poprawiły się. Warunki socjalno-bytowe są znacznie lepsze. Dlaczego tam w tym miejscu jednostka? Z prostej przyczyny. Był tam posterunek w niewielkiej odległości i musiała powstać jednostka, żeby zabezpieczyć ten rejon miasta i sąsiadujące z miastem gminy. Ta jednostka zabezpiecza 4 gminy w powiecie białostockim, a więc nową gminę Grabówka, gminę Zabudów, gminę Michałowo i Gródek. I oczywiście ta jednostka prowadzi swoje działania w obrębie swojego rejonu działania na terenie miasta, jak i obszaru dodatkowego, którym są te gminy, począwszy od miasta Białystok, a skończywszy na granicy państwa z Republiką Białoruską. Także te działania, obszar działania tej jednostki jest bardzo duży.
1: No, macie tam też dwie drogi bardzo ruchliwe. 65 do granicy państwa i 19 też bardzo ruchliwą.
2: Tak, to są dwie drogi krajowe, gdzie występują zdarzenia komunikacyjne, ale też i zdarzenia inne. No, powalone drzewa na drogi, zwierzęta, które są też sprawcami wypadków komunikacyjnych i te działania również prowadzimy na tych odcinkach dróg.
1: Niech mi pan powie, faktycznie zabezpieczacie aż te 4 gminy, odległe nawet tak bardzo od Białegostoku, no do Michałowa to jest kawałek drogi, a za Michałowem jest jeszcze przecież tak, też spora odległość.
2: Dosłownie, dlatego te odległości są znaczne i staramy się je w miarę możliwości zabezpieczyć, ale oczywiście nie możemy drogi skrócić. W tych naszych działaniach niezbędne i nieocenione są jednostki OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i spoza tego systemu. I te jednostki nam bardzo pomagają i te rejony miejsko-wiejskie zabezpieczają.
1: Czy jednostka numer 5 przy Plażowej ma jakąś specjalizację? No bo macie państwo jednostki 3, które się specjalizują w konkretnych rzeczach. W jakich?
2: Tak. Jednostka numer 1 na ulicy Warszawskiej zajmuje się ratownictwem wysokościowym. Jednostka numer 2 na ulicy Andersa zajmuje się ratownictwem chemicznym i ekologicznym i radiacyjnym. I jednostka numer 4 na ulicy Transportowej zajmuje się ciężkim ratownictwem technicznym i można powiedzieć, że przemysłowym. Jednostka numer 5 na ulicy Plażowej na chwilę obecną nie ma swojej specjalizacji, nie jest na chwilę obecną jeszcze żadna przypisana i wymagana, jednakże na swoim wyposażeniu mają dron, który został zakupiony z obrony cywilnej ochrony ludności w tamtym roku. Nowy dron i na bazie tej jednostki jest tworzona, wprawdzie już jest została otworzona grupa dronowa komendanta miejskiego.
1: Czyli zaczynacie aktywnie korzystać z tego sprzętu,
2: tak.
1: Rozumiem, do wykrywania
2: tak,
1: zarzew i pożarów.
2: To jest niezbędny sprzęt w dzisiejszych czasach. Do lokalizacji, do obejrzenia miejsca zdarzenia, do znalezienia czy poszkodowanych w lesie, czy w jakichś zaroślach, czy do stwierdzenia, jaki obszar należy spenetrować lub gasić w danym miejscu. Należy wspomnieć, że wczoraj akurat mieliśmy dwa duże zdarzenia w obrębie zbiornika Siemionówka i ten dron samochodem pożarniczym został dostarczony na miejsce akcji i brał żywy udział w prawdziwym pożarze lasu i trzcinowisk.
1: Ugaszony pożar już?
2: Tak, jest ugaszony. No jednakże wiem, jakie są warunki pogodowe w chwili obecnej. Jest sucho, mamy bardzo małą ilość deszczu, znaczy prawie w ogóle jego nie mamy, mamy porywy wiatru, a to jest idealna niestety pogoda do szybkiego rozwoju pożaru.
1: Czyli strażacy, tak jak rolnicy, też czekają na deszcz?
2: Tak, czekamy na deszcz z tego względu, że zagrożenie pożarowe nie tyle w lasach, ale też i na łąkach, polach, proszę państwa, jest bardzo duże.
1: I tu apel, nie wypalamy.
2: Nie wypalamy. Staramy się uważać, gdzie stawiamy samochody. i staramy się, gdzie rozpalamy ewentualne ogniska, tylko w miejscach dozwolonych. Tak samo grille, proszę Państwa, też jak rozpalamy, to w miejscach do tego przeznaczonych i wyznaczonych, z tego względu, że później ten popiół z grilla też musi być usunięty w odpowiednie miejsce, nie pozostawiony sam sobie.
1: No chyba, że robimy to nieodpowiedzialnie, potem już się narażamy na to, że strażacy będą musieli jechać do akcji. No właśnie, chcę porozmawiać o waszej codziennej pracy, bo przecież pożary to jest tylko wycinek. Tak jak państwo mówicie, mniej więcej 1/3 wszystkich zdarzeń tak. To są wyjazdy do pożarów. To do czego tak naprawdę wzywani są strażacy?
2: Przede wszystkim są to miejscowe zagrożenia. W tamtym roku, w 2025, mieliśmy 2610 zdarzeń, z czego 899 były to pożary, a 1583 były to miejscowe zagrożenia. Są to wszystkie takie zdarzenia, które nie są pożarem, tak? Czyli od powalonych drzew, po wypadki komunikacyjne, po zalania, wichury, uwięzione zwierzęta na przykład w studniach. No to są tego typu zdarzenia.
1: Mam nadzieję, że już kotów z drzew nie musicie państwo
2: zdejmować. Nie, to jest rzadkość, proszę państwa. Zawsze odżegnujemy się od tego, ponieważ no... Koty mają w swojej naturze, że wchodzą na drzewa i schodzą z tych drzew. To jest kwestia czasu, a tym bardziej, jak daje im się chwilę spokoju, odejdzie się, to koty schodzą z drzew. Proszę mi wierzyć, wiem to z doświadczenia.
1: Jeszcze jedna sprawa, bo państwo jesteście jednym z tych filarów obrony cywilnej i obrony ludności. Tak. Przy okazji swojego święta, które rozpoczęło się wczoraj i będzie trwało przez cały maj, będziecie organizowali różne uroczystości w różnych miastach, w całym województwie. Będą tam też pikniki, będziecie tam uczyć, jak ten poradnik bezpieczeństwa papierowy przełożyć na realne życie, tak?
2: Tak. W dniu 7 maja od godziny 10 na rynku Kościuszki przy pomniku Józefa Piłsudskiego, marszałka, będzie rozstawionych 5 namiotów tematycznych z obrony cywilnej i ochrony ludności i tam społeczeństwo, ludzie, młodzież, dzieci będą mogły zapoznać się z zagrożeniami, które mogą wystąpić na przykład w domu. Będzie namiot medyczny, będzie namiot, który będzie obrazował, jak wygląda plecak ewakuacyjny, będzie namiot medyczny, będzie namiot, gdzie będzie pokazane, jak udzielać pierwszej pomocy, jak poruszać się w zadymieniu, jak korzystać z różnych urządzeń elektronicznych i jak zabezpieczać. No, wszystkie takie niezbędne rzeczy, które tak naprawdę są nam potrzebne w sytuacji kryzysowej, lub w sytuacji zagrożenia życia naszego lub naszych bliskich.
1: I tu warto przyjść, rozumiem, nie trzeba się nigdzie zapisywać,
2: nie,
1: po prostu wystarczy przyjść na piknik.
2: Wystarczy przyjść, tak.
1: Panie komendarzu, bardzo króciutko, jeszcze na koniec. Czy rekrutujecie państwo do straży i czy łatwo jest zostać strażakiem?
2: Tak, rekrutujemy. Zawodowy. Znaczy, na chwilę obecną nie prowadzimy naboru, ale w tym roku prawdopodobnie będziemy robić nabór w miesiącu maju. Mamy bardzo dużo chętnych. Na pewno warto zostać strażakiem. Przede wszystkim trzeba mieć bardzo dobre zdrowie, sprawność fizyczną na bardzo wysokim poziomie i oczywiście dodatkowe kursy są bardzo mile widziane. Kategorii prawo jazdy C, najlepiej C plus E, czyli ciężarowe z naczepami. Dodatkowe kursy, na przykład ratownika medycznego, pilarza. To są dodatkowe rzeczy, które mogą posłużyć do szybszego, lepszego przyjęcia do struktur państwowej
1: straży pożarnej. Zainteresowanie jak jest? Ile osób na miejsce?
2: Proszę państwa, średnio jak mamy 6-8 miejsc wolnych, to zgłasza się nam między 50 a 60 osób na te miejsca.
1: Czyli jak państwo słyszycie, zostać strażakiem zawodowym nie jest łatwo. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. A przypomnę, że gościem rozmowy dnia w Polskim Radiu Białystok był komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, starszy brygadier Dariusz Wojtecki. Dziękuję bardzo.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Tu i teraz. Kto pyta, nie błądzi.
1: To trening, który ma swoje korzenie w wojskowym drylu, ale dziś

0: zakupy, tak.
1: Ale chodzi o to, żeby z plecakiem.
0: O, niektórzy mają tak ciężkie życie, że i bez plecaka ledwie.
2: Torba ta lekka to mi przeszkadza, a plecak i tak mi ciągle plecy bolą. Ale chodzić trzeba, no jeżeli komuś nie przeszkadza, niech sobie dźwiga, ile tam jemu się podoba.
1: Możemy zapytać, po co utrudniać sobie spacerowanie? Naukowcy twierdzą, że dla zdrowia, a ta metoda zyskuje na popularności nie bez powodu. Mówi podcasterka, autorka bloga Babka Natura, Joanna Pachałko.
3: Racking, od angielskiej nazwy plecaka rucksack. Chodzi o to, żeby po prostu założyć plecak, dołożyć sobie jakieś obciążenie i się ruszać. Dzięki temu jeszcze lepiej budujemy wydolność, która też jest związana z długowiecznością. Taka metoda, którą kiedyś używali wojskowi, teraz ona wchodzi do mainstreamu, robi się coraz bardziej popularne. Możemy włożyć sobie do plecaka książki czy wodę chociażby, co też dodatkowo zmobilizuje nasz organizm do tego, żeby jeszcze więcej energii włożyć w to, żeby się lepiej poczuć.
4: Rodzice narzekają, że uczniowie noszą bardzo dużo książek. Lekarze od kręgosłupa mówią, że to źle właśnie wpływa na nasz kręgosłup.
3: Tutaj musimy być bardzo ostrożni. Rzeczywiście nie powinniśmy w żaden sposób nadwyrężać się. Oczywiście te plecaki dzieci często są za ciężkie, ale też jeśli mówimy o takim zwykłym, naturalnym ruchu, żebyśmy się po prostu nie bali ruszać. Ważne jest to, żeby dzieci ogólnie się ruszały, żeby chodziły do szkoły piechotą. Są już badania mówiące o tym, że nawet 20 minut takiego spaceru przed lekcjami wpływa pozytywnie na koncentrację, na zdolności poznawcze u dzieci. My teraz często wozimy dzieci samochodem, staramy się ułatwić im to życie jak najbardziej, ale tak naprawdę ruch w kontekście dzieci wpływa też na ich mózg, na to, jak one się później uczą, jak one potrafią skupić się podczas lekcji. No, jeśli chodzi o plecak, to rzeczywiście racking jest takim sposobem na urozmaicenie sobie tego ruchu. W przypadku dzieci możemy pomóc im z plecakami, także tutaj musimy skupić się na swoim zdrowym rozsądku.
1: Wyniki są obiecujące. Większe spalanie kalorii o 30-50% w porównaniu do zwykłego marszu, wzmocnienie mięśni pleców, brzucha, nóg, poprawa postawy oraz kondycji przy mniejszym obciążeniu stawów niż bieganie. Ponadto odstresowanie. Jest jeszcze jedna dobra rzecz w takim spacerowaniu. Kiedy wypijemy wodę, zjemy kanapki i po drodze będziemy pozbywać się obciążenia, wtedy dopiero poczujemy, że zwykły spacer to naprawdę pestka.
5: Tu i teraz. Kto pyta, nie błądzi.